0: Słuchacie radia RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz.
1: Informacje z życia Kościoła.
2: Ewa Biedronie, zapraszam. Senat zdecydował. Ksiądz Franciszek Blachnicki, twórca ruchu Światło Życie, wśród patronów 2027 roku. Jak podkreślono, stworzone przez niego dzieła formacyjne kształtowały i nadal kształtują sumienia i postawy wielu pokoleń Polaków. Z decyzji Senatu cieszy się biskup Adam Wodarczyk, biskup pomocniczy archidiecezji katowickiej.
3: Będziemy mieli okazję, aby przy różnych wydarzeniach, kiedy będzie o księdzu Blachnickim zapewne więcej się mówiło, przypominać piękno jego osoby, jego życia, ale także tą duchową spuściznę, szczególnie też w wymiarze życia społecznego, które przecież dotyczy także tej naszej rzeczywistości, w której żyjemy, w której on widział też, jak bardzo potrzebne są pewne fundamenty wypływające z wiary, z duchowości opartej na wartościach tych trzech, o których on tak często mówi, czyli prawda, krzyż, wyzwolenie.
2: W lutym przyszłego roku przypada 40. rocznica śmierci księdza Franciszka Blachnickiego i to właśnie z tej okazji Senat zdecydował się upamiętnić jego życie i działalność. Dodam, że ksiądz Franciszek Blachnicki spoczywa w kościele w Krościenku nad Dunajcem. W piątek będziemy przeżywać uroczystość świętego Stanisława, głównego patrona polskiej diecezji tarnowskiej w Szczepanowie. Miejscu narodzenia świętego Stanisława, biskupa i męczennika, trwa tygodniowy odpust. W piątek z racji uroczystości katolicy w Polsce nie muszą zachowywać się wstrzemięźliwości od pokarmów mięsnych. Święty Stanisław oddał swoje życie za prawdę, wierność Bogu i ojczyźnie, jak mówi proboszcz i kustosz sanktuarium w Szczepanowie, ksiądz Piotr Gawenda. Wierni proszą patrona Polski o pomoc w różnych sytuacjach życiowych.
4: Prośba o zdrowie, czy też o zgodę, o jedność, czy o właśnie także wyzwolenie z rozmaitych nałogów, które przecież towarzyszą współczesnie młodemu człowiekowi. Takim nowym programie uroczystości odpustowych w sobotę ta modlitwa za wszystkich rodziców, którzy starają się o dar potomstwa. Myślę, że te nasze czasy jakoś tak są naznaczone tym szczególnym, można powiedzieć, problemem wielu małżeństw, wielu rodzin, że chcą mieć dzieci, ale jest trudność właśnie z tym poczęciem dziecka.
2: Piątek, sumę o godzinie 11 odprawią jubileci pochodzący ze Szczepanowa, ksiądz Kazimierz Schneider oraz ksiądz Bolesław Bolek. O godzinie 18 na mszy świętej zgromadzą się nauczyciele i wychowawcy. Po liturgii rozpocznie się uwielbienie, adoracje w maryjno-majowym klimacie poprowadzi młodzież, a o 20 zaplanowano grill. Ten dom formował Karolinę i prowadził ją do świętości, mówi ksiądz Zbigniew Szostak. Kustosz sanktuarium obłogosławionej Karoliny Kuskówny w Zabawie zwraca uwagę, że rodzina Kusków opierała swoją codzienność o pracę, wzajemny szacunek, pomoc bliźniemu i modlitwę.
5: Formował Karolinę dom, który tętnił modlitwą, gdzie z rana były śpiewane godzinki, gdzie była modlitwa od samego początku. Ten dom był nazwany tutaj Betlejemką, nie dlatego, że mały, ale dlatego, że tutaj ludzie chętnie przychodzili. W październiku na Różaniec do kościoła do Radłowa było 8 kilometrów, do Zabawy potem 4. Ale w październiku po całym dniu pracy ludzie, żeby się mogli pomodlić, no musieli gdzieś znaleźć miejsce. I znajdywali właśnie tutaj, w domu Karoliny. Ten dom tętnił życiem nie tylko wewnętrznym dla tej rodziny, ale promieniował na zewnątrz.
2: To temat audycji Rodzina w sercu Małopolski, śladami świętego Jana Pawła II, patrona województwa małopolskiego. W radiu RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz rozpoczynamy cykl audycji. Będzie można ich posłuchać w każdy czwartek o godzinie 13.15. Biblioteka otwierasz, odkrywasz, to hasło Tygodnia Bibliotek, które odbywać się będzie w całej Polsce od 8 do 15 maja. Biblioteczne święto odbędzie się również w Bibliotece Wyższego Seminarium Duchownego w Tarnowie. Już trwa loteria, w której do wygrania są książki. W poniedziałek o godzinie 16 w czytelni seminaryjnej biblioteki odbędzie się spotkanie z autorami książki Instytut Teologiczny w Tarnowie, księdzem doktorem Ryszardem Banachem oraz księdzem profesorem Antonim Żurkiem. Zaproszeni goście wygłoszą krótkie referaty, podzielą się swoją wiedzą i wspomnieniami dotyczącymi historii wydziału. Spotkanie jest dla wszystkich chętnych, a zwłaszcza dla absolwentów Instytutu Teologicznego i osób zastanawiających się dopiero nad wyborem studiów. Wstęp jest wolny. Po wykładzie odbędzie się zakończenie loterii książkowej wraz z rozdaniem nagród. Do wygrania są m.in. egzemplarze Instytutu Teologicznego, publikacje diecezjalnego wydawnictwa Biblos, a także wydawnictw takich jak Kopernikus czy Biały Kruk. Wśród nagród są także tomy nowego komentarza biblijnego czy katolickiego komentarza do Pisma Świętego. Trudność w małżeństwie czy trudne małżeństwo to temat dnia skupienia, który organizuje Ognisko Wiernej Miłości Małżeńskiej Sychar w Tarnowie. Konferencję wygłosi diecezjalny duszpasterz wspólnoty Sychar, ksiądz Dominik Rutka. Świadectwo przedstawią Iwona i Janusz, małżonkowie, którzy pokonali kryzys. Wydarzenie odbędzie się w sobotę o 15:00 w kościele Błogosławionej Karoliny w Tarnowie. Patronat medialny sprawuje Radio RDN Małopolska.
1: To były informacje z życia kościoła.

0: się za nami, święta Boża Rodzicielko, abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych. Módlmy się. Łaskę Twoją prosimy Cię, Panie, racz wlać w serca nasze, abyśmy, którzy za zwiastowaniem anielskim wcielenie Chrystusa, Syna Twego, poznali, przez mękę Jego i krzyż do chwały zmartwychwstania byli doprowadzeni. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. Wieczny odpoczynek racz zmarłym dać, Panie, a światłość wiekuista niechaj im świeci. Niech odpoczywają w pokoju. Amen.
1: Panie, nie wiem, co mi dzień dzisiejszy przyniesie. Wiem, że się zaczął. Zanim rozpocznę swą pracę, pragnę się skupić w ciszy. Zanim zacznę rozmawiać z ludźmi, chcę najpierw do Ciebie przemawiać. Zanim wybiegnę na ulicę, pozwól mi zatrzymać się przed Twoim obliczem. Zanim czas codzienny sprawom poświęcę, pragnę kilka minut przebywać przed Tobą. Wszystko, co dzisiaj czynić będę, Tobie na chwałę poświęcam. Ciebie niech spotkam w każdym człowieku. Prawdą chcę się kierować w każdym moim słowie. Bądź obecny przy mnie na wszystkich moich drogach. Dobry Boże, wspieraj mnie i umacniaj. Z niewidomym wołam: Panie, spraw, abym przejrzał. Otwórz moje uszy, Panie, na wołanie moich braci. Nie dozwól, by serce moje było nieczułe na ich niedole. Otwórz moje ręce, Panie. Ubodzy stoją przed moimi drzwiami i oczekują pomocy. Chryste, pomóż mi się z nimi dzielić.
2: Wszechmogący Ojcze, w ten poranek proszę Cię za wszystkich przygnębionych, wątpiących, za zrozpaczonych i nieporadnych w życiu. Proszę za wszystkich w grzechach uwikłanych, co z ich ciężarem poradzić sobie nie mogą, i za szaleńców, co na swe życie targnąć się zamierzają. Proszę za tych, co w ludzkie ręce popadli i dla imienia Twego cierpią prześladowanie, za rozłączonych z rodzinami i przyjaciółmi, za starców i obłożnie chorych, za opuszczonych i za tych, o których nikt nie pamięta. Zlituj się nad wszystkimi ludźmi, wybaw ich z biedy, chroń przed rozpaczą. W ich ciężkich życiowych zmaganiach niech w Tobie znajdą ukojenie. Poślij im ludzi, którzy przy nich staną, a nas uczyń gotowymi współdźwigać ich ciężary. Dziękuję Ci, że przyszedłeś szukać i zbawiać błądzących i ginących. I za to, że dziś i zawsze jesteś z nami. Dziękuję.
1: Maryjo, patrząc i adorując z Tobą Chrystusa ukrzyżowanego, pragnę dziś przepraszać za wszelkie zniewagi zadane Panu naszemu, Jezusowi Chrystusowi. Niech moja dzisiejsza praca i poświęcenie będzie na chwałę Twojego Syna i naszego Mistrza. Wspieraj mnie w ciągłym uczeniu się mądrości i miłości płynącej z krzyża Jezusa Chrystusa.
2: Panie Boże Wszechmogący, błagam Cię przez najdroższą krew, którą Twój boski Syn Jezus Chrystus wylał za nas w Ogrodcu, racz przyjąć zmarłych z naszych rodzin, bliskich i krewnych do Twojej chwały, gdzie będą mogli wielbić Cię i chwalić na wieki. Dobry Jezu, a nasz Panie, daj im wieczne spoczywanie. Niech odpoczywają w pokoju wiecznym. Amen.
1: Święty Józefie, opiekunie Odkupiciela i oblubieńcze Maryi Dziewicy, Tobie Bóg powierzył swojego Syna, Tobie zaufała Maryja, z Tobą Chrystus stał się człowiekiem. O święty Józefie, okaż się Ojcem także i nam i prowadź nas na drodze życia. Wyjednaj nam łaskę, miłosierdzie i odwagę i broni nas od wszelkiego zła. Amen.
3: RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz.
4: Modlitwa o dar pokoju świętego Jana Pawła II. Boże Ojców naszych, wielki i miłosierny, Panie życia i pokoju, Ojcze wszystkich ludzi, Twoją wolą jest pokój, a nie udręczenie. Potęp wojny i obal pychę gwałtowników. Wysłałeś Syna swego Jezusa Chrystusa, aby głosił pokój bliskim i dalekim i zjednoczył w jedną rodzinę ludzi wszystkich ras i pokoleń. Niech już nie będzie więcej wojny, złej przygody, z której nie ma odwrotu. Niech już nie będzie więcej wojny, kłębowiska walki i przemocy. Spraw, niech ustanie wojna w Ukrainie, która zagraża Twoim stworzeniom na niebie, na ziemi i w morzu. Z Maryją, Matką Jezusa i naszą, błagamy Cię, przemów do serc ludzi odpowiedzialnych za losy narodów. Zniszcz logikę odwetów i zemsty, a poddaj przez Ducha Świętego nowe rozwiązania wielkoduszne i szlachetne, w dialogu i cierpliwym wyczekiwaniu, bardziej owocne niż gwałtowne działania wojenne. Ojcze, obdarz nasze czasy dniami pokoju. Niech już nie będzie więcej wojny. Amen.

0: świat bez miłości. Wyobraź sobie świat bez miłości. Jak mógłby on wyglądać? Niestety ty i ja nie musimy się zbytnio mocno wysilać. Nie musimy patrzeć tak bardzo daleko od domu, aby zobaczyć, jak naprawdę wygląda świat bez miłości. Wojny, konflikty na poziomie politycznym, konflikty w naszym życiu. Są też ludzie, którzy idą przez całe życie pytając, co będę z tego miał. Niektórzy z najmądrzejszych ludzi, których znałem, niektórzy z najbardziej utalentowanych, kreatywnych i utalentowanych ludzi byli całkowicie nie do wytrzymania, ponieważ bez miłości ich kreatywność, utalentowanie nie miały znaczenia. Więc kiedy każdego ranka wychodzisz z domu, żeby zająć się swoimi obowiązkami, jakie pytanie sobie zadajesz? Co będę z tego miał? Czy co mogę dziś zrobić dla innych? Nasze nastawienie każdego dnia ma bezpośrednie przełożenie na ilość miłości w naszym zakątku świata.
1: Henryk Dedo, Kropla Wieczności.

0: Kto słucha, nie błądzi.
1: Uroczystość świętego Stanisława, biskupa i męczennika, głównego patrona Polski i diecezji tarnowskiej. Święty Stanisław, biskup i męczennik, urodził się w Szczepanowie prawdopodobnie około 1030 roku. Studiował zapewne w opactwie tynieckim, Lierz i Paryżu. Około 1060 roku przyjął święcenia kapłańskie i został kanonikiem krakowskim, a w 1071 roku objął tamtejsze biskupstwo. Wyjednał u papieża Grzegorza VII wskrzeszenie metropolii gnieźnieńskiej, co raz na zawsze ucięło pretensje metropolii w Niemczech do zwierzchnictwa nad polskimi diecezjami. Jako kanonik zapoczątkował pisanie kalendarza krakowskiego. Najbardziej zasłynął jako bezkompromisowy obrońca sprawiedliwości i ładu moralnego. Z tego powodu popadł w konflikt z królem Bolesławem Śmiałym. Najbardziej prawdopodobne przyczyny sporu to krytykowanie króla przez biskupa za tyranię i karanie rycerzy dezerterów, spór o posiadłość Piotrowina, którą Stanisław kupił dla diecezji.

0: Kto słucha, nie błądzi.
1: W uroczystość świętego Stanisława, biskupa i męczennika, wspominamy również zmarłych kapłanów i polecamy ich duszę Bożemu miłosierdziu. W 1978 roku do domu ojca odszedł ksiądz Stefan Czerw, w 1992 ksiądz Edmund Mróz. W 1998 ksiądz Jakub Dudek, a w 2020 ksiądz Krzysztof Heim, natomiast w 2021 zmarł ksiądz Edward Wilk. Przez miłosierdzie Boże niech odpoczywają w pokoju wiecznym.

0: Jest w 6:30.
1: Słuchacie wiadomości RDN.
0: Opady deszczu, które przeszły przez region, nie rozwiązują problemu suszy, mówią eksperci. To oznacza, że zagrożenie pożarami lasów dotyczy nie tylko Lubelszczyzny, ale też Małopolski. Chociaż na Sądecczyźnie najczęściej płoną trawy, to był przypadek pożaru w Łazach Biegunickich w okolicy lasu. Ogień udało się opanować wystarczająco szybko, to problem suszy dalej jest widoczny, mówi Mateusz Górski, rzecznik Państwowej Straży Pożarnej w Nowym Sączu.
2: To tylko podkreśla, jak niebezpieczną teraz mamy porę roku, jak niebezpiecznie jest brak opadów, jaka jest suchość podłoża. Jeśli tutaj słyszymy wypowiedzi osób, które zajmują się lasami, że ściółka ma niższą wilgotność niż kartka papieru, no to musimy wziąć pod uwagę to, że jest to już naprawdę sytuacja skrajnie ekstremalna. I tutaj oczywiście w naszym terenie, z uwagi też na ukształtowanie terenu i lasy, to zagrożenie jest, nie jest tak ekstremalne jak na wschodzie naszego kraju. Natomiast no już tutaj mierzymy się z trzecim stopniem zagrożenia, więc to już jest stopień bardzo wysoki.
0: Strażak podkreśla, że trzeba zachować szczególną ostrożność, bo ze statystyk wynika, że aż 9 na 10 pożarów w takich miejscach spowodowanych jest przez nieuwagę ludzi. Będzie program dotacyjny dla rodzinnych ogródków działkowych w Tarnowie. W odpowiedzi na postulaty miejscowych działkowców prezydent miasta zadeklarował uruchomienie nowego programu. Wsparcie jest też możliwe ze strony samorządu województwa. Wsparcia finansowego oczekiwało Kolegium Prezesów ROT w Tarnowie. W mieście działa 16 rodzinnych ogródków działkowych, a najpilniejsze potrzeby to modernizacja dróg dojazdowych i bram wjazdowych, rozbudowa sieci elektrycznej i wodociągowej oraz remonty alejek. Jak zapowiedział w rozmowie z reporterem RDN Małopolska, prezydent Tarnowa Jakub Kwaśny. Środki mogłyby zostać wygospodarowane z przyszłorocznego budżetu miasta, a proces naboru wniosków o dofinansowanie może rozpocząć się jeszcze w tym roku, o ile taki program zaakceptują radni. Skala wsparcia będzie zależna od formy, na którą zdecydują się działkowcy. Prezydent podkreślił jednak, że jeśli program zostanie uruchomiony, to będzie mógł służyć jedynie na poprawę warunków w częściach wspólnych ogrodów. Takich środków nie będzie można przeznaczać na remont własnego ogrodzenia czy altany.
3: Podglądamy, jak to jest zrobione w innych miastach i raczej mowa jest tutaj o tak zwanych częściach wspólnych rodzinnych ogrodów działkowych, no bo umówmy się, właściciele działek o swoje działki, o swoje altany muszą jednak dbać. I tu byłyby duże wątpliwości, kto dostał, kto nie dostał dotacje, natomiast w przypadku części wspólnych, czyli tych świetlic, na przykład placów zabaw, które mogłyby być tworzone, czy oświetlenia alejek, remontu alejek, ogrodzenia, to są rzeczy, na które szuka się środków, a które służą wszystkim.
0: O dofinansowanie działkowcy będą mogli starać się też w Urzędzie Marszałkowskim. Więcej o tym piszemy na rdn.pl.
4: www.rdn.pl. Informacje całą dobę.
0: To będzie bajkowe wydarzenie. Tarnowski chór Puello Orantes przygotowuje wielki koncert z okazji Dnia Dziecka. Na sali może zasiąść nawet 850 osób. Chociaż koncert odbędzie się w Jasionce koło Rzeszowa, to mogą w nim uczestniczyć także dzieci z Tarnowa i regionu. Chórzystki zabiorą najmłodszych w muzyczną podróż po bajkach Walta Disneya, prezentując najpiękniejsze utwory ze znanych opowieści, jak Król Lew, Piękna i Bestia, Zwierzogród, Tarzan czy Merida Waleczna.
5: Będziemy mogli stworzyć naprawdę bajkę, bajkową atmosferę dla dzieci z bajkowym oświetleniem. Naszym założeniem jest, aby każde dziecko, które będzie wchodziło do sali koncertowej, miało wrażenie, że przenosi się zupełnie w inny wymiar, w świat bajek Walta Disneya. Każdy utwór będzie ilustrowany prezentacją wideo.
0: To kierownik artystyczny chóru Aleksandra Topor. Koncert z okazji Dnia Dziecka odbędzie się 30 maja o 13 w Centrum Kongresowym Województwa Podkarpackiego w Jasionce koło Rzeszowa. Więcej o tym koncercie piszemy na rdn.pl.

0: Na prognozę pogody zaprasza sponsor, producent naturalnej wody mineralnej Muszynianka.
1: Na program zaprasza sponsor firma Budkomin. Wentylacja, rekuperacja, rozwiercanie, uszczelnianie i naprawa kominów. www.budkomin.pl.
2: Poranek pochmurny z przelotnymi opadami deszczu. Te opady deszczu do godziny 11. Po godzinie 12 to przejaśnienie. Około 14 znów nam popada, a godzina 15 na 16 to nawet chwila ze słońcem. Tak więc dziś trochę chmur, trochę słońca i deszczu. Pogoda na weekend, powiem, że też troszeczkę w kratkę. Jutro chmury, niedziela słoneczna.
0: Sponsor, producent naturalnej wody mineralnej Muszynianka. Muszynianka przyciąga magnezem.
1: Na program zaprasza sponsor firma Budkomin. Wentylacja, rekuperacja, rozwiercanie, uszczelnianie i naprawa kominów. www.budkomin.pl.
2: Sprawdźmy jeszcze temperatury, troszeczkę nam się zmieniły. Wczoraj jeszcze te temperatury tak w granicach 20 stopni na weekend, a teraz okazuje się, że poniżej 20 stopni. Dziś maksymalnie to 16, teraz mamy 12 stopni, jutro 15 stopni w sobotę, a w niedzielę 19 stopni, natomiast w poniedziałek temperatura już powyżej 20, 21, ale spodziewane są w poniedziałek burze z piorunami. 24 minuty nam zostało do godziny 7, piątek w kalendarzu to 8 dzień maja.

0: Sponsorem poranka jest Profis Grill w Brzozówce, autoryzowany salon Weber World. Ogromny wybór grilli, wyjątkowe promocje i atrakcyjne ceny. Profis Grill. Wyższy poziom grillowania.
1: Reklama.
2: Już od poniedziałku Allegro Smart Weeks. Festiwal ultra okazji do minus 50% tylko dla smartowiczów. Kup teraz Smart 33% taniej za 39,90. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 59,90.
3: 30 lat, tysiące polis, jedno zaufanie. Agencja ubezpieczeniowa Bimar. Z okazji Twojego jubileuszu życzymy Ci kolejnych dekad sukcesów, nieustannego rozwoju i samych bezpiecznych historii.
4: Dziękujemy. To dzięki Wam, naszym klientom, możemy świętować 30 lat działalności. Dziękujemy za zaufanie, rozmowy i wspólnie budowane bezpieczeństwo.
3: Bimar. Od 30 lat blisko Was. Region Tarnowski, Dąbrowa Tarnowska, Żabno, Szczucin i Tarnów. Dziękujemy, że jesteście z nami.
5: Dźwięki, skrzypiec, śpiew ludowy i barwna tradycja regionu. Od 6 do 8 maja Gminny Ośrodek Kultury w Podegrodziu stanie się sercem folkloru podczas 43. Drużbacki, konkursu muzyk, instrumentalistów, śpiewaków ludowych i drużbów weselnych. Na scenie zaprezentują się artyści reprezentujący bogactwo kultur Lachów Sądeckich i Limanowskich, górali, pogórzan, zagórzan, kliszczoków oraz łemków. Finał wydarzenia już 10 maja o godzinie 14. Ogłoszenie wyników i koncert laureatów. Zapraszają organizatorzy. Gminny Ośrodek Kultury w Podegrodziu oraz Małopolskie Centrum Kultury Sokół w Nowym Sączu. Nie przegapcie tego święta tradycji!
6: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
1: Po reklamie.

0: Sponsorem wiadomości drogowych jest firma Axil, producent farby do malowania blachy dachowej Axicor. www.axil.pl.
1: Mokre ulice i te ulice będą mokre w ciągu dnia. Synoptycy zapowiadają nam przelot opadem deszczu, tak więc kierowcy, dostosujcie tutaj jazdę do tych warunków, jakie nam panują. No i też pamiętajcie o poranku i uważajcie, szczególnie jak przejeżdżacie przez odcinki leśne, na tą zwierzynę, która no może wyskoczyć nam na drogę. Wczoraj z samego rana dwie kolizje z sarnami. Teraz spokojnie o poranku informuje oficer dyżurny Komendy Miejskiej Policji w Tarnowie, ale mimo wszystko tutaj trzeba mieć to na uwadze i pamiętać i ostrożnie, my powoli my jedziemy. Nie spieszymy się. Ulice Tarnowa spokojne, płynnie. Teraz o poranku przed godziną bo 7. Nie zatrzymujemy się w miarę. My tutaj bym powiedział, na tych większości ulic bez problemów będziemy przejeżdżać. Sikorskiego, Narutowicza, Tuchowska, Gumniska, Konarskiego, również ulica Klikowska, tutaj bez postoju. Jedno czy drugie rondo. Zobaczmy sobie Aleję Kwiatkowskiego, Mościce. Tutaj troszeczkę wzmożony ruch i więcej tych samochodów od strony Mościca. Ściskiego do Aleją Kwiatkowskiego, gdzieś na wysokości już mostu na Białej tych samochodów mamy więcej, ale na szczęście nie zatrzymujemy się, płynnie do Czerwonych Klonów jedziemy. Płynnie też na Zbę Litowskiej, no i zobaczmy sobie na Koszycką, tutaj na wysokości Sucharskiego, gdzieś mniej więcej w tej okolicy możemy się już powolutku tutaj zatrzymywać i jadąc w kierunku Czerwona Krakowska zwolnimy. 13 minut do 7, jeszcze raz na drogi przed 8 i przed godziną 9 wyjeżdżamy.
0: Sponsorem wiadomości drogowych jest firma Axil, producent farby do malowania blachy dachowej Axicor. www.axil.pl.
1: A dziś głównie my podążamy naszymi ulicami z kierowcami zawodowymi. Międzynarodowy Dzień Kierowcy Bezzawodowego dzisiaj w kalendarzu i ten temat za godzinę będziemy omawiać.

6 minut nam zostało tylko do godziny 7. My teraz sobie pożeglujemy z Rodem Stewartem do godziny 7 do wiadomości. A propos pożeglowania, a propos do wiadomości, na chwilę przenieśmy się do cieśniny Ormus. Iran, tutaj mamy naruszenie zawieszenia broni. Iran oskarża Stany Zjednoczone o naruszenie właśnie zawieszenia broni. Stany Zjednoczone twierdzą, że przeprowadzone wczoraj wieczorem ataki to odwet za ostrzał ich okrętów. Do ataków dochodzi w momencie, gdy Amerykanie czekają właśnie na odpowiedź Irańczyków w sprawie amerykańskich warunków zakończenia wojny. Wciąż dalekie tutaj od rozwiązania są najbardziej sporne kwestie, tutaj z irańskim przede wszystkim programem nuklearnym na czele. Więcej przypominam w wiadomościach, punktualnie o godzinie 7:00, wiadomości za 5 minut, a my żeglujemy wspomnianym Rodem Stewartem. Sailing.

0: Reklama.
1: Hej, słyszałaś o Centrum Kształcenia i Wychowania OHP w Tarnowie? Trwa rekrutacja na wiele ciekawych kierunków.
2: O, mnie to się marzy fryzjerstwo albo cukiernictwo.
1: To super oferta. Dostajesz pieniądze za praktykę zawodową, bezpłatny internat z wyżywieniem i różne atrakcje. Ich doradcy zawodowi i pośrednicy pracy otworzą Ci drogę do kariery.
2: No to startujemy.
3: Centrum Kształcenia i Wychowania OHP w Tarnowie zaprasza na rekrutację. Zajrzyj na stronę ckiw-tarnów-ohp.pl lub do kariery.pl albo przyjdź do ośrodka przy ulicy Mościckiego 27.
4: Miałeś jedno zadanie. Kupić używany samochód.
5: A ty? Przyjechałeś nowym Hyundaiem.
6: Nie jest nowy. To używany Hyundai z autoryzowanego salonu. Ma gwarancję nawet do 5 lat. Certyfikat Dekra. Assistance 24 godziny na dobę w całej Europie. Hyundai Promise. To sprawdzone samochody używane najwyższej jakości. Prawda, że fantastyczne?
7: Świetny. Mamusia też szuka samochodu. Pojedziemy jutro z nią do salonu Hyundai.
8: Autoring. Jedyny dealer marki Hyundai w Tarnowie. Ulica Lwowska 187.
9: Odkryj certyfikowaną jakość Hyundai Promise.
10: Festiwal Tydzień Talentów w Kąśnej Dolnej. 17 kwietnia. Koncert laureatów konkursów skrzypcowych. Emilia Linka, Zoja Syguda i Gaja Wilewska. Przy fortepianie Hanna Holeksa. 18 kwietnia. Tarnowskie Talenty. 19 kwietnia. Domosławickie Talenty. 24 kwietnia Wieniawski in Blue, Piotr Pławner, Paweł Tomaszewski Trio i Orkiestra Śląskich Kameralistów. Szczegóły na www.centrumpaderewskiego.pl.
11: Trwa tydzień japoński w Lidlu. Już dziś wszystkie sosy Vitasia. Drugi tańszy produkt 50% taniej. A z kuponem Lidl Plus. Łosoś atlantycki, filet ze skórą. Cena przed obniżką 79,90. Teraz 49,90 za kilogram. Szczegóły w aplikacji.
12: Lidl, to się opłaca.
13: Z okazji Dnia Dziecka serdecznie zapraszamy wszystkie dzieci w muzyczny świat bajek Walta Disneya. Chór Puelle Orantes wykona podczas specjalnego koncertu najpiękniejsze piosenki z bajek Król Lew, Piękna i Bestia, Zwierzogród, Wajana i wiele innych. 30 maja, godzina 13, Centrum Kongresowe Zencom Expo w Jasionce koło Rzeszowa. Wstęp wolny. Mecenas chóru PGE, Polska Grupa Energetyczna.
14: Po reklamie.
15: Sponsorem poranka jest Profis Grill w Brzozówce, autoryzowany salon Weber World. Ogromny wybór grilli, wyjątkowe promocje i atrakcyjne ceny. Profis Grill. Wyższy poziom grillowania.
16: Dziś w Warszawie zostanie podpisana umowa SAFE, a polityczna dyskusja nie słabnie. Czy Mielecki Szpital połączy się z rzeszowską placówką za chwilę o trudnej sytuacji w służbie zdrowia? Za chwilę także prognoza IMGW. Dziś ochłodzenie i burzowo. Wiadomości o 7:00, Aneta Mleczko zapraszam. Przedstawiciele koalicji rządowej widzą szansę na rozwój polskiego przemysłu zbrojeniowego. Opozycja odnosi się krytycznie do zaciągania kolejnych pożyczek unijnych, traktując je jako obciążenie. Dziś w Warszawie o 13:30 zostanie podpisana umowa SAFE. Otworzy ona nowy etap finansowania kontraktów obronnych dla naszego kraju. Senator Prawa i Sprawiedliwości Wojciech Skurkiewicz obawia się, że Polska może nie zdążyć do końca maja z przygotowywaniem i podpisaniem umów z polskimi firmami zbrojeniowymi o wartości 185 miliardów złotych.
17: Nie wydaje mi się, żeby to było realne do przeprowadzenia w sposób rzetelny. Zdaję sobie sprawę, że te negocjacje, które są na linii Ministerstwa Obrony Narodowej, Polski Przemysł Zbrojeniowy, one są długotrwałe, one są bardzo żmudne, więc to jest jedna kwestia. Kolejną jest oczywiście to, że pożyczka SAFE to nie 185 miliardów, tylko to jest 400 blisko miliardów złotych, bo trzeba doliczyć odsetki, które będziemy przez te 45 lat spłacać.
16: I jeszcze w maju nasz kraj otrzyma 6,5 miliarda euro zaliczki, a kolejne środki będą napływały do Polski jako nowe mikropożyczki w następnych latach. W sumie niemal 44 miliardy euro musimy wydać do 2030 roku. Po likwidowaniu oddziałów szpitalnych i ograniczeniu finansowania badań diagnostycznych, kolejnym krokiem rządu będzie ograniczanie zakresu świadczeń medycznych w mniejszych miastach. Tak twierdzi poseł PiS Józefa Szczurek-Żelazko. Jak mówiła w programie Słowo za Słowo, do tego może doprowadzić plan planowana konsolidacja szpitali. Była wiceminister zdrowia w rządzie Zjednoczonej Prawicy wskazała jako przykład sytuację placówek w województwie podkarpackim. Toczą się m.in. rozmowy o włączeniu szpitala w Mielcu do struktur szpitala uniwersyteckiego w Rzeszowie, jak określiła poseł Józefa Szczurek-Żelazko. Pod hasłem konsolidacja kryje się ograniczanie dostępu do pomocy medycznej.
0: Co się pod tym kryje? Oczywiście ograniczenie działalności, szczególnie mam na myśli szpitale powiatowe. Możemy mówić na przykładzie chociażby Rzeszowa i Mielca, gdzie toczą się rozmowy na temat konsolidacji na szpital powiatowy w Mielcu, bardzo dobrze doposażony, posiadający chociażby nawet robot Da Vinci, ma być łączony z szpitalem uniwersyteckim. Tutaj jest duża obawa mieszkańców o to, że te najbardziej specjalistyczne procedury, które były wykonywane w tym szpitalu, zostaną przeniesione do Rzeszowa. Likwidacja tak de facto tej Polski powiatowo-gminnej, przeniesienie ważniejszych świadczeń do dużych ośrodków miejskich.
16: Starosta mielecki Kazimierz Gacek we wpisie w mediach społecznościowych potwierdził, że toczą się rozmowy o połączeniu miejscowej placówki z rzeszowską lecznicą. Zaznaczył jednocześnie, że decyzje nie zostały jeszcze podjęte, a warunki i zasady konsolidacji muszą zostać szczegółowo ustalone i omówione. Pytanie w tej sprawie skierowaliśmy również do szpitala specjalistycznego w Mielcu. Rzecznik prasowy placówki Aneta Dyka zaznacza, że konsolidacja jest jednym z rozpatrywanych pomysłów na poprawę sytuacji lecznicy, ale żadne decyzje w tej sprawie jeszcze nie zapadły.
12: W tej chwili to jest po prostu etap koncepcji, która podlega analizie, omawianiu, konsultacjom. Na jakiekolwiek wnioski jest jeszcze zdecydowanie za wcześnie, nie mówiąc już oczywiście o decyzjach, ale badanie tego tematu na pewno jeszcze potrwa jakiś czas i dopiero potem pojawią się pierwsze konkluzje.
16: W przestrzeni medialnej dyrektor Szpitala Uniwersyteckiego w Rzeszowie Marcin Rusiniak przedstawiał, że jednym z możliwych scenariuszy jest konsolidacja rzeszowskiej lecznicy z placówkami z Mielca, Dębicy, Sanoka i Leska.
14: www.rdn.pl. Informacje całą dobę.
16: Po chłodnej i burzowej nocy zapowiada się podobny dzień, jak mówi synoptyk IMGW Grażyna Dąbrowska. Nad Polską przebiega strefa frontu, który powoli przemieszcza się z północy na południe. Przynosi ochłodzenie, zwłaszcza na północy i w centrum kraju. Burze wystąpią dziś głównie na południowym wschodzie.
18: Znacznie słabsze opady, mniejsze szanse na te burze, ale niemniej jednak jeszcze może spaść tam około 15 do 20 mm. Dzień chłodniejszy może być tam około 19-20 stopni w tym najcieplejszym regionie, czyli na południowym wschodzie.
16: Na pozostałym obszarze kraju temperatura od 11 do 15 stopni, zaś burzom towarzyszyć będzie porywisty wiatr. Poprawa pogody rozpocznie się dziś w nocy. Niedziela zapowiada się ciepła i słoneczna. Na południu kraju temperatura może wynieść 25 stopni Celsjusza. W przyszłym tygodniu będzie wręcz upalnie, od środy w centrum, na południu i południowym wschodzie kraju powyżej 30 stopni. Wyruszą z Przechyby do kapliczki Matki Bożej od Szczęśliwych Powrotów. Jutro rano grupa przewodników górskich z Nowego Sącza rozpocznie wędrówkę w stronę Morskiego Oka. Podczas dwudniowej 70-kilometrowej trasy chcą zanosić prośby o bezpieczny sezon turystyczny, ale też w swoich własnych intencjach. Pomysłodawcą akcji jest nasz radiowy kolega, a jednocześnie przewodnik górski Łukasz Raczkowski.
19: Plan jest taki, zobaczymy, czy on się powiedzie, bo w górach też trzeba liczyć się czasem z pewnymi zmianami planów, aby zejść do Kościenka, przejść Dunajec i następnie przekroczyć Pieniny na Spisz. To pierwszy dzień, który zakończymy w Łapszach Niżnych. Drugi dzień to ruszamy przez Spisz w stronę gminy Bukowina Tatrzańska i przez schronisko Głodówka przechodzimy, wchodząc już w Tatry, następnie przez Rusinową Polanę, Wodogrzmoty Mickiewicza. Planowo zamierzamy tamtędy dojść do Morskiego Oka.
16: Górskiemu przejściu patronuje koło przewodników PTTK Beskid w Nowym Sączu, a patronem medialnym wydarzenia jest Radio RDN Nowy Sącz.

0: Sponsorem audycji jest organizator warsztatów edukacyjnych dla wycieczek szkolnych. Właściciel parku rozrywki Zatorland w Zatorze.
1: Sponsorem pogody jest CD Locum, inwestor projektu mieszkaniowego Browary Tarnowskie w Tarnowie.
2: Po gorących dniach przed czas na ochłodzenie. 16 stopni my dzisiaj maksymalnie, jutro 15 stopni, my w nocy 8. Dziś przed opadem deszczu, sporo chmur, również chmury. Jutro my będą nam towarzyszyć. W niedzielę, jak słyszeliśmy w wiadomościach, słoneczna nam się zapowiada. Tutaj przewaga słońca, temperatura wzrośnie do 19 stopni.
0: Sponsorem audycji był organizator warsztatów edukacyjnych dla wycieczek szkolnych. Właściciel parku rozrywki Zatorland w Zatorze.
1: Sponsorem pogody było CD Locum, inwestor projektu mieszkaniowego Browary Tarnowskie w Tarnowie.
2: Piątek, weekend, powolutko rozpoczynamy. 128 dzień roku. Dzień dzisiaj trwa 15 godzin 21 minut i dłuższy od najkrótszego dnia w roku 7 godzin i 39 minut. Piątek pochmurny, ale słoneczko nam wstało o 4:52.
3: Sponsorem poranka jest Profis Grill w Brzozówce, autoryzowany salon Weber World. Ogromny wybór grilli, wyjątkowe promocje i atrakcyjne ceny. Profis Grill. Wyższy poziom grillowania.

0: Reklama.
1: Zakupy w wielkim stylu? Odwiedź Worldbox i postaw na światowe marki taniej. Reebok, Adidas, Puma, Beverly Hills Polo Club, Quicksilver, Roxy, Americanos, Spider i wiele innych. T-shirty od 39 zł, spodnie od 79 zł, a bluzy już od 99 zł. Zajrzyj do Worldbox i odkryj światowe marki taniej.
2: Lubisz atmosferę targów staroci? Te szpargały, cacka i przedmioty z duszą. W Starym Sączu czekają na Ciebie skarby i rupiecie ze strychu, konfekcja z drugiej ręki i uliczne łakocie. Stare rzeczy znajdują tu nowe życie, a sprzedaż sąsiedzka tworzy wspólnotę. Będzie pan kataryniarz, kuglarze, wata cukrowa i jazz bandy. Prowincjonalny retro jarmarek. Już 9 i 10 maja w Starym Sączu, miasteczku z klimatem.
0: O reklamie.
3: Autopromocja.
4: Radio RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz zapraszają na niezwykły cykl 10 audycji, który poprowadzi ksiądz doktor habilitowany Jan Bartoszek, autor najnowszej książki o Dąbrowskiej Świątyni. Dąbrowska Bazylika, od ruin zamku po papieski tytuł. Już 16 maja Kościół pod wezwaniem Najświętszej Maryi Panny Szkapleżnej zostanie ogłoszony Bazyliką Mniejszą. Nie przegap tej niezwykłej podróży przez historię i duchowość. Słuchaj nas codziennie od poniedziałku do piątku o godzinie 11.45. Powtórki po apelu jasnogórskim. Zapraszamy. Radio RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz.
3: To była autopromocja.

0: nie znasz mnie. 17 minut po godzinie 7, ale poznaliśmy Jax Jones. Właśnie, muzycznie poznaliśmy ją o poranku. Zaglądamy do kalendarza o poranku, również spoglądamy, sprawdzamy, co ciekawego tutaj ten kalendarz nam przynosi. Dziś w kalendarzu właśnie 8 maja mamy Światowy Dzień Czerwonego Krzyża i Czerwonego Półksiężyca. Ten międzynarodowy ruch humanitarny zrzesza niemal 100 milionów wolontariuszy na całym świecie, którzy bezinteresownie pomagają innym ludziom, chronią ich zdrowie, życie. Tak więc 8 maja, dobra data, żeby im właśnie za to podziękować. Dzisiaj w kalendarzu też mamy Światowy Dzień Walki z Rakiem Jajnika. Mimo dostępności do najlepszych terapii na nowotwór jajnika umiera wiele kobiet. Mnóstwo z nich udałoby się uratować, gdyby w porę trafiły do ginekologa. W związku z tym właśnie w Międzynarodowy Dzień Walki z Rakiem Jajnika fundacje organizują akcje zachęcające panie do regularnych wizyt u lekarza. Proszę o tym nie zapominać, pamiętać, ta profilaktyka jest bardzo ważna. I jeszcze a propos dzisiejszego dnia, Narodowy Dzień Zwycięstwa, to właśnie 8 dzień maja, tutaj na chwilę się zatrzymajmy, upamiętnia 8 dzień maja zakończenie II wojny światowej w Europie. Tego dnia właśnie 1945 roku od godziny 22.43 czasu środkowoeuropejskiego został podpisany akt bezwarunkowej kapitulacji hitlerowskich Niemiec, dokument, który wszedł w życie o godzinie 23.01, przypieczętował ostateczny upadek III Rzeszy i przyniósł spokój milionom Europejczyków. Podpisanie kapitulacji Niemiec oznaczało zakończenie największego konfliktu zbrojnego w dziejach ludzkości, jednak tylko w Europie. Walki toczyły się jeszcze na Dalekim Wschodzie. Zakończyła je kapitulacja Japonii dopiero 2 września 1945 roku. Kilka dni przed podpisaniem kapitulacji wojska radzieckie wraz z oddziałami 1. i 2. Armii Wojska Polskiego zdobyły stolicę III Rzeszy. Polacy zawiesili wtedy biało-czerwoną flagę na berlińskiej kolumnie zwycięstwa i właśnie tak ten moment wspominał porucznik Mikołaj Troicki.
1: Kiedy weszliśmy na tą kolumnę, widzieliśmy cały Berlin, ponieważ byliśmy na wysokości 80 kilku metrów. Podałem chłopcom komendę baczność, przemówiłem do nich. Chłopcy, przypadło nam w udziale w imieniu narodu polskiego zawiesić nasz nieśmiertelny sztandar. Na gruzach Berlina, na gruzach pychy hitlerowskiej spocznij.
0: Polacy Dzień Zwycięstwa witali nie tylko w kraju, ale na wszystkich frontach II wojny światowej, w obozach jenieckich lub wracając do domu po latach katorżniczej pracy w III Rzeszy. Nie dla wszystkich ten dzień był radosnym. Wielu odczuwało także niepokój o przyszłość Polski pod rządami komunistów. Dla żołnierzy polskich sił zbrojnych na zachodzie 8 maja miał niestety gorzki smak. Po latach Zbigniew Siemaszko wspominał atmosferę tamtego dnia. W 1945 roku przebywał pod Londynem w batalionie łączności sztabu naczelnego wodza.
2: Środowisko angielskie bawiło się, rozkoszowało się tą wiadomością, że wojna się skończyła. W stadzie było pełno ludzi, wszyscy pili. Ogromna większość moich kolegów, żołnierzy zachowywała się zupełnie biernie. Pozostali w domu i nigdzie nie wychodzili. To właściwie była klęska, bo obojętnie co się wiedziało i co się sądziło, to dopóki wojna trwała, no to niby jeszcze była jakaś nadzieja. A właściwie ten koniec wojny to już cała nadzieja się skończyła.
0: Przypomnę, my dziś obchodzimy właśnie 8 maja, Dzień Zwycięstwa. Tak wspominają Polacy, tamten czas, tamten dzień. W dniu zakończenia wojny w Europie 8 maja 1945 roku Jakub Tomasz Nowakowski był w niemieckim Stalagu 11.
3: Z jednej strony to było pokonanie tej bestii hitlerowskiej, to oczywiście było bardzo radosne i zawsze jakaś tam nadzieja się tliła, że może jednak nasi sprzymierzeńcy nie pozwolą tak całkowicie Polskę zniewolić. Nie będzie prześladowania Armii Krajowej, no takie rzeczy ciągle łudziliśmy się, ale no szybko nas

Jednak w Polsce już na początku lat 90. podobnie jak w całej zachodniej Europie, Dzień Zwycięstwa świętowano 8 maja, a przypomnę, że ten akt kapitulacji został podpisany właśnie o godzinie 22.43 1945 roku, a dokument wszedł w życie o godzinie 23.01, dlatego ten 8 dzień maja mamy jako Dzień właśnie Zwycięstwa, a nie 9 dzień maja. 22 minuty po godzinie 7 to tyle z naszego kalendarza, chociaż do tego kalendarza jeszcze wrócimy. Przypomnę, 7.30 wiadomości sportowe, ale wcześniej jeszcze na antenie Radia Ardyn Małopolska Slow Down.

0: 7:30 nam się zbliża, już za chwilę wiadomości sportowe, ale wcześniej jeszcze informacja muzyczna. A propos wiadomości sportowej, Shakira ponownie zaśpiewa hymn piłkarskich mistrzostw świata. No już wiem, jaka to piosenka. Ta piosenka zostanie zaprezentowana po wiadomościach sportowych, która została oficjalnym hymnem zbliżającego się mundialu. To trzecie piłkarskie mistrzostwa po turniejach w RPA i Brazylii, na których ta kolumbijska wokalistka wykona utwór promujący właśnie tą imprezę. Jak ta piosenka brzmi? No to słuchajcie nas uważnie po wiadomościach sportowych. Ona właśnie zagości na antenie Radia Małopolska.
1: Reklama.
2: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Masło Ekstra Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz tylko 88 groszy. Filet z piersi kurczaka XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 24,80. Teraz tylko 14,99 za kilogram. A tylko w sobotę. Papryka czerwona luzem. Cena przed obniżką 17,99. Teraz tylko 9,99 za kilogram. Szczegóły promocji w aplikacji Lidl Plus.
3: Lidl. To się opłaca.
4: Już 30 lat Skoda Octavia pomaga w prowadzeniu biznesu. Z tej okazji mamy wyjątkową ofertę dla firm. Skoda Octavia w leasingu 100% lub leasingu niskich rat już od 727 zł netto miesięcznie. Sprawdź w salonach Skody.
5: Autobączek. Tarnów, ulica Gumińska 36A. www.autobączek.pl.
3: Skoda.
1: Po reklamie.
6: Sponsorem poranka jest Profis Grill w Brzozówce, autoryzowany salon Weber World. Ogromny wybór grilli, wyjątkowe promocje i atrakcyjne ceny. Profis Grill. Wyższy poziom grillowania.
7: Na informacje sportowe zaprasza ich sponsor BrookBet. Sponsor drużyny piłkarskiej BrookBet Termalika Nieciecza.
8: Tomasz Graczewski, zapraszam na wiadomości sportowe. W ten weekend stadion w Niecieczy zapełni się kibicami. Bilety na niedzielne spotkanie BrookBetu Termaliki Nieciecza z Legią Warszawa wyprzedały się w całości. Mecz odbędzie się w niedzielę o 17:30. Termalika nie ma już nic do stracenia. Do końca sezonu w Ekstraklasie zostały 3 kolejki i nawet wygrywając wszystkie spotkania, Słonie nie zdołają wyjść ze strefy spadkowej. PZPN wyznaczył już sędziego na mecz z Legią Warszawa. Głównym arbitrem będzie Szymon Arys ze Szczecina. Polska dalej z szansą awansu na przyszłoroczne Mistrzostwa Świata Elity w hokeju na lodzie. W swoim przedostatnim meczu na Mistrzostwach Dywizji 1A w Sosnowcu biało-czerwoni pokonali 4-2 Japonię. Gole zdobyli Dominik Paś, Filip Komorski, Patryk Wronka i kryniczanin Patryk Krężołek. Dziś o 19:30 ostatni mecz Mistrzostw Świata, tym razem z Litwą. Musimy wygrać, jeśli chcemy wywalczyć awans. Osobistości ze świata tarnowskiego sportu mogą zostać patronami dwóch obiektów sportowych w mieście. Chcą tego lokalni dziennikarze sportowi, którzy złożyli propozycję do prezydenta Tarnowa. Robert Noga wyjaśnia, że celem jest pośmiertne uhonorowanie dwóch postaci, Antoniego Barwińskiego oraz Stanisława Majorka.
9: Wraz z kolegą Romanem Kierońskim, seniorem dziennikarstwa tarnowskiego, wpadliśmy na taki pomysł, aby nowo powstały stadion piłkarski w Mościcach otrzymał patronat Antoniego Barwińskiego, piłkarza Tarnowi i Unii, a więc tarnowskich klubów. Natomiast niedawno z dużym bólem ponieśliśmy olbrzymią stratę. Cały polski sport zmarł trener Stanisław Majorek, twórca piłki ręcznej w Tarnowie, osoba niezwykle zasłużona dla polskiego sportu. I taki pomysł był, aby nasza Arena Jaskółka otrzymała imię właśnie trenera Majorka.
8: Antoni Barwiński przez całą karierę piłkarską reprezentował tarnowskie kluby sportowe, zarówno Tarnowie, jak i Unię Tarnów. W 1948 roku jako lider Tarnowi grał w Ekstraklasie. To dotychczas jedyny przypadek w historii, że tarnowski zespół występował w najwyższej polskiej klasie rozgrywkowej. Stanisław Majorek w trakcie swojej kariery trenerskiej prowadził m.in. reprezentację Polski, z którą zdobył jedyny dotychczas medal olimpijski w piłce ręcznej. Kadra wywalczyła brązowy medal na igrzyskach w Montrealu w 1976. Doznał kontuzji i przedłużył kontrakt z Sandecją Nowy Sącz. Pomocnik Przemysław Skałecki na kolejny rok zostanie w drugoligowym klubie piłkarskim. W najbliższych miesiącach zawodnik będzie leczył kontuzję kolana. 25-letni Skałecki dołączył do Sandecji przed startem rozgrywek 2024-25. W tym sezonie zagrał 26 meczów, strzelając 3 gole.
7: Na informacje sportowe zaprosił ich sponsor BrookBet. Sponsor drużyny piłkarskiej BrookBet Termalika Nieciecza.
4: Na prognozę pogody zaprasza sponsor, producent naturalnej wody mineralnej Muszynianka.
5: Na program zaprasza sponsor firma Budkomin. Wentylacja, rekuperacja, rozwiercanie, uszczelnianie i naprawa kominów. www.budkomin.pl.
0: Pada nam teraz o poranku parasol, obowiązkowo trzeba mieć się przy sobie, bo najwięcej tego deszczu w tych godzinach porannych. Po południu koło 14 znów będzie nam padało, koło 17, ale między 14 a 17 będą przejaśnienia, po 17 już może nawet słońce nam się pojawi tutaj w regionie. Dziś w ciągu dnia, no nie będzie za ciepło, maksymalnie to tylko 16 stopni, jutro troszeczkę chłodniej, 15, w nocy 8.
4: Dobrej pogody życzy sponsor, producent naturalnej wody mineralnej Muszynia. Muszynianka przyciąga magnezem.
5: Na program zaprasza sponsor firma Budkomin. Wentylacja, rekuperacja, rozwiercanie, uszczelnianie i naprawa kominów. www.budkomin.pl.
0: Teraz o poranku mamy 12 stopni. Jutro pochmurny dzień nam się zapowiada, czyli sobota pochmurna, ale niedziela dla odmiany będzie słoneczna i dużo, dużo cieplejsza. Termometry będą wskazywały 19, no może nawet 20 stopni. Tak więc, no weekend troszeczkę w kratkę. 25 minut do 8.
6: Sponsorem poranka jest Profis Grill w Brzozówce, autoryzowany salon Weber World. Ogromny wybór grilli, wyjątkowe promocje i atrakcyjne ceny. Profis Grill. Wyższy poziom grillowania.
0: Czas teraz na Shakirę i wspomnianą piosenkę, o której właśnie mówiłem, czyli Mundial. Mundial coraz bliżej, a jak Mundial, no to obowiązkowo również i piosenka na Mundial 2026. I Shakira, która właśnie ponownie śpiewa hymn piłkarskich mistrzostw świata. Daj, daj! RPA Brazylia. No i teraz kolumbijska wokalistka wykona ten utwór. Stany Zjednoczone, Meksyk. Proszę bardzo. No to posłuchajmy, jak brzmi właśnie ta oficjalna piosenka Mundial. Zbliżającego się mundialu.
10: Si eres fanático de Shakira. En un anuncio que ya está rompiendo récords en redes sociales, Shakira sorprendió al mundo desde el icónico estadio Maracaná en Río de Janeiro, el templo del fútbol, para revelar Dai Dai, la canción oficial de la FIFA World Cup 2026. Dale, dale, let's go. La colombiana que ya inmortalizó el 2010 con el legendario Waka Waka repite la hazaña y promete superar su propio éxito. Con este nuevo himno, que fusiona ritmos latinos explosivos, afrobeat contagioso y la energía inconfundible de la barrera del sur. El video, compartido por la propia Shakira en sus redes, muestra al artista bailando con pasión desbordada junto a la superestrella nigeriana Burna Boy. Entre movimientos de cadera hipnóticos, coreografías de estadio y visuales que mezclan las sedes de Estados Unidos, México y Canadá, Dai Dai se perfila como el tema definitivo que unirá a millones de fanáticos alrededor del globo. Dai Dai, que suene fuerte, que se sienta en el alma, gritó Shakira en el anuncio, desatando una ola de euforia global. Esto no es un tema cualquiera, fuentes cercanas a la producción aseguran que la canción combina el pop bailable de Shakira con influencias africanas potentes de Burna Boy, creando un sonido fresco, adictivo y perfecto para corear en las gradas. El estribillo pegajoso con ese dai dai repetitivo y rítmico ya está siendo versionado por fans.
0: No i co sądzicie o tej piosence Dai Dai? Tutaj warto to zaznaczyć. Dai Dai, Shakira i Burna Boy, który cały czas tam nam towarzyszy. No i opowiada jak te mistrzostwa świata wyglądały, wyglądają i powinny wyglądać. Czyli Mundial 2026, co najważniejsze, pierwszy gwizdek. No właśnie, kiedy ten pierwszy gwizdek? Pierwszy gwizdek fani futbolu na całym świecie usłyszał już 11 czerwca. W meczu otwarcia zmierzą się Meksyk i RPA, tak więc coraz bliżej jesteśmy No piłkarskich takich mocnych emocji, no bo przecież, no powiedzmy sobie szczerze, no, większość z nas, no to zafascynowana jest właśnie tą piłką nożną. I a propos piłki nożnej, no to jeszcze na chwilę się zatrzymajmy, bo to też ważna informacja dla wszystkich fanów piłki nożnej. Polska będzie gospodarzem piłkarskich mistrzostw świata kobiet do lat 20, które odbędą się w tym roku. We wrześniu zaprezentowano maskotkę turnieju, ma na imię Islana i ma nawiązywać do słowiańskich tradycji. Proszę bardzo, no to wiemy. Tutaj Mistrzostwa Świata, piosenka Shakiry, a Islana u nas podczas Mistrzostw Świata Kobiet do lat 20. Jak ta Islana wygląda? No to trzeba to zobaczyć, bo trudno opisać. No nie, no trudno to nie jest aż tak strasznie opisać, ale lepiej jakbyście zobaczyli sobie w internecie, można zobaczyć, jak ta Islana wygląda. Powiem szczerze, że no, czy nawiązuje do słowiańskich tradycji? Nie wiem. Jakoś tutaj nie widzę tych słowiańskich tradycji, no ale po prostu chyba się nie znam. Może dlatego. Zachęcam zobaczyć tą maskotkę, bo już jest zaprezentowana, tak więc warto sobie zobaczyć, ocenić samemu. 20 minut nam zostało do godziny 8.

0: że mnie ciągnie do ciebie i od dawna to wiem.
1: Sponsorem poranka jest Profis Grill w Brzozówce, autoryzowany salon Weber World. Ogromny wybór grilli, wyjątkowe promocje i atrakcyjne ceny. Profis Grill. Wyższy poziom grillowania.
2: Reklama.
3: Wybierz auto, z którego nie chce się wysiadać. Skorzystaj z wyjątkowej oferty i odkryj SUV-y Volkswagena dostępne już od 77 400 zł. Szczegóły u partnera.
4: Volkswagen.
5: Dźwięki, skrzypiec, śpiew ludowy i barwna tradycja regionu. Od 6 do 8 maja Gminny Ośrodek Kultury w Podegrodziu stanie się sercem folkloru podczas 43. Drużbacki, konkursu muzyk, instrumentalistów, śpiewaków ludowych i drużbów weselnych. Na scenie zaprezentują się artyści reprezentujący bogactwo kultur Lachów Sądeckich i Limanowskich, górali, pogórzan, zagórzan, kliszczoków oraz łemków. Finał wydarzenia już 10 maja o godzinie 14. Ogłoszenie wyników i koncert laureatów. Zapraszają organizatorzy. Gminny Ośrodek Kultury w Podegrodziu oraz Małopolskie Centrum Kultury Sokół w Nowym Sączu. Nie przegapcie tego święta tradycji!
6: Centrum Sztuki Mościce zaprasza na małopolską retrospektywę Międzynarodowego Festiwalu Filmowego w Gdyni Niepokorni, Niezłomni, Wyklęci. Już 12 i 13 maja wyjątkowe pokazy filmów dokumentalnych i fabularnych. Wystawa, panel dyskusyjny oraz koncert Tadek Firma. Wstęp na wydarzenia bezpłatny. 12 i 13 maja w Centrum Sztuki Mościce. Szczegóły na csm.tarnow.pl.
7: Zaufaj doświadczeniu. Rzemieślnicza Branżowa Szkoła Pierwszego Stopnia w Tarnowie to 2 dekady tradycji i model nauczania dualnego. Co to oznacza dla Ciebie? Praktyka u najlepszych. Uczysz się zawodu bezpośrednio u mistrzów rzemiosła. Wypłata co miesiąc. Jako pracownik młodociany zarabiasz na własne wydatki już w trakcie nauki. Pewny zawód. Stawiasz na doświadczenie, które doceniły setki naszych absolwentów i najlepsi pracodawcy w regionie. Nie marnuj czasu na samą teorię. Wybierz szkołę, która od 20 lat zamienia pasję w konkretne zarobki. Rekrutacja trwa. Sprawdź nas na www.szkołyrzemiosła.tarnów.pl.
2: Po reklamie.
8: Sponsorem wiadomości drogowych jest firma Axil, producent farby do malowania blachy dachowej Axicor. www.axil.pl.
9: Kwadrat przed godziną 8 spoglądamy na samochody, no i przyglądamy się szczególnie uważnie lusterkom naszych pojazdów. Czy jest wywieszona na lusterku żółta wstążka? Jeżeli nie, no to proszę to zrobić, a warto dziś tą żółtą wstążkę przywiesić właśnie do lusterka naszych pojazdów. Dlaczego? Otóż 8 maja kierowcy nie tylko w Polsce, w całej Europie umieszczają żółte wstążki na lusterkach swoich pojazdów, co jest mniej znanym symbolem na drogach, a żółta wstążka sygnalizuje Międzynarodowy Dzień Kierowcy Zawodowego. I to właśnie dziś przypada Międzynarodowy Dzień Kierowcy Zawodowego, którego celem jest właśnie docenienie pracy kierowców i zwrócenie uwagi na wyzwania właśnie branży kierowców zawodowych. No i tutaj warto zaznaczyć, że kierowca zawodowy to nie tylko prowadzenie pojazdu, ale taki specyficzny też styl życia, pełen wyzwań, rygorystycznych przepisów, unikalnych doświadczeń, bo przecież dobrze my wiemy, że my tutaj statystyki my pokazują, że ten kierowca musimy prowadzić ten pojazd nieprzerwanie przez 4,5 godziny, po czym później zrobić sobie przerwę 45-minutową, a ten dzienny czas pracy pojazdu, no wiemy, że jest ograniczony do 9 godzin, ale jest bardzo wyczerpujący, ponieważ jest tak, no obciążenie fizyczne, zawód wiąże się z częstym bólem kręgosłupa, chorobami układu krążenia z powodu długiego przebywania w wymuszonej pozycji. Tutaj kierowcy często zmagają się z zaburzeniami snu, długą rozłąką z rodziną, no i też tą presją czasu, bo to jest zawód wysokiego stresu, wynikający z konieczności terminowych dostaw, no i odpowiedzialności za drogi ładunek, bo ten ładunek, no to wiemy, że tutaj trzeba ostrożnie przewozić. No i warto zaznaczyć, że tutaj kierowcy ciężarówek jeżdżą bezpieczniej i uczestniczą w mniejszej liczbie wypadków niż kierowcy samochodów osobowych. Tak więc proszę o tym nie zapominać. No i pamiętać o tym, żeby tą żółtą wstążkę wywiesić na lusterku właśnie z okazji Międzynarodowego Dnia Kierowcy Zawodowego. Tak więc pozdrawiamy, życzymy spokojnej, szerokiej drogi, bezpiecznej drogi, no i słońca zmotoryzowanym życzymy kierowcom, nie tylko zawodowym, Kierowcom tego słońca życzymy, a teraz pada w regionie tarnowskim. Będzie nam padało, ulice mokre, tak więc ostrożnie, powoli, na szczęście bezpiecznie o poranku, informuje oficer dyżurny Komendy Miejskiej Policji w Tarnowie. Ten deszcz nie tylko w godzinach przedpołudniowych, ale i po południu też nam w dalszym ciągu będzie towarzyszył. Ulice mokre, no i zatłoczone już teraz z samego rana. Powoli na Klikowskiej, dojeżdżając do ronda elektryczna Wyszyńskiego od Jabłoniowej, Miętowej, czyli standardowo na Paderewskiego, Wieniawskiego, też się nam samochody ustawiają na tej wysokości, jadąc z ulicą Klikowską do ronda Słowackiego, Klikowska, Szkotnik. Gdzie jeszcze się zatrzymamy? No, na Tuchowskiej o tej porze do Konarskiego, na Gumnickiej dojeżdżając do Dąbrowskiego też stoimy, no i Konarskiego standardowo jadąc w kierunku Narutowicza na całym odcinku, jeden samochód za drugim. Mościca Aleja Kwiatkowskiego, no zobaczmy sobie, tutaj od strony Witosa spory ruch, już na rondzie Solidarności się zatrzymujemy i powolutku Aleju Kwiatkowskiego. Zmożony ruch też na ulicy Zbylitowskiej na wysokości Szarych Szeregów, już też powoli do skrzyżowania z ulicą Chemiczną, jadąc w kierunku Czerwonych Klonów. No i jeszcze została nam ulica Koszycka, tutaj od Dobrzańskiego, Hubala, Bolesława Chrobrego. Już na tej wysokości samochody mogą nam się zatrzymywać, tak więc piątkowy poranek, wyjeżdżamy wcześniej, moi kochani, bo spory ruch, a do tego warunki mało sprzyjające do podróżowania.
8: Sponsorem wiadomości drogowych jest firma Axil, producent farby do malowania blachy dachowej Axicor. www.axil.pl.

William Lopez, 3 minuty i pół, 3,5 minuty tam zostało punktowaniem o godzinie 8 wiadomości. Po wiadomościach nasza poranna rozmowa. Dzisiaj dwie poranne rozmowy, 8.10, 9.10. O 8.10 gościem radia prezydent Tarnowa Jakub Kwaśny, natomiast o godzinie 9.10 ekspert Akademickiego Centrum Analiz Strategicznych przy Akademii Sztuki Wojennej w Warszawie Andrzej Mróz.

0: Reklama.
1: W Action zawsze czekają na Ciebie ekstremalnie niskie ceny. W tym tygodniu skarpetki, stopki 3 pary 6,48. Najniższa cena z ostatnich 30 dni 9,59 przed obniżką. Odkryj więcej okazji w sklepie lub w aplikacji. Action, niskie ceny, duży uśmiech.
2: 30 lat, tysiące polis, jedno zaufanie. Agencja Ubezpieczeniowa Bimar. Z okazji Twojego jubileuszu życzymy Ci kolejnych dekad sukcesów, nieustannego rozwoju i samych bezpiecznych historii.
3: Dziękujemy. To dzięki Wam, naszym klientom, możemy świętować 30 lat działalności. Dziękujemy za zaufanie, rozmowy i wspólnie budowane bezpieczeństwo.
2: Bimar. Od 30 lat blisko Was. Region Tarnowski, Dąbrowa Tarnowska, Żabno, Szczucin i Tarnów. Dziękujemy, że jesteście z nami.
4: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Wszystkie kawy, drugi tańszy produkt, 60% taniej. Orzechy nerkowca Ale 100-200 gramów, jedno opakowanie plus jedno gratis. I polskie pomidory malinowe luzem. Cena przed obniżką 19,99. Teraz tylko 9,99 za kilogram. Szczegóły promocji w aplikacji Lidl Plus.
5: Lidl, to się opłaca.
6: Już 30 lat Skoda Octavia pomaga w prowadzeniu biznesu. Z tej okazji mamy wyjątkową ofertę dla firm. Skoda Octavia w leasingu 100% lub leasingu niskich rat już od 727 zł netto miesięcznie. Sprawdź w salonach Skody.
7: Autobączek. Tarnów, ulica Gumińska 36A. www.autobączek.pl.
8: Skoda.
9: Szykuj się na Allegro Smart Weeks Festiwal Ultra Okazji. Tysiące markowych produktów do minus 50% tylko dla smartowiczów już od poniedziałku. A jak nie masz Allegro Smart, to wypróbuj za darmo.
10: Jak tak, to Allegro.
11: Po reklamie.
12: Sponsorem poranka jest Profis Grill w Brzozówce, autoryzowany salon Weber World. Ogromny wybór grilli, wyjątkowe promocje i atrakcyjne ceny. Profis Grill. Wyższy poziom grillowania.
13: Za 2 tygodnie Senat zajmie się wnioskiem prezydenta w sprawie ogólnopolskiego referendum. Sadownicy z gminy Łososina Dolna mogą liczyć na odszkodowania.
14: Będzie powołana komisja, która pojedzie w teren, aby te straty oszacować.
13: Dziś uroczystość świętego Stanisława. Katolików nie obowiązuje post. Piosenka Shakiry rozpocznie piłkarski mundial. Wiadomości o 8, Aneta Mleczko, zapraszam. Na posiedzeniu zaplanowanym na 20 maja Senat zajmie się wnioskiem prezydenta w sprawie ogólnopolskiego referendum. Karol Nawrocki chce, aby Polacy 27 września odpowiedzieli na pytanie, czy jest pan, pani za realizacją unijnej polityki klimatycznej, która doprowadziła do wzrostu kosztów życia obywateli, cen energii i prowadzenia działalności gospodarczej i rolniczej. Michał Fabisiak.
15: Zdaniem prezydenta unijna polityka klimatyczna prowadzi do wyższych cen energii, spadku konkurencyjności gospodarki czy upadku produkcji rolnej. Dlatego, jak mówi Karol Nawrocki, Polacy powinni wypowiedzieć się, czy chcą, aby była realizowana.
16: To referendum nie jest przeciwko ochronie środowiska czy naszemu członkostwu w Zjednoczonej Europie. Jest wyrazem prawa do wolnego i suwerennego decydowania o własnym losie.
15: Aby referendum się odbyło, wniosek musi zostać przegłosowany przez Senat bezwzględną większością. Senacka większość już zapowiada, że na referendum się nie zgodzi.
17: Słuchacie wiadomości RDN.
13: Sadownicy z gminy Łososina Dolna rozpoczęli starania o odszkodowania za straty poniesione w wyniku przymrozków, które pod koniec kwietnia zniszczyły uprawy jabłek i nie tylko. Mają jeszcze tylko kilka dni, bo wnioski w tej sprawie trzeba złożyć w urzędzie gminy najpóźniej 10 dni od wystąpienia szkody. Zanim sadownicy będą mogli uzyskać rządowe wsparcie, straty zostaną zweryfikowane przez ekspertów.
14: Będzie powołana komisja, która pojedzie w teren, aby te straty oszacować. W tej komisji będą przedstawiciele Urzędu Gminy Ośrodka Doradztwa Rolniczego. Czasami również jest też przedstawiciel wojewody, także te osoby będą pracowały w terenie. My mamy 20 dni na oszacowanie strat, sporządzenie takiego wniosku zbiorowego i przesłanie go do Urzędu Wojewódzkiego. Razem z tymi wnioskami rolników i protokołami z szacowania szkód, one tam są weryfikowane.
13: Tłumaczył wójt gminy Łososina Dolna Adam Wolak. Podobne wnioski już składają sadownicy z gminy Łącko.
18: www.rdn.pl
0: rdn.pl. Informacje całą dobę.
13: Dziś przypada uroczystość świętego Stanisława, głównego patrona Polski i diecezji tarnowskiej. W Szczepanowie, miejscu narodzenia świętego Stanisława, biskupa i męczennika, trwa tygodniowy odpust. Dziś z racji uroczystości katolicy w Polsce nie muszą zachowywać wstrzemięźliwości od pokarmów mięsnych. Święty Stanisław oddał swoje życie za prawdę, wierność Bogu i ojczyźnie. Jak mówi proboszcz i kustosz w Szczepanowie, ksiądz Piotr Gawenda, wierni proszą patrona Polski o pomoc w różnych sytuacjach życiowych.
8: Prośba o zdrowie, czy też o zgodę, o jedność, czy o właśnie także wyzwolenie z rozmaitych nałogów, które przecież towarzyszą współczesnie młodemu człowiekowi. Takim nowym programie uroczystości odpustowych w sobotę ta modlitwa za wszystkich rodziców, którzy starają się o dar potomstwa. Myślę, że te nasze czasy jakoś tak są naznaczone tym szczególnym, można powiedzieć, problemem wielu małżeństw, wielu rodzin, że chcą mieć dzieci, ale jest trudność właśnie z tym poczęciem dziecka.
13: Centralna uroczystość odpustowa w Szczepanowie odbędzie się jutro o godzinie 11:00. Rozpocznie się suma odpustowa pod przewodnictwem biskupa tarnowskiego Andrzeja Jerza. Będzie ona transmitowana w Radiu RDN. Bycie księdzem nie zaczyna się w dniu święceń. To droga wielu wyborów, pytań i decyzji podejmowanych często w ciszy. Mimo że dziś o tę ciszę coraz trudniej, mówi rektor tarnowskiego seminarium duchownego. Maj jest szczególnym czasem dla wspólnoty Wyższego Seminarium Duchownego w Tarnowie, bo właśnie wtedy klerycy kończą kolejne etapy formacji i przygotowują się do święceń, diakonatu oraz prezbiteratu. Jak podkreślał w audycji Rozgryźć Kościół ksiądz dr Jacek Soprych, rektor Wyższego Seminarium Duchownego w Tarnowie, dziś rozeznanie powołania jest trudniejsze niż przed laty.
10: Dziś rozeznanie powołania jest, myślę, trudniejsze niż kiedyś. Nie dlatego, że Pan Bóg mówi jakoś ciszej, ale dlatego, że człowiek żyje w takim większym rozproszeniu. Mamy bardzo dużo tych zewnętrznych bodźców, które rozpraszają człowieka. Więc choćby ta zdolność do takiej realnej ciszy i samotności, bo bez niej rozeznanie łatwo zamienia się w takie analizowanie wszystkich za i przeciw. Na pewno potrzebna jest prawda o sobie. Chodzi o odwagę zobaczenia własnych motywacji, także może nawet tych mniej szlachetnych, żeby to, co trzeba oczyścić, żeby się przygotować. W rozeznaniu potrzebne jest towarzyszenie duchowe. Nie rozeznajemy sami. Trzeba skonfrontować to z kimś, kto nam pomoże zobaczyć coś więcej.
13: Już za 2 tygodnie do święceń diakonatu przystąpi 10 alumnów tarnowskiego seminarium. Święcenia diakonatu odbędą się 23 maja w parafii świętego Andrzeja Apostoła w Słopnicach koło Limanowej. Diakonat jest etapem bezpośrednio poprzedzającym święcenia kapłańskie. Diakoni mogą m.in. chrzcić, głosić kazania, udzielać komunii świętej czy asystować przy ślubach. Jednak nie mogą jeszcze odprawiać mszy świętej ani spowiadać. Z kolei święcenia prezbiteratu, czyli kapłańskie, zaplanowano na 30 maja o godzinie 9 w Tarnowskiej Katedrze. Do tej uroczystości przygotowuje się 14 młodych mężczyzn. Święcenia kapłańskie będą transmitowane w Radiu RDN.
0: www.rdn.pl. Informacje całą dobę.
13: Shakira ponownie zaśpiewa hymn piłkarskich mistrzostw świata. Piosenka Day Day została oficjalnym hymnem zbliżającego się mundialu. To 3 piłkarskie mistrzostwa po turniejach w RPA i Brazylii, na których ta kolumbijska wokalistka wykona utwór promujący imprezę.
11: Utwór w całości zostanie zaprezentowany 14 maja. Teraz jego fragment jest już dostępny w internecie, mówi krytyk muzyczny z Chicago Tadeusz Melter.
18: Piosenka Die Die to najnowszy przebój Shakiry, który zaśpiewa w trakcie otwarcia Mistrzostw Świata. Wystąpi razem z nią Burna Boy, to wokalista z Nigerii.
11: Shakira kojarzona jest z latynoską przebojowością oraz tanecznymi hitami. Piłkarskie Mistrzostwa Świata, które pierwszy raz rozegrane zostaną w 3 krajach, rozpoczną się 11 czerwca w mieście Meksyk, meczem reprezentacji gospodarzy z Republiką Południowej Afryki.
13: Tyle Jan Pachlowski. Kolejne wiadomości o 9:00, a już za chwilę poranni goście w programie Słowo za Słowo. W RDN Małopolska prezydent Tarnowa Jakub Kwaśny, w RDN Nowy Sącz zastępca prezydenta Nowego Sącza Artur Bochenek, a po 9:00 ekspert Akademickiego Centrum Analiz Strategicznych do spraw ochrony ludności i obrony cywilnej przy Akademii Sztuki Wojennej w Warszawie. Andrzej Mróz, ta rozmowa na antenie RDN Małopolska.

0: Sponsorem audycji jest organizator warsztatów edukacyjnych dla wycieczek szkolnych. Właściciel parku rozrywki Zatorland w Zatorze.
1: Sponsorem pogody jest CD Locum, inwestor projektu mieszkaniowego Browary Tarnowskie w Tarnowie.
2: Poranne opady deszczu i te opady deszczu my nie tylko w godzinach porannych, również w godzinach popołudniowych, ale jest też szansa, że pojawi nam się słońce. No ale proszę poczekać na to słońce, bo to dopiero godzina 14-17, tak przynajmniej wstępnie synoptycy nam zapowiadają. Piątek chłodny, maksymalnie my dziś na termometrach to tylko 16 stopni, sobota troszeczkę chłodniejsza, 15, ale niedziela już ciepła.
0: Organizator warsztatów edukacyjnych dla wycieczek szkolnych. Właściciel parku rozrywki Zatorland w Zatorze.
1: Sponsorem pogody było CD Locum, inwestor projektu mieszkaniowego Browary Tarnowskie w Tarnowie.
2: Niedziela dla odmiany już słoneczna i 19 stopni. W nocy temperatury cały czas dodatnie 8 stopni. W nocy sytuacja teraz o poranku biometeorologiczna korzysta. 8,5 minuty mamy po 8. Już za chwilę nasza poranna rozmowa słowo za słowo.
3: Sponsorem poranka jest Profis Grill w Brzozówce, autoryzowany salon Weber World. Ogromny wybór grilli, wyjątkowe promocje i atrakcyjne ceny. Profis Grill. Wyższy poziom grillowania.
4: Reklama.
5: W Action zawsze czekają na Ciebie ekstremalnie niskie ceny. W tym tygodniu. Skarpetki, stopki, 3 pary, 6,48. Najniższa cena z ostatnich 30 dni, 9,59 przed obniżką. Odkryj więcej okazji w sklepie lub w aplikacji. Action, niskie ceny, duży uśmiech.
6: 30 lat, tysiące polis, jedno zaufanie. Agencja ubezpieczeniowa Bimar. Z okazji Twojego jubileuszu życzymy Ci kolejnych dekad sukcesów, nieustannego rozwoju i samych bezpiecznych historii.
7: Dziękujemy. Dzięki Wam, naszym klientom, możemy świętować 30 lat działalności. Dziękujemy za zaufanie, rozmowy i wspólnie budowane bezpieczeństwo.
6: Bimar. Od 30 lat blisko Was. Region Tarnowski, Dąbrowa Tarnowska, Żabno, Szczucin i Tarnów. Dziękujemy, że jesteście z nami.
8: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Wszystkie kawy, drugi tańszy produkt, 60% taniej. Orzechy nerkowca ale 100-200 gramów i jedno opakowanie plus jedno gratis. I polskie pomidory malinowe luzem. Cena przed obniżką 19,99. Teraz tylko 9,99 za kilogram. Szczegóły promocji w aplikacji Lidl Plus.
9: Lidl, to się opłaca.
10: Już 30 lat Skoda Octavia pomaga w prowadzeniu biznesu. Z tej okazji mamy wyjątkową ofertę dla firm. Skoda Octavia w leasingu 100% lub leasingu niskich rat już od 727 zł netto miesięcznie. Sprawdź w salonach Skody.
11: Autobączek. Tarnów, ulica Gumniska 36A. www.autobączek.pl.
12: Skoda.
13: Szykuj się!

0: Wypróbuj za darmo. Jak tak, to Allegro.
1: Po reklamie.
2: RDN Małopolska.
3: 11 minut mamy już po godzinie 8 w studium prezydenta Tarnowa, czyli czas na naszą poranną rozmowę. Słowo za słowo rozmowę prowadzi Tomasz Graczewski.
4: Słowo za słowo. Poranny gość radia RDN Małopolska. Program powstaje przy współpracy z samorządami.
5: Moim i Państwa gościem jest dzisiaj prezydent Tarnowa, pan Jakub Kwaśny. Dzień dobry.
6: Dzień dobry, panie redaktorze. Dzień dobry Państwu.
5: Panie prezydencie, zamieścił pan w mediach społecznościowych zdjęcie z wojskowymi. Komisja lokalizacyjna gościła w Tarnowie w tym tygodniu. A jaką opinię, jakie wnioski wyciągnęli z oględzin terenów?
6: Niewiele mogę mówić, ale mogę powiedzieć tylko tyle, że zauważyłem błysk w oku. A to jest dobry sygnał i przebieg spotkania był bardziej niż pozytywny.
5: Lokalizacja, domyślam się, że tajne przez poufne nadal na tym etapie.
6: Panie redaktorze, to jest proces. To jest kwestia teraz decyzji o charakterze strategicznym, wpisania Tarnowa i ewentualnej lokalizacji na listę priorytetowych zadań dla wojska. To jest kwestia pieniędzy, które musiałoby Ministerstwo Obrony Narodowej zorganizować. No i to też nie będzie od razu, bo to jest zawsze proces, ale od czegoś trzeba zacząć. Najważniejsze, że mamy plan, tam zarysował się już i no bądźmy dobrej myśli. Ja trzymam kciuki, bardzo chciałbym, żeby wojsko do Tarnowa wróciło. Bo to jest z jednej strony kwestia bezpieczeństwa, ale z drugiej strony niebagatelny jest skutek gospodarczy. Obecność 2000 żołnierzy, być może z rodzinami, być może nowych mieszkańców, ale również różnego rodzaju kancelarii, sekretariatów, obsługi tego wojska, firm, które będą kooperowały z jednostką wojskową, to jest coś, co da impuls rozwojowy dla miasta.
5: Wicepremier, minister obrony narodowej podczas ostatniej wizyty w Tarnowie mówił, że prace nad utworzeniem jednostki w Brzesku są na nieco bardziej zaawansowanym etapie niż Tarnów. Nie koliduje to ze sobą w żaden sposób?
6: Z tego, co wiem, w Brzesku mówi się w kontekście Wojsk Obrony Terytorialnej. Tu mamy na myśli jednak regularne wojsko, być może nawet oddziały specjalne. To jest kwestia już decyzji strategicznej. No i my będziemy namawiać pana premiera i Ministerstwo Obrony Narodowej, że Tarnów to dobra lokalizacja na coś naprawdę dużego.
5: Panie prezydencie, spotykamy się w takim terminie, który no, w zasadzie przypada w okresie, kiedy świętuje pan rocznicę powołania, zaprzysiężenia na urząd prezydenta Tarnowa.
6: Urodzin
5: też zresztą. Ale jak pan oceni ten ostatni rok względem pierwszego roku prezydentury?
6: Pierwszy rok był taki niepełny, więc to było w zasadzie pół roku. Rok 2025 był takim w zasadzie pełnym rokiem z własnym budżetem, z budżetem, który był w pewnym sensie mojego autorstwa. I to był dobry rok, w ogóle dobre, wymagające dwa lata. Sporo tematów udało się popchnąć do przodu, bo od tego jesteśmy, od rozwiązywania problemów, a ich jest cała masa, mnóstwo na co dzień rzeczy, których nie widać, których nie komunikujemy, ale które muszą być zrobione. Natomiast pod względem finansów miasta to bardzo istotne, że rok 2025 zamknęliśmy nadwyżką operacyjną w kwocie ponad 70 milionów złotych, a sam budżet był na plusie. Wynik budżetu 30 milionów na plusie. To jest dobry, to był dobry rok i dobre działania, które trzeba kontynuować, bo jak wiemy, to nie jest tak, że w rok da się naprawić finanse miasta. Cały czas mamy zadłużenie na poziomie tej kotwicy, o której była mowa, choć tu nawet troszkę niedawno udało nam się spłacić, nadpłacić droższego kredytu. Mamy pewien zapas, bufor inwestycyjny, ale wciąż się zmagamy z spełnianiem pewnych wskaźników. One na dzisiaj są spełnione, w przyszłym roku również, ale to jest jednak ustawiczna, ciągła praca i pilnowanie tych finansów, żeby nie przekroczyć pewnych bezpieczników.
5: To w tym miejscu wtrącę pytanie od słuchacza, który twierdzi, że dużo ludzi ma opinię, że za dużo w Tarnowie się nie zmieniło pod względem nowych miejsc pracy, czy pod względem mieszkań. Te powstają na rynku deweloperskim, ale jeszcze do ich ukończenia trochę czasu pewnie potrwa.
6: Panie redaktorze, to jest tak, że w roku 2025 wydaliśmy znacznie więcej pozwoleń na budowę, a to jest pewien miernik. Inwestycje ruszyły. Odblokowaliśmy Tarnów tak naprawdę, ale cały proces inwestycyjny, no też nie dzieje się w miesiąc. Fakt, że po 30 latach rozpoczęła się inwestycja na Owintarze, wreszcie, że zaczyna się tam dziać i pojawią się nowe mieszkania, to jest niezaprzeczalne. Pojawią się też i pojawiają się inwestycje w innych miejscach Tarnowa i my to widzimy, chociażby właśnie w tej ilości pozwoleń na budowę. Jeżeli chodzi o nowe miejsca pracy, no to pojawi się pewnie ze 100 ofert w momencie, kiedy uruchomiony zostanie hotel w dawnym Młynie Szancera. Kilkaset kolejnych, kiedy uruchomi się centrum handlowe, park handlowy za szpitalem Świętego Łukasza. Firmy, które już istnieją w Tarnowie, również informują o tym, że niektóre z nich przynajmniej planują zwiększanie zatrudnienia. Jak pan wie, państwo, w tej kadencji staramy się odwiedzać naszych przedsiębiorców regularnie, to już ponad 25 firm. Większość z nich deklaruje chęć rozwoju w Tarnowie. A muszę powiedzieć, jak byłem bardzo zadowolony, jak jeden z dyrektorów, szefów zakładów w Tarnowie przyszedł i powiedział: panie prezydencie, minął rok od pana wizyty, ja przyszedłem zameldować, że spełniłem obietnicę, zatrudniliśmy 50 nowych osób. I takie rzeczy cieszą, bo to jest ważne, że w Tarnowie jednak wiele się dzieje mimo tego. Ale, i tu wtrącę, naszym celem jest poprawa tej sytuacji, zwiększenie ilości inwestycji, do tego potrzebujemy terenów. My dopiero dzisiaj startujemy z programem, który powinien 10-15 lat temu być uruchomiony, z programem wykupu działek pod strefę aktywności gospodarczej. Pewnie te efekty znowu, te rzeczy nie dzieją się z dnia na dzień. To jest żmudny proces negocjacji, wykupów, rozmów z właścicielami działek, niejednokrotnie wyprostowywania skomplikowanej sytuacji formalno-prawnej, ale my te działania podjęliśmy.
5: Wspomniał pan o tym, że dużo zmian się zadziało, ale dużo zmian też w innej dziedzinie życia w mieście się pojawiło w ostatnim czasie. Mam na myśli komunikację publiczną i preferencyjne ceny, nazwijmy to, dla mieszkańców Tarnowa. Bilet normalny miesięczny za 10 zł od początku maja obowiązuje. Już kilka dni wcześniej można było te bilety wyrabiać. Czy jest zainteresowanie wśród mieszkańców Tarnowa?
6: O, to jest dobry też przykład, panie redaktorze, takiej zmiany myślenia w tej kadencji samorządu. Odkąd zostałem prezydentem, powiedziałem wprost: komunikacja publiczna jest dla nas priorytetem, bo to jest jedno z ważniejszych zadań własnych gminy. Zwiększyliśmy liczbę wozokilometrów i proszę, warto to odnotować i zauważyć, po raz pierwszy od wielu lat zwiększyła się liczba pasażerów obsłużonych przez MPK w roku 2025. I chcemy rozwijać komunikację. Pojawiło się, łącznie będzie 20 autobusów elektrycznych w tarnowskim MPK. Ta oferta jest naprawdę dobra. No i rewolucja biletowa. 10 zł dla osób mieszkających w Tarnowie, mających kartę miejską w wersji premium, czyli tych, którzy tutaj są zameldowani lub tutaj płacą podatki i śmieci. Oczywiście to jest bardzo istotne, żeby być w tym systemie śmieciowym. 10 zł na wszystkie linie. No, słyszę od moich znajomych, że przestaje się opłacać jeździć samochodem. Jeżeli tylko kilka razy w miesiącu zdecydują się zostawić samochód na rzecz komunikacji, to będzie to odczuwalna zmiana, a zainteresowanie jest. Ja tu mam ze sobą dane z przedwczoraj. Z tego, co pamiętam, to ilość sprzedanych biletów miesięcznych na kartę premium zbliża się do 5000. To jest...
5: A ile miesięcznych zazwyczaj schodziło
6: zazwyczaj
5: w miesiąc?
6: Zazwyczaj schodziło 1600 do 2000 maksymalnie. Tym razem mamy miesięcznych, czy miesięcznych kupionych 3710, z czego sprzedaż biletów premium to było jakieś 800 przez stronę internetową i 200 przez aplikację. Myślę, że to będzie dobry sygnał dla nie tylko dla mieszkańców, ale też dla tych, którzy wyprowadzają się na przykład na obrzeża Tarnowa, ale jednak zdecydują się tutaj zostawić swój meldunek, tutaj zostawić opłatę śmieciową i do tego zachęcamy, bo to jest, myślę, dobra oferta i dobra promocja komunikacji.
5: Rewolucja przyniosła o tyle zmian, że praktycznie nie opłaca się kupować jednorazowego biletu, który kosztuje 5 zł, a miesięczny mamy w cenie dwóch przejazdów praktycznie jednorazowych.
6: Jest, na tym polega ten deal, żeby związać jednak pasażera z komunikacją, bo jak już kupi bilet miesięczny, no to ta pokusa skorzystanie z autobusu będzie większa, a dodatkowo jeszcze jest kwestia promocji komunikacji, uruchomienia nowych linii w przyszłości. Mam nadzieję również, że testowy autobus na Wałowej się spodoba, przypadnie do gustu. Część z komentujących, którym się ten pomysł nie podoba, być może zasugerowała się zdjęciem, że to jednak będzie autobus spalinowy, duży, jeżdżący. Nie, to ma być mały, nienachalny,

0: kandydaci w każdym z głosowań i ten sam rezultat w każdym z głosowań. Czy to zmienia cokolwiek w funkcjonowaniu miasta, czy utrudnia prezydentowi działanie?
1: Ja mogę tylko wyrazić ubolewanie, że pani przewodnicząca Małgorzata Mękala złożyła rezygnację, bo współpraca była bardzo dobra, układała się, nawet Klub Radnych Prawo i Sprawiedliwość podkreślał jej umiejętności, walory rozmowy ponad podziałami, więc tu mogę wyrazić swoje ubolewanie. Natomiast to, kto zostanie przewodniczącym, jest wewnętrzną sprawą Rady. My pracujemy, jak pan zauważył, normalnie. Rada ma też wiceprzewodniczących. Zarówno z wiceprzewodniczącą Barwacz, jak i Mirosławem Biedroniem ta współpraca też dotychczas układała się bardzo dobrze, więc nie widzę tu zagrożenia dla pracy samorządu.
0: To ja chciałbym teraz zapytać o relatywnie wciąż nowe stanowisko w Tarnowie, mianowicie wicedyrektora Tarnowskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji, który ma zajmować się areną Jaskółka. Czy jak na razie widać jego efekty, czy sprawdza się na tej funkcji?
1: Panie redaktorze, po owocach poznamy.
0: A te słowa w Tarnowie mogą się źle kojarzyć po żużlu.
1: No, poznaliśmy po owocach zdolności, prawda, spółki żużlowej niestety. My z tymi owocami się teraz mierzymy jako miasto, na przykład przy okazji band i tak dalej. Ale zostawmy to. Panie redaktorze, poznałem nowego dyrektora, widzę, że ma pomysły, niektóre ciekawe, obiecujące, niektóre zbyt ambitne, chociażby kwestia parkingu i odpłatności wokół areny. Tutaj z mojej strony nie ma przyzwolenia, żeby jednak wprowadzać tam jakieś opłaty. Być może jak będą wynajmowana arena dla dużych wydarzeń, gdzie to zainteresowanie będzie większe dla wydarzeń komercyjnych, być może wtedy, natomiast jeżeli chodzi o takie bieżące funkcjonowanie i wydarzenia sportowe, to nie. Natomiast widzę, że ma szereg pomysłów, szereg kontaktów, chęci do działania i życzę jak najlepiej. Nie znałem pana dyrektora wcześniej. Cieszę się, że jego koncepcja zyskała zaufanie. Z tego, co wiem, umowa zawarta jest na rok. No i będziemy te działania i przede wszystkim ilość imprez organizowanych w arenie, ich dochodowość pewnie też, ale ilość imprez oceniać po roku.
0: Krótką chwilę jeszcze mamy, to korzystając z tego, że jesteśmy w temacie, to Siru, co z projektem Aqua Marcinki, bo miasto chce zainwestować, czy na razie przymierzyć się do inwestycji w ten teren i niejako przywrócić do życia nieużywany od kilku lat basen.
1: Tak jest, panie redaktorze, wybraliśmy kilka różnych miejsc na tak zwane inwestycje strategiczne dla miasta. Nie da się ukryć, basen na Marcince był jednym z moich priorytetów wyborczych i fakt, że przystępujemy do projektowania tej przestrzeni, to jest pierwszy krok. Kolejny będzie zgłaszanie, jak już będziemy mieć projekt, koncepcję, zgłaszanie tegoż pomysłu do źródeł finansowania zewnętrznego. Ja jestem dobrej myśli. Chciałbym, żeby ten teren był dostępny nie tylko w wakacje, ale również posiadał elementy całoroczne, jak na przykład saunarium. Wszystko oczywiście jest kwestią rachunku zysków i strat, kosztów, biznesplanu pewnego, bo to też nie może być kolejne obciążenie dla miasta, albo przynajmniej nie tak istotne, żebyśmy musieli tam dopłacać miliony monet. Nie?
0: Ile czasu może potrwać projektowanie, później szukanie dofinansowań, kiedy zauważymy, że coś się na Marcince dzieje tak fizycznie?
1: Panie redaktorze, to wszystko zależy właśnie od tych źródeł finansowania. My w tym roku zlecamy projekt, w przyszłym roku, mam nadzieję, będzie gotowy. W międzyczasie może się okazać, że pojawia się jakiś specjalny program, że Ministerstwo Sportu coś zmienia, coś wprowadza, coś wdraża, że pojawiają się środki czy oszczędności z tego czy innego programu europejskiego i my chcemy być po prostu na to gotowi.
0: Na tym na dzisiaj stawiamy kropkę. Prezydent Tarnowa, pan Jakub Kwaśny, gościł w naszym studiu. Dziękuję za spotkanie i za rozmowę.
1: Bardzo dziękuję, panie redaktorze. Dziękuję państwu. Jeżeli mogę, to chciałbym podziękować wszystkim moim współpracownikom, którzy przez te 2 lata

0: pomagają mi zmieniać Tarnów na lepsze.
1: Słowo za słowo. Poranny gość radia RDN Małopolska. Program powstaje przy współpracy z samorządami.
2: RDN Małopolska.
3: Reklama.
4: Monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie to zawód z przyszłością. Nauczysz się malować, szpachlować i tapetować. Sucha zabudowa? Czemu nie? OHP. Rekrutacja na nowy rok szkolny. Zaczynamy i zapraszamy. Centrum Kształcenia i Wychowania OHP Tarnów, ulica Mościckiego 27. Telefon 14 621 72 35. Szykuj.

0: Spróbuj za darmo.
1: Jak tak, to Allegro.
2: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
3: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Masło Ekstra Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz tylko 88 groszy. Filet z piersi kurczaka XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 24,80. Teraz tylko 14,99 za kilogram. A tylko w sobotę. Papryka czerwona luzem. Cena przed obniżką 17,99. Teraz tylko 9,99 za kilogram. Szczegóły promocji w aplikacji Lidl Plus.
4: Lidl. To się opłaca.
5: Po reklamie.
6: Sponsorem poranka jest Profis Grill w Brzozówce, autoryzowany salon Weber World. Ogromny wybór grilli, wyjątkowe promocje i atrakcyjne ceny. Profis Grill. Wyższy poziom grillowania.
7: Na prognozę pogody zaprasza sponsor, producent naturalnej wody mineralnej Muszynianka.
8: Na program zaprasza sponsor firma Budkomin. Wentylacja, rekuperacja, rozwiercanie, uszczelnianie i naprawa kominów. www.budkomin.pl.
9: Przed południem opady deszczu, również po południu synoptycy zapowiadają nam opady deszczu, ale też i po południu przejaśnienia. W ciągu dnia chłodno, maksymalnie dziś na termometrach 16 stopni, jutro 15, ale za to w niedzielę już ma być 19 i niedziela zapowiada nam się słoneczna. Obecnie mamy 12 stopni, a sytuacja biometeorologiczna jest niekorzystna.
7: Dobrej pogody życzy sponsor, producent naturalnej wody mineralnej Muszynianka. Muszynianka przyciąga magnezem.
8: Na program zaprasza sponsor firma Budkomin. Wentylacja, rekuperacja, rozwiercanie, uszczelnianie i naprawa kominów. www.budkomin.pl.
9: Na świętego Stanisława rośnie trawa. No, ta trawa to rośnie pewnie jak na drożdżach po tych opadach deszczu, bo ta ziemia spragniona była tego deszczu. Tak więc będziemy bardzo zielono i kolorowo i bardzo dobrze. A propos właśnie tego deszczu, no to zapowiada nam się ten deszcz jeszcze w przyszłym tygodniu. W prognozie długoterminowej wygląda na to, że nie tylko dziś te opady deszczu, ale w przyszłym tygodniu w poniedziałek, środę i między innymi sobota i niedziela, czyli 16-17 maja też zapowiada nam się deszczowo, ale to dopiero przyszły tydzień. Tak więc czekamy jeszcze na te zmiany w pogodzie. Najbardziej nas interesuje ten weekend, bo przecież piątek, jak to niektórzy mówią, piątunio, rozpoczęty. 28 minut nam zostało do godziny 9.
6: Sponsorem poranka jest Profis Grill w Brzozówce, autoryzowany salon Weber World. Ogromny wybór grilli, wyjątkowe promocje i atrakcyjne ceny. Profis Grill. Wyższy poziom grillowania.

0: Reklama.
1: Festiwal Tydzień Talentów w Kąśnej Dolnej. 17 kwietnia. Koncert laureatów konkursów skrzypcowych. Emilia Linka, Zoja Syguda i Gaja Wilewska. Przy fortepianie Hanna Holeksa. 18 kwietnia. Tarnowskie Talenty. 19 kwietnia. Domosławickie Talenty. 24 kwietnia Wieniawski in Blue, Piotr Pławner, Paweł Tomaszewski Trio i Orkiestra Śląskich Kameralistów. Szczegóły na www.centrumpaderewskiego.pl.

0: Trakcie promocji cena przed obniżką 20,99. A do soboty masło łaciate 2,99 przy zakupie dwóch z Delikartą. Limit 2 sztuki. W Delikatesach Centrum.
1: Uwielbiam rysowanie.
2: To słowa, których lakier twojego samochodu nigdy nie powie, bo lakier ma czuć się bezpiecznie. Jak na myjniach Orlen z pełnym płukaniem ciśnieniowym i gąbkowymi szczotkami. No i ma błyszczeć. Najlepiej podwójnie. Dlatego przyjedź na myjnie na Orlen. Do końca maja z kuponem w aplikacji Orlen Witaj. Dwa programy premium lub perfect masz w cenie jednego. Regulamin i listę stacji objętych promocją znajdziesz na witaj.pl/myjnia. Myjnie Orlen Protect Wash. Jakość, ochrona, bezpieczeństwo. Orlen.
3: Po reklamie.

0: Sponsorem wiadomości drogowych jest firma Axil, producent farby do malowania blachy dachowej Axicor. www.axil.pl.
1: Zawieszenie ziemne żółtej wstążki nie jest przypadkiem na naszych lusterkach, zawieszenie właśnie tej wstążki, ponieważ możemy tutaj jedno powiedzieć. Dzień Kierowcy Zawodowego. No właśnie, Międzynarodowy Dzień Kierowcy Zawodowego to ten sygnał, ta żółta wstążeczka. Na lusterkach ciężarówek, autobusów czy busów zauważalna. Pozdrawiamy wszystkich kierowców samochodów ciężarowych, autobusów, tych wszystkich kierowców, którzy zawodowo po tych naszych drogach się przemieszczają, a wiemy, że to jest bardzo ciężki zawód, bo to obciążenie fizyczne, styl życia, presja czasu, wyzwania zdrowotne i środowisko pracy, no i przede wszystkim specyficzny styl życia. Pełen wyzwań. Tak więc jeszcze raz pozdrawiamy wszystkich kierowców zawodowych, no i życzymy im szerokiej, bezpiecznej drogi. A jak ta droga teraz o poranku wygląda w regionie tarnowskim? Spokojnie, bez zdarzeń drogowych. Popadało nam troszeczkę, teraz bez opadów, ale jeszcze w ciągu dnia będzie ten deszcz nam towarzyszył, tak więc przypominam tutaj o ostrożnej jeździe. Ulica Tarnowa, spoglądnijmy powolutku, w niektórych miejscach przemieszczamy się, jeden samochód za drugim, tak jest teraz na Konarskiego od Dąbrowskiego do Tuchowskiej, tutaj ten odcinek na Narutowicza też wzmożony ruch, płynnie, bez postoju, z postojem krótkim na Szujskiego, odjeżdżając do skrzyżowania z ulicą Szkotnik, jadąc w kierunku Mościc, postój na Klikowskiej od Paderewskiego, Wieniawskiego do Ronda Sławskiego, Klikowska, Szkotnik i też postój na Klikowskiej od Rzeźniczej do Ronda Elektryczna Wyszyńskiego. Gdzie jeszcze krótki postój? Mickiewicza na wysokości Matki Bożej Fatimskiej, również na Lwowskiej, tutaj my dojeżdżając do Ronda ze Starodąbrowską. No i podobna sytuacja, gdzie tych samochodów więcej, to Rondo Słoneczna, Starodąbrowska, no praktycznie z każdej strony tam się nam samochody ustawiają. Mościca, Aleja Kwiatkowskiego, tutaj bez zmian, czyli od Ronda Solidarności, jeden samochód za drugim w kierunku Czerwonych Klonów, od strony jadącym Mościckiego na Aleją Kwiatkowskiego spokojnie i płynnie też na ulicy Zbylitowskiej i jeszcze została nam ulica Koszycka. No i powiem, że sprzed godziny sytuacja nam się już zmieniła. Przed samym skrzyżowaniem, gdzieś na wysokości Pawłowskiego, Sucharskiego, no tutaj nam samochody się ustawiają, no i czekamy na zielone światło. To tyle na razie z dróg. Przypomnę drogi na antenie Radia RD Małopolska. Jeszcze raz na te drogi wyjedziemy po południu, po godzinie 12.
0: Sponsorem wiadomości drogowych jest firma Axil, producent farby do malowania blachy dachowej Axicor. www.axil.pl.

9 minut nam zostało, tylko do godziny 9. Po 9 zapraszam na kolejną naszą poranną rozmowę. Słowo za słowo. 9.10 gościem radia. Ekspert Akademickiego Centrum Analiz Strategicznych przy Akademii Sztuki Wojennej w Warszawie, Andrzej Mróz. Dziś przypominam w kalendarzu 8 dzień maja, a 8 dzień maja to uroczystość świętego Stanisława, biskupa i męczennika, głównego patrona Polski i diecezji. Na chwilę zatrzymajmy się przy świętym Stanisławie. Urodzony w Szczepanowie, został biskupem krakowskim w 1072 roku. Zasłynął jako troskliwy pasterz, którym napominał króla Bolesława Śmiałego za jego okrutne postępowanie wobec poddanych. Według tradycji zginął 11 kwietnia 1079 roku na skałce w Krakowie, zamordowany przez króla lub jego siepaczy podczas sprawowania mszy świętej. A został kanonizowany przez papieża Innocentego IV 8 września 1253 roku. W Asyżu. Główny patron Polski, jego główne uroczystości obchodzone są właśnie dziś, 8 maja w Polsce, a legenda głosi, że poświartowane ciało świętego po cudownej śmierci wzrosło się, co jest często przedstawiane właśnie w ikonografii. Przypomnę, urodzony w Szczepanowie, no i też przypominam, że jutro na antenie Radia Den Małopolska punktualnie o godzinie 11 przeniesiemy się właśnie do Szczepanowa, skąd będziemy transmitować mszę świętą o godzinie 11. Mszy świętej będzie przewodniczył biskup Andrzej Jerzcz. Uroczystość świętego Stanisława, biskupa i męczennika, głównego patrona Polski i diecezji tarnowskiej.

0: Reklama.
1: W Action zawsze czekają na Ciebie ekstremalnie niskie ceny. W tym tygodniu wzmacniacz zapachu Endless Scent 11,99. Najniższa cena z ostatnich 30 dni 13,49 przed obniżką. Odkryj więcej okazji w sklepie lub w aplikacji. Action, niskie ceny, duży uśmiech.
2: Miałeś jedno zadanie. Kupić używany samochód.
3: A Ty? Przyjechałeś nowym Hyundaiem.
4: Nie jest nowy. To używany Hyundai z autoryzowanego salonu. Ma gwarancję nawet do 5 lat. Certyfikat Dekra. Assistance 24 godziny na dobę w całej Europie. Hyundai Promise to sprawdzone samochody używane najwyższej jakości. Prawda, że fantastyczne?
2: Świetny. Mamusia też szuka samochodu. Pojedziemy jutro z nią do salonu Hyundai.
5: Autoring. Jedyny dealer marki Hyundai w Tarnowie. Ulica Lwowska 187.
6: Odkryj certyfikowaną jakość Hyundai Promise.
7: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
8: Po reklamie.
9: Sponsorem poranka jest Profis Grill w Brzozówce, autoryzowany salon Weber World. Ogromny wybór grilli, wyjątkowe promocje i atrakcyjne ceny. Profis Grill. Wyższy poziom grillowania.
10: Papież pokoju, dialogu i społecznej nauki Kościoła, czyli rok pontyfikatu Leona XIV. Dziś poznamy nowego szefa Biura Bezpieczeństwa Narodowego, nieoficjalnie nazwisko już padło. Znajdą się pieniądze dla tarnowskich działkowców, prezydent miasta i wicemarszałek Małopolski zapewniają o programach dotacyjnych. Oddając baterie można dostać sadzonki, wystarczy przyjść dzisiaj na nowosądecki rynek. Jutro w Nowym Sączu odbędzie się pogrzeb Krzysztofa Pawłowskiego. Wiadomości o 9:00, Aneta Mleczko zapraszam. Apele o pokój, krytyka wojen i coraz mocniejszy głos wobec światowych przywódców. Tak można podsumować pierwszy rok pontyfikatu Leona XIV. Pierwszy amerykański papież w historii dokładnie rok temu został wybrany na następcę świętego Piotra. Od początku swojego pontyfikatu, już podczas pierwszego wystąpienia z balkonu Bazyliki świętego Piotra, podkreślał, że Kościół powinien budować dialog i pojednanie. Pokój niech będzie z wami wszystkimi. Pokój, który jest nieuzbrojony i rozbrajający, pokorny i wytrwały. Pokój, który pochodzi od Boga, Boga, który kocha nas wszystkich, a zło nie zwycięży. Razem musimy szukać sposobów, by być Kościołem misyjnym, Kościołem, który buduje mosty i zachęca do dialogu, Kościołem zawsze otwartym, aby przyjmować. Leon XIV wielokrotnie wracał później do tematu pokoju. W ostatnich miesiącach szczególnie mocno komentował konflikty na Ukrainie i na Bliskim Wschodzie. W tym roku Leon XIV odbył też głośną podróż do Afryki, gdzie mówił o łamaniu prawa międzynarodowego i rosnących nierównościach społecznych. Jednocześnie przygotowuje pierwszą encyklikę swojego pontyfikatu, która ma dotyczyć m.in. sztucznej inteligencji, etyki i współczesnych konfliktów. A kiedy papież odwiedzi nasz kraj? Choć biskupi wskazali rok 2027 jako potencjalny czas wizyty Ojca Świętego w Polsce, to jednak podczas konferencji prasowej wskazano, że nie ma pewności, czy dojdzie wtedy do papieskiej wizyty. Wynika to z faktu, że w 2027 roku odbędą się w Polsce wybory, a praktyką watykańską jest, że papieże w tym czasie nie odwiedzają krajów. Przed południem prezydent Karol Nawrocki wyznaczy nowego szefa Biura Bezpieczeństwa Narodowego. Według części mediów zostanie nim Bartosz Grodecki, były wiceminister spraw wewnętrznych i administracji z czasów Prawa i Sprawiedliwości. Wiceminister Obrony Narodowej Stanisław Wziątek wyraził nadzieję na dobrą współpracę jego resortu z BBN-em.
11: Bo niewątpliwie współpraca między Ministerstwem Obrony Narodowej a Biurem Bezpieczeństwa Narodowego jest najistotniejsza, bo to buduje nie tylko relacje, ale także perspektywę zgody wokół najważniejszych spraw obronnych dla naszego kraju.
10: Zmiany w BBN są efektem decyzji Sławomira Cęckiewicza, który 23 kwietnia złożył rezygnację z zajmowanego stanowiska. Od tego czasu obowiązki szefa BBN przejął jego dotychczasowy zastępca, generał Andrzej Kowalski. Rzecznik prezydenta Rafał Leśkiewicz w jednym z wywiadów przekazał, że generał nie będzie nowym szefem Biura Bezpieczeństwa Narodowego. Będzie program dotacyjny dla rodzinnych ogrodów działkowych w Tarnowie. W odpowiedzi na postulaty miejscowych działkowców prezydent miasta zadeklarował uruchomienie nowego programu. Wsparcie jest też możliwe ze strony samorządu województwa. Wsparcia finansowego oczekiwało Kolegium Prezesów ROT w Tarnowie. W mieście działa 16 rodzinnych ogródków działkowych, a najpilniejsze potrzeby to modernizacja dróg dojazdowych i bram wjazdowych, rozbudowa sieci elektrycznej i wodociągowej oraz remonty alejek. Jak zapowiedział w rozmowie z reporterem RDN Małopolska prezydent Jakub Kwaśny, środki mogłyby zostać wygospodarowane z przyszłorocznego budżetu miasta, a proces naboru wniosków o dofinansowanie może rozpocząć się jeszcze w tym roku, o ile taki program zaakceptują radni. O dofinansowania działkowcy będą mogli też się starać w Urzędzie Marszałkowskim. Jak zapowiedział wicemarszałek Ryszard Pagacz, wsparcie może dotyczyć m.in. sieci wodociągowych czy traktów komunikacyjnych.
0: W tym roku uruchomiony projekt zmierza w tym kierunku, żeby ułatwić, zabezpieczyć zaopatrzenie w wodę, czy też wyżwirowanie głównych uliczek tych traktów. Ten projekt nie będzie mógł wspierać indywidualnych poszczególnych ogródków, ale zespołowo wszystkich jak najbardziej tak. No i zachęcam Tarnowian, by z tego korzystać. Zresztą wszyscy działkowicze, wszyscy ci, którzy korzystają, a to z powrotem staje się ten temat bardzo modny, mogą z tego programu skorzystać. Przede wszystkim właśnie poprawy warunków funkcjonowania tych ogrodów.
10: Tarnowscy działkowcy podkreślają, że ogrody pełnią ważną funkcję społeczną, służą integracji rodzin, pozwalają na wypoczynek i rozwijanie pasji, m.in. do ogrodnictwa, szczególnie wśród seniorów. Oddając baterie można dostać sadzonki. Wystarczy przyjść dzisiaj na Nowosądecki Rynek o godzinie 10. Akcja odbywa się w ramach Małopolskiego Dnia dla Klimatu. Za 10 sztuk baterii będzie można dostać sadzonkę drzewa, a za 5 sadzonkę innych roślin zielonych. Trzeba mieć też ze sobą kartę nowosądeczanina.
8: www.rdn.pl. Informacje całą dobę.
10: Lekarze z Polski przez 2 tygodnie operowali chorych w Afryce. Zespół medyków Beskidzkiego Centrum Onkologii Szpitala Miejskiego w Bielsku-Białej zakończył misję medyczną w Republice Środkowoafrykańskiej w szpitalu w Bagandu, finansowanym przez diecezję tarnowską. Lekarze wykonywali zabiegi chirurgiczne. Było to leczenie przepuklin pachwinowych.
12: Problem głównie wynika z charakteru pracy, którą miejscowa ludność wykonuje, szczególnie mężczyźni. Jest to taka praca fizyczna, albo w polach, albo na kopalni. Ten charakter pracy właśnie powoduje to, że jest bardzo duża liczba osób, tak, pacjentów z tym problemem. Mieliśmy zaplanowane prawie 100 zabiegów, zakwalifikowaliśmy 100 pacjentów, natomiast ze względu na to, że było kilka zabiegów bardzo trudnych, takich skomplikowanych, które w trybie ostrym się pojawiły, czyli właśnie nie były zaplanowane wcześniej, no to udało się nam zaoperować 87 pacjentów.
10: To pielęgniarka Agnieszka Nowak, która koordynuje misje medyczne polskich lekarzy do szpitala w Bagandu. Realizacja projektu była możliwa dzięki wsparciu diecezji tarnowskiej. Całej rozmowy z Agnieszką Nowak będzie można posłuchać w Pulsie Regionu o 15:30.
8: www.rdn.pl. Informacje całą dobę.
10: Jutro odbędzie się pogrzeb Krzysztofa Pawłowskiego, założyciela Wyższej Szkoły Biznesu w Nowym Sączu, który zmarł 3 maja w wieku 79 lat. O 10:00 odprawiona zostanie msza święta żałobna w Sanktuarium Matki Bożej Pocieszenia w Nowym Sączu w parafii Ducha Świętego. O 9:30 rozpocznie się różaniec w intencji świętej pamięci Krzysztofa Pawłowskiego. Pogrzeb odbędzie się o 12:00 na cmentarzu komunalnym przy ulicy Rejtana w Nowym Sączu. Kondukt żałobny zostanie utworzony przy bramie od strony ulicy Rejtana. Po zakończeniu uroczystości pogrzebowych około godziny 13:00 społeczność akademicka spotka się w Wyższej Szkole Biznesu, gdzie będzie możliwość wpisania się do księgi kondolencyjnej.

0: Sponsorem audycji jest organizator warsztatów edukacyjnych dla wycieczek szkolnych. Właściciel parku rozrywki Zatorland w Zatorze.
1: Sponsorem pogody jest CD Locum, inwestor projektu mieszkaniowego Browary Tarnowskie w Tarnowie.
2: Piątek pochmurny, piątek deszczowy, ale piątek z przejaśnieniami. Te przejaśnienia koło godziny 15-16, następnie 18-19. Ale parasol jednak mimo wszystko warto mieć przy sobie. Sobota pochmurna, niedziela zapowiada nam się słoneczna. I temperatury. Dziś 16, jutro 15, a pojutrze 19 stopni.
0: Sponsorem audycji był organizator warsztatów edukacyjnych dla wycieczek szkolnych. Właściciel parku rozrywki Zatorland w Zatorze.
1: Sponsorem pogody było CD Locum, inwestor projektu mieszkaniowego Browary Tarnowskie w Tarnowie.
3: Sponsorem poranka jest Profis Grill w Brzozówce, autoryzowany salon Weber World. Ogromny wybór grilli, wyjątkowe promocje i atrakcyjne ceny. Profis Grill, wyższy poziom grillowania.
4: Reklama.
5: Już od poniedziałku Allegro Smart Weeks. Festiwal ultra okazji do minus 50% tylko dla smartowiczów. Kup teraz Smart 33% taniej za 39,90. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 59,90.
6: 30 lat, tysiące polis, jedno zaufanie. Agencja ubezpieczeniowa Bimar. Z okazji Twojego jubileuszu życzymy Ci kolejnych dekad sukcesów, nieustannego rozwoju i samych bezpiecznych historii.
7: Dziękujemy. Dzięki Wam, naszym klientom, możemy świętować 30 lat działalności. Dziękujemy za zaufanie, rozmowy i wspólnie budowane bezpieczeństwo.
6: Bimar. Od 30 lat blisko Was. Region Tarnowski, Dąbrowa Tarnowska, Żabno, Szczucin i Tarnów. Dziękujemy, że jesteście z nami.
8: Dźwięki, skrzypiec, śpiew ludowy i barwna tradycja regionu. Od 6 do 8 maja Gminny Ośrodek Kultury w Podegrodziu stanie się sercem folkloru podczas 43. Drużbacki, konkursu muzyk, instrumentalistów, śpiewaków ludowych i drużbów weselnych. Na scenie zaprezentują się artyści reprezentujący bogactwo kultur Lachów Sądeckich i Limanowskich, górali, pogórzan, zagórzan, kliszczoków oraz łemków. Finał wydarzenia już 10 maja o godzinie 14. Ogłoszenie wyników i koncert laureatów. Zapraszają organizatorzy. Gminny Ośrodek Kultury w Podegrodziu oraz Małopolskie Centrum Kultury Sokół w Nowym Sączu. Nie przegapcie tego święta tradycji!
9: Lubisz atmosferę targów staroci? Też pargały, cacka i przedmioty z duszą. W Starym Sączu czekają na Ciebie skarby i rupiecie ze strychu, konfekcja z drugiej ręki i uliczne łakocie. Stare rzeczy znajdują tu nowe życie. Sprzedaż sąsiedzka tworzy wspólnotę. Będzie pan kataryniarz, kuglarze, wata cukrowa i jazz bandy. Prowincjonalny retro jarmarek. Już 9 i 10 maja w Starym Sączu, miasteczku z klimatem.
4: Po reklamie.
10: Autopromocja.
11: Radio RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz zapraszają na niezwykły cykl 10 audycji, który poprowadzi ksiądz doktor habilitowany Jan Bartoszek, autor najnowszej książki o Dąbrowskiej Świątyni. Dąbrowska Bazylika, od ruin zamku po papieski tytuł. Już 16 maja Kościół pod wezwaniem Najświętszej Maryi Panny Szkaplerznej zostanie ogłoszony Bazyliką Mniejszą. Nie przegap tej niezwykłej podróży przez historię i duchowość. Słuchaj nas codziennie od poniedziałku do piątku o godzinie 11.45. Powtórki po apelu jasnogórskim. Zapraszamy. Radio RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz.
10: To była autopromocja.

0: RDN Małopolska 103,6 FM.
1: 11 minut mamy po godzinie 9. Słowo za słowem w studium kolejnym gość, a rozmowę prowadzi Aneta Mleczko.
2: Słowo za słowo. Poranny gość radia RDN Małopolska. Program powstaje przy współpracy z samorządami.
3: Dzień dobry, dziś naszym gościem jest były wieloletni wójt gminy Wierzchosławice, wcześniej strażak, komendant straży, dziś ekspert Akademickiego Centrum Analiz Strategicznych do spraw ochrony ludności i obrony cywilnej przy Akademii Sztuki Wojennej w Warszawie, Andrzej Mróz. Dzień dobry.
4: Dzień dobry pani, dzień dobry państwu.
3: Nie tęskni pan za samorządem?
4: No na pewno tak, bo jednak 5,5 roku poświęciłem kawał życia, czasu, często kosztem rodziny, a poza tym no, praca też strażaka, komendanta, czy powiatowego, miejskiego, czy wojewódzkiego, jednak cały czas ta współpraca z ochotniczymi strażami pożarnymi, budowania tej ochrony przeciwpożarowej przecież na tym najniższym szczeblu, więc to cały czas człowieku zostaje i dalej czuje się tutaj na miejscu lokalnie.
3: I dalej pracuje pan dla ludzi, na rzecz bezpieczeństwa. No właśnie, czy mógłby pan w kilku słowach wyjaśnić, czym dokładnie zajmuje się Centrum Analiz Strategicznych w kontekście właśnie ochrony ludności i obrony cywilnej?
4: No, Akademickie Centrum Analiz Strategicznych jest utworzone przy Akademii Sztuki Wojennej w Warszawie, w Rembertowie, dawnej Akademii Obrony Narodowej. I tak naprawdę, jak sama nazwa mówi, jest to takie analityczne centrum, to zajmuje się wieloma dziedzinami, tworząc analizy, pewne rozwiązania, pewne propozycje, które oczywiście są przekazywane do decydentów, którzy na podstawie wielu różnych ekspertyz, analiz mogą podejmować właściwe decyzje ważne dla państwa. Takie analizy oczywiście tworzymy. Natomiast to nie tylko obroną cywilną. Ja akurat zajmuję się tym ośrodkiem odporności, ochrony ludności, więc tutaj w tym zagadnieniu, w którym jestem, wydaje mi się kompetentny. Natomiast są również różne inne działy współpracy międzynarodowej, działy zajmujące się zagadnieniami Bliskiego Wschodu, Dalekiego Wschodu. No a widzimy, co tam się dzieje, więc mają trochę roboty i czasami jest tak, że analiza sporządzona jednego dnia na rano już jest nieaktualna. Także rzeczywiście i zespół ludzki składający się z wielu bardzo i naukowców, i generałów, oficerów, no daje możliwość właśnie wypracowania właściwych rozwiązań, pomysłów, koncepcji, które możemy przekazywać.
3: A czego dziś najbardziej obawia się ekspert od ochrony ludności? Pożarów, awarii infrastruktury, cyberataków, a może po prostu braku przygotowania społeczeństwa i braku wiedzy?
4: Mi się wydaje, że ta część, o której pani mówi na końcu, jest bardzo, bardzo ważna, bowiem ważne, żeby to nasze społeczeństwo wiedziało, jak ewentualnie się chronić na wypadek zagrożeń. Ja tylko powiem, że no, obrona cywilna, ona oczywiście powstała jeszcze po II wojnie światowej, gdy okazało się, że w czasie działań wojennych ginie więcej ludności cywilnej niż żołnierzy. Oczywiście ona była w czasach tych słusznie minionych w jakiś sposób organizowana. Oczywiście były jakieś schrony, formacje obrony cywilnej. No potem w latach po reformacji 90. kryzysu, jakby w ogóle wiadomo, inne były problemy, o tym zapomniano. Potem wstąpienie do NATO, do Unii Europejskiej powodowało, że ta dywidenda czasu pokoju no, odsunęła od nas to pojęcie zagrożeń. Dzisiaj sytuacja geopolityczna się zmieniła i widzimy, co się dzieje i widzimy, jak ważne jest to, żeby społeczeństwo, ludność była przygotowana na ewentualne zagrożenia.
3: To jakie są takie najprostsze kroki, które każdy z nas może podjąć, by zwiększyć swoje bezpieczeństwo w domu czy w pracy?
4: No przede wszystkim zastanówmy się, co by się stało, gdyby nie było prądu. No co wtedy? Czy na przykład w zimie nie będziemy mieli prądu? Czy będzie nam funkcjonowało ogrzewanie? Co by się stało, jak nie będziemy mieli wody? Co by się stało, kiedy załóżmy, że istnieje zagrożenie powodziowe akurat w naszym powiecie? No musimy się z tym też liczyć. Co powinniśmy ze sobą zabrać? Jak powinniśmy się przygotować? No było kiedyś mówione mocno o tym plecaku ewakuacyjnym. On tam czasami był trochę obśmiewany, ale powiedzmy sobie tak, że powinniśmy mieć przygotowane takie podstawowe dokumenty, akty własności pewnie może
3: albo
4: mieć to,
3: wiedzieć, gdzie one są po prostu.
4: Poukładane w jakimś miejscu. No jeżeli nawet nie mamy tego plecaka, to wiedzieć, żeby one były w jakimś zgrupowanym miejscu. Wiadomo, możemy mieć je zdigitalizowane, ale no, akty własności, akty małżeństwa, no jednak wartałoby mieć również w oryginale. Trzeba też być przygotowany na to. Ustawa też pokazuje, że w przypadku ewakuacji mieszkaniec, obywatel powinien być przygotowany, żeby tak trzy doby mógł samodzielnie wytrzymać. Czyli tu też jakieś podstawowe elementy, woda. Jeżeli ktoś zażywa leki, które ma jakieś specjalistyczne, takie, które można dostać, tam aspirynę czy jakieś przeciwbólowe środki, tylko leki dostosowane do schorzenia danego człowieka, to powinien takie rzeczy też mieć z pewnym zapasem. Tu oczywiście też jest rola, bo ustawa jakby pokazuje, ta, która weszła, ustawa o ochronie ludności i obronie cywilnej, która została uchwalona w 2024 roku w grudniu i co ciekawe, została uchwalona jednogłośnie. To też pokazuje, że parlament, niezależnie od opcji politycznych, w tej jakże ważnej kwestii był zgodny. To dzisiaj się bardzo rzadko zdarza, co też ewenementem jest, to w ustawie przewidziano środki finansowe i to przewidziano je wysokości 0,3% krajowego produktu brutto, czyli jeżeli będzie gospodarka rosła, to tych pieniędzy też na to będzie więcej. To jest rocznie około 10 miliardów złotych w podziale po 5 miliardów na resort spraw wewnętrznych i obrony narodowej. Widzieliśmy, państwo w radiu pokazywali, ile gminy zakupiły różnego rodzaju sprzętu i zasobów. Także to jest dużo, jedno zdanie dokończę, a chciałbym tylko powiedzieć, że do wejścia w życie tej ustawy gminy, wiem, bo przecież byłem wójtem, wiem, ile było na to pieniędzy, otrzymywały kwoty około 600 zł rocznie.
3: Bo myślę, że ważne jest też to, żeby wszyscy uświadomili sobie, że zagrożenie czy sytuacje kryzysowe to nie jest tylko wojna, bo niektórzy mając na uwadze właśnie, że zagrożenie wojenne, odsuwają to troszkę w swojej świadomości, że jeszcze nas to nie dotyczy, czy w ogóle nas to nie będzie dotyczyć kiedykolwiek, a to są właśnie pożary, susze, różne sytuacje osuwiskowe, kiedy chociażby ten plecak ewakuacyjny może się przydać, bo często ewakuacje są zarządzane na przykład, gdy przychodzi powódź czy pożar. No właśnie, od wielu tygodni mówi się o ogromnej suszy w Polsce. Dziś w Tarnowie i regionie od rana pada deszcz, ale strażacy podkreślają, że zagrożenie pożarowe nadal jest bardzo duże. Jeden dzień deszczu coś realnie zmienia?
4: W bardzo niewielkim stopniu, bo jednak ten poziom wilgotności, jeśli mówimy o lasach, ścioły, jest bardzo niski, więc tej wody trzeba dużo. Tu w Polsce pojawiają się już elementy suszy hydrologicznej, suszy rolniczej, więc tego
3: takie
4: deszczu...
3: nowe zjawiska, które dawniej albo nie występowało, albo bardzo rzadko występowało.
4: No były też takie, ja pamiętam taki rok 1992, kiedy rzeczywiście nie padało od kwietnia do sierpnia. Tych pożarów było dużo, wtedy był ten największy pożar lasów w Polsce, w Kuźni Raciborskiej. Wtedy akurat dowodziłem brygadą tarnowską, która tam gasiła i to była bardzo podobna sytuacja do tego, co mamy dzisiaj. Ale zwróćmy uwagę na przykład na ubiegłoroczną, w zasadzie 2020, powódź 2024 roku na Dolnym Śląsku w Kotlinie Kłodzkiej. Tam rzeczywiście Niż Genołęski spowodował gwałtowne opady, a w innych częściach Polski była susza hydrologiczna. I tu pani mówi o tej ewakuacji również, że tak wrócę do tego. Tam również, mimo wiadomo było, że będzie powódź, ale awaria infrastruktury technicznej, czyli przerwanie tej zapory w stronie śląskim, spowodowało, że to zagrożenie gwałtownie wzrosło i czasu na ewakuację praktycznie nie było, bo ta zapora jest w odległości około 500 metrów od miasteczka. Więc
3: niektórzy nawet nie zdążyli zabrać tych dokumentów podstawowych.
4: Niektórzy nawet nie zdążyli tych dokumentów zabrać. No skończyły też na 9 ofiarach śmiertelnych, także powinniśmy być przygotowani, tak mówię, każdy powinien mieć tą świadomość, żeby sobie wyobraził, w jakim miejscu funkcjonuje, jakie mogą go spotkać zagrożenia, jak mieć te dokumenty podstawowe spakowane.
3: A przykłady zagrożeń są dosłownie codziennie. W ostatnich dniach głośno także o pożarze lasów w powiecie biłgorajskim na Lubelszczyźnie. No właśnie, czy takie akcje pokazują, że Polska musi przygotować się na coraz poważniejsze zagrożenia związane z suszą i zmianami klimatu?
4: No tutaj jest wiele aspektów, bo z jednej strony mówimy powiem, ja bardziej patrzę pod tym kątem działań ratowniczych, przygotowania się do tych działań, do likwidacji tych skutków, ale tutaj jest kwestia też hydrologii, zabezpieczenia tego, żeby ta woda, której coraz bardziej w Polsce brakuje. Polska jest jednym z najmniej, z krajów, który ma najwięcej jakby braków tej wody, gdzie tej wody najmniej występuje. No tutaj działania państwa powinny być zorganizowane na to, żeby tą wodę zatrzymywać. No są pewne działania, były akcje, sam też to organizowałem, przecież rozdawanie zbiorników na deszczówkę, ale to jest cała masa konkretnych działań odpowiednich instytucji, żeby tą wodę zatrzymać, żeby, no tu kwestia odpowiedniego podłoża, no wiemy, że w miastach coraz więcej tej tak zwanej betonozy, żeby jednak tego starać się unikać, ale ogólnie te działania. Natomiast jeśli chodzi o działania ratownicze, to tutaj działania i przygotowania służb, szczególnie Straży Pożarnej, Państwowej Straży Pożarnej, ochotniczy, służb leśnych, jak widzimy na przykładzie tego pożaru, to rzeczywiście jesteśmy bardzo dobrze przygotowani. Polscy strażacy, no to jest elita europejska.
3: A strażacy z regionu, bo pan ma tutaj doświadczenie w regionie tarnowskim i jako strażak również, i jako samorządowiec, też nasze gminy OSP i systemy reagowania są dobrze przygotowane?
4: Tak. Z Małopolski akurat jedna z kompanii pojechała tam również pomagać gasić ten pożar, także również taki odwód taktyczny Smok 1, bo tak go nazwaliśmy, tam jest na miejscu i wspiera te działania. Natomiast również wyposażenie strażaków, czy Państwowej Straży Pożarnej i czy ochotniczej jest na dobrym poziomie. Oczywiście zawsze może być lepszy. Na pewno ten sprzęt trzeba odnawiać, ale również w tych działań, tych środków finansowych z ochrony ludności, które były przekazane do gmin, również zostało zakupione mnóstwo sprzętu, który jest jakby do działania i przez strażaków i jest też zasobem obrony cywilnej, ochrony ludności. To również są te zadania, bo Straż Pożarna jest jednym z podstawowych podmiotów ochrony ludności, obrony cywilnej i musi być też odpowiednio doposażana.
3: A co w sytuacjach kryzysowych działa najgorzej? Co lubi zawodzić? Sprzęt, procedury, czy brak ludzi, brak rąk do pracy?
4: Trzeba powiedzieć, że najważniejszym elementem w każdej instytucji, w każdej organizacji są ludzie i na dzisiaj w czasie takim, jak funkcjonujemy, w czasie pokoju, jakby to i

0: najważniejsza, więc tych osób będzie zawsze brakowało.
1: Ja wrócę jeszcze do tego pożaru. Takie podstawowe rzeczy, o których każdy powinien pamiętać, żeby taka sytuacja jak w powiecie biłgorajskim na Lubelszczyźnie nie powtórzyła się u nas w regionie.
0: A wszystkim ostrożność i rozsądek. Tu nie trzeba żadnej wielkiej filozofii, ale jeżeli jesteśmy w takiej okolicy przy tej wilgotności ścioły poniżej 10%, to jest ta kartka papieru, to po prostu czy wjeżdżanie samochodem do strefy lasu, czy rozpalanie ognia, czy palenie papierosów, to jest niedopuszczalne, po prostu niedopuszczalne, bo naprawdę ta ściółka jest jak pieprz, to jest po prostu bardzo palna, a jeżeli to się rozpali w głąb, bardzo trudno jest taki pożar ugasić. Jeżeli jeszcze dochodzi do lasu, w którym są zagajniki młodnika, to momentalnie ten ogień przerzuca się, młodnika lasu iglastego, przerzuca się te olejki eteryczne, no wiemy jak się pali, wszyscy mamy takie doświadczenia gdzieś w swoim życiu, ten ogień może się przerzucać na wierzchołki starszych drzew, a już wtedy prędkość jego przesuwania się jest bardzo wysoka, no i robi się z tego już bardzo poważny problem. No i działania strażaków też są bardzo, bardzo trudne, a odbudowa takiego lasu, tak jak ja pamiętam po pożarze w Kuźni Raciborskiej mieliśmy okazję również potem być, to jest bardzo trudna rzecz, bo zginie całe życie biologiczne. I tam wsadzono sadzonki, one uschły po drugim roku, bo okazało się, że nie było grzybni. Dopiero sadzonki z elementami grzybni spowodowały, że te lasy zaczęły z powrotem się odbudowywać. No, w Wierzchosławicach jest szkółka leśna, która właśnie produkuje sadzonki zmikoryzowane. To jest cała nauka i tu leśnicy powinni się wypowiedzieć, ale odtworzenie takiego lasu, no to są lata i trudna do zrobienia. A drzewa, które były poddane ogniu, temperaturze, no najprawdopodobniej będą musiały być wycięte, bo one są już w pewnym procesie wegetacji, więc tam ta woda w tym drzewie jest, ona się mogła zagotować, miazga się mogła zagotować i te drzewa wcześniej i tak albo będą chorowały, albo po prostu uschną, więc lepiej je po prostu w tej chwili wykorzystać i posadzić w to miejsce nowe. Także pożar lasów to bardzo poważna sprawa, tak przy działaniach ratowniczych, ale potem, żeby ten las odtworzyć.
1: Róbmy wszystko, żeby się uchronić przed tym. Wrócę jeszcze do tego zagrożenia militarnego, bo chcę zapytać o Tarnów. Wraca temat obecności regularnego wojska w mieście. Z punktu widzenia bezpieczeństwa regionu, to pana zdaniem miałoby realne znaczenie, czy bardziej symboliczne?
0: Moim zdaniem bardzo realne, bo wojsko na miejscu, szczególnie Wojsko Obrony Terytorialnej z samej nazwy, mogą właśnie wspierać działania nawet w czasie pokoju, w sytuacji właśnie zagrożeń powodziowych czy pożarów. Zresztą do pożaru tego właśnie tam na Lubelszczyźnie też zostały dysponowane jednostki WOT-u, bo wiele robót jest, które wiele działań można wykonywać bez jakiegoś specjalistycznego wyszkolenia, więc na pewno jednostka wojskowa, która by tu mogła być, będzie bardzo, bardzo cenna i przydatna.
1: Wojna na Ukrainie zmieniła podejście Polaków, pana zdaniem, do bezpieczeństwa? Jesteśmy dziś bardziej świadomi, czy zaczynamy się przyzwyczajać do tej sytuacji i mówić, że nas to nie dotyczy?
0: No właśnie obawiam się, że na początku troszeczkę się tym przejęliśmy, a w tej chwili jakby tak no, przechodzimy nad tym do porządku dziennego, ale...
1: Choć padają... groźne słowa i to z ust rządzących i pana premiera, że wojna może nas zaskoczyć w ciągu kilku miesięcy.
0: No tu ja nie jestem żołnierzem i mogę tylko powiedzieć, że premier, władze państwowe mają dostęp do informacji najważniejszych, najbardziej tych, które no, wiedzą najwięcej, więc raczej bym tutaj te słowa przyjął z pełną powagą i jednak no nawet w tych sytuacjach potencjalnych powinniśmy właśnie zastanowić się, co by było gdyby, jak powinniśmy się przygotować, jak powinniśmy przygotować naszą rodzinę, nasz dom do różnego rodzaju zdarzeń. Bez jakiejś paniki, ale te podstawowe elementy, które mogą wystąpić czy w sytuacji jakichś właśnie zagrożeń wojennych, ale też w tych sytuacji takich, no sytuacji, no nie będzie prądu, nie będzie telefonu komórkowego, nie będzie wody, więc musimy pewne elementy być przygotowani na ten krótki chociaż okres czasu, bo potem powinny już wspierać nas również organy ochrony ludności, obrony cywilnej, czyli wójt, burmistrz, prezydent, starosta, wojewoda, czy marszałek, czy minister. Tutaj ta sytuacja, no nie daj Bóg, gdyby trzeba było jakąś ewakuację przeprowadzać, to również są elementy ewakuacji, czy samoewakuacji, czy ewakuacji przez właśnie organy. No ale pamiętajmy o tym, żeby być samemu przygotowanym, mieć tą świadomość, co może się wydarzyć, jak powinniśmy być przygotowani na ewentualne działania, ale te nawet najprostsze, nie szeroko szukające, ale mówię, co będzie, jeżeli nie będziemy mieli prądu, co
1: obyśmy
0: będzie, jak nie będziemy mieli prądu.

0: z tej wiedzy nie musieli korzystać, ale warto wiedzieć, warto dmuchać na zimne i warto mieć to poczucie własnego bezpieczeństwa. Bardzo dziękuję za rozmowę. Andrzej Mróz, Akademickie Centrum Analiz Strategicznych.
1: Dziękuję bardzo, dziękuję Państwu.
2: Słowo za słowo. Poranny gość radia RDN Małopolska.
3: Reklama.
4: Castorama.
5: Teoria
3: i praktyka.
5: I po majówce. To co dobre, szybko się kończy.
3: W teorii, bo w praktyce super okazje w Castoramie trwają. Tylko teraz aż 150 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na wszystkie produkty ogrodowe. Akcja trwa do 9 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
6: Po reklamie.
7: Sponsorem poranka jest Profis Grill w Brzozówce, autoryzowany salon Weber World. Ogromny wybór grilli, wyjątkowe promocje i atrakcyjne ceny. Profis Grill. Wyższy poziom grillowania.
8: RDN Małopolska 103,6 FM. RDN Nowy Sącz 101,2 i 88,3 FM.

0: Region jest nasz. Wiadomości ekonomiczne.
1: Przedstawiciele koalicji rządowej widzą szansę na rozwój polskiego przemysłu zbrojeniowego. Opozycja odnosi się krytycznie do zaciągania kolejnych pożyczek unijnych, traktując je jako obciążenie. Dziś w Warszawie o 13.30 zostanie podpisana umowa SAFE. Otworzy nowy etap finansowania kontraktów obronnych dla naszego kraju. Senator Prawa i Sprawiedliwości Wojciech Skurkiewicz obawia się, że Polska może nie zdążyć do końca maja z przygotowaniem i podpisaniem umów z polskimi firmami zbrojeniowymi o wartości 185 miliardów złotych.
2: Nie wydaje mi się, żeby to było realne do przeprowadzenia w sposób rzetelny. Zdaję sobie sprawę, że te negocjacje, które są na linii Ministerstwa Obrony Narodowej, Polski Przemysł Zbrojeniowy, one są długotrwałe, one są bardzo żmudne, więc to jest jedna kwestia. Kolejną jest oczywiście to, że pożyczka SAFE to nie 185 miliardów, tylko to jest 400 blisko miliardów złotych, bo trzeba doliczyć odsetki, które będziemy przez te 45 lat spłacać.
1: I jeszcze w maju nasz kraj otrzyma 6,5 miliarda euro zaliczki, a kolejne środki będą napływać do Polski jako nowe mikropożyczki w następnych latach. W sumie niemal 44 miliardy euro musimy wydać do 2030 roku. Większość pieniędzy z pożyczek ma być inwestowana w zakupy w rodzimej zbrojeniówce. Spora część pójdzie na tak zwane refinansowanie umów już zawartych. Sadownicy z gminy Łososina Dolna rozpoczęli starania o odszkodowania za straty poniesione w wyniku przymrozków, które pod koniec kwietnia nawiedziły uprawy jabłek i nie tylko. Mają jeszcze tylko kilka dni, bo wnioski w tej sprawie trzeba złożyć w Urzędzie Gminy najpóźniej 10 dni od wystąpienia szkody. Zanim sadownicy będą mogli uzyskać rządowe wsparcie, straty zostaną zweryfikowane przez ekspertów.
3: Będzie powołana komisja, która pojedzie w teren, aby te straty oszacować. W tej komisji będą przedstawiciele Urzędu Gminy, Ośrodka Doradztwa Rolniczego. Czasami również jest też przedstawiciel wojewody. Także te osoby będą pracowały w terenie. My mamy 20 dni na oszacowanie strat, sporządzenie takiego wniosku zbiorowego i przesłanie go do Urzędu Wojewódzkiego. Razem z tymi wnioskami rolników i protokołami z szacowania szkód, one tam są weryfikowane.
1: Mówił wójt gminy Łososina Dolna Adam Wolak. Podobne wnioski już składają sadownicy z gminy Łącko.
0: www.rdn.pl. Informacje całą dobę.
1: Za 3 lata w 2029 roku po drogach mają jeździć pierwsze polskie elektryki. Nie będzie to zapowiadana kilka lat wcześniej Izera. Do gry wchodzi tajwański koncern, jeden z największych na świecie producentów elektroniki, a także lider nowoczesnych technologii. Projekt będzie finansowany z Krajowego Planu Odbudowy oraz Funduszu Reprywatyzacji. Z kolei partner wniesie technologię, jak i kapitał. Krystyna Prostak.
4: Na razie nie wiadomo, jak będzie się nazywał produkowany w Polsce samochód elektryczny. Wiadomo natomiast, że na początku powstaną 3 modele miejskich SUV-ów, które będą sprzedawane w Polsce i na rynku europejskim. Wynika ze słów ministra aktywów państwowych Wojciecha Balczuna.
5: Planujemy, że do końca tego roku podpiszemy już wszystkie umowy inwestycyjne.
4: Prezes Electromobility Poland Cyprian Gronkiewicz powiedział, że porozumienie z tajwańskim koncernem gwarantuje rozwój technologii. Ale nie tylko.
6: Możliwość szkolenia naszych inżynierów, budowy ośrodka R&D, który w przyszłości pozwoli nam budować, projektować samochody przez nasze zespoły. Gwarantuje nam budowę zakładu produkcyjnego.
4: Inwestycja będzie wsparta kwotą 4,5 miliarda złotych z Krajowego Planu Odbudowy. Umowa w tej sprawie ma być podpisana w najbliższym czasie.
1: Narodowy Bank Polski kontynuuje zakupy złota i ma już około 600 ton tego kruszcu. O zwiększeniu zapasów złota poinformował prezes NBP Adam Glapiński.
7: Według stanu na koniec kwietnia 2026 roku posiadamy obecnie około 600 ton złota. Dokładnie 595 ton złota. A dążymy, jak Państwo wiedzą, do osiągnięcia poziomu 700 ton zgodnie z decyzją zarządu. My cały czas to złoto kupujemy.
1: NBP poinformował, że wartość złota posiadanego przez bank centralny wynosi 322 miliardy złotych. Adam Glapiński spodziewa się wzrostu ceny złota. Ceny złota niewątpliwie wrócą do bardzo wysokich, jeśli nie o wiele wyższych niż poprzednio poziomów, powiedział Adam Glapiński.
0: To były wiadomości ekonomiczne.
8: Na prognozę pogody zaprasza sponsor, producent naturalnej wody mineralnej Muszynianka.
0: Na program zaprasza sponsor firma Budkomin. Wentylacja, rekuperacja, rozwiercanie, uszczelnianie i naprawa kominów. www.budkomin.pl.
9: W ciągu dnia przewaga chmur, do tego jeszcze opady deszczu w godzinach przedpołudniowych, również i po południu może nam delikatnie popadać. Maksymalnie dziś to 16 stopni. Jutro 15, niedziela to 19 stopni, a w nocy plus 8, obecnie mamy 13 stopni. Sytuacja biometeorologiczna niekorzystna.
8: Dobrej pogody życzy sponsor, producent naturalnej wody mineralnej Muszynianka. Muszynianka przyciąga magnezem.
0: Na program zaprasza sponsor firma Budkomin. Wentylacja, rekuperacja, rozwiercanie, uszczelnianie i naprawa kominów. www.budkomin.pl.
10: Sponsorem poranka jest Profis Grill w Brzozówce, autoryzowany salon Weber World. Ogromny wybór grilli, wyjątkowe promocje i atrakcyjne ceny. Profis Grill. Wyższy poziom grillowania.

0: Reklama.
1: Już wkrótce wieczór, który poruszy najczulsze struny serca. Pełen emocji i ponadczasowych melodii. Legenda polskiej sceny, Irena Santor, wystąpi w Centrum Sztuki Mościce 9 maja o godzinie 19. Najpiękniejsze piosenki w nowych aranżacjach, wzruszenia i niezwykła atmosfera. To koncert, który na długo pozostaje w pamięci. Zatrzymaj się na chwilę, zarezerwuj swój wieczór i przeżyj magię muzyki razem z nami. Koncert w roli głównej Irena Santor, Centrum Sztuki Mościce, 9 maja, godzina 19. Szczegóły i bilety na www.csmtarnow.pl.
2: Castorama.
3: Teoria
2: i praktyka.
3: W teorii przydałoby się wyremontować łazienkę, zmienić płytki, wannę, może meble, lustro.
2: No to w praktyce jest tylko jedno słuszne rozwiązanie. Castorama. Już teraz kupisz tu wymarzone płytki i produkty łazienkowe, a do tego dostaniesz zwrot na kupon.
3: Tak?
2: No, aż 300 zł za każde wydane 2000. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 18 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
4: Szykuj się na Allegro Smart Weeks, festiwal ultra okazji. Tysiące markowych produktów do minus 50% tylko dla smartowiczów już od poniedziałku. A jak nie masz Allegro Smart, to wypróbuj za darmo.
5: Jak tak, to Allegro.
0: Po reklamie.

0: RDN Małopolska. Audycja sponsorowana.
1: Przed nami wyjątkowy dzień dla tarnowskiego środowiska rzemieślniczego. Cech rzemiosł różnych w Tarnowie obchodzi jubileusz 75-lecia działalności. I to nie tylko historia zakładów, warsztatów i zawodów przekazywanych z pokolenia na pokolenie, ale także opowieść o ludziach, którzy przez lata budowali lokalną przedsiębiorczość i tradycję. O tym, jak zmieniało się rzemiosło, jakie wyzwania stoją właśnie dziś przed fachowcami, jak wygląda przyszłość branży rzemieślniczej, porozmawiamy my teraz w studiu. Gościem jest z nami pan Marian Wojtyłko, wiceprezes cechu rzemiosł różnych w Tarnowie. Dzień dobry, witam serdecznie pana.
2: Dzień dobry.
1: Jest z nami również Stanisław Bańbor, cukiernik, członek zarządu cechu rzemiosł różnych, skarbnik. Dzień dobry, witam panie Stanisławie.
3: Witam serdecznie, dzień dobry.
1: Drodzy panowie, 75 lat działalności tarnowskiego środowiska rzemieślniczego. No to zacznijmy może od tych podstaw, jak to zmieniało się przez te ostatnie 75 lat, kawał czasu, no i ogromna historia. Jak dawniej wyglądało to rzemiosło w Tarnowie w porównaniu na przykład z dzisiejszymi czasami, panie Marianie, panie Stanisławie? Krótka historia tego cechu rzemieślniczego w Tarnowie, no i porównanie do tych dzisiejszych czasów.
2: Bardzo proszę, może wspomnę, jeszcze wrócę do czasów, kiedy o rzemiośle w Tarnowie mówiło się chyba najwięcej, w czasie, kiedy Władysław Łokietek nadał prawa miejskie Tarnowowi. Wówczas był większy ruch, zjeżdżali się różni kupcy, jak też rzemieślnicy, i były zapotrzebowanie na tego typu pracę. Następnie pod zaborem austriackim szczególnie nastąpił rozkwit. Wówczas powstaje chrześcijańskie zrzeszenie rękodzielników Gwiazda przy ulicy Kopernika. A po II wojnie światowej ówczesne władze utrudniały rozwój rzemiosła. Budynek został odebrany na Dom Kultury Tamelu, a w 1950 roku, to jest 15 czerwca, od której daty liczy się właśnie powstanie cechu rzemiosł różnych w Tarnowie, cech rzemiosł różnych z siedzibą Brodzińskiego, a członków wówczas było 377. Uczestnictwo w cechu było obowiązkowe. W 1982 budynek na skutek władz cechu Zbigniewa Błaszkiewicza, Tadeusza Marka oraz Stanisława Steinhoffa został przekazany dla rzemiosła na zasadzie wieczystej dzierżawy i cech opłaca do tej pory za użytkowanie tego budynku. Cech odprowadza składkę i za wieczyste użytkowanie. Uważamy, że jest to niesprawiedliwe, bo budynek jest nas, rzemiosła, wybudowany przez rzemiosło. Rzemiosło w znacznym stopniu przyczynia się też do rozwoju miasta, a władze socjalistyczne odebrały budynek, a obecnie władze jakoś na razie nie mają sposobu, żeby nam ten budynek odebrać.
1: Panie Mario, wiemy to, a propos tej historii, a propos tego, co pan powiedział, mówi pan, że znacznie to rzemiosło przyczynia się do przede wszystkim tego, że miasto się zmienia. Zmienia się też, wydaje mi się, region tarnowski dzięki właśnie rzemieślnikom. No i tak się zastanawiam, czym ta wartość tego rzemiosła pozostaje niezmienna mimo upływu lat?
2: Uważam, że w zasadzie tak, bo rzemiosło towarzyszyło człowiekowi od zawsze i to jest niezbędne, kiedy przejdziemy ulicami miast i czy spojrzymy na elewację, czy kościołów wewnątrz, wszędzie widzimy pracę rzemieślników.
1: Dziś bardziej potrzeba tych fachowców niż kiedyś?
2: Ja myślę, że raczej jest to równowaga, bo to byt kształci zapotrzebowanie. Jeżeli jest większe zapotrzebowanie, wówczas więcej się szkoli i myślę, że jest to równowaga.
1: No to, drodzy panowie, jakie branże rzemieślnicze dzisiaj rozwijają się najlepiej?
2: Tak, jeżeli chodzi o o branże, które nam się jakoś mają przyszłość, bo to tak trzeba powiedzieć, czy rozwijają się, to są motoryzacyjna, wszelkiego rodzaju naprawy i ogumienie i samochodów. Branża też jak fryzjerska, wszystkie zawody związane z tym, jak manikurzystki i to najwięcej tych rzemiosł mamy u nas w cechu zarejestrowanych zakładów w tym rzemiośle.
1: A panowie, są takie zawody, które znikają, może takie, które niespodziewanie wracają?
2: I na pewno dużo rzemiosł znikło, tak. Kaletnik czy szew zanika, na pewno zanika kowal. No, tam może są kowale gdzieś przy hodowli koni, ale już wraz z zanikiem koni na podwórku mojego gospodarstwa znikają też zawody i taki jest właśnie kowal.
1: Panie Stanisławie, jest jakiś taki zawód, który my teraz renesans taki odnosi, że ten zawód wraca, który gdzieś tam był na chwilę zapomniany i teraz powraca po latach?
3: Dziś nie da się ukryć, że rzemiosło w ogóle to upada. I to trzeba sobie prawdę powiedzieć. Nie ma uczni nie ma chętnych do nauki zawodu. Było mi dane być egzaminować. Dziś już nie przeszedł mój etap, ale dzieci nie są przygotowani do zawodu. Dziś niestety trzeba przyznać, że jest całkiem inne podejście ucznia w zakładzie. Mnie było dane w 1969 roku przyjść do nauki zawodu Krakowska 28, cukiernia pan Podlasiewicz, święty pamięci. Później poszedł spisana umowa właśnie na Banderowskiego w cechu rzemiosł Różnyk i tak ciągłem przez 10 lat. Później było mi dane przewozić ten cech właśnie z Brodzińskiego do Gwiazdy i po 10 latach swojej pracy w zawodzie cukiernictwie i w jednym zakładzie, w drugim, gdzie egzaminy były w Krakowie, bo nie było tu jeszcze izby, zostało mi dane. Zdane mi zostało. No, za wielkim swoim zainteresowaniem otworzyłem pierwszy zakład. Był to pierwszy w Szczecinie, drugi była Warszawianka, a później wybudowałem tu, gdzie obecnie na Targowy. Tu, gdzie wybudowałem, to jest zasługa pana, który mi wskazał, że jest taka lokalizacja.
1: Panie Stanisławie, ile lat w zawodzie?
3: Od 69 roku. Mniej jak 75.
1: Czyli możemy tutaj już powiedzieć, bo doświadczenie ogromne. Jakie cechy powinien mieć dobry rzemieślnik?
3: Dobry rzemieślnik to jest taki rzemieślnik, który podchodzi do tego z zamiłowaniem. Nie, że on przyjdzie do zakładu, bo on musi coś robić. Nie, on ma to kochać. Jeżeli przychodzi, bo ja muszę... Ja miałem takich uczniów, pyta się mi dziecko, a czy szefie, czy ja to muszę? Nie, ty nic nie musisz. Jak ty masz na siłę robić, to nie ma sensu. Kiedy ja przyszedłem do zakładu, tak jak mówię, lata w 69, powiem prawdę dziś. To był taki zakład, gdzie naprawdę szef świętej pamięci był bardzo przedsiębiorczy, można było się naprawdę tam orobić jako uczeń, ale wynagrodził. Nie mogę powiedzieć, bo bym Boga obraził, gdy szkoda, że on szybko, mając 50 lat, odszedł już od nas. I tu dzisiaj, jak się obserwuje, to tak ta młodzież przychodzi tak jakby z przymusu.
1: Czyli sam, jakbym zapytał, czego najbardziej brakuje dziś młodym adeptom zawodu, to tego zaangażowania?
3: Zaangażowania, chęci, podejścia takiego, że to ma być. Jeżeli ktoś przychodzi do danego zakładu, bo ja muszę, to nie ma sensu.
1: No to panie Stanisławie, jak zachęcić tych młodych do wyboru szkół branżowych i do nauki fachu?
3: Dziś jest ciężka sprawa, bo dzisiaj tylko jest komórka, telefon, Facebook i to jest całe ich zainteresowanie. Ale takiego prawdziwego podejścia do nauki, zawodu to niestety nie ma.
1: Może współczesna technologia jakoś pomoże? Tak się zastanawiam, czy sztuczna inteligencja na przykład, bo teraz mówi się sporo o tej sztucznej inteligencji i automatyzacji. One są zagrożeniem dla rzemiosła, czy może szansą?
3: Automatyzacja to jest szansa, ponieważ kiedy dzisiaj to naprawdę mamy wszystko w rzemiośle, jeśli chodzi o sprzęt, surowiec i tak dalej. Tylko naprawdę, tak jak powiedziałem, nie ma podejścia takiego od serca do danej pracy.
1: A propos tego podejścia i tego serca do pracy, tego zaangażowania, bo to nie tylko praca, ale to też i pasja, to rzemieślnictwo. Czy jest jakaś taka historia takiego rzemieślnika z Tarnowa, która szczególnie inspiruje tych młodych rzemieślników?
3: No, nie bardzo potrafię tu odpowiedzieć na to pytanie, ponieważ jak się patrzy, to tak, tak jak powiedziałem, ich podejście to jest inne całkowicie, no.
1: Drodzy panowie, jubileusz 75-lecia cechu rzemiosł różnych już w tą sobotę. Emocje na pewno ogromne. Jak ten jubileusz będzie wyglądał? Jakbyście państwo, panowie, my mogli tutaj przedstawić tym radiosłuchaczom, kto może przyjść na ten jubileusz? Kogo zapraszacie na ten jubileusz?
3: Na jubileusz zostały wysłane zaproszenia dla wszystkich osób, którzy są związani z rzemiosłem. Mam na myśli władze miasta Tarnowa i nie tylko Tarnowa, wszyscy uczestnicy, koledzi z sąsiednich cechów. Spotykamy się o 11:30 pod Bazyliką Katedralną ze sztandarami, poczty sztandarowe, starszyzna w togach. Ksiądz biskup saraterski odprawi mszę świętą przy obecności tam jeszcze pozostałych księży. I później mamy przemaszerować pod pomnik, gdzie zostanie złożona wiązanka, a później sala lustrzana. Salę lustrzaną dostaliśmy od miasta w prezencie, także możemy tam korzystać.
1: Niecałą salę w prezencie, po prostu
3: użyczono nam
1: na jubileusz, bo ktoś by mógł zrozumieć, że dostaliście w prezencie cały budynek.
3: Tak, nie. Tak, i chcemy tam naprawdę się przygotować, mamy tam zapewniony catering, mamy pana, który to poprowadzi, jest taki bardzo sympatyczny pan profesor Mieczysław Czosnyka, który on jest stworzony do tego, bo każdy musi być do czegoś stworzony.
1: Tak.
3: Poprowadzi, no i wspólnymi siłami wiemy, że to się uda.
1: Drodzy panowie, zarówno pytanie do pana Mariana, jak i do pana Stanisława. Czym dla was osobiście oznacza jubileusz 75-lecia cechu?
2: Tak się składa, że ja również, kiedy w czasie, kiedy w 1951 roku było powołanie cechów rzemiosł różnych na bazie rzemiosł takich jak i innych zawodów, jak krawiectwo, jak cukiernictwo, jak piekarnictwo, włókiennictwo, i już wspominałem, to miało to miejsce, siedziba tego była na ulicy Wrodzińskiego. Wówczas w 1951 roku ja się akurat urodziłem. Ja też teraz obchodzę 75 lat i całe życie moje zawodowe, to jest 50 lat, spędziłem, to znaczy prowadziłem zakład rzemieślniczy w zawodzie zdobienie szkła kryształowego. No dzisiaj ten zawód była sprzecznie zmianka, których zawodów zanika, a które się, powiedzmy, powstają nowe. I ten zawód akurat należy do tych zanikających. Już nie ma. Kiedyś było...
1: Czyli panie Marianie, młodzi się nie garną do tego zawodu?
2: Po prostu nie ma zbytu na nasze, na wyroby szkła kryształowego.
1: Na razie. Powiedzmy, że panie Marianie, na razie. Ale kto wie, wszystko się może zmienić i powróci ten kryształ do łask.
2: Co jest teraz? A co będzie, no to nie wiem.
1: No a czym dla pana osobiście jest ten jubileusz 75-lecia?
2: To jest wspomnienie, to jest też dziękować opatrzności Bożej, że dało nam to przeżyć tyle lat i 50 lat pracy, ale też około 30 lat pracy w zarządzie naszego cechu tarnowskiego. Byłem poprzednio przez 4 kadencje starszym cechu i jeszcze wcześniej byłem w zarządzie, no i teraz też jestem w tym. I obserwuję tą pracę, czym to jest. Były wzloty i upadki naszego cechu, bo to jest święto naszego cechu. Obecnie nasz cech ma się, że tak powiem, no można powiedzieć, no dobrze. No.
1: Drodzy panowie, bo tylko nam zostało 1,5 minutki. Jakie cele organizacja sobie stawia na kolejne lata?
2: Nie rozumiem.
1: Jakie cele sobie stawiacie na kolejne lata?
3: Chcielibyśmy, aby naprawdę się ten cech bardziej rozwijał. Jest nas bardzo mało członków cechu. Za czasu, kiedy ja przewoziłem z Brodzińskiego tu na Nowy Świat, było około 2000 członków. Dzisiaj nas jest 200 tam z groszami. Kiedyś były organizowane bale, opłatki i to życie żyło się tym wszystkim. Dzisiaj niestety to wszystko zamiera. Dzisiaj mimo, że mamy porządne surowce w każdej branży i sprzęt i maszyny, to to rzemiosło takie jest troszkę odsuwane.
2: Ale ja tu przepraszam, chciałbym dodać, dlaczego tak się dzieje, bo w roku 1999 roku, jak nastąpiła przemiana gospodarcza, że tak powiem, wówczas i do 1992 była obowiązkowa przynależność do cechu. Jeżeli jakiś właściciel zakładu chciał otworzyć sobie firmę, musiał iść do cechu, otrzymać opinię i wówczas mógł prowadzić działalność. To zostało zniesione na skutek wolności gospodarczej i w 1999 roku było obowiązku.
1: Drodzy panowie,
2: bardzo dużo zakładów się wyrejestrowało.
1: 30 sekund nam pozostało, dosłownie w jednym zdaniu. Jedna rada dla tych młodych rzemieślników, no i też życzenia dla rzemieślników z okazji jubileuszu cechu.
2: Tak, tak, oczywiście. No, nie bać się. Mimo wszystko trudnych sytuacji nie bać się, działać na własny rachunek. Jest to później duża satysfakcja, bo człowiek czuje się wolniejszy, może jak poszczęści mu się, to i będzie miał więcej.
1: To pan Marian, a pan Stanisław?
3: Ja chciałbym, aby naprawdę młodzież zrozumiała, że rzemiosło jest to coś pięknego. To naprawdę, to nawet nie jedne studia nie zdadzą tego, co ten mistrz, który dobrze wyszkoli danego rzemieślnika. I tego życzę, abyśmy dalej ciągli do przodu, mimo że ja już mam też emeryt.
1: No to tego wszystkiego życzymy wszystkim rzemieślnikom. Przypominamy, cech rzemiosł różnych w Tarnowie obchodzi jubileusz 75-lecia działalności i tutaj obchody już jutro, sobota, godzina, przypomnijmy?
3: W sobotę 16.
1: A, przepraszam, bo to jest 16, za tydzień, tak jest, 16, za tydzień uroczystości, a na te uroczystości bym zapraszał Marian Wojtyłko, wiceprezes cechu rzemiosł różnych w Tarnowie oraz Stanisław Bańwór, cukiernik, członek zarządu cech rzemiosł różnych, skarbnik. Dziękuję serdecznie za rozmowę.
2: Już koniec.
1: Już musimy kończyć, ale mam nadzieję, że do tej rozmowy jeszcze wrócimy. Tak więc dziękuję serdecznie za rozmowę. Wszystkiego dobrego, drodzy panowie.
3: To była
2: dziękuję. No jeszcze chciałem tu podziękować. Wszystkie życzenia złożyć z tej.

0: RDN Małopolska.
1: Opady deszczu, które przeszły przez region, nie rozwiązują problemu suszy, mówią eksperci. Tymczasem strażacy cały czas walczą z pożarem w Puszczy Solskiej. Przyrodnicy mówią o ogromnych stratach w ekosystemie. Dziś rocznica zakończenia II wojny światowej. Polacy Dzień Zwycięstwa witali nie tylko w kraju, ale na wszystkich frontach II wojny światowej.
2: Przypadło nam w udziale w imieniu narodu polskiego zawiesić nasz nieśmiertelny sztandar na gruzach Berlina, na gruzach pychy hitlerowskiej.
1: Wiadomości o 10:00. Aneta Mleczko, zapraszam. Spłonęło co najmniej 300 hektarów lasu. To wstępne szacunki służby dotyczące pożaru Puszczy Solskiej na Lubelszczyźnie. Kilkuset strażaków wciąż walczy z ogniem, który pojawił się na tym terenie we wtorek. Jego dogaszanie może jeszcze zająć wiele dni. Przyrodnicy już teraz mówią o dużych stratach w ekosystemie. Michał Korga z Lubelskiego Towarzystwa Ornitologicznego podkreśla, że spłonął fragment cennego dla ekosystemu terenu, w którym żyją rzadko spotykane ptaki.
3: Chociażby takie gatunki jak guszec. Jest to największy nasz kurak leśny. W tym momencie tereny, które są objęte pożarem, są jego priorytetową właśnie ostoją w skali Polski.
1: Ekspert podkreślił, że po pożarze przyroda sama powinna się odrodzić w spalonych miejscach, jednak nie wyklucza, że wypalone tereny zostaną zmienione w lasy gospodarcze. Akcją gaśniczą jest objętych ponad 1000 hektarów terenu. Po opanowaniu pożaru jego dogaszanie może zająć jeszcze wiele dni. Opady deszczu, które przeszły przez region, nie rozwiązują problemu suszy, mówią eksperci. To oznacza, że zagrożenie pożarami lasów dotyczy nie tylko Lubelszczyzny, ale też Małopolski. Chociaż na Sądecczyźnie najczęściej płoną trawy, był przypadek pożaru w lasach, w Łazach Biegonickich w okolicy lasu. Ogień udało się opanować wystarczająco szybko, to problem suszy dalej jest widoczny, mówi Mateusz Górski, rzecznik Państwowej Straży Pożarnej w Nowym Sączu.
4: To tylko podkreśla, jak niebezpieczną teraz mamy porę roku, jak niebezpiecznie jest brak opadów, jaka jest suchość podłoża. Jeśli tutaj słyszymy wypowiedzi osób, które zajmują się lasami, że ściółka ma niższą wilgotność niż kartka papieru, no to musimy wziąć pod uwagę to, że jest to już naprawdę sytuacja skrajnie ekstremalna. I tutaj oczywiście w naszym terenie, z uwagi też na ukształtowanie terenu i lasy, to zagrożenie jest, nie jest tak ekstremalne jak na wschodzie naszego kraju. Natomiast no już tutaj mierzymy się z trzecim stopniem zagrożenia, więc to już jest stopień bardzo wysoki.
1: Meteorolodzy zapowiadają w najbliższym czasie gwałtowne burze, a to oznacza, że woda będzie słabo wsiąkać w wysuszoną glebę. Ściółka dalej może się łatwo zapalić, co sprawia, że wypoczynek w terenach leśnych może być niebezpieczny.
0: Słuchacie wiadomości RDN.
1: 8 maja jest obchodzony Narodowy Dzień Zwycięstwa, upamiętniający zakończenie II wojny światowej w Europie. Tego dnia w 1945 roku o 22:43 czasu środkowoeuropejskiego został podpisany akt bezwarunkowej kapitulacji hitlerowskich Niemiec. Dokument, który wszedł w życie o 23:01, przypieczętował ostateczny upadek III Rzeszy i przyniósł pokój milionom Europejczyków. Podpisanie kapitulacji Niemiec oznaczało zakończenie największego konfliktu zbrojnego w dziejach ludzkości, jednak tylko w Europie. Walki toczyły się jeszcze na Dalekim Wschodzie. Zakończyła je kapitulacja Japonii 2 września 1945 roku. Kilka dni przed jej podpisaniem wojska radzieckie wraz z oddziałami Armii Wojska Polskiego zdobyły stolicę III Rzeszy. Polacy zawiesili wtedy biało-czerwoną flagę na berlińskiej kolumnie zwycięstwa. Ten moment wspominał przed laty porucznik Mikołaj Troicki, który zmarł w 1989 roku.
2: Kiedy weszliśmy na tą kolumnę, widzieliśmy cały Berlin, ponieważ byliśmy na wysokości 80 kilku metrów. Podałem chłopcom komendę baczność, przemówiłem do nich. Chłopcy, przypadło nam w udziale w imieniu narodu polskiego zawiesić nasz nieśmiertelny sztandar. Na gruzach Berlina, na gruzach pychy hitlerowskiej spocznij.
1: Narodowy Dzień Zwycięstwa od 1945 do 2015 roku w Polsce był oficjalnie obchodzony 9 maja jako Międzynarodowy Dzień Zwycięstwa lub Dzień Zwycięstwa, choć jego urzędowa nazwa brzmiała Narodowe Święto Zwycięstwa i Wolności. 24 kwietnia 2015 roku Sejm przyjął ustawę o Narodowym Dniu Zwycięstwa obchodzonym 8 maja, jednocześnie oficjalnie znosząc Narodowe Święto Zwycięstwa i Wolności obchodzone 9 maja.
0: www.rdn.pl. Informacje. informacje całą dobę.
1: Bycie księdzem nie zaczyna się w dniu święceń. To droga wielu wyborów, pytań i decyzji podejmowanych często w ciszy, mimo że dziś o tę ciszę coraz trudniej, mówi rektor Tarnowskiego Seminarium Duchownego. Maj jest szczególnym czasem dla wspólnoty Wyższego Seminarium Duchownego w Tarnowie, bo właśnie wtedy klerycy kończą kolejne etapy formacji i przygotowują się do święceń diakonatu oraz prezbiteratu. W audycji Rozgryźć Kościół o powołaniu formacji i emocjach związanych ze święceniami opowiadali ksiądz dr Jacek Soprych, rektor Wyższego Seminarium Duchownego w Tarnowie, kleryk Dawid Paluch oraz diakon Dawid Tokarz. Jak podkreślał rektor seminarium, dziś rozeznanie powołania jest trudniejsze niż przed laty.
5: Dziś rozeznanie powołania jest, myślę, trudniejsze niż kiedyś. Nie dlatego, że Pan Bóg mówi jakoś ciszej, ale dlatego, że człowiek żyje w takim większym rozproszeniu. Mamy bardzo dużo tych zewnętrznych bodźców, które rozpraszają człowieka. Więc choćby ta zdolność do takiej realnej ciszy i samotności, bo bez niej rozeznanie łatwo zamienia się w takie analizowanie wszystkich za i przeciw. Na pewno potrzebna jest prawda o sobie. Chodzi o odwagę zobaczenia własnych motywacji. Także może nawet tych mniej szlachetnych, żeby to, co trzeba oczyścić, żeby się przygotować. W rozeznaniu potrzebne jest towarzyszenie duchowe. Nie rozeznajemy sami. Trzeba skonfrontować to z kimś, kto nam pomoże zobaczyć coś więcej.
1: Już za 2 tygodnie do święceń diakonatu przystąpi 10 alumnów Tarnowskiego Seminarium. Diakonat jest etapem bezpośrednio poprzedzającym święcenia kapłańskie. Samo słowo diakon oznacza służbę. Diakoni mogą m.in. chrzcić, głosić kazania, udzielać komunii świętej czy asystować przy ślubach, jednak nie mogą jeszcze odprawiać mszy świętej ani spowiadać. Święcenia diakonatu odbędą się 23 maja w parafii świętego Andrzeja Apostoła w Słopnicach koło Limanowej. Przyjmie je 10 kleryków. Z kolei święcenia prezbiteratu, czyli kapłańskie, zaplanowano na 30 maja o godzinie 9 w Tarnowskiej Katedrze. Do tej uroczystości przygotowuje się 14 młodych mężczyzn. Święcenia kapłańskie będą transmitowane w Radiu RDN.

0: Sponsorem audycji jest organizator warsztatów edukacyjnych dla wycieczek szkolnych. Właściciel parku rozrywki Zatorland w Zatorze.
1: Sponsorem pogody jest CD Locum, inwestor projektu mieszkaniowego Browary Tarnowskie w Tarnowie.
2: Cały czas pochmurno, najwięcej chmur na południu i na wschodzie kraju. Do tego jeszcze przelotne opady deszczu w ciągu dnia, zapowiadają nam synoptycy. Temperatura dziś to tylko 16 stopni, obecnie mamy 13. Jutro 15 stopni, niedziela, już tutaj skok temperatury 19 i coraz cieplej nam się będzie robiło. Co najważniejsze, niedziela słoneczna, sobota jeszcze pochmurna.
0: Sponsorem audycji był organizator warsztatów edukacyjnych dla wycieczek szkolnych. Właściciel parku rozrywki Zatorland w Zatorze.
1: Sponsorem pogody było CD Locum, inwestor projektu mieszkaniowego Browary Tarnowskie w Tarnowie.
3: Sponsorem poranka jest Profis Grill w Brzozówce, autoryzowany salon Weber World. Ogromny wybór grilli, wyjątkowe promocje i atrakcyjne ceny. Profis Grill. Wyższy poziom grillowania.

0: Reklama.
1: Centrum Sztuki Mościce zaprasza na małopolską retrospektywę Międzynarodowego Festiwalu Filmowego w Gdyni Niepokorni, Niezłomni, Wyklęci. Już 12 i 13 maja. Wyjątkowe pokazy filmów dokumentalnych i fabularnych. Wystawa, panel dyskusyjny oraz koncert Tadek Firma. Wstęp na wydarzenia bezpłatny. 12 i 13 maja w Centrum Sztuki Mościce. Szczegóły na csm.tarnow.pl.
2: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Wszystkie kawy, drugi tańszy produkt, 60% taniej. Orzechy nerkowca Alesto 200 gramów, jedno opakowanie plus jedno gratis. I polskie pomidory malinowe luzem. Cena przed obniżką 19,99. Teraz tylko 9,99 za kilogram. Szczegóły promocji w aplikacji Lidl Plus.
3: Lidl, to się opłaca.
4: Jedź po więcej z MG. Nowoczesne hybrydy ZTS, HS, MG3 teraz z dodatkowymi rabatami oraz w wygodnym finansowaniu 50/50. Promocja ograniczona czasowo. Sprawdź ofertę w salonie MG Auto Complex. Wielogłowy 188. Zapraszamy.
0: Po reklamie.
5: RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz.
0: Reklama.
6: W Kiku znajdziesz wszystko, czego potrzebujesz, aby twój nakryty stół stał się ulubionym miejscem spotkań. Na przykład porcelanę z motywem cytryn w śródziemnomorskim stylu. Talerze już od 9 zł. Więcej na co dzień i na wyjątkowe okazje. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
7: Z okazji Dnia Dziecka serdecznie zapraszamy wszystkie dzieci w muzyczny świat bajek Walta Disneya. Chór Puelle Orantes wykona podczas specjalnego koncertu najpiękniejsze piosenki z bajek Król Lew, Piękna i Bestia, Zwierzogród, Wajana i wiele innych. 30 maja, godzina 13, Centrum Kongresowe Zencom Expo w Jasionce koło Rzeszowa. Wstęp wolny. Mecenas chóru PGE, Polska Grupa Energetyczna.
0: Po reklamie.
8: Autopromocja.
9: Święty ojciec Stanisław Papczyński. Jego działalność, dzieła i czasy, w których przyszło mu żyć.
10: Stanisław Papczyński to gorąca głowa, młody człowiek. Kilkakrotnie ocierał się o śmierć.
11: Żył w bardzo trudnych czasach, w bardzo trudnym wieku dla historii Europy, dla historii Polski.
12: Ten, którego mamy odkryć i który jest świętym na dzisiaj.
11: Mocny charakter, trudny charakter. Myślę, że to też kwestia tego, że pochodził z Podegrodzia.
12: On odkrywa wolę Bożą krok po kroku.
9: Zapraszamy na audycję w każdą drugą niedzielę miesiąca o godzinie 17:00.
8: To była autopromocja.

0: RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz.
1: Audycja sponsorowana.
2: Kwadrans mamy po godzinie 10 w studium kolejni goście i powiem tak, że ile razy my ci goście są tutaj we studium na BMA 14, zawsze przynoszą coś dobrego dla naszych radiosłuchaczy i tak samo dziś my coś wyjątkowego dla naszych radiosłuchaczy my mają przygotowane. A w studium Maciej Aleksander, wicedyrektor Centrum Sztuki Mościce, i Katarzyna Piszczek, kierownik Kina Millennium. Dzień dobry, witam was serdecznie, gorąco, moi kochani.
3: Dzień dobry.
4: Dzień dobry, my również gorąco witamy i to prawda, panie redaktorze, rozumiem, że telefon się rozdzwoni na koniec audycji.
2: Już dzwonią telefony, ale Maciej, nie zdradzaj, co masz, co przygotowaliście. Kasia, na razie nic.
4: Mamy
2: nie
4: mówię. Same dobre rzeczy.
2: Powiedzmy tylko na razie o tym, co jest dla tych wszystkich, którzy udadzą się do Centrum Sztuki Mościce w najbliższych dniach, bo sporo atrakcji przygotowanych, muzycznych, filmowych, wyjątkowych. To co, zaczniemy od muzycznej atrakcji.
4: Pewnie, jak mamy piątek, czyli zaczynamy weekend, a dokładnie chcielibyśmy zaprosić jutro na sobotę na wyjątkowe spotkanie. Koncert w roli głównej Irena Santor i dosłownie, i w przenośni, bo tytuł koncertu w roli głównej, ale pani Irena Santor będzie faktycznie w roli głównej. Na tym koncercie będzie siedziała, opowiadała, ale też muzycznie będzie się angażowała w ten koncert. Będzie wyjątkowy, sentymentalny, no i z dobrą muzyką, dobrą warstwą muzyczną, z wyjątkowymi wokalistami, muzykami i też wyjątkowe prowadzenie. Monika i Grzegorz Wasowscy zadbają o to prowadzenie, o tą rozmowę z panią Ireną Santor, także będzie nie tylko muzycznie kawał dobrej muzyki, ale też kawał dobrej rozmowy, dobrego wprowadzenia.
2: Anegdoty,
4: dokładnie, historii, więc będzie to nie tylko muzyczna warstwa, ale też bardzo wspomnieniowa, nostalgiczna, także serdecznie zapraszamy.
2: Bo też będzie Monika Urlik, taki specjalny podczas tego koncertu
4: tak,
2: gość.
4: Dokładnie tak, w warstwie śpiewu tutaj się zaprezentuje, dlatego kto jeszcze nie ma planów na jutrzejszy wieczór, na godzinę 19:00, około półtorej godziny występ, wiadomo jak to bywa na takich koncertach, możliwe są jeszcze bisy, ale to będzie naprawdę wyjątkowe spotkanie z legendą polskiej sceny muzycznej, polskiej piosenki Ireną Santor i wyjątkowych artystów, bo tak jak pani Irena zapowiadała, spotkanie słowno-muzyczne, muzyka i młodsi koledzy, a słowo to już ona chce dać od siebie.
2: Czyli będzie taki dialog artystyczny, nie tylko my tutaj z prowadzącymi, ale mam nadzieję też, że z publicznością ten dialog będzie poprowadzony. I wydaje mi się, że każdy będzie usatysfakcjonowanym wyjątkowym spotkaniem. W roli głównej oczywiście Irena Santor i to, jak mówił wicedyrektor, 9 maja, jutro godzina 19, tak?
4: Tak jest.
2: Bilety są jeszcze dostępne.
4: I jeszcze są dostępne wygodnie na stronie internetowej Centrum Sztuki Mościce lub w kasie stacjonarnie.
2: Kolejnym spotkanie na dużym ekranie, tym razem Babski Poniedziałek w kinie Millennium. No i pani Kasiu, ubieramy się u Prady, część druga, czyli kolejna odsłona wielkiego hitu, no i kolejne wyzwanie filmowe, ale nie tylko filmowe wyzwanie, bo też i dla was wyzwanie, bo to 3 projekcje i wielki sukces tego przedsięwzięcia, Babski Poniedziałek.
3: Tak, są takie filmy, których po prostu
2: nie trzeba reklamować
3: i też nie można nie zagrać na Babskim Poniedziałku, ponieważ jak zapowiadałam miesiąc temu, że w maju zobaczymy Diabeł ubiera się u Prady drugą część, to
4: panowie się obrazili.
3: nie obrazili się, ale panie jakby tutaj owacjami. Ten fakt.
2: Ale powiem ci, że to jest film nie tylko dla kobiet, to jest też film dla mężczyzn.
4: Ale ja powiem więcej, panie redaktorze, na Babski Poniedziałek przychodzą też panowie, z czego ja również się cieszę.
2: No ale nie dziwię się, bo są fajne filmy.
4: Ale oczywiście, że tak. Czy repertuarowo też to będziemy grali, jakby to jedno nie wyklucza drugie, ale widocznie ta społeczność kobiet tak ich fascynuje i mnie też to fascynuje.
2: Aczkolwiek powiem wam szczerze, że tutaj, drodzy panowie, przemyślcie dwa razy, bo jak pójdziecie ze swoimi wybrankami serca na ten film i waszym paniom spodobają się jakieś kreacje, to wiecie, że to się wiąże z ogromnymi kosztami.
4: Czuć się po portfelu, to prawda.
2: Dobrze, ale przejdźmy do filmu.
3: Nie wiem, czy ja właściwie panu przeszkadzam może.
2: Przejdźmy do filmu.
3: Porozmawialiście sobie o Babskim Poniedziałku, więc może...
2: Kasia, dobrze, to
4: jest, ale zazwyczaj jest tak, że jak jest jakieś wydarzenie dla kobiet, najwięcej komentują mężczyźni. No chyba...
2: Znamy się na modzie. Tak. Dobrze,
3: ja serdecznie chciałam zaprosić, kto jeszcze nie był, albo kto ma ochotę się wybrać po raz kolejny. 11 maja w Centrum Sztuki Mościce, w kinie Millennium, Diabeł ubiera się u Prady.
4: Najbliższy poniedziałek, tak.
3: Diabeł ubiera się u Prady, druga część. Kontynuacja wielkiego hitu. Po 20 latach wraca na ekran. Myślę, że w zupełnie innej sytuacji, znaczy w zupełnie innej rzeczywistości też ta...
2: Bardziej dojrzałe już.
3: Bardziej dojrzałe i to jest też fakt, z innymi problemami niż 20 lat temu. Także można przyjść, zobaczyć. Akcja nadal rozgrywa się na stylowych ulicach Nowego Jorku i w eleganckich biurach magazynu Runway. Także to się nie zmieniło. W roli głównej dalej Meryl Streep. Niesamowita. Z
2: no
3: Annie
2: Hathaway obowiązkowo uznana za najpiękniejszą kobietę. Przy okazji. To
3: na pewno...
4: To świeżynka, taka informacja.
2: Tak, tak, tak.
3: Zachęci na pewno dodatkowo tu tych panów chyba.
4: Tak.
3: Bo my jakby tu może...
4: No, panie też jakby mają dobre gusta, także to...
3: Także serdecznie zapraszam. Trzy seanse, 15.45, 18 i 20.15. Dodatkowo, jak zawsze, co miesiąc kiermasz z ciekawostkami, z różnymi miłymi dla oka i ciała rzeczami. Także zapraszam serdecznie. Najbliższy poniedziałek, babski poniedziałek.
4: Tak, kiermasz, ja dopowiem, że kiermasz od godziny 17, także serdecznie wszystkich zapraszamy, a to już taki fenomen babskich poniedziałków, że gramy trzy seanse i jakby jeszcze była możliwość, to byśmy salę powiększyli, żeby wszystkich pomieścić.
2: Muszę zapytać Kasię o to, bo jak diabeł ubiera się u Prady, my to wiemy, że moda w roli głównej, kreacja już przygotowana. To babski poniedziałek,
3: teraz
2: Kasia?
3: Teraz się zestresowałam po takiej zapowiedzi. No coś tam mam, ale...
4: No teraz wszystkie oczy będą zwrócone, Kasia, na ciebie w poniedziałek, to wiesz.
2: No bo to... No musisz zaszaleć.
4: Także męża do sklepu i powiedz tutaj...
2: Ale to najgorsze jest to, że wiesz, Kasia, musisz trzy razy zaszaleć, bo tak, o 15.45, o 18 i o 20.15 za każdym razem musi być inna kreacja. Trzy kiecki.
4: Aha. No to ja też przyjdę w poniedziałek, Kasia, żeby cię dopingować w takim razie.
3: To też się musisz trzy razy przebrać. Tak?
4: No, kurczę, to muszę to przemyśleć.
3: Normy to normy, tak? Jak...
2: Maciej, ale u nas raz zmienimy... facet raz wystarczy,
4: ale
2: że się
4: słuchaj,
2: ubiera.
4: My zmienimy marynarkę, jakby wygląda, jakby był nowy outfit. Kobiety tak, faktycznie mają zdecydowanie trudniej, czego nie zazdroszczę.
2: Marynarka bez marynarki, kamizelka, już masz trzy stroje.
4: I bez kamizelki jest wszystko.
2: Dobrze, babski poniedziałek w kinie My Millennium. Diabeł ubiera się u Prady, my trzy seanse i będzie zaproszenie dla naszych radiosłuchaczy.
3: Będzie, tak, dokładnie.
2: Będzie. Słuchajcie nas uważnie, my po naszej rozmowie dowiecie się, jak to zaproszenie zdobyć. Kolejnym zaproszeniem, wyjątkowe zaproszenie i tutaj nam, no, konkretne dni, bo to 12 maja, 13 maja i spotkaniem Małopolska Retrospektywa Międzynarodowego Festiwalu Filmowego Niepokorni, Niezłomni, Wyklęci w Gdyni.
4: Tak, to jest dwudniowe wydarzenie, dwa pełne dni pełnych różnych wydarzeń, nie tylko w warstwie kinowej, ale też koncertowej. Będą panele dyskusyjne, warsztaty filmowe. Przepraszam. Jest to duże wydarzenie. Festiwal Niepokorni, Niezłomni, Wyklęci w Gdyni to największe w Europie wydarzenie filmowe poświęcone właśnie historii i wolności ze szczególnym uwzględnieniem tematyki komunistycznego podziemia i my mamy tą przyjemność, że jako drugie miejsce w Małopolsce, bo będzie jeszcze w Nowym Sączu, ta sama retrospektywa, mamy przyjemność w Tarnowie na dwa dni zaparkować autobus z tymi najważniejszymi wydarzeniami.

0: godzinie 10.
1: Tak, i to jest wydarzenie skierowane głównie do szkół podstawowych i ponadpodstawowych, ale również dla dorosłych. Jak najbardziej tutaj też serdecznie zapraszamy. Od godziny 10 do godziny 13 taki pierwszy panel na sali widowiskowej, projekcja filmu Inka, Zachowałem się jak trzeba, Jak szukać bohatera, to będzie taka prelekcja i później nowe technologie filmowe, a klasyczne zasady narracji, takie otwarte warsztaty filmowe, to wszystko na sali widowiskowej do dużej publiczności, także nasza sala pomieści blisko 600 osób, także serdecznie zapraszamy, myślę, że nikomu tutaj miejsca nie braknie, a później po południu od 13 na antresoli w plenerze już takie warsztaty realizacyjno-operatorskie skierowane takie do troszkę węższej grupy młodzieży, bo to głównie młodzież będzie brała w tym udział.
0: Co najważniejsze, wstęp na wszystkie wydarzenia bezpłatne.
1: Tak jest, to też chcę podkreślić, że ku naszym staraniom udało nam się ściągnąć ten festiwal i doprowadzić do tego, że dla Państwa będzie on nieodpłatny, także serdecznie zapraszamy. Wszystkie propozycje, od propozycji filmowych, przez panel dyskusyjny i wielką galę, która zwieńczy to wydarzenie, jest nieodpłatny, obowiązują tylko rezerwacje wejściówek w kasie Centrum Sztuki Mościce. Na końcu audycji powiemy, jak to dokładnie zrobić, ale no wyjątkowo pragnę zachęcić, bo to są nieodpłatne, ale bardzo wartościowe.
0: Tutaj też mamy warsztaty, między innymi warsztaty realizacyjno-operatorskie, tak. Też ważne takie wydarzenia towarzyszące, jak nie tylko projekcjemy filmu, ale też i wystawy.
1: To prawda, więc dlatego mówię, że strasznie dużo skumulowanych rzeczy, od warstwy filmowej, koncertowej, wystawienniczej, panelu dyskusyjnego, warsztatów, więc jest dużo skumulowane w te dwa dni, ale naprawdę warto się wybrać i zarezerwować czas, bo od godziny 10 do późnego wieczora we wtorek, a w środę od godziny 10 do godziny około 16 też wszelakie propozycje dla młodzieży, ale i nie tylko.
0: Cały program na stronie Centrum Sztuki Mościce.
1: Tak, program bardzo bogaty, myślę, że brakłoby nam czasu antenowego, żeby dokładnie wszystko wymienić. Możemy, Kasiu, powiedzieć w sumie o propozycjach kinowych, żeby tylko zahaczyć i troszkę zaciekawić tą tematyką filmową, bo to przecież festiwal filmowy.
2: Tak, w ramach filmów, znaczy filmy prezentowane w ramach festiwalu, a właściwie retrospektywy festiwalu, to między innymi Inka, Zachowałam się jak trzeba, Kawaleria naukowa, to może przybliżę, to film opowiadający, właściwie powstały z powodu stulecia niepodległości państwa polskiego, prezentujący wszystkie najważniejsze wynalazki, które polscy naukowcy odkryli czy wytworzyli na przełomie wieków. Później film Gurgacz, Kapelan Wyklętych, to z kolei filmowy portret księdza Władysława Gurgacza.
0: To jest środa, 13 maja.
2: Tak. Ponadto Nić Nadziei, to krótki film opowiadający historię Kazimiera Kwieka z Krakowa. Oraz film także Niepodległy, opowieść o Januszu Krupskim oraz Trzy śmierci Mariana Coopera. To jest osoba, która w trakcie, po I wojnie światowej stworzyła postać King Konga. Także mało kto o tym wie, ale Marian Cooper był Polakiem, pochodził z Polski, stworzył postać King Konga, a następnie w trakcie II wojny światowej wrócił, żeby walczyć o nasz kraj.
0: I tutaj pewnie się Państwo zgodziliście, już to wpadło podczas naszej rozmowy, że to jest też takie wyjątkowe zaproszenie dla szkół, bo to dodatkowa taka lekcja historii na koniec tego roku szkolnego.
1: Dokładnie tak, to jest taka żywa historia, bo można przewertować podręczniki, ale czasami ten obraz więcej przemawia niż 1000 napisanych słów, dlatego serdecznie zapraszamy wszystkie szkoły.
0: Tym bardziej teraz jest czas matur. Się rozpoczął, tak. I na przykład szkoły mają, no, wybierają się do różnego rodzaju instytucji.
1: Dokładnie,
0: żeby
1: tak.
0: Troszeczkę by tutaj nie przeszkadzać tym maturzystom, to jest idealne rozwiązanie. Idziemy do Centrum Sztuki Mościce wtorek, środa na wyjątkowe spotkania.
1: Dokładnie tak i też liczymy na to, że szkoły odpowiedzą na to zaproszenie, bo to jest takie wzbogacenie swojej tej warstwy historycznej przez te obrazy, które przemawiają. Zdecydowanie tak, ale oprócz tego, co Kasia wymieniła, czyli te propozycje kinowe, rozbudowane propozycje kinowe, filmowe dokładnie, to właśnie ten panel dyskusyjny we wtorek o godzinie 16:30. Pamięć i tożsamość, jak dbać o pamięć historyczną. Moderatorem będzie Krzysztof Ziemiec. Wyjątkowych 5 panelistów będziemy gościć. Nie będę teraz zdradzał, ale naprawdę będzie to taka żywa lekcja historii, a później o godzinie 18:00 wielka gala retrospektywy festiwalu na sali widowiskowej. Uhonorujemy świadków historii związanych właśnie z ziemią tarnowską. Wręczymy nagrody Sygnety Wolności i Drzwi do Wolności. Będzie wyjątkowy koncert taki w odsłonie troszeczkę lekkiej, te takie największe hity polskie piosenki Podziemia będą w zupełnie innych aranżacjach.

0: też troszeczkę takiej na nowszą nutę zaprezentowanym przez Tatka firmę i również prowadzenie Krzysztof Ziemiec, także będzie to naprawdę wyjątkowa gala.
1: Jak to technicznie wygląda, bo wstęp na to wydarzenie jest bezpłatny, trzeba sobie wcześniej rezerwować?
0: Tak, dlatego miejsce? Myślę, że teraz to ten czas, trzeba zadzwonić wygodnie do kasy Centrum Sztuki Mościce, ja podam numer, mamy od 50 do 100 jeszcze takich wejściówek, które możemy Państwu zaoferować, ja podyktuję numer 14 633 46 04 14 633 46 04, zadzwonić na hasło RDN, powołać się i tam zarezerwują odpowiednie wejściówki, żeby nikomu miejsc nie brakło. I na panel, i na koncert, ale również na wszystkie propozycje filmowe, także na cały festiwal można śmiało rezerwować swoje wejściówkę.
1: To pod ten numer telefonu dzwonicie a propos tych wydarzeń 12-13 maja w Centrum Sztuki Mościce, a propos Babskiego Poniedziałku, to dzwonimy do studia.
0: Jak ktoś się dodzwoni do kasy, również sobie poradzimy.
1: Dobrze, 14 6 200 500 to nasz radiowy numer telefonu. Pani Kasiu, Babski Poniedziałek, jedno podwójne zaproszenie?
2: Tak, tak, tak, bo tam już jest brak miejsc.
1: Na którą godzinę?
2: To już sobie ta osoba, która
1: to poza anteną sobie już tak, wybierze dowolną godzinę, która jej najbardziej pasuje. Tak więc czekamy na telefony 14 6 200 500, a na te wyjątkowe wydarzenia zaprosił Maciej Aleksander, wicedyrektor Centrum Sztuki Mościce i Katarzyna Piszczek, kierownik Kina Millennium. Dziękuję serdecznie za rozmowę.
0: Dziękujemy i zapraszamy do Centrum Sztuki Mościce.
3: To była audycja sponsorowana

0: RDN Małopolska.
1: Reklama.
2: Zakupy w wielkim stylu? Odwiedź Worldbox i postaw na światowe marki taniej. Reebok, Adidas, Puma, Beverly Hills Polo Club, Quicksilver, Roxy, Americanos, Spider i wiele innych. T-shirty od 39 zł, spodnie od 79 zł, a bluzy już od 99 zł. Zajrzyj do Worldbox i odkryj światowe marki taniej.
3: Festiwal Tydzień Talentów w Kąśnej Dolnej. 17 kwietnia. Koncert laureatów konkursów skrzypcowych. Emilia Linka, Zoja Syguda i Gaja Wilewska. Przy fortepianie Hanna Holeksa. 18 kwietnia. Tarnowskie Talenty. 19 kwietnia. Domosławickie Talenty. 24 kwietnia. Wieniawski in Blue. Piotr Pławner, Paweł Tomaszewski Trio i Orkiestra Śląskich Kameralistów. Szczegóły na www.centrumpaderewskiego.pl.
4: Keno kręci nas już 18 lat.
5: A my się rozkręcamy.
4: Zagrajcie w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana.
6: Mnożnik razy 2 na spacerze z psem.
7: Razy 5 na kawie z przyjaciółką.
6: Razy 10 w punkcie lotto po pracy.
5: Ale to kręci.
4: I tak nieustannie od 18 lat. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem, ale to kręci. Graj w punktach lotto w aplikacji i na lotto.pl.
1: Po reklamie.
8: Sponsorem poranka jest Profis Grill w Brzozówce, autoryzowany salon Weber World. Ogromny wybór grilli, wyjątkowe promocje i atrakcyjne ceny. Profis Grill. Wyższy poziom grillowania.
9: Wiadomości kulturalne.
10: Ewa Biedroń, zapraszam. Ten utwór przypomina o domu i wzrusza serca nie tylko mieszkańców Brzeska i okolic. Podczas niedawnych majowych uroczystości patriotycznych odbyła się premiera piosenki Tu, gdzie pola niosą świt, którą nagrali młodzi artyści z tamtego regionu. Przedstawiciele zespołu Sztorm, Wiktoria, Antek, Kuba, Michalina, Natalia, Kasia, Zosia i Emilka oraz opiekunka Sylwia Pasek, która stworzyła tekst i muzykę, gościli w studiu radia RDN Małopolska i opowiedzieli o kulisach powstania utworu. Nowa piosenka została wzbogacona wyjątkowym teledyskiem, w którym pojawiają się lokalne akcenty Brzeski Rynek, dawny ratusz oraz krajobrazy Szczepanowa i Jadownik. Artyści połączyli siłę z zespołem pieśni i tańca Łoniowiacy oraz kołem gospodyń wiejskich Uszwianki, tworząc projekt pełen regionalnego charakteru.
11: Nasza grupa długo się rozwijała w tematach właśnie takich patriotycznych i prowadziliśmy dużo projektów, dlatego postanowiliśmy to pociągnąć dalej i tak właśnie powstała nasza piosenka Tu, gdzie pola niosą świt. W tym utworze też mówimy o naszej ziemi, tam gdzie mieszkamy, czyli Brzesko i okolice Brzeska ogólnie.
12: Teledysk obejmował cały powiat brzeski. Najpiękniejsze miejsca, takie najbardziej związane historycznie. Wszystkie najpiękniejsze takie rejony naszego powiatu. Dużo też osób z naszego gdzieś rejonu, które są za granicą. No łzy gdzieś tam, łezka się zakręciła, tak? Bo przypomina im to o domu.
13: Tu uczyłem się odwagi, gdy świat więcej brał niż dał.
10: Grupa działająca od 2 lat w Woli Dębińskiej skupia około 40 młodych osób w wieku od 4 do 20 lat, które mają na swoim koncie liczne sukcesy w ogólnopolskich konkursach i projektach. W Nowym Sączu odbędzie się koncert kameralny z okazji ponownego otwarcia ratusza po remoncie. Będzie to jednocześnie 300. koncert u prezydenta. Sala reprezentacyjna ratusza wypełni się muzyką już w najbliższą niedzielę. W programie koncertu znajdzie się m.in. trio fortepianowe demol oraz tańce węgierskie. Początek koncertu o godzinie 18:00, wstęp jest wolny, a liczba miejsc jest ograniczona. Dostępne są już bilety na koncert z okazji 124. rocznicy urodzin Jana Kiepury. To wybitny śpiewak, który rozsławił Krynicę Zdrój na całym świecie i na trwałe zapisał się w historii muzyki. Z tej okazji 16 maja w Uzdrowisku odbędzie się koncert Krynickiej Orkiestry Zdrojowej. Wystąpi 3 tenorów: Łukasz Gaj, Radosław Strzelecki oraz Maciej Strzałkowski. Artyści oddadzą hołd Janowi Kiepurze, prezentując najpiękniejsze utwory i tworząc wyjątkową muzyczną atmosferę. Koncert odbędzie się w Amfiteatrze Krynickim, początek o 15:30. Tarnowski chór Puello Orantes przygotowuje wielki koncert z okazji Dnia Dziecka. Chociaż koncert odbędzie się w Jasionce koło Rzeszowa, to mogą w nim uczestniczyć także dzieci z Tarnowa i regionu. Chórzystki zabiorą najmłodszych w muzyczną podróż po bajkach Walta Disneya.
1: Będziemy mogli stworzyć naprawdę bajkową atmosferę dla dzieci z bajkowym oświetleniem. Naszym założeniem jest, aby każde dziecko, które będzie wchodziło do sali koncertowej, miało wrażenie, że przenosi się zupełnie w inny wymiar, w świat bajek Walta Disneya. Każdy utwór będzie ilustrowany prezentacją wideo.
10: Mówiła kierownik artystyczna chóru Aleksandra Topor. Koncert z okazji Dnia Dziecka odbędzie się 30 maja o 13 w Centrum Kongresowym Województwa Podkarpackiego Zen.com Expo w Jasionce koło Rzeszowa. Koncert dedykowany jest dzieciom przedszkolnym i wczesnoszkolnym. Wejściówki są bezpłatne. Osoby zainteresowane powinny kontaktować się z tarnowskim chórem. Szczegóły są na stronie internetowej chóru Puelle Orantes. Patronat medialny sprawuje Radio RDN Małopolska. Shakira ponownie zaśpiewa hymn piłkarskich mistrzostw świata. Piosenka Daj Daj została oficjalnym hymnem zbliżającego się mundialu. To trzecie piłkarskie mistrzostwa po turniejach w RPA i Brazylii, na których ta kolumbijska wokalistka wykona utwór promujący imprezę.
14: Utwór w całości zostanie zaprezentowany 14 maja. Teraz jego fragment jest już dostępny w internecie, mówi krytyk muzyczny z Chicago Tadeusz Melter.
15: Piosenka Daj Daj to najnowszy przebój Shakiry, który zaśpiewa w trakcie otwarcia Mistrzostw Świata. Wystąpi razem z nią Burna Boy, to wokalista z Nigerii.
14: Shakira kojarzona jest z latynoską przebojowością oraz tanecznymi hitami. Piłkarskie Mistrzostwa Świata, które pierwszy raz rozegrane zostaną w trzech krajach, rozpoczną się 11 czerwca w mieście Meksyk, meczem reprezentacji gospodarzy z Republiką Południowej Afryki.
9: To były wiadomości kulturalne.
2: Na prognozę pogody zaprasza sponsor, producent naturalnej wody mineralnej Muszynianka.
9: Na program zaprasza sponsor firma Budkomin. Wentylacja, rekuperacja, rozwiercanie, uszczelnianie i naprawa kominów. www.budkomin.pl.
16: Czekam na to odsłonę Shakirim w nowej piosence, no i mundial. No, wszyscy, którzy zakochani są w piłce nożnej, na pewno się już nie mogą doczekać tych emocji. No, my sprawdzamy teraz prognozę pogody, która też wywołuje sporo emocji. Chmury, przelotne opady deszczu, ale też i przejaśnienia. Te przejaśnienia bardziej w godzinach popołudniowych. Jutro sobota pochmurna, niedziela słoneczna, 19 stopni, a dziś to maksymalnie 16.
2: Dobrej pogody życzy sponsor, producent naturalnej wody mineralnej Muszynianka. Muszynianka przyciąga magnezem.
9: Na program zaprasza sponsor firma Budkomin. Wentylacja, rekuperacja, rozwiercanie, uszczelnianie i naprawa kominów. www.budkomin.pl.
8: Sponsorem poranka jest Profis Grill w Brzozówce, autoryzowany salon Weber World. Ogromny wybór grilli, wyjątkowe promocje i atrakcyjne ceny. Profis Grill. Wyższy poziom grillowania.

0: Reklama.
1: 30 lat, tysiące polis, jedno zaufanie. Agencja Ubezpieczeniowa Bimar. Z okazji Twojego jubileuszu życzymy Ci kolejnych dekad sukcesów, nieustannego rozwoju i samych bezpiecznych historii.
2: Dziękujemy. To dzięki Wam, naszym klientom, możemy świętować 30 lat działalności. Dziękujemy za zaufanie, rozmowy i wspólnie budowane bezpieczeństwo.
1: Bimar. Od 30 lat blisko Was. Region Tarnowski, Dąbrowa Tarnowska, Żabno, Szczucin i Tarnów. Dziękujemy, że jesteście z nami.
0: Po reklamie.

0: 8 maja. Narodowy Dzień Zwycięstwa, bym przypominam, który upamiętniam zakończeniem II wojny światowej w Europie. Tego właśnie dnia 1945 roku o godzinie 22.43 czasu środkowoeuropejskiego został podpisany akt bezwarunkowej kapitulacji hitlerowskich Niemiec. Dokument, który wszedł w życie o godzinie 23.01, przypieczętował ostateczny upadek III Rzeszy, no i przyniósł pokój milionom Europejczyków. Podpisanie kapitulacji Niemiec nie oznaczało zakończenia największego konfliktu zbrojnego w dziejach ludzkości, jednak tylko w Europie oznaczało, ponieważ walki toczyły się cały czas na Dalekim Wschodzie. Zakończyła je dopiero kapitulacja Japonii 2 września 1945 roku. A jak witali ten dzień zwycięstwa Polacy nie tylko w kraju, ale też na wszystkich frontach II wojny światowej, w obozach niemieckich lub wracając do domu po latach katorżniczej pracy w III Rzeszy? No nie dla wszystkich ten dzień był radosny. Wielu odczuwało także niepokój o przyszłość Polski pod rządami komunistów. Dla żołnierzy polskich sił zbrojnych na zachodzie 8 maja, no niestety miał gorzki smak. Po latach Zbigniew Siemaszko tak właśnie wspominał atmosferę tamtego dnia. 1945 rok, wówczas przebywał pod Londynem w batalionie łączności sztabu naczelnego wodza.
1: Środowisko angielskie bawiło się, rozkoszowało się tą wiadomością, że wojna się skończyła. W pubie było pełno ludzi, wszyscy pili. Ogromna większość moich kolegów, żołnierzy zachowywała się zupełnie biernie. Pozostali w domu i nigdzie nie wychodzili. To właściwie była klęska, bo obojętnie co się wiedziało i co się sądziło, to dopóki wojna trwała, no to niby jeszcze była jakaś nadzieja. A właściwie ten koniec wojny to już cała nadzieja się skończyła.
0: Pozostańmy w Londynie i teraz wyjątkowy utwór, wyjątkowy album, album zespołu elektrycznych gitar Historia. To taki zbiór piosenek, którym łączy jeden wspólny mianownik. Mają odniesienie do polskiej właśnie historii. Tutaj między innymi Swarożyce, Rycerz Bije, Kuszyn, Cud nad Wisłą czy Dywizjon 303 i bardzo wymowne słowa.

Dywizjon 303, elektryczne gitary, album Historie. No tak, historia, przede wszystkim historia, która pokazuje nam no, ważne wydarzenia z dziejów Polski, a ten Dywizjon 303, no i tylko naszych brak, czyli 8 czerwca 1946 roku, Londyn, wielka parada zwycięstwa i tylko naszych brak. Przypominamy dziś w kalendarzu Dzień Zwycięstwa, obchodzonym Narodowy Dzień Zwycięstwa i tutaj kwiecień 24 2015 roku Sejm przyjął ustawę o Narodowym Dniu Zwycięstwa, obchodzonym właśnie 8 maja, jednocześnie oficjalnie znosząc Narodowe Święto Zwycięstwa i Wolności, obchodzone 9 maja. A propos Narodowego tutaj Święta, a propos właśnie Dnia Zwycięstwa, no to też przypominam, że 8 maja to też świętego Stanisława, biskupa i męczennika, głównego patrona Polski i diecezji. Dziś uroczystość świętego Stanisława, biskupa i męczennika.

0: cukierników, kucharzy, ślusarzy, monterów zabudowy. Znajdziesz nas na Facebooku i na Mościckiego 27 w Tarnowie. Zapraszamy.
1: Miałeś jedno zadanie. Kupić używany samochód.
2: A ty? Przyjechałeś nowym Hyundaiem.
3: Nie jest nowy. To używany Hyundai z autoryzowanego salonu. Ma gwarancję nawet do 5 lat. Certyfikat Dekra. Assistance 24 godziny na dobę w całej Europie. Hyundai Promise. To sprawdzone samochody używane najwyższej jakości. Prawda, że fantastyczne?
4: Świetny. Mamusia też szuka samochodu. Pojedziemy jutro z nią do salonu Hyundai.
5: Autoring. Jedyny dealer marki Hyundai w Tarnowie. Ulica Lwowska 187.
6: Odkryj certyfikowaną jakość Hyundai Promise.
7: Po reklamie.
8: Sponsorem poranka jest Profis Grill w Brzozówce, autoryzowany salon Weber World. Ogromny wybór grilli, wyjątkowe promocje i atrakcyjne ceny. Profis Grill. Wyższy poziom grillowania.
9: Bartosz Grodecki został nowym szefem Biura Bezpieczeństwa Narodowego. Od poniedziałku będą utrudnienia w ruchu na ulicy Jagiellońskiej w Nowym Sączu. Będzie też bardzo duże zainteresowanie mieszkaniami SIM w gminie Zakliczyn.
10: Zostanie 27 mieszkań, jedno, dwu i trzy pokojowych.
9: Jest 11. Marta Jodłowska, zapraszam na wiadomości. Bartosz Grodecki, nowym szefem Biura Bezpieczeństwa Narodowego, to były wiceminister spraw wewnętrznych i pracownik MSZ. Bartosz Grodecki zastąpi Sławomira Cęckiewicza, który pod koniec kwietnia podał się do dymisji. Prezydent Karol Nawrocki mówił, że liczy na jego skuteczność.
11: Mamy człowieka, który nie tylko ma głęboką świadomość geopolitycznej architektury bezpieczeństwa, ale także człowieka, który w ciągu blisko 20 lat swojej służby Rzeczpospolitej wykazywał się wielokrotnie swoją skutecznością. Wierzę, że ta skuteczność nie opuści pana ministra i także jako szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego będzie przede wszystkim ministrem skutecznym.
9: Bartosz Grodecki ma 45 lat. Oprócz pracy w MSWiA, a także MSZ pełnił służbę w placówkach dyplomatycznych, między innymi w Los Angeles i Sztokholmie.
12: Wiadomości ważne dla kierowców.
9: Będą utrudnienia w ruchu na ulicy Jagiellońskiej w Nowym Sączu. Już w najbliższy poniedziałek ruszy wymiana sieci wodociągowej. Stare rury żeliwne zastąpią nowe. Roboty dotyczyć będą fragmentu, na którym w lipcu zeszłego roku doszło do dużej awarii wiekowej instalacji, przez którą jezdnia była całkowicie zalana. Wyjaśniał w programie Słowo za Słowo Werden Nowy Sącz wiceprezydent Nowego Sącza Artur Bochenek.
13: Awaria, z której wynikła tak naprawdę zalanie tej ulicy przez jakiś moment, to jest awaria jednego z kolektorów sanitarnych, które tam idą i wody, która właśnie w tym miejscu jest. Wiem, że sądeckie wodociągi tą awarię usuwały natychmiast i udało nam się szybko z nią uporać. Natomiast kwestia musi zostać wykonana do końca, czy modernizacja tego pewnie odcinka sieci. Ma to przeciwdziałać sytuacji z zeszłego roku, czyli awarii, która wyłącza nam ruch.
9: Prace na ulicy Jagiellońskiej ruszą w najbliższy poniedziałek o godzinie 8. W pierwszym etapie zamknięty będzie prawy pas na odcinku między ulicą Kościuszki a ulicą Narutowicza. W czasie prac przejezdność zostanie zachowana. Do dyspozycji kierowców pozostanie jeden pas ruchu.
14: www.rdn.pl. Informacje całą dobę.
9: W gminie Zakliczyn powstanie nowy blok w ramach inwestycji SIM Małopolska. Do wynajęcia będzie 27 mieszkań, jednak chętnych jest dużo więcej. W trakcie zakończonego już naboru złożono 104 wnioski.
10: Na chwilę obecną analizujemy złożone wnioski o najem w ramach SIM Małopolska. Ten blok powstanie właśnie w miejscowości Wesołów. Powstanie 27 mieszkań, jedno, dwu i trzy pokojowych. Koszt metra kwadratowego będzie wynosił około 21 zł. No i myślę, że realizacja tego przedsięwzięcia, budowy tego budynku zostanie wykonana końcem 2027 roku, tak aby właśnie już z początkiem 2028 roku przekazać mieszkańcom klucze.
9: Mówił burmistrz Zakliczyna Dawid Chrobak. Zlokalizowany w Wesołowie blok będzie trzecim tego typu obiektem w gminie Zakliczyn. W ostatnich latach podobne inwestycje powstały w Lusławicach i Paleśnicy. W sumie do użytku oddano tam do tej pory 70 mieszkań.
14: Słuchacie wiadomości RDN.
9: Kradli markowe perfumy ze starosądeckiej drogerii. Teraz grozi im po kilka lat więzienia. O szczegółach Łukasz Raczkowski.
15: Według zgłoszenia, jakie otrzymali policjanci w Starym Sączu, dwóch sprawców wyniosło z jednej z drogerii drogerii perfumy, za które nie zapłacili, ich wartość wynosiła ponad 2000 zł. Funkcjonariusze, którzy udali się na miejsce, zatrzymali podejrzanych mężczyzn kilkaset metrów od miejsca zdarzenia. Przy 36-latku z Nowego Sącza i 38-latku ze Starego Sącza znaleziono 11 opakowań ze skradzionym towarem, który ostatecznie wrócił na sklepowe półki. Jak się okazało, podczas późniejszych czynności zatrzymani mężczyźni podczas dwóch wizyt w sklepie wynieśli z niego 15 opakowań markowych zapachów o łącznej wartości ponad 3300 zł. Za te przestępstwa grozi kara od 3 miesięcy do 5 lat pozbawienia wolności. Młodszy z mężczyzn, mieszkaniec Nowego Sącza, może spędzić za kratkami nawet dłużej, ponieważ okazało się, że działał on w warunkach recydywy.
9: Tyle teraz, kolejne wiadomości w samo południe. Zapraszam.

0: Sponsorem audycji jest organizator warsztatów edukacyjnych dla wycieczek szkolnych. Właściciel parku rozrywki Zatorland w Zatorze.
1: Sponsorem pogody jest CD Locum, inwestor projektu mieszkaniowego Browary Tarnowskie w Tarnowie.
2: Cały czas pochmurno i przelotne opady deszczu mogą nam towarzyszyć do godziny 15, koło godziny 16 przejaśnienia. No i pytanie, czy faktycznie tutaj my w regionie tarnowskim będziemy mogli obserwować te przejaśnienia, oby tak było. W ciągu dnia temperatura będzie nam się zmieniać. My teraz mamy 14 stopni, maksymalnie to 16. Jutro 15, sobota pochmurna, ale niedziela 19 i niedziela słoneczna.
0: Sponsorem audycji był organizator warsztatów edukacyjnych dla wycieczek szkolnych. Właściciel parku rozrywki Zatorland w Zatorze.
1: Sponsorem pogody było CD Locum, inwestor projektu mieszkaniowego Browary Tarnowskie w Tarnowie.
3: Reklama.
4: Lubisz atmosferę targów staroci? Też pargały, cacka i przedmioty z duszą. W Starym Sączu czekają na ciebie skarby i rupiecie ze strychu, konfekcja z drugiej ręki i uliczne łakocie. Stare rzeczy znajdują tu nowe życie, a sprzedaż sąsiedzka tworzy wspólnotę. Będzie pan kataryniarz, kuglarze, wata cukrowa i jazz bandy. Prowincjonalny retro jarmarek. Już 9 i 10 maja w Starym Sączu, miasteczku z klimatem.
3: Po reklamie.
5: Autopromocja.
6: Radio RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz zapraszają na niezwykły cykl 10 audycji, który poprowadzi ksiądz doktor habilitowany Jan Bartoszek, autor najnowszej książki o Dąbrowskiej Świątyni. Dąbrowska Bazylika, od ruin zamku po papieski tytuł. Już 16 maja Kościół pod wezwaniem Najświętszej Maryi Panny Szkapleżnej zostanie ogłoszony Bazyliką Mniejszą. Nie przegap tej niezwykłej podróży przez historię i duchowość. Słuchaj nas codziennie od poniedziałku do piątku o godzinie 11.45. Powtórki po apelu jasnogórskim. Zapraszamy. Radio RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz.
5: To była autopromocja.

0: Reklama.
1: Centrum Sztuki Mościce zaprasza na małopolską retrospektywę Międzynarodowego Festiwalu Filmowego w Gdyni Niepokorni, Niezłomni, Wyklęci. Już 12 i 13 maja. Wyjątkowe pokazy filmów dokumentalnych i fabularnych. Wystawa, panel dyskusyjny oraz koncert Tadek Firma. Wstęp na wydarzenia bezpłatny. 12 i 13 maja w Centrum Sztuki Mościce. Szczegóły na csmtarnow.pl.
2: W Kiku znajdziesz wszystko, czego potrzebujesz, aby twój nakryty stół stał się ulubionym miejscem spotkań. Na przykład porcelanę z motywem cytryn w śródziemnomorskim stylu. Talerze już od 9 zł. Więcej na co dzień i na wyjątkowe okazje. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
3: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Masło Ekstra Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz tylko 88 groszy. Filet z piersi kurczaka XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 24,80. Teraz tylko 14,99 za kilogram. A tylko w sobotę. Papryka czerwona luzem. Cena przed obniżką 17,99. Teraz tylko 9,99 za kilogram. Szczegóły promocji w aplikacji Lidl Plus.
4: Lidl. To się opłaca.
5: Castorama!
6: Teoria
7: i praktyka.
6: W teorii przydałoby się wyremontować łazienkę, zmienić płytki, wannę, może meble, lustro.
7: No to w praktyce jest tylko jedno słuszne rozwiązanie. Castorama! Już teraz kupisz tu wymarzone płytki i produkty łazienkowe, a do tego dostaniesz zwrot na kupon.
6: Tak?
7: No, aż 300 zł za każde wydane 2000. Castorama! Razem najlepiej. Akcja trwa do 18 maja. Sprzedawcą

0: Informacje z życia Kościoła.
1: Ewa Biedroń, zapraszam. 8 maja przypada pierwsza rocznica wyboru papieża Leona XIV. Ojciec Święty, upominający się o cierpiących, wołający o pokój, dialog i pojednanie, upominający możnych, którzy wzniecają wojnę, pragnący głosić Ewangelię i oddający się pod opiekę Maryi, mówiący spokojnym głosem, a słuchany przez wszystkich na świecie. Między innymi taki jest rys charakteryzujący pontyfikat Leona XIV w rok po jego wyborze, który dokonał się 8 maja 2025 roku. Od początku swojego pontyfikatu, już podczas pierwszego wystąpienia z balkonu Bazyliki Świętego Piotra, podkreślał, że Kościół powinien budować dialog i pojednanie.
2: La pace sia con tutti voi.
1: Pokój niech będzie z wami wszystkimi. Pokój, który jest nieuzbrojony i rozbrajający, pokorny i wytrwały. Pokój, który pochodzi od Boga, Boga, który kocha nas wszystkich, a zło nie zwycięży. Razem musimy szukać sposobów, by być Kościołem misyjnym, Kościołem, który buduje most i zachęca do dialogu, Kościołem zawsze otwartym, aby przyjmować. Kościół w Polsce trwa. Przy Leonie XIV w jedności serc i modlitwy zapewnił arcybiskup Tadeusz Wojda, przewodniczący konferencji Episkopatu Polski w homilii podczas mszy świętej sprawowanej z okazji rocznicy wyboru papieża. Arcybiskup zapewnił o duchowej jedności z Ojcem Świętym i wskazał, że następca Piotra strzeże, aby Kościół nie odszedł od źródła Chrystusa. 8 maja w liturgii przypada uroczystość świętego Stanisława, głównego patrona polskiej diecezji tarnowskiej. W Szczepanowie, miejscu narodzenia świętego Stanisława, biskupa i męczennika, trwa tygodniowy odpust. W sobotę przybędą tu pielgrzymi z całej diecezji w Szczepanowie. Odbędą się wtedy centralne uroczystości odpustowe ku czci świętego Stanisława.
3: O godzinie 10:15 wyruszymy właśnie z tego szczególnego miejsca, miejsca narodzin świętego Stanisława. Jest to mała kapliczka naprzeciwko cmentarza parafialnego. To jest to miejsce narodzin świętego Stanisława pod dębem, gdzie właśnie stamtąd wyruszymy w procesji uroczystej do Bazyliki, gdzie o godzinie 11 będzie sprawowana msza święta pod przewodnictwem i skazaniem księdza biskupa tarnowskiego Andrzeja Jerza. Będzie także ta msza święta z udziałem chóru Puelle Orantes.
1: Mówił proboszcz i kustosz sanktuarium świętego Stanisława w Szczepanowie ksiądz Piotr Gawenda. W sobotę w radiu RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz będziemy transmitować mszę świętą o godzinie 11 ze Szczepanowa. W sobotę w Tuchowskim Sanktuarium odbędzie się kolejne spotkanie z cyklu Czuwania o Powołania. Maj to czas matur i decyzji młodych ludzi o dalszej drodze życiowej. Tym bardziej módlmy się za młodych ludzi, którzy myślą o kapłaństwie i zgromadzeniach zakonnych, mówi redemptorysta ojciec Szczepan Hebda.
4: Zapraszamy wszystkich, którzy chcą wziąć udział w tym spotkaniu. Zapraszamy pielgrzymki z parafii diecezji tarnowskiej, pielgrzymów z parafii w naszej diecezji, księży, siostry zakonne, ale również młodych ludzi, ministrantów, lektorów, służbę liturgiczną ołtarza, aby też modlić się we własnej intencji, prosząc o otwarte oczy na decyzje, jakie podejmujecie, młodzi ludzie. Mszy świętej będzie przewodniczył ojciec Ryszard Bożek, wikariusz biskupi do spraw życia zakonnego w diecezji tarnowskiej. Adorację poprowadzą siostry Józefitki. Również świadectwem podzieli się jedna z sióstr Józefitek.
1: W sobotę o 12 będzie msza święta w Tuchowskim Sanktuarium Maryjnym, następnie czas świadectw i adoracja Najświętszego Sakramentu.
0: To były informacje z życia Kościoła.

0: Reklama.
1: Nie masz jeszcze pomysłu na komunijny prezent? Zajrzyj na Allegro. Znajdziesz tutaj mnóstwo propozycji, które będą pamiątką na lata, w tym konsole do gier wideo. Jak sprawdzone prezenty na komunię, to Allegro.
2: Festiwal Tydzień Talentów w Kąśnej Dolnej. 17 kwietnia. Koncert laureatów konkursów skrzypcowych. Emilia Linka, Zoja Syguda i Gaja Wilewska. Przy fortepianie Hanna Holeksa. 18 kwietnia – Tarnowskie Talenty. 19 kwietnia – Domosławickie Talenty. 24 kwietnia – Wieniawski in Blue. Piotr Pławner, Paweł Tomaszewski Trio i Orkiestra Śląskich Kameralistów. Szczegóły na www.centrumpaderewskiego.pl.
3: Keno kręci nas już 18 lat.
4: A my się rozkręcamy.
3: Zagrajcie w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana.
5: Mnożnik razy 2 na spacerze z psem.
6: Razy 5 na kawie z przyjaciółką.
7: Razy 10 w punkcie lotto po pracy.
4: Ale to kręci.
3: I tak nieustannie od 18 lat. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem. Ale to kręci. Graj w punktach lotto w aplikacji i na lotto.pl.
0: Po reklamie.

0: RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz.
1: Dąbrowska Bazylika. Od ruin zamku po papieski tytuł. Radio RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz zapraszają na cykl audycji, w których ksiądz Jan Bartoszek przybliży treść swojej najnowszej książki. To wyjątkowe duchowe przygotowanie do historycznego wydarzenia. Już 16 maja Dąbrowska Świątynia pod wezwaniem Najświętszej Maryi Panny Szkapleżnej zostanie ogłoszona Bazyliką Mniejszą. Posłuchaj autorskiej opowieści o cudzie na wzgórzu zamkowym. Poznaj historię i trud, jakie legły u podstaw nowej bazyliki. Bądźmy tam razem jako jedna diecezjalna rodzina. Zapraszamy do słuchania.
2: Wyrok prokuratora i wojna nerwów. W poprzednich audycjach towarzyszyliśmy dąbrowskim budowniczym w ich heroicznych zmaganiach z materią. Widzieliśmy moment, w którym mimo braku maszyn, siłą ludzkich rąk i liturgią pracy domknięto potężną kopułę kościoła. Wydawać by się mogło, że gdy monumentalna bryła dumnie górowała już nad miastem, parafia mogła spokojnie odetchnąć i cieszyć się owocami swojego trudu. Niestety, przełom lat 50. i 60. XX wieku przyniósł wyzwania znacznie groźniejsze niż brak cementu czy cegły. Historia Dąbrowskiej Bazyliki to bowiem nie tylko kronika murarskiego wysiłku, ale przede wszystkim dramatyczna opowieść o walce o prawo do istnienia sakrum w świecie, który oficjalnie chciał o Bogu zapomnieć. Lata 60. ubiegłego wieku to czas, w którym Polska Ludowa zaczęła zaciskać pętle wokół kościoła. Atmosfera polityczna gęstniała z każdym miesiącem, kładąc się mrocznym cieniem na entuzjazmie dąbrowian. Państwo, odchodząc od pozornej odwilży roku 1956, rozpoczęło brutalną i metodyczną ofensywę. Z sal lekcyjnych ostatecznie usuwano religię, likwidowano stowarzyszenia katolickie, a duszpasterstwo próbowano za wszelką cenę zamknąć wyłącznie w murach plebanii i zakrystii. W tym kontekście monumentalna sylwetka rosnącego kościoła w Dąbrowie Tarnowskiej stała się dla władz ludowych symbolem ideologicznej klęski. Fakt, że w samym sercu powiatowego miasta wyrastał tak potężny gmach, był dla komunistycznych urzędników niewygodnym, krzyczącym manifestem wolności, którego nie potrafili znieść. Kulminacja tych represji nastąpiła jesienią 1961 roku. Scenariusz uderzenia był typowo dla tamtej epoki precyzyjnie zaplanowany. Do Dąbrowy skierowano specjalną komisję z krakowskiej prokuratury wojewódzkiej, której jedynym zadaniem było znalezienie uchybień formalnych pozwalających na uderzenie w parafię. Jak można było przewidzieć, komisja stwierdziła szereg rzekomych nieścisłości w dokumentacji technicznej. Dnia 8 listopada 1961 roku wydano oficjalną, kategoryczną decyzję o natychmiastowym wstrzymaniu wszelkich prac budowlanych. Dla dąbrowskich parafian, którzy od 13 lat każdą wolną chwilę i każdy grosz oddawali tej budowie, był to cios prosto w serce. Plac budowy, dotąd tętniący życiem, zamienił się w milczące rusztowanie, a nad wzgórzem zamkowym zawisła groźba konfiskaty. W kuluarach lokalnych komitetów partii narodził się wówczas perfidny plan ostatecznego rozwiązania kwestii dąbrowskiej budowy. Skoro kościół nie był jeszcze uroczyście konsekrowany, w świetle ówczesnego, restrykcyjnego prawa PRL pozostawał on jedynie obiektem budowlanym o dużej kubaturze, a nie miejscem kultu. Urzędnicy zamierzali dokonać wywłaszczenia obiektu pod pretekstem wyższej użyteczności społecznej. Plan był bezwzględny. Monumentalna bryła miała zostać przejęta przez państwo i zaadoptowana na powiatowy dom kultury lub wielką salę widowiskową. Argumentowano, że tak wielki gmach w socjalistycznym mieście powinien służyć kulturze masowej i państwowym akademiom, a nie religii. Wyobraźmy sobie ten ból, miejsce, w które Dąbrowianie włożyli swój pot, modlitwę i oszczędności życia, miało stać się sceną dla ideologicznych widowisk. Rozpoczął się czas wyniszczającej wojny nerwów, trwającej blisko rok. Był to jednak czas głębokiej, cichej mobilizacji pod przewodnictwem niezłomnego księdza Jakubiaka.

kiedy po 10 miesiącach niepewności w sierpniu 1962 roku nadeszło wreszcie pismo zezwalające na wznowienie prac, represje przyniosły efekt odwrotny do zamierzonego. Dąbrowianie z jeszcze większą energią przystąpili do pracy. Każda kolejna cegła położona po tym kryzysie była już nie tylko elementem muru, ale manifestem wolności. Parafianie zrozumieli, że budują coś więcej niż budynek. Budują twierdzę ducha, której nie są w stanie skruszyć żadne zakazy. Jednak informacja o tym, że władze wciąż szykują papiery do konfiskaty, dotarła do biskupa Jerzego Ablewicza. Biskup, wybitny intelektualista i dalekowzroczny strateg, doskonale rozumiał, że w konfrontacji z totalitarnym systemem jedyną skuteczną barierą jest fakt dokonany o charakterze sakralnym. Prawo kanoniczne uznaje budynek za kościół dopiero po akcie uroczystej konsekracji, która wyłącza go z użytku świeckiego i oddaje na wyłączną i wieczystą własność Bogu. W atmosferze oblężenia, gdy urzędnicy przygotowywali już pieczątki wywłaszczeniowe, biskup Ablewicz podjął dramatyczną decyzję. Konsekrujemy natychmiast. Postanowiono przerwać wszelkie prace wykończeniowe i oddać świątynię Bogu w takim stanie, w jakim się znajdowała, byle tylko zdążyć przed urzędniczym wyrokiem. Był to prawdziwy wyścig z ideologią, wyścig, w którym stawką nie był estetyczny blask wnętrza czy marmury, lecz samo prawo do modlitwy w tym miejscu. Zaczęły się gorączkowe, niemal konspiracyjne przygotowania pod osłoną nocy. Nie było czasu na tynkowanie sklepień czy montaż dębowych ławek. Liczył się tylko fakt, by Dąbrowskie Wzgórze stało się własnością Boga, zanim milicja opieczętuje plac budowy. O tym, jak wyglądała ta niezwykła liturgia w surowym betonie, o słynnych gazetach rozkładanych na budowlanych deskach zamiast ławek, i o mistycznej pieczęci, którą biskup Ablewicz nałożył na Dąbrowskie Wzgórze w strugach majowego deszczu, opowiem Państwu w kolejnej audycji. To była chwila, w której niebo dotknęło surowej, dąbrowskiej ziemi, ratując Dom Boży przed marnością tego świata. Zapraszam do wysłuchania odcinka zatytułowanego Gazety na betonie. Konsekracja jako akt oporu.

Od ruin zamku po papieski tytuł. Wspólnie przygotujmy nasze serca na historyczny dzień 16 maja. Spotkajmy się na Dąbrowskim Wzgórzu, by wraz z kardynałem Stanisławem Dziwiszem oraz biskupem Andrzejem Jerzem świętować dar nowej Bazyliki Mniejszej. Do usłyszenia w kolejnym odcinku.

0: RDN Małopolska. Region jest nasz.
1: Reklama.
2: Zakupy w wielkim stylu? Odwiedź Worldbox i postaw na światowe marki taniej. Reebok, Adidas, Puma, Beverly Hills Polo Club, Quicksilver, Roxy, Americanos, Spider i wiele innych. T-shirty od 39 zł, spodnie od 79 zł, a bluzy już od 99 zł. Zajrzyj do Worldbox i odkryj światowe marki taniej.
3: Zaufaj doświadczeniu. Rzemieślnicza Branżowa Szkoła Pierwszego Stopnia w Tarnowie to 2 dekady tradycji i model nauczania dualnego. Co to oznacza dla Ciebie? Praktyka u najlepszych. Uczysz się zawodu bezpośrednio u mistrzów rzemiosła. Wypłata co miesiąc. Jako pracownik młodociany zarabiasz na własne wydatki już w trakcie nauki. Pewny zawód. Stawiasz na doświadczenie, które doceniły setki naszych absolwentów i najlepsi pracodawcy w regionie. Nie marnuj czasu na samą teorię. Wybierz szkołę, która od 20 lat zamienia pasję w konkretne zarobki. Rekrutacja trwa. Sprawdź nas na www.szkołyrzemiosła.tarnów.pl.
4: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w Lidlu aktywuj kupon i zeskanuj aplikację. Bo wszystkie piżamy i prześcieradła z kuponem Lidl Plus 50% taniej, drugi tańszy produkt. Miksuj dowolnie. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
5: Lidl, to się opłaca.
1: Po reklamie.

0: Słuchacie radia RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz.
1: Królowo nieba, wesel się, alleluja, bo ten, któregoś nosiła, alleluja, z martwych powstał, jak powiedział, alleluja, módl się za nami do Boga, alleluja. Raduj się i wesel, Panno Maryjo, alleluja, bo z martwych wstał Pan prawdziwie, alleluja. Módlmy się. Boże, któryś raczył uweselić świat przez zmartwychwstanie Syna Twego, Pana naszego Jezusa Chrystusa, daj prosimy, abyśmy przez Jego Rodzicielkę, Maryję Pannę, dostąpili radości życia wiecznego. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. W intencjach Ojca Świętego, chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. Za zmarłych wieczne odpoczywanie racz im dać, Panie, a światłość wiekuista niechaj im świeci. Niech odpoczywają w pokoju wiecznym. Amen.

0: Już za chwilę Ukraina. W strefie czarnobylskiej płonie ponad 1100 hektarów lasu. Będzie też hala lodowa bez lodu w Krynicy. Sprawdzimy, co teraz pojawi się na hali.
1: Są boiska do koszykówki, do piłki nożnej, do piłki ręcznej.
0: Minęła 12. Marta Jodłowska, zapraszam na wiadomości. W czarnobylskiej strefie wykluczenia płonie ponad 1100 hektarów lasu. Gaszenie utrudniają warunki pogodowe. Ukraińskie władze uspokajają. Poziom promieniowania jest w normie. O szczegółach Paweł Buszko.
2: Ministerstwo Spraw Wewnętrznych Ukrainy przekazało, że gaszenie pożarów w strefie czarnobylskiej utrudnia susza, ale też silne podmuchy wiatru. Ogień szybko rozprzestrzenia się po terenie, obejmując nowe kwartały lasu. Szacunkowa powierzchnia pożaru wynosi już ponad 1100 hektarów. Dodatkowo akcję gaśniczą utrudnia zagrożenie minowe. Z tego powodu w niektórych sektorach lasu prace zostały wstrzymane. Jak napisano, według pomiarów przed południem, sytuacja radiacyjna na terytorium Ukrainy, a w szczególności na północy obwodu kijowskiego, pozostaje stabilna. Czarnobylska strefa wykluczenia wokół nieczynnej elektrowni obejmuje ponad 2,5 tysiąca kilometrów kwadratowych. Niektóre partie znajdującego się tam lasu są wciąż silnie napromieniowane.
0: Tymczasem pożary lasów to nie tylko zagrożenie dla ludzi i ogromne koszty akcji gaśniczych, ale także wielkie straty dla przyrody, podkreślał na antenie RDN ekspert Akademickiego Centrum Analiz Strategicznych do spraw ochrony ludności i obrony cywilnej przy Akademii Sztuki Wojennej w Warszawie. Andrzej Mróz, wieloletni wójt gminy Wierzchosławice, strażak i były komendant wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej, w programie Słowo za Słowo odniósł się m.in. do dużego pożaru lasów w powiecie biłgorajskim na Lubelszczyźnie. Powiedział, że ta sytuacja powinna być ostrzeżeniem dla całej Polski. Ekspert przypomniał, że pożary lasów powodują ogromne szkody w ekosystemie, niszczą siedliska zwierząt i potrzebują potem wielu lat, by natura mogła się odbudować. Dlatego apelował o dużą ostrożność.
3: Ta siłka jest jak pieprz, to jest po prostu bardzo palna, a jeżeli to się rozpali w głąb, bardzo trudno jest taki pożar ugasić. Jeżeli jeszcze dochodzi do lasu, w którym są zagajniki młodnika lasu iglastego, te olejki eteryczne, no to momentalnie ten ogień może się przerzucać na wierzchołki starszych drzew, a już wtedy prędkość jego przesuwania się jest bardzo wysoka, no i robi się z tego już bardzo poważny problem. A odbudowa takiego lasu, tak jak ja pamiętam po pożarze w Kuźni Raciborskiej mieliśmy okazję również potem być, to jest bardzo trudna rzecz, bo zginie całe życie biologiczne. I tam wsadzono sadzonki, one uschły po drugim roku, bo okazało się, że nie było grzybni. Odtworzenie takiego lasu, no to są lata.
0: Andrzej Mróz podkreślił także, że małopolscy strażacy są dobrze przygotowani na duże sytuacje kryzysowe, a jednostki są coraz lepiej wyposażone.
4: Słuchacie wiadomości RDN.
0: Około 1000 sadzonek drzew i roślinozdobnych rozdanych zostało dzisiaj na płycie sądeckiego rynku. Nowy Sącz zorganizował taką akcję w ramach Małopolskiego Dnia dla Klimatu. Żeby odebrać wybrane rośliny, trzeba było mieć kartę nowosądeczanina i zużyte baterie na wymianę.
5: Cieszymy się, że możemy dostać i zasadzić sobie coś zielonego. Trochę w ogrodzie, trochę na balkonie.
6: Można się pozbyć baterii, nie chciałam.
5: Tak, właśnie.
7: Zbiórkę z całego domu, zabawek już, które są niepotrzebne. Można się pozbyć tych baterii, a nie wyrzucać gdziekolwiek, nie? Przy okazji dostaniemy drzewko.
8: To jest bardzo fajna rzecz. Baterie, które mają gdzieś być wyrzucane, będą tutaj zutylizowane, a my dostaniemy porządne jakieś drzewko, albo owocowe, albo jakąś sadzonkę. Wszystko przyjemne z pożytecznym.
6: Dużo tych baterii?
8: Oczko, 21.
0: Za 10 sztuk baterii można było dostać drzewko, a za 5 sadzonkę innych roślin zielonych.
9: www.rdn.pl. Informacje całą dobę.
0: A teraz hala lodowa w Krynicy, która przechodzi transformację. Przez najbliższe tygodnie nie będzie tu można jeździć na łyżwach, tak jak w pozostałych miesiącach roku. Lodowisko zostanie rozmrożone na maj i czerwiec. Nie znaczy to jednak, że w hali nic się nie dzieje, mówi burmistrz Krynicy Piotr Ryba.
1: Dzięki Igrzyskom Europejskim z 2023 roku mamy nawierzchnię sztuczną, którą rozkładamy. Są boiska do koszykówki, do piłki nożnej, do piłki ręcznej. No i w tym roku mamy duże zawody w połowie maja, ogólnopolskie, z tego co wiem, inspektora, wojewódzkich inspektorów ochrony środowiska. Także cieszymy się, że ta oferta nasza, która też jest przygotowana, zaczyna cieszyć się popularnością. I poza jazdą na rolkach, na przykład hokeistów, także odbędzie się tam duży kilkudniowy turniej.
0: Lodowisko zostanie znów zamrożone pod koniec czerwca. Tafla zostanie przygotowana na rozpoczynające się w wakacje obozy dla hokeistów, łyżwiarzy figurowych i zawodników short tracków.

0: Sponsorem audycji jest organizator warsztatów edukacyjnych dla wycieczek szkolnych. Właściciel parku rozrywki Zatorland w Zatorze.
1: Sponsorem pogody jest CD Locum, inwestor projektu mieszkaniowego Browary Tarnowskie w Tarnowie.
2: Dzisiaj znacznie chłodniej, 15 stopni to wydaje się chyba maksimum temperaturowe. Chłodno i przewaga chmur w regionie, ale są szanse na przejaśnienia i takie właśnie teraz, takich właśnie doświadczamy. Tak jest w Tarnowie, tak jest teraz w Jodłowie i w Rydlicach, tutaj też przebijają się promienie słoneczne. Jednak bądźmy przygotowani jeszcze na opady deszczu, bo takie synoptycy przewidują dzisiaj i jutro również może jeszcze popadać.
0: Sponsorem audycji był organizator warsztatów edukacyjnych dla wycieczek szkolnych. Właściciel parku rozrywki Zatorland w Zatorze.
1: Sponsorem pogody było CD Locum, inwestor projektu mieszkaniowego Browary Tarnowskie w Tarnowie.
2: Sobota będzie jeszcze chłodniejsza, bo tylko 14 kresek powyżej zera. W niedzielę troszeczkę więcej, 18 i tutaj już prawie bezchmurne niebo zapowiadają meteorolodzy. Ale niestety początek przyszłego tygodnia również z opadami deszczu i burzami zapowiadają meteorolodzy. Poniedziałek, wtorek opady deszczu, we wtorek tylko 10 stopni.
3: RDN Małopolska 103,6 FM.
2: Ale mamy to, jest to już piątek, weekendu początek. Jerzy Olszówka, witam bardzo serdecznie, dzień dobry. Na zegarach dobrze nastawionych prawie 8,5 minuty po godzinie 12, a razem będziemy do 17. Zostańcie z RDN.

0: Reklama.
1: 30 lat, tysiące polis, jedno zaufanie. Agencja Ubezpieczeniowa Bimar. Z okazji Twojego jubileuszu życzymy Ci kolejnych dekad sukcesów, nieustannego rozwoju i samych bezpiecznych historii.
2: Dziękujemy. To dzięki Wam, naszym klientom, możemy świętować 30 lat działalności. Dziękujemy za zaufanie, rozmowy i wspólnie budowane bezpieczeństwo.
1: Bimar. Od 30 lat blisko Was. Region Tarnowski, Dąbrowa Tarnowska, Żabno, Szczucin i Tarnów. Dziękujemy, że jesteście z nami.
0: Po reklamie.
3: Autopromocja.
4: Święty ojciec Stanisław Papczyński. Jego działalność, dzieła i czasy, w których przyszło mu żyć.
5: Stanisław Papczyński to gorąca głowa, młody człowiek. Kilkakrotnie ocierał się o śmierć.
6: Żył w bardzo trudnych czasach, w bardzo trudnym wieku dla historii Europy, dla historii Polski.
7: Ten, którego mamy odkryć i który jest świętym na dzisiaj.
6: Mocny charakter, trudny charakter. Myślę, że to też kwestia tego, że pochodził z Podegrodzia.
7: On odkrywa wolę Bożą krok po kroku.
4: Zapraszamy na audycję w każdą drugą niedzielę miesiąca o godzinie 17:00.
3: To była autopromocja.

programie piątkowym, pełnym przebojów oczywiście. Jak to przed weekendem, kolejnym majowym weekendem, który no niestety będzie trochę słoneczny, trochę deszczowy. No ale nic, deszcz też jest potrzebny i doskonale o tym wiemy. 8 dzień maja 2026 roku, piątek o 4:59 wstało słońce, zajdzie 5 minut po godzinie 20, czyli do zachodu słońca, pozostało nam jeszcze 7 godzin i 50 minut. Od czasu do czasu będzie chować się za chmurami i od czasu do czasu może jeszcze popadać. Dzień liczy sobie już 15 godzin 5 minut, dłuższy od najkrótszego dnia w roku o 7 godzin, minutę i 30 sekund oraz krótszy od najdłuższego dnia w roku jeszcze o godzinę 16 minut i 30 sekund. Wszystkiego najlepszego dzisiaj dla wszystkich świętujących. Stanisław, Michał, Bonifacy na liście. Spełniania wszystkich marzeń wam życzymy. A posłuchajmy teraz Moniki Brodki, czego ona chce.

0: Monika Brodka nie ma zbyt dużych wymagań. Wyjechać i wrócić, tak jak wszyscy. Tyle samo wyjazdów, jak i powrotów, tyle samo startów, co lądowań. Chłopcy z Placu Broni, kocham cię. 21 minut po 12.
1: Jeśli kogoś kochasz,

0: Reklama.
1: Przezorny, zawsze ubezpieczony? W Jula mamy dla Ciebie benzynowy agregat prądotwórczy Stanley o mocy 2,1 kW. Tylko teraz zamiast 1599 dostaniesz go za 899 zł. Zapraszamy do sklepów i na jula.pl.
2: Szykuj się na Allegro Smart Weeks, festiwal ultra okazji. Tysiące markowych produktów do minus 50% tylko dla smartowiczów już od poniedziałku. A jak nie masz Allegro Smart, to wypróbuj za darmo.
3: Jak tak, to Allegro.

0: środku znajdziesz wszystko, czego potrzebujesz, aby twój nakryty stół stał się ulubionym miejscem spotkań. Na przykład porcelanę z motywem cytryn w śródziemnomorskim stylu. Talerze już od 9 zł. Więcej na co dzień i na wyjątkowe okazje. KiK. Więcej niż się spodziewasz.
1: Po reklamie.
2: Na prognozę pogody zaprasza sponsor, producent naturalnej wody mineralnej Muszynianka.
3: Na program zaprasza sponsor firma Budkomin. Wentylacja, rekuperacja, rozwiercanie, uszczelnianie i naprawa kominów.

0: Komin.pl.
1: W tej chwili w Tarnowie na termometrach 15 stopni, na barometrach 993 hektopaskale. Co się dzieje z ciśnieniem? Powoli rośnie. Sytuacja biometeorologiczna jaka jest dzisiaj? No niestety niekorzystna, ale będzie się poprawiać. Wiatr zachodni teraz jest z prędkością około 7 km na godzinę, w porywach do 12. Chmury nad naszymi głowami przetaczają się. Od czasu do czasu może jeszcze delikatnie dzisiaj pokropić, podobnie jutro. Jutro tylko 14 stopni.
2: Dobrej pogody życzy sponsor, producent naturalnej wody mineralnej Muszynianka. Muszynianka przyciąga magnezem.
0: Na program zaprasza sponsor firma Bud Komin. Wentylacja, rekuperacja, rozwiercanie, uszczelnianie i naprawa kominów. www.budkomin.pl.
1: Zbliżający się wielkimi krokami weekend, drugi weekend majowy nie będzie tak piękny jak pierwszy. Pamiętamy dużo pogodnego nieba, słońca i wysokie temperatury. Jutro niższe, ale cóż, miesiąc maj będzie miał jeszcze czas się zrehabilitować, bo poza jutrzejszym majowym weekendem, a właściwie dzisiejszym, który się rozpoczyna już tuż, to będziemy mieli jeszcze trzy majowe weekendy.

0: Reklama.
1: My, pracownicy Agaty, powiemy wam teraz, jak powstała nazwa Zobacz jak tanio.
2: Otóż kiedy nasi klienci zauważali tanie narożniki, sofy, regały, to zaskoczeni mówili: zobacz jak tanio, Maciek.
3: A Maćka w haśle nie ma, bo nie każdy klient to Maciek.
4: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Aż 30 rat 0% ze spłatą po wakacjach. Albo 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do 16 maja. Szczegóły na agatameble.pl.
5: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
6: Już wkrótce wieczór, który poruszy najczulsze struny serca. Pełen emocji i ponadczasowych melodii. Legenda polskiej sceny, Irena Santor, wystąpi w Centrum Sztuki Mościce 9 maja o godzinie 19. Najpiękniejsze piosenki w nowych aranżacjach, wzruszenia i niezwykła atmosfera. To koncert, który na długo pozostaje w pamięci. Zatrzymaj się na chwilę, zarezerwuj swój wieczór i przeżyj magię muzyki razem z nami. Koncert w roli głównej Irena Santor, Centrum Sztuki Mościce, 9 maja, godzina 19. Szczegóły i bilety na www.csmtarnow.pl.
7: Keno kręci nas już 18 lat.
8: A my się rozkręcamy.
7: Zagrajcie w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana.
9: Mnożnik razy 2 na spacerze z psem.
10: Razy 5 na kawie z przyjaciółką.
9: Razy 10 w punkcie lotto po pracy.
8: Ale to kręci.
7: I tak nieustannie od 18 lat. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem. Ale to kręci. Graj w punktach lotto w aplikacji i na lotto.pl.
11: Jedź po więcej z MG. Nowoczesne hybrydy ZS, HS, MG3 teraz z dodatkowymi rabatami oraz w wygodnym finansowaniu 50 na 50. Promocja ograniczona czasowo. Sprawdź ofertę w salonie MG Auto Complex. Wielogłowy 188. Zapraszamy.
0: Po reklamie.
12: Sporo samochodów. Piątkowe popołudnie na ulicy Konarskiego, na Narutowicza. Jadą do ulicy Krakowskiej, samochody jadą wolniej. Na Gumińskiej, Konarskiego tutaj też ruch jest wzmożony na tym skrzyżowaniu. Lwowska, Orkana tutaj spokojnie, dalej Jana Pawła II przy Słonecznej troszeczkę samochodów. Słoneczna wolna od korków, Kwitki Słowackiego tutaj płynnie przejeżdżamy. Na ulicy Szkotnik teraz sporo samochodów jest, na ulicy Sikorskiego przy Narutowicza. Krakowska pusto. Jedynie przy Koszyckiej Czerwonej teraz troszkę samochodów stoi. Słowackiego, Sitki płynnie, bez większych problemów jedziemy także Szuńskiego, Mościckiego. Elektryczna, spokojna, spokojnie, Błonie i Aleja Jana Pawła II w kierunku autostrady płynnie. Wszystkiego bezpiecznego i szerokości. Dzikie serce. Malo Rockers na zegarach 12.40.

Male Oregakers, dzikie serce. 8 dzień maja 2026 roku, Dzień Zwycięstwa. W Polsce od 1945 do 2015 Narodowe Święto Zwycięstwa i Wolności. Święto państwowe obchodzone 9 maja w byłym bloku wschodnim oraz 8 maja m.in. w Czechach, Francji i Polsce, upamiętniające zakończenie II wojny światowej w Europie. 24 kwietnia w 2015 roku Sejm RP przyjął ustawę o Narodowym Dniu Zwycięstwa obchodzonym 8 maja, jednocześnie znosząc Narodowe Święto Zwycięstwa i Wolności obchodzone 9 maja. I tak to mamy dziś. Dzień Narodowy, Dzień Zwycięstwa, upamiętniający zakończenie II wojny światowej w Europie. Tego dnia w 1945 roku o godzinie 22:43 czasu środkowoeuropejskiego został podpisany akt bezwarunkowej kapitulacji hitlerowskich Niemiec. Dokument, który wszedł w życie o godzinie 23:01, przypieczętował ostateczny upadek III Rzeszy i przyniósł pokój milionom Europejczyków. No, podpisanie kapitulacji Niemiec oznaczało zakończenie największego konfliktu zbrojnego w dziejach ludzkości, jednak tylko w Europie. Walki toczyły się jeszcze na Dalekim Wschodzie. Zakończyła je kapitulacja Japonii 2 września w 1945 roku. 13 minut do 13.

Follow You Home. Państwo w fotelach gdzieś sobie w domu jeździ, czy w samochodzie gdzieś nas słuchacie w tej chwili, macie zestaw głośnomówiący, możecie dzwonić po 14 6 200 500, jeżeli zainteresowani jesteście płytą tygodnia Radia RDN Małopolska. Oczekiwania strefy intymnej. Nikogo nie krzywdzić, nikogo nie ranić. Dążyć do zgody małymi krokami. Taki jest mój leksykon. To utwór, to tytuł siódmego utworu znajdującego się na płycie. Sięgam właśnie po tę płytę fizycznie, bo mamy krążki, które chcielibyśmy Państwu wręczyć z podpisami autorów Tomka Borucha i Kamili Dałksz. 14 6 200 500. Chcielibyśmy, żeby ten refren był mottem w każdej relacji, chociaż wiemy, że nie jest to takie proste. Utwór Leksykon zapowiadał debiutancki album grupy S.I. Oczekiwania. Niektórymi piosenkami na tej płycie chcemy łamać i weryfikować stereotypy. Odnośnie relacji międzyludzkich, każdy z nas nieraz przekonywał się w życiu, jaką wagę może mieć pojedyncze słowo. O tym jest ta piosenka. To, co mówimy, może pomóc rozwinąć komuś skrzydła, ale też brutalnie je podciąć i co jakiś czas warto to sobie przypomnieć. Zgodnie komentują Kamila Dałksz i Tomek Boruch, twórcy utworu, no i wszystkich piosenek na płycie, a jest ich 13. 14 6 200 500, nasz telefon do Państwa dyspozycji, jeżeli jesteście zainteresowani tymi krążkami z podpisami. Strefa intymna i Leksykon.

nikogo nie ranić. Leksykon. Ten utwór znajdziecie na płycie Oczekiwania. I ostatni egzemplarz jest jeszcze w moich rękach. Jeżeli chcą Państwo wsłuchiwać się w 13 utworów strefy intymnej, dzwońcie pod 14 6 200.

0: zawodowi.
1: To wszystko jest w cenie.
2: Centrum Kształcenia i Wychowania OHP w Tarnowie zaprasza. Zajrzyj na stronę ckiw-tarnów-ohp.pl lub do kariery.pl albo przyjdź do ośrodka przy ulicy Mościckiego 27.
3: Melatonina, lekam dobry, ten dobry dzień właśnie zaczął się.
4: Melatonina lekam. Teraz w dużym, ekonomicznym opakowaniu. 90 tabletek, 5 mg. Oszczędzasz nawet do 40%. Duże opakowanie to oszczędzanie. Melatonina lekam. Melatoniną 5 mg tabletki. Melatonina jest wskazana jako środek pomocniczy w leczeniu zaburzeń rytmu snu i czuwania, na przykład związanych ze zmianą stref czasowych lub w związku z pracą zmianową. Podmiot odpowiedzialny lekam spółka z o.o. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Melatonina lekam. Ta ze słoneczkiem.
5: W Kiku znajdziesz wszystko, czego potrzebujesz, aby twój nakryty stół stał się ulubionym miejscem spotkań. Na przykład porcelanę z motywem cytryn w śródziemnomorskim stylu. Talerze już od 9 zł. Więcej na co dzień i na wyjątkowe okazje. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
6: Po reklamie.
7: Polska jako pierwszy kraj w Unii podpisuje umowę pożyczkową SAFE. Ratusz w Nowym Sączu po 2 latach modernizacji otwiera swoje podwoje.
8: Na piętrze będą gabinety prezydenta, wiceprezydentów, pani skarbnik, sekretarza miasta.
7: Jest 13:00, Marta Jodłowska, zapraszam na wiadomości. Polska jako pierwszy kraj w Unii podpisuje umowę pożyczkową SAFE. Uroczystość w kancelarii premiera rozpocznie się o 13:30. Będzie to zwieńczenie 1,5-rocznych konsultacji z Komisją Europejską. Moment podpisania umowy pożyczkowej między polskim rządem a Brukselą będzie obserwować Agnieszka Drążkiewicz.
9: To, co zostanie podpisane w obecności unijnych komisarzy, będzie nowym otwarciem, zapowiada szef MON, wicepremier Władysław Kośniak-Kamysz. Pierwsze efekty już w maju, zawrzemy około 40 umów.
10: To jest bardzo ważna umowa na systemy antydronowe, system SAN. To jest projekt kluczowy i dobrze są te pieniądze, bo możemy to sfinansować.
9: Kontrakty narodowe trzeba zawierać do końca maja, a potem Polska będzie składać projekty razem z partnerami z Unii, między innymi z sąsiadami z państw bałtyckich i ze Słowacji. Niestety prezydenckie weto do ustawy o SAFE na razie wstrzymuje zakupy dla MSWiA, ale jak zapewnia wiceminister aktywów państwowych Konrad Gołota, i ten problem będzie rozwiązany.
11: Pracujemy nad kilkoma rozwiązaniami. Na pewno policja dostanie broń. Będzie to wymagało trochę więcej kombinacji, no ale jeżeli prezydent kładzie kłody pod nogi, to trzeba nauczyć się je omijać.
9: Polska jest beneficjentem największego budżetu z mechanizmu SAFE. To niemal 44 miliardy euro.
7: Polska Grupa Zbrojeniowa szuka lokalnych przedsiębiorców, którzy będą tworzyli łańcuchy dostaw na potrzeby produkcji uzbrojenia. O możliwościach współpracy przedstawiciele zbrojeniówki rozmawiali podczas regionalnego forum polskiego przemysłu zbrojeniowego zorganizowanego dzisiaj w Skrzyżowie koło Tarnowa. Wiceprezes PGZ Arkadiusz Bąg argumentował, że to szansa dla mniejszych firm i zakładów, które mogą zyskać na realizowaniu zamówień na części i elementy wykorzystywane przy produkcji systemów obronnych.
12: Bardzo często mówimy o tym, co jest dumą polskiego przemysłu zbrojeniowego. Borsuk, amunicja 155, Krab, zestaw Pilica, potwór Stardowa. I mówimy, kto je produkuje. Na ogół nie wiemy, że aby wytworzyć taki produkt, potrzebna jest kooperacja z kilkuset przedsiębiorcami lokalnymi. Oni już są całkowicie anonimowi. O nich się nie mówi, a my chcemy też ich zaprosić, żeby ich było jak najwięcej. Wzrost zatrudnienia, który nas interesuje, to jest nie tylko wzrost zatrudnienia w zakładach mechanicznych Tarnów, nie tylko w Stalowej Woli, w Skarżysku czy w innych zakładach. Zamiast 1000 osób w jednym miejscu, bardzo nas cieszy, jeśli to będą po 2, po 3 osoby w 500, 600 miejscach, które z nami kooperują.
7: Regionalne Forum Przemysłu Zbrojeniowego to cykl 10 spotkań przedstawicieli Polskiej Grupy Zbrojeniowej z przedsiębiorcami w różnych częściach kraju. W ramach cyklu zaplanowano m.in. spotkanie dla przedsiębiorców z Podkarpacia. Ma ono odbyć się w Łańcucie. A do tego tematu wrócimy dzisiaj w Pulsie Regionu.
2: www.rdn.pl. Informacje całą dobę.
7: Po 2 latach modernizacji ratusz w Nowym Sączu zostanie zaprezentowany mieszkańcom. Roboty obejmowały nie tylko prace zewnętrzne, takie jak wymiany dachu, okien czy remont elewacji. Sporo zmieniło się też wewnątrz budynku. Oprócz odnowienia pomieszczeń biurowych czy sali reprezentacyjnej, wykonany został też szyb przy schodach, w którym znajduje się winda. Takiego udogodnienia w ratuszu wcześniej nie było. Jak mówi prezydent Ludomir Handzel, ratusz wciąż pozostaje siedzibą władz miasta.
8: Na piętrze będą gabinety prezydenta, wiceprezydentów, pani skarbnik, sekretarza miasta. Oczywiście też będzie miał tutaj siedzibę Biuro Rady Miasta, ale także Wydział Inwestycji, Wydział Księgowości, Urząd Stanu Cywilnego oraz Wydział Informatyki. Pracujemy oczywiście cały czas nad nowym budynkiem. Pojawiają się już pierwsze koncepcje. Mamy taki program funkcjonalno-użytkowy. Myślę, że wkrótce będą przekazać więcej szczegółów.
7: Rozkład pomieszczeń i cały efekt prac można będzie zobaczyć już jutro. Od godziny 10 trwać będzie tak zwany dzień otwarty, w trakcie którego zwiedzicie ratusz po remoncie. A dodatkowo o 13.30 zaplanowano na płycie rynku prezentację kapsuły czasu, która przy ratuszu zakopana została 25 lat temu.
2: Na górskim szlaku.
7: Wyruszą z Przechyby do kapliczki Matki Bożej od szczęśliwych powrotów. Jutro rano grupa przewodników górskich z Nowego Sącza rozpocznie wędrówkę w stronę Morskiego Oka. Podczas dwudniowej, 70-kilometrowej trasy chcą zanosić prośby o bezpieczny sezon turystyczny, ale też w swoich własnych intencjach. Pomysłodawcą akcji jest nasz radiowy kolega, a jednocześnie przewodnik Łukasz Raczkowski.
0: Plan jest taki i zobaczymy, czy on się powiedzie, bo w górach też trzeba liczyć się czasem z pewnymi zmianami planów, aby zejść do Krościenka, przejść Dunajec i następnie przekroczyć Pieniny na Spisz. To pierwszy dzień, który zakończymy w Łapszach Niżnych. Drugi dzień to ruszamy przez Spisz w stronę gminy Bukowina Tatrzańska i przez schronisko Głodówka przechodzimy, wchodząc już w Tatry, następnie przez Rusinową Polanę, Wodogrzmoty Mickiewicza. Planowo zamierzamy tamtędy dojść do Morskiego Oka.
7: Górskiemu przejściu patronuje koło przewodników PTTK Beskid w Nowym Sączu, a patronem medialnym wydarzenia jest Radio RDN Nowy Sącz.

0: Sponsorem audycji jest organizator warsztatów edukacyjnych dla wycieczek szkolnych. Właściciel parku rozrywki Zatorland w Zatorze.
1: Sponsorem pogody jest CD Locum, inwestor projektu mieszkaniowego Browary Tarnowskie w Tarnowie.
2: Już sprawdzam, gdzie słońca jest najwięcej. No wydaje się, że w Dąbrowie Tarnowskiej, ale w Szczucinie już nie ma tak dużo słońca. W Tarnowie też jest go trochę mniej, ale nie możemy narzekać. Chwile ze słońcem są i będą, ale też mogą pojawić się chmury deszczowe przelotnie. Lekki deszcz może popadać. Dzisiaj maksymalnie mówią meteorolodzy 16 stopni na termometrach, teraz 15,5. Także troszeczkę chłodno. W nocy przewaga chmur i tylko 8 kresek powyżej zera. Jutro 15.
0: Sponsorem audycji był organizator warsztatów edukacyjnych dla wycieczek szkolnych. Właściciel parku rozrywki Zatorland w Zatorze.
1: Sponsorem pogody było CD Locum, inwestor projektu mieszkaniowego Browary Tarnowskie w Tarnowie.
2: Prawie 7 minut po godzinie 13. Słyszę.

0: Z czym Państwu kojarzy się kapusta? Lubią Państwo w ogóle kapustę? To warzywo? Kapusta, głowa pusta, od razu ktoś pomyślał, prawda? Takie przysłowie oznaczające brak rozumu. Czy też groch z kapustą, prawda? Czyli jakiś nieład i chaos. No inne to mówią i jeszcze inni mówią głąb kapuściany, czyli ktoś taki też bez rozumu, głupiec raczej. No ale też potocznie określano kiedyś pieniądze, kapusta, tak? Mówiono kiedyś chyba na pieniądze albo kapucha nawet. No ale jest też takie piękne przysłowie. Na świętej Jadwisi kapusta się kisi, prawda? Że ładnie brzmi. A dlaczego o tym mówię? Bo za chwilę cztery pory gotowania i na tapet nasze kucharki wzięły kapustę, czyli będą przepisy. No pewnie na 1000 sposobów będziemy serwować kapustę. Zostańcie z nami, naprawdę warto.
1: Reklama. Zakupy w wielkim stylu? Odwiedź Worldbox i postaw na światowe marki taniej. Reebok, Adidas, Puma, Beverly Hills Polo Club, Quicksilver, Roxy, Americanos, Spider i wiele innych. T-shirty od 39 zł, spodnie od 79 zł, a bluzy już od 99 zł. Zajrzyj do Worldbox i odkryj światowe marki taniej. Po reklamie.
2: RDN Małopolska. Audycja powstała dzięki ofiarności naszych słuchaczy. Wejdź na rdn.pl i dołącz do grona wspierających działalność radia.
3: Skorzystaj z wiedzy i doświadczeń kulinarnych naszych gości. Poznaj tajniki, triki, produkty i przepisy, dzięki którym zostaniesz mistrzem kuchni w swoim domu. Na cztery pory gotowania zapraszają Elżbieta Teper i Justyna Dziedzic.
4: Dzień dobry, witamy.
5: Witam Państwa serdecznie.
4: Cztery pory gotowania dziś będą mówić o fundamencie polskiej kuchni, no bo jak to inaczej powiedzieć o kapuście? Od lat, od wieków bazowaliśmy na kapuście i chyba dalej bazujemy, Panielu.
5: Kapusta. Warzywo z grupy właśnie warzyw kapustnych. I tak jak tutaj pani Justyna powiedziała, my na niej bazujemy od dawna. Proszę Państwa, dzięki kiszonej kapuście wiele rodzin okres trudny zimowy przetrwało, bo na różne sposoby tą kapustę przetwarzano. Jest ona uwielbiana, obecna w naszej kuchni, ale nie tylko w Polsce. Kuchnia azjatycka, naprawdę bogactwo przepisów. I tam jest wiele różnych odmian, z którymi my tak nie mamy do czynienia, bo najczęściej u nas biała kapusta, kamienna głowa, tak się nazywa, i kończą się te inne odmiany. Kapusta w naszym kraju jest od bardzo dawna. O innych kapustach, które przybyły na nasz teren troszeczkę później, powiemy w następnej audycji. Ta najpopularniejsza odmiana, kapusta biała. Pod postacią kiszonek, surowej, gotowanej, na naszych stołach jest.
4: A dlaczego warto jeść kapustę właśnie? Dlaczego?
5: Właśnie. Czasami szukamy różnych witamin, suplementów, a kapusta, moi drodzy, witamina A, witamina C, witamina E, kwas foliowy, wykazuje działania przeciwnowotworowe. Warzywo niskokaloryczne. Mówię o takiej zupie, nawet jest na odchudzanie na bazie kapusty.
4: Oj, była modna dawno temu.
5: A tu chciałam jeszcze powiedzieć o jednym. Jak zajmujemy się kapustą, to najczęściej głąb wyrzucamy.
4: A niektórzy chrupią.
5: Niektórzy chrupią, a tam jest bogactwo tych witamin. Tam jest największe zgromadzenie.
4: Panielu, co można zrobić z kapusty tak szybciutko, bo nie ukrywam, że dzisiaj chcemy się skupić na młodej kapuście, bo już nie możemy się wszyscy doczekać, a niektórzy już pewnie kosztują. Ale ogólnie, co można z kapusty zrobić? Bigos, oczywiście.
5: Oczywiście. Gołąbki, kapuśniak, łazanki, zupa krem, pierogi z kapustą, paszteciki, krokiety z pieczarkami, surówka z młodej białej kapusty. Ale jeszcze jedno, moi drodzy. Tu jest kilka rzeczy. A jakie są pyszne kotleciki?
4: O, to chyba zrobimy przepis na te kotleciki. Ale z młodej kapusty, prawda?
5: Z młodej kapusty.
4: Ale zanim przepis, dlaczego ta młoda kapusta nam tak smakuje?
5: Bo to są pierwsze warzywa, które po zimie świeżutkie, przepyszne, pachnące i od razu widzę czerwiec, młoda kapustka z koperkiem, do tego młode ziemniaczki. Czegóż więcej do szczęścia potrzeba?
4: Młoda kapusta lubi masło, prawda?
5: Proszę Państwa, wszystko najlepsze na maśle. Tłuszcz nośnikiem smaku. Jednak nasze masło współgra z warzywami, chociaż czasami ktoś powie, no wolę inny, bo masło będzie mi szkodziło. Proszę Państwa, możemy częściowo zastąpić masło olejem, ale też trzeba popatrzeć jaki. Nie zawsze oliwa, jeżeli do obróbki termicznej, to ewentualnie pod koniec, tylko uważać z ilością, bo oliwa determinuje smak. Można zrobić mieszankę oleju i oliwy i już wychodzimy na prostą.
4: Panie Elu, co można zrobić młodej kapusty? Bo tak klasyka to, i pewnie podamy też przepis, biała kapusta duszona z masełkiem, nie? Ale na przykład, nie wiem, bigos z młodej kapusty to dobry pomysł na słodko? Taka a la bigos, zupa?
5: Oczywiście. Przecież to jest kapusta. Raz, że czasowo wychodzimy do przodu, bo robimy
4: szybciutko gar na dwa dni, na trzy.
5: I teraz, proszę Państwa, fajny boczuś, który jest podsmażony, czy kiełbaska jest podsmażona, a tu bym proponowała, bo przeważnie jak kroimy, to skroimy troszeczkę grubiej. Ale jak weźmiemy suchą kiełbasę, zrobimy drobniuteńką kosteczkę, którą podsmażymy i później dodamy do kapusty, mamy rewelacyjny smak.
4: A którą młodą kapustę wybrać? Bo czasami już w marcu w sklepach się trafiają takimi ciemnymi liściami, kiedy to jeszcze nie ma, powiedzmy, sezonu, a później się już pojawiają te w czerwcu, końcem maja, te takie jaśniejsze.
5: Z tymi liśćmi to też tak jest, że czasami w sklepach są obierane. Mm-hmm. I zostają nam tylko te małe, ładne główki. Ale proszę Państwa, wszystko możemy wykorzystać.
4: Ale najlepiej kupić tą kapustę jednak w sezonie, bo to nie przyspieszymy, prawda?
5: Znaczy, proszę Państwa, ja już to chyba kiedyś mówiłam, najlepiej na nasz organizm działają rzeczy, które są w promieniu 50 km od nas kupowane. Max. Więc ta kapusta, która jest teraz, to ona tak jest trochę dalej, bo najczęściej z Hiszpanii. Poczekajmy na tą naszą. Nie spieszmy się. Po drugie, jak poczekamy, to później ten smak będzie
4: docenimy
5: rewelacyjny.
4: Bardziej. Ale jak ktoś się nie może doczekać, no to oczywiście nikogo nie będziemy powstrzymywać.
5: No to jest w sklepie, można kupić.
4: Pani Elu, a gołąbki z młodej kapusty da się zrobić, czy jednak są zbyt delikatne te liście?
5: Jeżeli robimy na naszej klasycznej białej kapuście, jaki długi proces duszenia. A tutaj młoda kapusta, która szybko mięknie. Ja bym proponowała w ten czas farsz, żeby nie wymagał długiej obróbki termicznej. Czyli nawet możemy zrobić z mięsa ugotowanego z ryżem, z kaszą.
4: Z rosołu na przykład.
5: Bo wykorzystujemy i teraz, proszę Państwa, zawijamy. Wiadomo, musimy sparzyć, żeby ten liść był plastyczny, ale proces duszenia jest krótki. Pół godziny i mamy wspaniałe gołąbki. Do tego dobry sos i nic więcej do szczęścia nie potrzeba.
4: Pani Elu, a rozmawiałyśmy jeszcze, zanim weszłyśmy do studia, o placuszkach z młodej kapusty. Przyznam, że nie słyszałam o tym przepisie. O co chodzi? To są takie placuszki a la placki ziemniaczane, czy...?
5: Tak. I proszę Państwa, drobniutko posiekana kapusta.
4: Młoda.
5: Trzeba ją nasolić, żeby zaszło zjawisko osmozy, wycisnąć. Mhm. I proszę Państwa, tu już jest nasza inicjatywa. Możemy dodać same jajka, koperek doprawić do smaku. Małe placuszki na patelnię smażymy z dwóch stron. Ale ktoś mówi, ale to takie troszkę słabe. Można dodać trochę mąki. Zagęścimy i będzie kapusta prawie jak w cieście. Mamy kolejne placuszki. I teraz niejednokrotnie zastanawiamy się, a tak bym coś zjadła. Proszę Państwa, nawet jak nie ma obiadu, to takie placuszki zrobione, do tego sosik.
4: I jest obiad.
5: Jest obiad.
4: Same ekspresowe przepisy, inspiracje, ale młoda kapusta to też można ją zjeść na surowo, prawda? Surówki z młodej kapusty.
5: Super, ale też trzeba pamiętać właśnie o tym delikatnym nasoleniu i odciśnięciu. Ona się troszeczkę inaczej zachowuje, jest miększa. I kapusta przyjmie wszystko. Marchewkę wam przyjmie, jabłuszko wam przyjmie, pomidorek
4: cytrynkę
5: przyjmie.
4: Też.
5: Żeby zakwasić, a koperek taki świeży, posypany. Proszę państwa, i nawet czasami nie trzeba robić, żeby dodać śmietany, ale właśnie ten olej.
4: Podałyśmy właściwie wiele przepisów, ale tak ogólnie, inspiracji. Podajmy taki konkretny przepis, taki szczegółowy na no banalnie prostą, klasyczną kapustę zasmażaną.
5: Kto tego nie lubi?
4: No właśnie, chyba od tego zaczniemy.
5: Proszę państwa, główka młodej kapusty, półtorej dużej cebuli, a jak nie mamy dużej, weźmiemy dwie mniejsze. Łyżka mąki, łyżka masła. I tu się zatrzymam przy tym. Mamy w temacie kapusta zasmażana. Z mąki i masła robimy zasmażkę pierwszego stopnia. Jeżeli ktoś chce ostrzejszą kapustę, robi drugiego stopnia, czyli ciemniejszą, bo trzeciego to nie pasuje tutaj, bo jest to jasna potrawa. Ale ktoś powie, nie chce smażyć, a chce mieć taką kapustkę zagęszczoną, to możemy zrobić podprawę zacieraną. W ten czas już nie będzie kapusta zasmażana, ale łagodniejsza dla organizmu.
4: Czyli o co to chodzi, Pani Elu? Jakie
5: masło
4: są różnice?
5: Ucieramy razem z
4: miękkie.
5: Mąką. Miękkie masło. Mhm. I teraz, proszę państwa, jak mamy tego płynu, bo przecież tą kapustkę gotujemy, możemy wziąć płynu, rozprowadzić tą podprawę zacieraną, łączymy z kapustką, wiadomo, trzeba zagotować, bo i to nie gotować, że się zagotowało z głowy, tylko te 4 minuty pogotować, żeby mąka skleikowała. Doprawiamy solą, pieprzem, sokiem z cytryny, a na końcu dopiero dodajemy koperek, żeby nie tracić jego właściwości odżywczych.
4: Czyli powiedziałyśmy już o zasmażkach, że to może być różny stopień tam wysmażenia tej zasmażki. Może to też być taka...
5: Podprawa zacierana.
4: Podprawa, no, nowe słowo do słownika musimy wprowadzić. Co robimy z tą kapustą?
5: Proszę państwa, kapustę umyć, poszatkować. W garnku rozgrzać tłuszcz, przełożyć do niego kapustę. Następnie wlać pół szklanki wody, posolić, pomieszać. Gotować na małym ogniu, bez przykrycia. Dlaczego? Bo olejki eteryczne, gorczyczne są w stanie się uwolnić i nie zniszczy nam to smaku. Ten proces prowadzimy około 20 minut do momentu, aż kapusta zmięknie. A ja państwu wcześniej powiedziałam, żeby kapustę delikatnie nasolić. I w tym momencie, jak odciśniemy trochę po nasoleniu, to ten czas jeszcze skrócimy. Jeżeli się woda, proszę państwa, w czasie tego gotowania wam odparuje, to proszę nie zostawiać garnka i niech się to spali, tylko jednak uzupełnić wodą, żeby potrawa się nie przypaliła. Cebulę obrać, pokroić w kostkę. Zeszklić na złoty kolor. I proszę państwa, zasmażkę jak robimy. Na ciepły tłuszcz rozpuszczony dodajemy mąkę. Mieszamy, razem zasmażamy. Ale jak połączyć zasmażkę z potrawą, żeby nie było grudek? Zimną zasmażkę, jeżeli byście wcześniej zrobili, rozprowadzamy gorącą wodą. Albo gorącą zasmażkę zimną wodą. A ci, co umieją robić gorącą zasmażkę, rozprowadzą gorącą wodą. I taka jest najsmaczniejsza.
4: Życzymy smacznego. Do usłyszenia.
5: Do usłyszenia.
3: Skorzystaj z wiedzy i doświadczeń kulinarnych naszych gości. Poznaj tajniki, triki, produkty i przepisy, dzięki którym zostaniesz mistrzem kuchni w swoim domu. Na cztery pory gotowania zapraszają Elżbieta Teper i Justyna Dziedzic.
6: Na kolejne spotkanie zapraszamy już za tydzień o tej samej porze. A jeżeli coś przegapiliście państwo, to odsyłam na stronę rdm.pl.
0: Cztery pory gotowania już za nami, jak to w każdy piątek. A co jeszcze dzisiaj w programie? No zaproszenia na weekendowe projekcje filmowe. Drygent już w najbliższą niedzielę o godzinie 18. Inne spojrzenie na kino, inne marzenie. Powiem więcej na temat tego filmu, zachęcając Państwa do obejrzenia, bo naprawdę warto. I będę miał także zaproszenia do Centrum Kultury i Czytelnictwa w Lisiej Górze, do kina, na projekcję filmu dla dzieci. Pan Ryba, jeżeli nie macie pomysłu na jutrzejsze popołudnie, to o godzinie 16.30 już sobie planujcie czas, bo będę miał zaproszenia na projekcję tego filmu, albo na projekcję o godzinie 19.30 Kopnięci w czasie. I więcej o projekcjach tych filmów opowiem później. Na zegarach dobrze nastawionych 25 minut po godzinie 13.00. Zostańcie z Radiem RDN.

0: Reklama.
1: Keno, kręci nas już 18 lat.
2: A my się rozkręcamy.
1: Zagrajcie w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana.
3: Mnożnik razy 2 na spacerze z psem.
4: Razy 5 na kawie z przyjaciółką.
3: Razy 10 w punkcie lotto po pracy.
2: Ale to kręci.
1: I tak nieustannie od 18 lat. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem, ale to kręci. Graj w punktach lotto w aplikacji i na lotto.pl.
5: Castorama.
6: Teoria
7: i praktyka.
6: W teorii przydałoby się wyremontować łazienkę, zmienić płytki, wannę, może meble, lustro.
7: No to w praktyce jest tylko jedno słuszne rozwiązanie. Castorama. Już teraz kupisz tu wymarzone płytki i produkty łazienkowe, a do tego dostaniesz zwrot na kupon.
6: Tak?
7: No, aż 300 zł za każde wydane 2000. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 18 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
0: Po reklamie.
8: Na prognozę pogody zaprasza sponsor, producent naturalnej wody mineralnej Muszynianka.
9: Na program zaprasza sponsor firma Budkomin. Wentylacja, rekuperacja, rozwiercanie, uszczelnianie i naprawa kominów. www.budkomin.pl.
10: Sporo promieni słonecznych teraz w Jodłowej, w Ryglicach, chociaż w Ryglicach troszeczkę mniej. W Ciężkowicach i Zakliczynie to w ogóle teraz mamy nawet większe zachmurzenie, ale na przykład w Dąbrowie Tarnowskiej piękne słońce, w Szczucinie już mniej promieni. W Tarnowie też są chwile ze słońcem i na termometrach mamy więcej, bo 16,5 stopnia, no delikatnie, prawie 17 kresek powyżej zera, więc zrobiło nam się bardzo komfortowo. W nocy przewaga chmur i 8 stopni.
8: Dobrej pogody życzy sponsor, producent naturalnej wody mineralnej Muszynianka. Muszynianka przyciąga magnezem.
9: Na program zaprasza sponsor firma Budkomin. Wentylacja, rekuperacja, rozwiercanie, uszczelnianie i naprawa kominów. www.budkomin.pl.
10: Jakość powietrza jest dobra, na barometrach 993 hektopaskale, powoli, ale

0: Reklama.
1: Centrum Sztuki Mościce zaprasza na małopolską retrospektywę Międzynarodowego Festiwalu Filmowego w Gdyni Niepokorni, Niezłomni, Wyklęci. Już 12 i 13 maja. Wyjątkowe pokazy filmów dokumentalnych i fabularnych. Wystawa, panel dyskusyjny oraz koncert Tadek Firma. Wstęp na wydarzenia bezpłatny. 12 i 13 maja w Centrum Sztuki Mościce. Szczegóły na csmtarnow.pl.
2: Melatonina, lekam, dobry sen, dobry dzień właśnie zaczął się.
3: Melatonina, lekam. Teraz w dużym, ekonomicznym opakowaniu. 90 tabletek, 5 mg. Oszczędzasz nawet do 40%. Duże opakowanie to oszczędzanie. Melatonina, lekam, melatoniną 5 mg tabletki. Melatonina jest wskazana jako środek pomocniczy w leczeniu zaburzeń rytmu snu i czuwania, na przykład związanych ze zmianą stref czasowych lub w związku z pracą zmianową. Podmiot odpowiedzialny, lekam spółka z o.o. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Melatonina, lekam. Ta ze słoneczkiem.
4: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Wszystkie kawy, drugi tańszy produkt, 60% taniej. Orzechy nerkowca ale 100-200 gramów, jedno opakowanie plus jedno gratis. I polskie pomidory malinowe luzem. Cena przed obniżką 19,99. Teraz tylko 9,99 za kilogram. Szczegóły promocji w aplikacji Lidl Plus.
5: Lidl, to się opłaca.
0: Po reklamie.
6: Tu Radio RDN Małopolska. Błyskawicznie sprawdzamy, co słychać na ulicach Tarnowa. Na Konarskiego więcej samochodów, ale na Narutowicza płynnie, także tutaj kierowcy powinni być zadowoleni. Jadąc ulicą Krakowską możemy skręcić śmiało w Narutowicza i dojedziemy płynnie do ulicy Tuchowskiej. Na Konarskiego od Gumińskiej do Tuchowskiej jest więcej samochodów w tej chwili. Na Lwowskiej też spokojnie, jedynie przy Orkana troszeczkę ciasno. Na Alei Jana Pawła II przy ulicy Słonecznej i na ulicy Słonecznej niestety zrobiło nam się ciasno. W stronę Starodąbrowskiej, w drugą stronę płynnie, na Mickiewicza przy Alei Matki Bożej Fatimskiej jest nieco więcej samochodów, ale już na Alei Solidarności cisza i spokój. Podobnie na Szujskiego, Mościckiego, Alei Kwiatkowskiego, Wyszyńskiego, Elektrycznej, Spokojnej. Spokojnie na Nowodąbrowskiej również. Wszystkiego bezpiecznego i szerokości. Nasz telefon do Państwa dyspozycji 14 6 200 500, jeżeli chcecie Państwo miło spędzić czas ze swoim dzieckiem, dziećmi w kinie, to zapraszamy do kina. Jutro godzina 16.30, Kino Gminnego Centrum Kultury i Czytelnictwa w Lisiej Górze. Mam dla Państwa zaproszenia, projekcja filmu Pan Ryba. Mieszkając na zniszczonym wraku statku, pan ryba pewnego dnia odkrywa na nim młodego konika morskiego, kradnącego jego rzeczy. Pan ryba chce tylko jednego, żeby wszyscy dali mu święty spokój. Konik morski odwrotnie pragnie wszystkiego doświadczyć, wszystko zobaczyć i wszystkich poznać. Gdy wskutek serii nieporozumień wyruszają razem w podróż, zaczyna się wielka przygoda, która wywraca ich spokojne i niespokojne życie do góry płetwami. 14 6 200 500, jutro godzina 16.30, projekcja tego właśnie filmu Pan Ryba. Czekam na telefony od Państwa. Mam też zaproszenia do tego samego kina na 19.30, też na jutro. Fantastyczny film, Kopnięci w czasie. Lata 50. XX wieku, proszę sobie wyobrazić. Michel pracuje w banku, jego żona Irene zajmuje się domem. Para przypadkowo przenosi się w czasie do 2025 roku. 14 6 200 500, zaproszenia czekają.

Informuję wszem wobec, że na seans 16.30 są jeszcze zaproszenia. Można dzwonić pod 14 6 200 500. Projekcja filmu Pan Ryba, kino Gminnego Centrum Kultury i Czytelnictwa w Lisiej Górze. I mam jeszcze zaproszenia na projekcję filmu na 19.30. Kopnięci w czasie. Zapraszam 14 6 200 500. There are days

0: Piątkowe popołudnie pełne przebojów w radiu RDN Małopolska. Za chwilę Paweł Mosiołek, Nie dla czasu. Za chwilę powiem dwa słowa o filmie Kopnięci w czasie, aby Państwa zachęcić do odwiedzenia kina w Lisiej Górze. Naprawdę warto. No i mam jeszcze jedno zaproszenie podwójne na film pod tytułem Pan Ryba. Seans o godzinie 16.30. Seans dla dzieci. A co do filmu Kopnięci w czasie, naprawdę warto obejrzeć. Helen i Michelle żyją szczęśliwie z dwójką dzieci w małym francuskim miasteczku w beztroskich latach 50. On pracuje w banku, ona zajmuje się domem, aż do momentu, gdy przypadkowo zostają kopnięci prądem i przeniesieni do roku 2025, gdzie odkrywają, jak wiele się zmieniło. Dla Helen, która zawsze żyła w cieniu męża, to rewolucja. Dla Michela, który widzi, jak jego przywileje jako mężczyzny legły w gruzach, to katastrofa. Wrócą, czy będą chcieli zostać? Przekonają się Państwo, odwiedzając kino w Lisiej Górze. Jutro o godzinie 19.30 jest ten seans. Pod 14.6 200.500 są wejściówki do odebrania. Mam jeszcze jedno zaproszenie na film pod tytułem Pan Ryba i mam jeszcze kilka wejściówek na film pod tytułem Kopnięci w czasie. 14.6 200.500. Zgodnie z zapowiedzią. Nie dla czasu.
1: Wśród tam

czas biegnie i mam już jeszcze zaproszenia dla Państwa. Pani Katarzyna, Pani Iwona, Anna, Pan Tomasz już zabrali zaproszenia, ale jeszcze są na projekcję na godzinę 16.30 do Gminnego Centrum Kultury i Czytelnictwa w Wisiej Górze, na projekcję na godzinę 16.30 Pan Ryba i Kopnięci w czasie też jeszcze mam zaproszenia. No i co najważniejsze jeszcze, mam zaproszenie do kina Marzenie, nowe spojrzenie na kino, film pod tytułem Dyrygent. Czechy, początek lat 90. 13-letnia Karolina zostaje przyjęta do prestiżowego żeńskiego chóru, dołączając do swojej starszej siostry i innych utalentowanych dziewcząt. Jej niezwykły głos szybko zwraca uwagę cenionego dyrygenta. Początkowo wyróżnienie to wydaje się sukcesem, jednak wkrótce Karolina odkryje, jak wysoką cenę przyjdzie jej zapłacić. Wielki przebój w Czechach. Pod 14.6 200 500 najbliższa niedziela, godzina 18.00.

0: 18. Film inspirowany prawdziwą historią, jak wcześniej wspomniałem, Wielki Przebój w Czechach. Ale niestety zaproszeń już na projekcie tego filmu nie ma, ale jeżeli ktoś chciałby jeszcze odwiedzić jutro kino Gminnego Centrum Kultury i Czytelnictwa w dzisiaj górze obejrzeć film Pan Ryba albo Kopnięci w czasie, to bardzo proszę, 14 6 200 500. Zbliża się godzina 14, za chwilę wiadomości przedstawi Marta Jodłowska. Zostańcie z radiem RDN Małopolska.
1: Reklama.
2: 30 lat, tysiące polis, jedno zaufanie. Agencja Ubezpieczeniowa Bimar. Z okazji Twojego jubileuszu życzymy Ci kolejnych dekad sukcesów, nieustannego rozwoju i samych bezpiecznych historii.
3: Dziękujemy. To dzięki Wam, naszym klientom, możemy świętować 30 lat działalności. Dziękujemy za zaufanie, rozmowy i wspólnie budowane bezpieczeństwo.
2: Bimar. Od 30 lat blisko Was. Region Tarnowski, Dąbrowa Tarnowska, Żabno, Szczucin i Tarnów. Dziękujemy, że jesteście z nami.
4: Festiwal Tydzień Talentów w Kąśnej Dolnej. 17 kwietnia. Koncert laureatów konkursów skrzypcowych. Emilia Linka, Zoja Syguda i Gaja Wilewska. Przy fortepianie Hanna Holeksa. 18 kwietnia. Tarnowskie Talenty. 19 kwietnia. Domosławickie Talenty. 24 kwietnia Wieniawski in Blue, Piotr Pławner, Paweł Tomaszewski Trio i Orkiestra Śląskich Kameralistów. Szczegóły na www.centrumpaderewskiego.pl.
5: W Kiku znajdziesz wszystko, czego potrzebujesz, aby twój nakryty stół stał się ulubionym miejscem spotkań. Na przykład porcelanę z motywem cytryn w śródziemnomorskim stylu. Talerze już od 9 zł. Więcej na co dzień i na wyjątkowe okazje. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
1: Po reklamie.
6: Już za chwilę straty po przymrozkach i raport Związku Sadowników RP. Będzie też bardzo duże zainteresowanie mieszkaniami SIM w gminie Zakliczyn.
7: Zostanie 27 mieszkań, jedno, dwu i trzy pokojowych.
6: Na zegarze 14, Marta Jodłowska, zapraszam na wiadomości. Nawet do 80% mogą wynosić straty w polskich sadach spowodowane przez tegoroczne przymrozki. Tak wynika ze wstępnego raportu przygotowanego przez Związek Sadowników RP. Z powodu niskich temperatur najbardziej ucierpiały jabłonie, czereśnie, śliwy i grusze. Dane nie są ostateczne. Na końcowe szacunki trzeba będzie poczekać nawet do czerwca, tłumaczy poseł PSL Mirosław Maliszewski, prezes Związku Sadowników RP.
8: Wtedy występuje zjawisko tak zwanego opadu czerwcowego, gdzie drzewa same redukują zawiązki i boimy się, że ten opad czerwcowy wzorem lat poprzednich, poprzymrozkowych, może spowodować, że duża część nawet tego, co zostało, spadnie z drzew, co powiększy rozmiar klęski. Dzisiaj wstępnie szacujemy, że to może być nawet 80% w przypadku jabłek.
6: Dane z raportu posłużą Ministerstwu Rolnictwa do sporządzenia wniosku do Komisji Europejskiej o pomoc dla poszkodowanych rolników i sadowników. Tymczasem sadownicy z gminy Łososina Dolna rozpoczęli już starania o odszkodowania za straty poniesione w wyniku przymrozków, które pod koniec kwietnia nawiedziły uprawy jabłek i nie tylko. Mają jeszcze tylko kilka dni, bo wnioski w tej sprawie trzeba złożyć w Urzędzie Gminy najpóźniej 10 dni od wystąpienia szkody. Zanim sadownicy będą mogli uzyskać rządowe wsparcie, straty zostaną zweryfikowane przez ekspertów.
9: Będzie powołana komisja, która pojedzie w teren, aby te straty oszacować. W tej komisji będą przedstawiciele Urzędu Gminy, Ośrodka Doradztwa Rolniczego. Czasami również jest też przedstawiciel wojewody. Także te osoby będą pracowały w terenie. My mamy 20 dni na oszacowanie strat, sporządzenie takiego wniosku zbiorowego i przesłanie go do Urzędu Wojewódzkiego. Razem z tymi wnioskami rolników i protokołami z szacowania szkód, one tam są weryfikowane.
6: Wyjaśniał wójt gminy Łososina Dolna Adam Wolak. Podobne wnioski już składają sadownicy z gminy Łącko. Podczas trzech nocy pod koniec kwietnia, w czasie których temperatura spadła w dolinach rzecznych miejscami do minus 7 stopni, uszkodzenia dotknęły ponad 90% rozwijających się kwiatów.
10: www.rdn.pl. Informacje całą dobę.
6: W gminie Zakliczyn powstanie nowy blok w ramach inwestycji SIM Małopolska. Do wynajęcia będzie 27 mieszkań, jednak chętnych jest dużo więcej. W trakcie zakończonego już naboru złożono 104 wnioski.
7: Obecną analizujemy złożone wnioski o najem w ramach SIMA Opolska. Ten blok powstanie właśnie w miejscowości Wesołów. Powstanie 27 mieszkań, jedno, dwu i trzy pokojowych. Koszt metra kwadratowego będzie wynosił około 21 zł. No i myślę, że realizacja tego przedsięwzięcia, budowy tego budynku zostanie wykonana końcem 2027 roku, tak aby właśnie już z początkiem 2028 roku przekazać mieszkańcom klucze.
6: Mówił burmistrz Zakliczyna Dawid Chrobak. Zlokalizowany w Wesołowie blok będzie trzecim tego typu obiektem w gminie Zakliczyn. W ostatnich latach podobne inwestycje powstały także w Lusławicach i Paleśnicy.
11: Z życia kościoła.
6: Już jutro w Tuchowskim Sanktuarium odbędzie się kolejne spotkanie z cyklu czuwania o powołania. Ma i to czas matur i decyzji młodzieży o dalszej drodze życiowej. Tym bardziej módlmy się za młodych ludzi, którzy myślą o wstąpieniu do tarnowskiego seminarium i do zgromadzeń zakonnych męskich i żeńskich. Mówi redemptorysta ojciec Szczepan Hebda.
12: Zapraszamy pielgrzymki z parafii diecezji tarnowskiej, księży, siostry zakonne, ale również młodych ludzi, ministrantów, lektorów, służbę liturgiczną ołtarza, aby też modlić się we własnej intencji, prosząc o otwarte oczy na decyzje, jakie podejmujecie, młodzi ludzie. Mszy świętej będzie przewodniczył ojciec Ryszard Bożek, wikariusz biskupi do spraw życia zakonnego w diecezji tarnowskiej. Adorację poprowadzą siostry Józefitki. Również świadectwem podzieli się jedna z sióstr Józefitek.
6: Jutro o 12:00 będzie msza święta w Sanktuarium Matki Bożej Tuchowskiej, następnie czas świadectw i adoracja Najświętszego Sakramentu.
10: www.rdn.pl. Informacje całą dobę.
6: Także jutro odbędzie się pogrzeb Krzysztofa Pawłowskiego, założyciela Wyższej Szkoły Biznesu w Nowym Sączu, który zmarł 3 maja w wieku 79 lat. Najpierw uroczystości odbędą się w parafii Ducha Świętego w Nowym Sączu. O 9:30 rozpocznie się różaniec w intencji świętej pamięci Krzysztofa Pawłowskiego, a o 10:00 msza święta żałobna. Pogrzeb odbędzie się o 12:00 na cmentarzu komunalnym przy ulicy Rejtana w Nowym Sączu. Kondukt żałobny zostanie utworzony przy bramie od strony Rejtana.

0: Sponsorem audycji jest organizator warsztatów edukacyjnych dla wycieczek szkolnych. Właściciel parku rozrywki Zatorland w Zatorze.
1: Sponsorem pogody jest CD Locum, inwestor projektu mieszkaniowego Browary Tarnowskie w Tarnowie.
2: I znowu mamy więcej promieni słonecznych w tej chwili w regionie. No chyba mniej teraz jest jedynie w Latoszynie. Tutaj sporo chmur i w Pilźnie tutaj też chmury, ale nie są to deszczowe chmury. Chociaż dzisiaj, jak mówią synoptycy, jeszcze lekko może popadać. Opady deszczu zapowiadają również na jutro i jutro trochę chłodniej. Teraz na termometrach w Tarnowie mamy 17 stopni, tak bardzo komfortowo się zrobiło. A jutro ma być tylko 14 i też pochmurnie.
0: Sponsorem audycji był organizator warsztatów edukacyjnych dla wycieczek szkolnych. Właściciel parku rozrywki Zatorland w Zatorze.
1: Sponsorem pogody było CD Locum, inwestor projektu mieszkaniowego Browary Tarnowskie w Tarnowie.
2: Nareszcie, możemy powiedzieć, nareszcie popadało, ale tego deszczu też było jeszcze za mało. 6,5 minuty po godzinie 14:00, Męskie Granie Orkiestra 2026. Nareszcie.
3: Ja się stałem.

0: Reklama.
1: Już od poniedziałku Allegro Smart Weeks. Festiwal ultra okazji do minus 50% tylko dla smartowiczów. Kup teraz Smart 33% taniej za 39,90. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 59,90.
2: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Masło Ekstra Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz tylko 88 groszy. Filet z piersi kurczaka XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 24,80. Teraz tylko 14,99 za kilogram. A tylko w sobotę. Papryka czerwona luzem. Cena przed obniżką 17,99. Teraz tylko 9,99 za kilogram. Szczegóły promocji w aplikacji Lidl Plus.
3: Lidl. To się opłaca.
0: Po reklamie.
4: Piątek, 8 dzień maja to Narodowy Dzień Zwycięstwa, to także Międzynarodowy Dzień Kierowcy Zawodowego. Pozdrawiamy wszystkich zawodowych kierowców. Dzień bibliotekarza i bibliotek i wszystkie miłe panie bibliotekarki i bibliotekarzy również pozdrawiamy. No może w związku z tym warto odwiedzić bibliotekę, jeżeli będą takie pochmurne dni, a które zapowiadają nam się, to może warto spędzić takie popołudnie z książką. Światowy Dzień Czerwonego Krzyża i Czerwonego Półksiężyca, a także Światowy Dzień Osła i Światowy Dzień Walki z Rakiem Jajnika. I dzisiaj imieniny się obchodzą Stanisław, Stanisława, Michał, Piotr, Wiktor, Ida, Benedykt, Dionizy, Bonifacy, a także Dezyderia, Achacy i Amat. Najlepsze życzenia od całego zespołu Radia RDN Małopolska. 11 minut po godzinie 14.

0: 14 tam nam się wskazówki ułożyły. Pozdrawiamy dzisiaj gorąco Stanisławów i wszystkie Stanisławy. Na świętego Stanisława, tutaj mamy piękne przysłowie, a rośnie koniom trawa. Na świętego Stanisława w domu pustki, w polu sława. Na świętego Stanisława żyto jak ława. To przysłowia na dziś. A jutro będziemy nasłuchiwać, czy żaby nie wrzeszczą, bo gdy żaba rano wrzeszczy, spodziewaj się deszczy. To zadanie na jutro. Będziemy się wsłuchiwać rano o poranku. A w niedzielę o poranku będziemy się wsłuchiwać w folkową listę przebojów, na którą zaprasza Andrzej Zarych. Dzień dobry.
1: Dzień dobry, witam wszystkich słuchaczy i zapraszam na folkową listę przebojów na antenie RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz w niedzielę między 8 a 9 rano. W naszym programie rozpoczynamy nową turę głosowania, które zakończy się tuż przed wakacjami. Będziemy sobie muzycznie podróżować oczywiście po całym regionie. Będzie granie takie spokojne, powiedzmy sobie nawet chodzone, ale będzie też granie dużo bardziej dynamiczne. To będzie polka, ale taka jeszcze, że ho, ho, ho, jak będzie porywająca. No po prostu folkowa lista przebojów, która zawsze świetnie nastraja na początek niedzieli i początek każdego tygodnia. W niedzielę tak, będziemy między 8 a 9 rano na antenie RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz, a ja serdecznie zapraszam. Andrzej Zarych.
0: Bardzo dziękujemy za to zaproszenie. Już jesteśmy doskonale nastrojeni i przygotowani na folkową listę przebojów. Teraz też będzie pod nogę, będzie dynamicznie, a to za sprawą Future Folk, Holny, Wietrze, a później jeden z majowych przebojów.

0: zaprasza Jerzy Olszówka.
1: Nazwa miesiąca pochodzi od łacińskiej nazwy Maius. Miesiąc ten ma nazwę bogini Mai, matki boga Merkurego. Została ona zapożyczona przez większość języków europejskich. W języku polskim określenie maić oznacza tyle samo, co stroić. Maj i marzec to jedyne miesiące, których polska nazwa wywodzi się z łacińskiej i nie ma słowiańskiego rodowodu. Słowo maj stanowi również określenie młodej ziemi, która w całej swej krasie występuje w tym miesiącu. A propos młodości, młody maj, golec.

0: Reklama.
1: Zaufaj doświadczeniu. Rzemieślnicza Branżowa Szkoła Pierwszego Stopnia w Tarnowie to 2 dekady tradycji i model nauczania dualnego. Co to oznacza dla Ciebie? Praktyka u najlepszych. Uczysz się zawodu bezpośrednio u mistrzów rzemiosła. Wypłata co miesiąc. Jako pracownik młodociany zarabiasz na własne wydatki już w trakcie nauki. Pewny zawód. Stawiasz na doświadczenie, które doceniły setki naszych absolwentów i najlepsi pracodawcy w regionie. Nie marnuj czasu na samą teorię. Wybierz szkołę, która od 20 lat zamienia pasję w konkretne zarobki. Rekrutacja trwa. Sprawdź nas na www.szkołyrzemiosła.tarnów.pl.
2: Możesz mieć wrażenie, że działając samodzielnie poruszasz się szybciej, ale z właściwym partnerem zajdziesz znacznie dalej. A z Dacią Duster, tam gdzie tylko zechcesz. Dacia Duster dostępna z nowym silnikiem Hybrid G154x4 z fabryczną instalacją LPG, zasięgiem do 1500 km i automatyczną skrzynią biegów. Dacia Duster już od 780 zł netto miesięcznie w najmie dla przedsiębiorców. Skorzystaj również z pakietu ochrony gwarancyjnej do 7 lat. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
3: Jedź po więcej z MG. Nowoczesne hybrydy ZTS, HS, MG3 teraz z dodatkowymi rabatami oraz w wygodnym finansowaniu 50/50. Promocja ograniczona czasowo. Sprawdź ofertę w salonie MG Auto Complex. Wielogłowy 188. Zapraszamy.
0: Po reklamie. Pożary lasów to nie tylko zagrożenie dla ludzi i ogromne koszty akcji gaśniczych, ale także wielkie straty dla przyrody, podkreślał na antenie RDN ekspert Akademickiego Centrum Analiz Strategicznych do spraw ochrony ludności i obrony cywilnej przy Akademii Sztuki Wojennej w Warszawie. Andrzej Mróz, wieloletni wójt gminy Wierzchosławice, strażak i były komendant wojewódzki PSP, w programie Słowo za Słowo odniósł się m.in. do dużego pożaru lasów w powiecie biłgorajskim na Lubelszczyźnie. Powiedział, że taka sytuacja powinna być ostrzeżeniem dla całej Polski. Przypomniał, że pożary lasów powodują ogromne szkody w ekosystemie, niszczą siedliska zwierząt i potrzebują później wielu lat, by natura mogła się odbudować. Dlatego apelował o dużą ostrożność.
4: Ta siłka jest jak pieprz, to jest po prostu bardzo palna, a jeżeli to się rozpali w głąb, bardzo trudno jest taki pożar ugasić. Jeżeli jeszcze dochodzi do lasu, w którym są zagajniki młodnika lasu iglastego, te olejki eteryczne, no to momentalnie ten ogień może się przerzucać na wierzchołki starszych drzew, a już wtedy prędkość jego przesuwania się jest bardzo wysoka, no i robi się z tego już bardzo poważny problem. A odbudowa takiego lasu, tak jak ja pamiętam, po pożarze w Kuźni Raciborskiej mieliśmy okazję również potem być, to jest bardzo

0: To trudna rzecz, bo zginie całe życie biologiczne. I tam wsadzono sadzonki, one uschły po drugim roku, bo okazało się, że nie było grzybni. Odtworzenie takiego lasu, no to są lata.
1: Andrzej Mróz podkreślił także, że małopolscy strażacy są dobrze przygotowani na duże sytuacje kryzysowe, a jednostki coraz lepiej są wyposażone.
2: Słuchacie wiadomości RDN.
1: Zmiana na fotelu zastępcy wójta gminy Korzenna. Ze stanowiska zrezygnował Krzysztof Ogorzałek. O swoich planach informował wójta Leszka Skowrona niedługo po ostatnich wyborach samorządowych. Ostateczna decyzja zapadła w styczniu, ale formalne wypowiedzenie umowy o pracę nastąpiło po finalizacji rozpoczętych wcześniej zadań inwestycyjnych. Krzysztofa Ogorzałka zastąpi inny pracownik Urzędu Gminy Korzenna, Sławomir Rajski, który kieruje referatem inwestycji i zamówień publicznych.
2: RDN kulturalnie.
1: Od 8 do 15 sierpnia Krynica będzie stolicą opery i operetki. Coraz bliżej do 59. festiwalu imienia Jana Kiepury. Trwa już sprzedaż biletów na liczne koncerty, a program obejmuje około 35 wydarzeń. Mówi Marta Mordarska, dyrektor festiwalu Jana Kiepury.
3: Mamy w ofercie niezwykle piękne koncerty popołudniowe o 15.30 w Krynickim Amfiteatrze. Mamy galę wieczorną o 20.00, mamy o 10.00 piękne bajki, wydarzenia edukacyjne, a o 12.00 na Deptaku spotkania z gwiazdą. To wyjątkowy czas wyjątkowych spotkań z artystami, wyjątkowych doznań artystycznych. To tutaj będą mieć miejsce najpiękniejsze opery i operetki.
1: Podczas Krynickiego Festiwalu wystąpią artyści z Opery Krakowskiej, Filharmonii Krakowskiej, a także Opery Śląskiej czy z Centrum Paderewskiego w Kąśnej Dolnej. Nie zabraknie też operetki z hiszpańskiego Madrytu, ale również lokalnych artystów. Mowa o Krynickiej Orkiestrze Zdrojowej i Orkiestrze Reprezentacyjnej Straży Granicznej z Nowego Sącza. Patronat medialny nad wydarzeniem sprawuje Radio RDN Nowy Sącz.

0: Na prognozę pogody zaprasza sponsor, producent naturalnej wody mineralnej Muszynianka.
1: Na program zaprasza sponsor firma Budkomin. Wentylacja, rekuperacja, rozwiercanie, uszczelnianie i naprawa kominów. www.budkomin.pl.
2: Na razie, w tej chwili, Polska południowo-wschodnia skąpana jest w promieniach słonecznych, ale niewykluczone, że będzie skąpana także w deszczu. Nie dzisiaj, ale i na jutro synoptycy zapowiadają opady deszczu. No dzisiaj może pojawić się jeszcze lekki deszcz w regionie. Na termometrach prawie 18 stopni, więc bardzo komfortowo i w Tarnowie słonecznie. W nocy ma być 8 stopni, przewaga chmur, jutro więcej chmur i tylko 14-15 stopni w ciągu dnia.
0: Dobrej pogody życzy sponsor, producent naturalnej wody mineralnej Muszynianka. Muszynianka przyciąga magnezem.
1: Na program zaprasza sponsor firma Budkomin. Wentylacja, rekuperacja, rozwiercanie, uszczelnianie i naprawa kominów. www.budkomin.pl.
2: Pogoda, temperatura, jakość powietrza zachęcają do spacerów. Na barometrach 994 hektopaskale, powolutku, ale ciśnienie rośnie, poprawiać się będzie sytuacja biometeorologiczna. Warius Manx, moje Eldorado, czyli ludzie mogą już tańczyć na ulicach, na zegarach dobrze nastawionych w całym kraju. 14:35.

Moje Eldorado i Warius Manx. Spełnienia marzeń wszystkim dzisiaj życzymy na to piątkowe popołudnie pełne przebojów w Radiu RDN Małopolska. Żeby nie być gołosłownym, Shade i Barius Side na zegarach 14.38 i po minuty za chwilę sprawdzimy, jak wyglądają ulice Tarnowa i jak upływa dzień na drogach pod względem bezpieczeństwa.

0: Tak łagodnie i tak spokojnie. Czy tak spokojnie było na drogach w regionie dzisiaj? O tym za chwilę.
1: Reklama.
2: W Action zawsze czekają na Ciebie ekstremalnie niskie ceny. W tym tygodniu. Skarpetki, stopki, 3 pary, 6,48. Najniższa cena z ostatnich 30 dni, 9,59 przed obniżką. Odkryj więcej okazji w sklepie lub w aplikacji. Action, niskie ceny, duży uśmiech.
1: Po reklamie.
3: Sponsorem wiadomości drogowych jest firma Axil, producent farby AxilBet do malowania betonu. www.axil.pl.
0: Gdyby nie wypadek i dwie kolizje, to byłoby bardzo spokojnie na drogach w regionie. Dębiccy policjanci odnotowali jeden wypadek w miejscowości Brzostek. Potrącenie 14-letniego rowerzysty. Na szczęście obrażenia, których doznał, nie były groźne. A kolizje odnotowali dwie bocheńscy funkcjonariusze Brzesku. Cisza i spokój w Dąbrowie Tarnowskiej również i o dziwo w Tarnowie również nie doszło do żadnej kolizji. Na ulicach Tarnowa ruch umiarkowany, bez większych kłopotów przejedziemy przez miasto. Tak, jedziemy od Nowego Szpitala, dojeżdżamy do ulicy Orkana. Tutaj chwilę musimy się zatrzymać, poczekać na swoją kolej, aby wjechać na rondo, a później już jedziemy Słoneczną płynnie, dojeżdżamy do Starodąbrowskiej. Tutaj niestety na rondzie przy Starodąbrowskiej ruch nieco większy i na ulicy Starodąbrowskiej robi się korek. Tłoczno też do Alei Matki Bożej Fatimskiej na Mickiewicza. Na Alei Solidarności płynnie. Ulica Narutowicza od Krakowskiej, przede wszystkim od Krakowskiej samochody jadą bardzo wolno w kierunku ulicy Tuchowskiej. W drugą stronę ruch odbywa się w miarę płynnie. Na Krakowskiej przy Warsztatowej teraz sznur samochodów, przy Koszyckiej Czerwonej cisza i spokój.
3: Sponsorem wiadomości drogowych jest firma Axil, producent farby AxilBet do malowania betonu. www.axil.pl.
0: Jest to dokładnie 15 minut do godziny 15, czyli za 3 kwadranse rozpoczynamy Puls Regionu w RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz. Czym zajmują się dzisiaj reporterzy radia, o tym powiem za chwilę. Zostańcie z nami.

Polska zbrojeniówka poszukuje firm do współpracy. Pod Tarnowem odbyło się regionalne forum przemysłu zbrojeniowego. Był tam nasz reporter i o tym będziemy dzisiaj mówić w Pulsie Regionu. Zbliżają się święta diakonatu i święcenia kapłańskie. O tym także będzie w magazynie informacyjnym między 15.30 a 17.00. Po dwóch latach modernizacji ratusz w Nowym Sączu zostanie zaprezentowany mieszkańcom. Nie mogli się doczekać, to się doczekają. Po godzinie 16.00 naszym gościem będzie Agnieszka Nowak, pielęgniarka pracująca w misyjnym szpitalu w Bagandu w Republice Środkowoafrykańskiej. Oczywiście, że nie zabraknie wiadomości kulturalnych, a także sportowych. Zostańcie z Radiem RDN.

0: Reklama.
1: Keno kręci nas już 18 lat.
2: A my się rozkręcamy.
1: Zagrajcie w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana.
3: Mnożnik razy 2 na spacerze z psem.
4: Razy 5 na kawie z przyjaciółką.
3: Razy 10 w punkcie lotto po pracy.
2: Ale to kręci!
1: I tak nieustannie od 18 lat. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem, ale to kręci! Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
0: Po reklamie.

0: Słuchacie radia RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz.
1: Świat bez miłości. Wyobraź sobie świat bez miłości. Jak mógłby on wyglądać? Niestety ty i ja nie musimy się zbytnio mocno wysilać. Nie musimy patrzeć tak bardzo daleko od domu, aby zobaczyć, jak naprawdę wygląda świat bez miłości. Wojny, konflikty na poziomie politycznym, konflikty w naszym życiu. Są też ludzie, którzy idą przez całe życie pytając, co będę z tego miał. Niektórzy z najmądrzejszych ludzi, których znałem, niektórzy z najbardziej utalentowanych, kreatywnych i utalentowanych ludzi byli całkowicie nie do wytrzymania. Ponieważ bez miłości ich kreatywność, utalentowanie nie miały znaczenia. Więc kiedy każdego ranka wychodzisz z domu, żeby zająć się swoimi obowiązkami, jakie pytanie sobie zadajesz? Co będę z tego miał? Czy co mogę dziś zrobić dla innych? Nasze nastawienie każdego dnia ma bezpośrednie przełożenie na ilość miłości w naszym zakątku świata.
2: Henryk Dedo, Kropla Wieczności.
3: Godzina trzecia po południu, godzina śmierci Pana Jezusa, jest czasem uprzywilejowanym w nabożeństwie do Miłosierdzia Bożego. W tej godzinie stajemy w duchu pod krzyżem Chrystusa, by dla zasług Jego męki błagać o miłosierdzie dla siebie i świata. O trzeciej godzinie mówił Pan Jezus do siostry Faustyny: błagaj mojego miłosierdzia, szczególnie dla grzeszników. I choć przez krótki moment zagłębiaj się w mojej męce, szczególnie w moim opuszczeniu w chwili konania. Jest to godzina wielkiego miłosierdzia dla świata całego.

0: imię Ojca i Syna i Ducha Świętego.
1: Amen.
0: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święcie imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi.
1: Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen.
0: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Wierzę w Boga, Ojca Wszechmogącego,
1: Stworzyciela nieba i ziemi, i w Jezusa Chrystusa, Syna Jego jedynego, Pana naszego, który się począł z Ducha Świętego, narodził się z Maryi Panny, umęczon pod Ponckim Piłatem, ukrzyżowan, umarł i pogrzebion, wstąpił do piekieł, trzeciego dnia zmartwychwstał, wstąpił na niebiosa, siedzi po prawicy Boga Ojca Wszechmogącego, stamtąd przyjdzie sądzić żywych i umarłych. Wierzę w Ducha Świętego, święty Kościół powszechny, świętych obcowanie, grzechów odpuszczenie, ciała zmartwychwstanie, żywot wieczny. Amen.
0: Ojcze przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa.
1: Na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata.
0: Dla Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
0: Dla Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
0: Dla Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
0: Dla Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
0: Dla Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
0: Dla Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
0: Dla Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
0: Dla Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
0: Dla Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
0: Dla Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
2: Ojcze przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa.
1: Na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata.
2: Dla Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
2: Dla Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
2: Dla Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
2: Dla Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
2: Dla Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
2: Dla Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
2: Dla Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
2: Dla Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
2: Dla Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
2: Dla Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
3: Ojcze przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa.
1: Na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata.
3: Dla Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
3: Dla Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
3: Dla Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
3: Dla Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
3: Dla Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
3: Dla Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
3: Dla Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
3: Dla Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
3: Dla Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
3: Dla Jego bolesnej męki.
1: miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
4: Ojcze przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa.
1: Na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata.
4: Dla Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
4: Dla Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
4: Dla Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
4: Dla Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
4: Dla Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
4: Dla Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
4: Dla Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
4: Dla Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
4: Dla Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
4: Dla Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
2: Ojcze przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa.
1: Na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata.
2: Dla Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
2: Dla Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
2: Dla Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
2: Dla Jego bolesnej męki.

0: dla Jego bolesnej męki,
1: miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
0: Dla Jego bolesnej męki,
1: miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
0: Dla Jego bolesnej męki,
1: miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
0: Dla Jego bolesnej męki,
1: miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
0: Dla Jego bolesnej męki,
1: miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
2: Święty Boże, święty, mocny, święty, nieśmiertelny,
3: zmiłuj się nad nami i nad całym światem.
2: Święty Boże, święty, mocny, święty, nieśmiertelny,
3: zmiłuj się nad nami i nad całym światem.
2: Święty Boże, święty, mocny, święty, nieśmiertelny,
3: zmiłuj się nad nami i nad całym światem.
2: O krwi i wodo, któraś wypłynęła z najświętszego serca Jezusowego, jako zdrój miłosierdzia dla nas,
3: ufamy Tobie.
2: W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego.

0: Reklama.
1: Hej! Słyszałaś o Centrum Kształcenia i Wychowania OHP w Tarnowie? Trwa rekrutacja na wiele ciekawych kierunków.
2: O, mnie to się marzy fryzjerstwo albo cukiernictwo.
1: To super oferta. Dostajesz pieniądze za praktykę zawodową, bezpłatny internat z wyżywieniem i różne atrakcje. Ich doradcy zawodowi i pośrednicy pracy otworzą Ci drogę do kariery.
2: No to startujemy!
3: Centrum Kształcenia i Wychowania OHP w Tarnowie zaprasza na rekrutację. Zajrzyj na stronę ckiw-tarnów-ohp.pl lub do kariery.pl albo przyjdź do ośrodka przy ulicy Mościckiego 27.
4: Miałeś jedno zadanie. Kupić używany samochód.
5: A ty? Przyjechałeś nowym Hyundaiem.
6: Nie jest nowy. To używany Hyundai z autoryzowanego salonu. Ma gwarancję nawet do 5 lat. Certyfikat Dekra. Assistance 24 godziny na dobę w całej Europie. Hyundai Promise. To sprawdzone samochody używane najwyższej jakości. Prawda, że fantastyczne?
7: Świetny. Mamusia też szuka samochodu. Pojedziemy jutro z nią do salonu Hyundai.
8: Autoring. Jedyny dealer marki Hyundai w Tarnowie. Ulica Lwowska 187.
9: Odkryj certyfikowaną jakość Hyundai Promise.
10: Dźwięki, skrzypiec, śpiew ludowy i barwna tradycja regionu. Od 6 do 8 maja Gminny Ośrodek Kultury w Podegrodziu stanie się sercem folkloru podczas 43. Drużbacki, konkursu muzyk, instrumentalistów, śpiewaków ludowych i drużbów weselnych. Na scenie zaprezentują się artyści reprezentujący bogactwo kultur Lachów Sądeckich i Limanowskich, górali, pogórzan, zagórzan, kliszczoków oraz łemków. Finał wydarzenia już 10 maja o godzinie 14. Ogłoszenie wyników i koncert laureatów. Zapraszają organizatorzy. Gminny Ośrodek Kultury w Podegrodziu oraz Małopolskie Centrum Kultury Sokół w Nowym Sączu. Nie przegapcie tego święta tradycji!
11: Z okazji Dnia Dziecka serdecznie zapraszamy wszystkie dzieci w muzyczny świat bajek Walta Disneya. Chór Puelle Orantes wykona podczas specjalnego koncertu najpiękniejsze piosenki z bajek Król Lew, Piękna i Bestia, Zwierzogród, Wajana i wiele innych. 30 maja, godzina 13, Centrum Kongresowe Zencom Expo w Jasionce koło Rzeszowa. Wstęp wolny. Mecenas chóru PGE, Polska Grupa Energetyczna.
0: Po reklamie.
12: Autopromocja.
13: Święty ojciec Stanisław Papczyński. Jego działalność, dzieła i czasy, w których przyszło mu żyć.
14: Stanisław Papczyński to gorąca głowa, młody człowiek. Kilkakrotnie ocierał się o śmierć.
15: Żył w bardzo trudnych czasach, w bardzo trudnym wieku dla historii Europy, dla historii Polski.
16: Ten, którego mamy odkryć i który jest świętym na dzisiaj.
15: Mocny charakter, trudny charakter. Myślę, że to też kwestia tego, że pochodził z Podegrodzia.
16: On odkrywa wolę Bożą krok po kroku.
13: Zapraszamy na audycję w każdą drugą niedzielę miesiąca o godzinie 17.
12: To była autopromocja.

0: Sponsorem wiadomości drogowych jest firma Axil, producent farby AxilBet do malowania betonu. www.axil.pl.
1: Piątkowe popołudnie, ciasto na ulicach Tarnowa, no tak jest na ulicy Krakowskiej przy Koszyckiej, przed mostem samochody zwalniają, no i czekają na swoją kolej w stronę Krakowa, w stronę centrum przy Narutowicza, ruch wzmożony od dworca PKP, samochody stoją właściwie już od Kochanowskiego, tworzy się korek, a na Narutowicza jedziemy zderzak w zderzak, bardzo wolno poruszamy się od ulicy Krakowskiej w kierunku Tuchowskiej, później już jest lepsza sytuacja, dojeżdżamy do Dąbrowskiego i tutaj w miarę spokojnie. Przy Mostowej też teraz jest spokojnie. Na Dąbrowskiego, przy Konarskiego ruch nieco wzmożony. Sporo samochodów także teraz jest na ulicy Targowej, na Szerokiej, sporo aut. Jedziemy tutaj do ulicy Goslara bardzo wolno i znowu zatrzymujemy się na rondzie na ulicy Lwowskiej. Jedziemy w kierunku Mickiewicza, no tutaj w miarę spokojnie dojeżdżamy do ronda, ale na Mickiewicza niestety ciasno i na Starodąbrowskiej także przybywa aut.
0: Sponsorem wiadomości drogowych jest firma Axil, producent farby AxilBet do malowania betonu. www.axil.pl.
1: Jest dokładnie 20 minut po godzinie 15.

No, nikt nie odebrał. Teraz będzie gitara Eddie'ego Van Halena. Głos był Davida Lebota. A perkusja Alexa Van Halena. Urodził się w 1953 roku. Właśnie 8 maja. Can't Stop Loving You, Van Halen.

0: Reklama.
1: Jedź po więcej z MG. Nowoczesne hybrydy ZS, HS, MG3 teraz z dodatkowymi rabatami oraz w wygodnym finansowaniu 50/50. Promocja ograniczona czasowo. Sprawdź ofertę w salonie MG Auto Complex. Wielogłowy 188. Zapraszamy.
0: Po reklamie.
1: Sponsorem prognozy pogody jest Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji w Ptaszkowej. Rodzinne miejsce aktywnego wypoczynku. Sponsorem pogody jest CD Locum, inwestor projektu mieszkaniowego Browary Tarnowskie w Tarnowie.
2: Przewaga chmur w regionie, ale nigdzie nie pada. Opady deszczu na jutro meteorolodzy przewidują. Jutro zaledwie 14 stopni zobaczymy na termometrach. Pogodna będzie niedziela i to nie tylko na południu kraju, ale w całym kraju. Jedynie na skrańcach południowo-zachodnich może popadać deszcz. A poza tym będzie pogodnie. W 18 stopni zobaczymy na termometrach. Z kolei poniedziałek i wtorek to tutaj będzie deszcz i w poniedziałek mogą pojawić się burze.
1: Sponsorem prognozy pogody jest Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji w Ptaszkowej. Rodzinne miejsce aktywnego wypoczynku. Sponsorem pogody było CD Locum, inwestor projektu mieszkaniowego Browary Tarnowskie w Tarnowie.
2: I znowu na poniedziałek zapowiadają synoptycy 21 stopni, a we wtorek już tylko 10.

0: Już za kilka chwil, między innymi w wiadomościach kulturalnych, propozycje kulturalne na zbliżający się weekend, a później wiadomości sportowe.
1: Reklama.
2: Wybierz auto, z którego nie chce się wysiadać. Skorzystaj z wyjątkowej oferty i odkryj SUV-y Volkswagena dostępne już od 77 400 zł. Szczegóły u partnera.
3: Volkswagen.
4: Lubisz atmosferę targów staroci? Też pargały, cacka i przedmioty z duszą. W Starym Sączu czekają na ciebie skarby i rupiecie ze strychu, konfekcja z drugiej ręki i uliczne łakocie. Stare rzeczy znajdują tu nowe życie, sprzedaż sąsiedzka tworzy wspólnotę. Będzie pan kataryniarz, kuglarze, wata cukrowa i jazz bandy. Prowincjonalny retro jarmarek. Już 9 i 10 maja w Starym Sączu, miasteczku z klimatem.
1: Po reklamie.
2: Wiadomości kulturalne.
5: Ewa Biedroń, zapraszam. Ten utwór przypomina o domu i wzrusza serca nie tylko mieszkańców Brzeska i okolic. Podczas niedawnych majowych uroczystości patriotycznych odbyła się premiera piosenki Tu, gdzie pola niosą świt, którą nagrali młodzi artyści z tamtego regionu. Przedstawiciele zespołu Sztorm, Wiktoria, Antek, Kuba, Michalina, Natalia, Kasia, Zosia i Emilka oraz opiekunka Sylwia Pasek, która stworzyła tekst i muzykę, gościli w studiu radia RDN Małopolska i opowiedzieli o kulisach powstania utworu. Nowa piosenka została wzbogacona wyjątkowym teledyskiem, w którym pojawiają się lokalne akcenty Brzeski Rynek, dawny ratusz oraz krajobrazy Szczepanowa i Jadownik. Artyści połączyli siłę z zespołem pieśni i tańca Łoniowiacy oraz kołem gospodyń wiejskich Uszwianki, tworząc projekt pełen regionalnego charakteru.
6: Nasza grupa długo się rozwijała w tematach właśnie takich patriotycznych i prowadziliśmy dużo projektów, dlatego postanowiliśmy to pociągnąć dalej i tak właśnie powstała nasza piosenka Tu, gdzie pola niosą świt. W tym utworze też mówimy o naszej ziemi, tam gdzie mieszkamy, czyli Brzesko i okolice Brzeska ogólnie.
7: Teledysk obejmował cały powiat brzeski. Najpiękniejsze miejsca, takie najbardziej związane historycznie. Wszystkie najpiękniejsze takie rejony naszego powiatu. Dużo też osób z naszego gdzieś rejonu, które są za granicą. No łzy gdzieś tam, łezka się zakręciła, tak? Bo przypomina im to o domu.
8: Tu uczyłem się odwagi, gdy świat więcej brał niż dał.
5: Grupa działająca od 2 lat w Woli Dębińskiej skupia około 40 młodych osób w wieku od 4 do 20 lat, które mają na swoim koncie liczne sukcesy w ogólnopolskich konkursach i projektach. W Nowym Sączu odbędzie się koncert kameralny z okazji ponownego otwarcia ratusza po remoncie. Będzie to jednocześnie 300. koncert u prezydenta. Sala reprezentacyjna ratusza wypełni się muzyką już w najbliższą niedzielę. W programie koncertu znajdzie się m.in. trio fortepianowe Demol oraz tańce węgierskie. Początek koncertu o godzinie 18:00, wstęp jest wolny, a liczba miejsc jest ograniczona. Dostępne są już bilety na koncert z okazji 124. rocznicy urodzin Jana Kiepury. To wybitny śpiewak, który rozsławił Krynicę Zdrój na całym świecie i na trwałe zapisał się w historii muzyki. Z tej okazji 16 maja w Uzdrowisku odbędzie się koncert Krynickiej Orkiestry Zdrojowej. Wystąpi 3 tenorów: Łukasz Gaj, Radosław Strzelecki oraz Maciej Strzałkowski. Artyści oddadzą hołd Janowi Kiepurze, prezentując najpiękniejsze utwory i tworząc wyjątkową muzyczną atmosferę. Koncert odbędzie się w Amfiteatrze Krynickim, początek o 15:30. Ternowski chór Puello Orantes przygotowuje wielki koncert z okazji Dnia Dziecka. Chociaż koncert odbędzie się w Jasionce koło Rzeszowa, to mogą w nim uczestniczyć także dzieci z Tarnowa i regionu. Chórzystki zabiorą najmłodszych w muzyczną podróż po bajkach Walta Disneya.
9: Będziemy mogli stworzyć naprawdę bajkową atmosferę dla dzieci z bajkowym oświetleniem. Naszym założeniem jest, aby każde dziecko, które będzie wchodziło do sali koncertowej, miało wrażenie, że przenosi się zupełnie w inny wymiar, w świat bajek Walta Disneya. Każdy utwór będzie ilustrowany prezentacją wideo.
5: Mówiła kierownik artystyczna chóru Aleksandra Topor. Koncert z okazji Dnia Dziecka odbędzie się 30 maja o 13:00 w Centrum Kongresowym Województwa Podkarpackiego Zen.com Expo w Jasionce koło Rzeszowa. Koncert dedykowany jest dzieciom przedszkolnym i wczesnoszkolnym. Wejściówki są bezpłatne. Osoby zainteresowane powinny kontaktować się z tarnowskim chórem. Szczegóły są na stronie internetowej chóru Puello Orantes. Patronat medialny sprawuje radio RDN Małopolska. Shakira ponownie zaśpiewa hymn piłkarskich mistrzostw świata. Piosenka Daj Daj została oficjalnym hymnem zbliżającego się mundialu. To trzecie piłkarskie mistrzostwa po turniejach w RPA i Brazylii, na których ta kolumbijska wokalistka wykona utwór promujący imprezę.
10: Utwór w całości zostanie zaprezentowany 14 maja. Teraz jego fragment jest już dostępny w internecie, mówi krytyk muzyczny z Chicago Tadeusz Melter.
11: Piosenka Daj Daj to najnowszy przebój Shakiry, który zaśpiewa w trakcie otwarcia Mistrzostw Świata. Wystąpi razem z nią Burna Boy, to wokalista z Nigerii.
10: Shakira kojarzona jest z latynoską przebojowością oraz tanecznymi hitami. Piłkarskie Mistrzostwa Świata, które pierwszy raz rozegrane zostaną w trzech krajach, rozpoczną się 11 czerwca w mieście Meksyk, meczem reprezentacji gospodarzy z Republiką Południowej Afryki.
4: To były wiadomości kulturalne.

0: Na informacje sportowe zaprasza ich sponsor BrookBet. Sponsor drużyny piłkarskiej BrookBet Termalika Nieciecza.
1: Tomasz Graczewski, zapraszam na wiadomości sportowe. W ten weekend stadion w Niecieczy zapełni się kibicami. Bilety na niedzielne spotkanie BrookBetu Termaliki Nieciecza z Legią Warszawa wyprzedały się w całości. Mecz odbędzie się w niedzielę o 17:30. Termalika nie ma już nic do stracenia. Do końca sezonu w Ekstraklasie zostały 3 kolejki i nawet wygrywając wszystkie spotkania, Słonie nie zdołają wyjść ze strefy spadkowej. PZPN wyznaczył już sędziego na mecz z Legią Warszawa. Głównym arbitrem będzie Szymon Arys ze Szczecina. Polska dalej z szansą awansu na przyszłoroczne Mistrzostwa Świata Elity w hokeju na lodzie. W swoim przedostatnim meczu na Mistrzostwach Dywizji 1A w Sosnowcu biało-czerwoni pokonali 4-2 Japonię. Gole zdobyli Dominik Paś, Filip Komorski, Patryk Wronka i Kryniczanin Patryk Krężołek. Dziś o 19:30 ostatni mecz Mistrzostw Świata, tym razem z Litwą. Musimy wygrać, jeśli chcemy wywalczyć awans. Osobistości ze świata tarnowskiego sportu mogą zostać patronami 2 obiektów sportowych w mieście. Chcą tego lokalni dziennikarze sportowi, którzy złożyli propozycję do prezydenta Tarnowa. Robert Noga wyjaśnia, że celem jest pośmiertne uhonorowanie 2 postaci, Antoniego Barwińskiego oraz Stanisława Majorka.
2: Wraz z kolegą Romanem Kierońskim, seniorem dziennikarstwa tarnowskiego, wpadliśmy na taki pomysł, aby nowo powstały stadion piłkarski w Mościcach otrzymał patronat Antoniego Barwińskiego, piłkarza Tarnowi i Unii, a więc tarnowskich klubów. Natomiast niedawno z dużym bólem ponieśliśmy olbrzymią stratę. Cały polski sport zmarł trener Stanisław Majorek, twórca piłki ręcznej w Tarnowie, osoba niezwykle zasłużona dla polskiego sportu. I taki pomysł był, aby nasza Arena Jaskółka otrzymała imię właśnie trenera Majorka.
1: Antoni Barwiński przez całą karierę piłkarską reprezentował tarnowskie kluby sportowe, zarówno Tarnowie, jak i Unię Tarnów. W 1948 roku jako lider Tarnowi grał w Ekstraklasie. To dotychczas jedyny przypadek w historii, że tarnowski zespół występował w najwyższej polskiej klasie rozgrywkowej. Stanisław Majorek w trakcie swojej kariery trenerskiej prowadził m.in. reprezentację Polski, z którą zdobył jedyny dotychczas medal olimpijski w piłce ręcznej. Kadra wywalczyła brązowy medal na igrzyskach w Montrealu w 1976. Doznał kontuzji i przedłużył kontrakt z Sandecją Nowy Sącz. Pomocnik Przemysław Skałecki na kolejny rok zostanie w drugoligowym klubie piłkarskim. W najbliższych miesiącach zawodnik będzie leczył kontuzję kolana. 25-letni Skałecki dołączył do Sandecji przed startem rozgrywek 2024-25. W tym sezonie zagrał 26 meczów, strzelając 3 gole.
0: Na informacje sportowe zaprosił ich sponsor BrookBet. Sponsor drużyny piłkarskiej BrookBet Termalika Nieciecza.
3: Za kilka chwil przeniesiemy się do Nowego Sącza i sprawdzimy, jak zmienił się ratusz nowosądecki, czy podoba się mieszkańcom fasada, bo wewnątrz to jeszcze go nie widzieli, ale nasi reporterzy już tam byli. Zostańcie z Radiem RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz. Na zegarach 13 minut do 17:00.

0: Przez 2 lata trwała modernizacja ratusza w Nowym Sączu. Teraz zabytkowy budynek znajdujący się w centrum rynku zostanie otwarty dla zwiedzających. Jutro mieszkańcy będą mogli zobaczyć, jak wygląda ratusz po remoncie. Już dziś prezydent Nowego Sącza zaprosił media do zwiedzania budynku. Na miejscu była Maria Mułka.
1: Odnowioną elewację mogliśmy oglądać już od kilku miesięcy. Mieszkańcy obserwowali też, jak wymieniane było pokrycie dachu, widzieli wymianę okien czy powstawanie nowych schodów. Wiele prac miało miejsce również wewnątrz ratusza. Oprócz odnowienia pomieszczeń biurowych czy sali reprezentacyjnej, wykonana została również winda, znajdująca się obok schodów. Takiego udogodnienia w ratuszu wcześniej nie było, podkreśla prezydent Ludomir Handzel.
2: Oczywiście straciliśmy w ten sposób może 2 czy 3 pomieszczenia, ale myślę, że warto te bariery dla niepełnosprawnych niwelować, żeby mogli też uczestniczyć w wydarzeniach kulturalnych. Te osoby, które mają problemy z przemieszczaniem się, mogą teraz bez problemu zmierzać do ratusza i korzystać z wszelkich jego atrakcji, bowiem winda ma 5 przystanków. Od samej płyty rynku można się dostać również na poziom -1, czyli do restauracji, no i oczywiście na wszystkie kondygnacje ratusza.
1: Już na wejściu do ratusza zobaczymy też zmiany, a nawet ciekawe przeszklenie przed głównymi drzwiami.
3: Podczas prac związanych z przebudową schodów zejścia do ratusza natrafiliśmy na schody, które są pierwotne, czyli te właśnie z 1896-1897 roku, i te schody chcieliśmy wyeksponować, nawiązać do tego, co było na samym początku, bo poziom ratusza i poziom wejścia był trochę niżej. Sama płyta rynku też była trochę niżej.
1: Mówi wiceprezydent Nowego Sącza Artur Bochenek. Wszystko, co kryją mury ratusza, będzie można oglądać jutro od godziny 10, bo wtedy rozpocznie się dzień otwarty. Na razie mieszkańcy spoglądają jednak z ciekawością na ostatnie prace przy budynku i sam ratusz.
4: Z zewnątrz okej, no ładnie, coś nowego. Wizualnie wygląda ładnie.
5: Na pewno jest lepiej niż było. Chodzi o to, że kwiaty są fajnie, że rośliny jakieś są.
6: Podoba mi się.
7: Śliczny jest. Wcześniej był taki bez kolorów, teraz jest właśnie z kolorami taki ładny. Mi osobiście się bardzo podoba. Teraz jest najbardziej nowocześnie w rynku.
1: W sobotę poza zwiedzaniem ratusza będzie można też o 13.30 na płycie rynku zobaczyć prezentację kapsuły czasu, która przy ratuszu została zakopana 25 lat temu jako pamiątkę tego, co działo się na przełomie wieku. Jak dodaje też prezydent Ludomir Handzel, ratusz po remoncie wciąż pozostawać będzie siedzibą władz miasta.
2: Na piętrze będą gabinety prezydenta, wiceprezydentów, pani skarbnik, sekretarza miasta. Oczywiście też będzie miał tutaj siedzibę Biuro Rady Miasta, ale także Wydział Inwestycji, Wydział Księgowości, Urząd Stanu Cywilnego oraz Wydział Informatyki. Pracujemy oczywiście cały czas nad nowym budynkiem. Pojawiają się już pierwsze koncepcje. Mamy taki program funkcjonalno-użytkowy. Myślę, że wkrótce będą przekazać więcej szczegółów.
1: Wszyscy urzędnicy wrócą do swoich gabinetów dopiero w najbliższych tygodniach. Będą się stopniowo przenosić z Domu Gotyckiego. Cała modernizacja ratusza to koszt około 28 milionów złotych, z czego większość pieniędzy pochodzi z Polski.
0: I tym materiałem ze zwiedzeniem ratusza Nowosądeckiego kończymy to wydanie Pulsu Regionu, ostatnie w tym tygodniu. No i zapraszamy w mury sądeckiego ratusza. Już jutro od godziny 10 będzie udostępniony dla mieszkańców. 5 minut dokładnie do 17. O 17 Marta Jodłowska przedstawi najświeższe wiadomości. My słyszymy się jutro o godzinie 21.30 w wieczorze dla Ciebie. Wszystkiego dobrego na zbliżający się weekend. Od RDN Małopolska, Jerzy Olszówka. Dziękuję w imieniu reporterów Radia RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz. Pa, pa!

0: Reklama.
1: Uwielbiam rysowanie.
2: To słowa, których lakier twojego samochodu nigdy nie powie, bo lakier ma czuć się bezpiecznie. Jak na myjniach Orlen z pełnym płukaniem ciśnieniowym i gąbkowymi szczotkami. No i ma błyszczeć. Najlepiej podwójnie. Dlatego przyjedź na myjnie na Orlen. Do końca maja z kuponem w aplikacji Orlen Vitray. Dwa programy premium lub perfect masz w cenie jednego. Regulamin i listę stacji objętych promocją znajdziesz na vitay.pl/myjnia. Myjnie Orlen Protect Wash. Jakość, ochrona, bezpieczeństwo. Orlen.
3: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Masło Ekstra Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz tylko 88 groszy. Filet z piersi kurczaka XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 24,80. Teraz tylko 14,99 za kilogram. A tylko w sobotę. Papryka czerwona luzem. Cena przed obniżką 17,99. Teraz tylko 9,99 za kilogram. Szczegóły promocji w aplikacji Lidl Plus.
4: Lidl. To się opłaca.
0: Po reklamie.
5: W Tarnowie po raz pierwszy wręczono nagrody imienia księdza Walentego Gadowskiego. Na płycie Sądeckiego Rynku rozdano dzisiaj 1000 sadzonek roślin.
6: Cieszymy się, że możemy dostać i zasadzić sobie coś zielonego. Trochę w ogrodzie, trochę na balkonie.
5: Jest 17:00, Marta Jodłowska, zapraszam na wiadomości. Kościół Tarnowski docenił nauczycieli religii i osoby zaangażowane w dzieło katechizacji. W Wyższym Seminarium Duchownym w Tarnowie odbyło się wręczenie nagrody imienia księdza Walentego Gadowskiego. Za kilka dni, 14 maja, przypadnie 70. rocznica śmierci kapłana, który był wybitnym katechetą, wychowawcą młodzieży, zaangażowanym w kształtowanie religijnej i patriotycznej świadomości wiernych. Był też twórcą Górskich Szlaków. Nagroda jest wyróżnieniem ustanowionym przez biskupa tarnowskiego Andrzeja Jerza, przyznawanym katechetom za wybitne zaangażowanie w działalność dydaktyczną, a także wychowawczą. W pierwszej edycji wręczono 35 statuetek nagrody imienia księdza Walentego Gadowskiego. Nagroda trafiła m.in. do siostry służebniczki starowiejskiej Krystyny Ciepielowskiej, która ponad 40 lat uczyła religii.
7: Zaczęłam katechezę w salkach i to były salki przy katedrze. Dość dużo było tych grup i z ogromną radością tą misję spełniałam. To były nasze umiłowane istoty właśnie, gdzie od najmłodszych lat siostry wychowywały.
8: Spotyka siostra na pewno na ulicach swoich wychowanków, uśmiechają się z daleka.
7: I to bardzo dużo. Nieraz nie mogę przejść, prawda, bo dorośli ludzie, którzy już mają swoje dzieci, też mówią, czy to siostra Krystyna? Siostra mnie uczyła. No i tak sobie wtedy przypominamy. To jest radość ogromna.
5: Patron tej nagrody ksiądz Walenty Gadowski należy do grona najwybitniejszych kapłanów w historii diecezji tarnowskiej. Jego postaci poświęcona została też konferencja naukowa w Wyższym Seminarium Duchownym, która poprzedziła galę wręczenia nagród.
9: www.rdn.pl. Informacje całą dobę.
5: Polska Grupa Zbrojeniowa szuka lokalnych przedsiębiorców, którzy będą tworzyli łańcuchy dostaw na potrzeby produkcji uzbrojenia. O możliwościach współpracy przedstawiciele zbrojeniówki rozmawiali podczas regionalnego forum Polskiego Przemysłu Zbrojeniowego, zorganizowanego dzisiaj w Skrzyszowie koło Tarnowa. Wiceprezes PGZ Arkadiusz Bąg argumentował, że to szansa dla mniejszych firm i zakładów, które mogą zyskać na realizowaniu zamówień na części i elementy wykorzystywane przy produkcji systemów obronnych.
10: Bardzo często mówimy o tym, co jest dumą polskiego przemysłu zbrojeniowego. Borsuk, amunicja 155, krab, zestaw Pilica, potwór z Tarnowa i mówimy, kto je produkuje. Na ogół nie wiemy, że aby wytworzyć taki produkt, potrzebna jest kooperacja z kilkuset przedsiębiorcami lokalnymi. Oni już są całkowicie anonimowi, o nich się nie mówi, a my chcemy też ich zaprosić, żeby ich było jak najwięcej. Wzrost zatrudnienia, który nas interesuje, to jest nie tylko wzrost zatrudnienia w zakładach mechanicznych Tarnów, nie tylko w Stalowej Woli, w Skarżysku czy w innych zakładach. Zamiast 1000 osób w jednym miejscu, bardzo nas cieszy, jeśli to będą po 2, po 3 osoby w 500, 600 miejscach, które z nami kooperują.
5: Regionalne Forum Przemysłu Zbrojeniowego to cykl 10 spotkań przedstawicieli Polskiej Grupy Zbrojeniowej z przedsiębiorcami w różnych częściach kraju. W ramach cyklu zaplanowano też spotkanie dla przedsiębiorców z Podkarpacia. Ma ono odbyć się w Łańcucie.
9: Słuchacie wiadomości RDN.
5: 1000 sadzonek drzew i roślin ozdobnych rozdanych zostało dzisiaj na płycie Sądeckiego Rynku. Nowy Sącz zorganizował taką akcję w ramach Małopolskiego Dnia dla Klimatu. Żeby odebrać wybrane rośliny, trzeba było mieć kartę nowosądeczanina i zużyte baterie na wymianę.
6: Cieszymy się, że możemy dostać i zasadzić sobie coś zielonego. Trochę w ogrodzie, trochę na balkonie.
11: Można się pozbyć baterii. Nie
0: niechcianych.
6: Tak, tak właśnie.
11: Zbiórkę z całego domu, zabawek już, które są niepotrzebne. Można się pozbyć tych baterii, a nie wyrzucać gdziekolwiek, nie? Przy okazji dostaniemy drzewko.
12: To jest bardzo fajna rzecz. Baterie, które mają gdzieś być wyrzucane, będą tutaj zutylizowane, a my dostaniemy porządne jakieś drzewko, albo owocowe, albo jakąś sadzonkę. Wszystko przyjemne, spożyteczne.
8: Dużo tych baterii?
12: Oczko, 21.
5: Za 10 sztuk baterii można było dostać drzewko, za 5 sadzonkę innych roślin zielonych.
9: www.rdn.pl. Informacje całą dobę.
5: Hala lodowa w Krynicy przechodzi transformację. Przez najbliższe tygodnie nie będzie tu można jeździć na łyżwach, tak jak w pozostałych miesiącach roku. Lodowisko zostanie rozmrożone na maj i czerwiec. Nie znaczy to jednak, że w hali nic się nie dzieje, mówi burmistrz Krynicy Piotr Ryba.
13: Dzięki Igrzyskom Europejskim z 2023 roku mamy nawierzchnię sztuczną, którą rozkładamy. Są boiska do koszykówki, do piłki nożnej, do piłki ręcznej. No i w tym roku mamy duże zawody w połowie maja, ogólnopolskie. Z tego co wiem, inspektora, wojewódzkich inspektorów ochrony środowiska. Także cieszymy się, że ta oferta nasza, która też jest przygotowana, zaczyna cieszyć się popularnością. I poza jazdą na rolkach, na przykład hokeistów, także odbędzie się tam duży kilkudniowy turniej.
5: Lodowisko zostanie znów zamrożone pod koniec czerwca. Tafla zostanie przygotowana na rozpoczynające się w wakacje obozy dla hokeistów, łyżwiarzy figurowych i zawodników short trackowych.

0: Reklama.
1: 30 lat, tysiące polis, jedno zaufanie. Agencja Ubezpieczeniowa Bimar. Z okazji Twojego jubileuszu życzymy Ci kolejnych dekad sukcesów, nieustannego rozwoju i samych bezpiecznych historii.
2: Dziękujemy. To dzięki Wam, naszym klientom, możemy świętować 30 lat działalności. Dziękujemy za zaufanie, rozmowy i wspólnie budowane bezpieczeństwo.
1: Bimar. Od 30 lat blisko Was. Region Tarnowski, Dąbrowa Tarnowska, Żabno, Szczucin i Tarnów. Dziękujemy, że jesteście z nami.
0: Po reklamie.
3: Autopromocja.
4: Radio RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz zapraszają na niezwykły cykl 10 audycji, który poprowadzi ksiądz doktor habilitowany Jan Bartoszek, autor najnowszej książki o Dąbrowskiej Świątyni. Dąbrowska Bazylika, od ruin zamku po papieski tytuł. Już 16 maja Kościół pod wezwaniem Najświętszej Maryi Panny Szkaplerznej zostanie ogłoszony Bazyliką Mniejszą. Nie przegap tej niezwykłej podróży przez historię i duchowość. Słuchaj nas codziennie od poniedziałku do piątku o godzinie 11.45. Powtórki po apelu jasnogórskim. Zapraszamy. Radio RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz.
3: To była autopromocja.

0: Reklama. Centrum Sztuki Mościce zaprasza na małopolską retrospektywę Międzynarodowego Festiwalu Filmowego w Gdyni Niepokorni, Niezłomni, Wyklęci. Już 12 i 13 maja. Wyjątkowe pokazy filmów dokumentalnych i fabularnych. Wystawa, panel dyskusyjny oraz koncert Tadek Firma. Wstęp na wydarzenia bezpłatny. 12 i 13 maja w Centrum Sztuki Mościce. Szczegóły na csm.tarnow.pl.
1: Z okazji Dnia Dziecka serdecznie zapraszamy wszystkie dzieci w muzyczny świat bajek Walta Disneya. Chór Puelle Orantes wykona podczas specjalnego koncertu najpiękniejsze piosenki z bajek Król Lew, Piękna i Bestia, Zwierzogród, Wajana i wiele innych. 30 maja, godzina 13, Centrum Kongresowe Zencom Expo w Jasionce koło Rzeszowa. Wstęp wolny. Mecenas chóru PGE, Polska Grupa Energetyczna.
0: Po reklamie.

0: Materiał powstał w ramach współpracy z Forum Niezależnych Rozgłośni Katolickich w Polsce. Audycję przygotowała redakcja Radia Jasna Góra.
1: O wierze po męsku. Męski punkt widzenia wiary.
2: Halo, halo, bardzo serdecznie witamy Państwa na kolejnej audycji z cyklu O wierze po męsku. Dzisiaj w studio są z nami
3: Wojciech,
4: Wiesław,
5: Michał
2: i Andrzej. Zaczęliśmy ostatnio rozmawiać o Noem. Mówiliśmy o tym, który był Bożym przyjacielem, o tym, który wcale nie był idealny, a jednak z jakiegoś powodu Bóg powierzył mu misję uratowania rodzaju ludzkiego przed zagładą, chociaż właściwie cały prawie robi różnicę. Rodzaj ludzki wyginął w potopie, a dzięki Noemu przetrwaliśmy i jesteśmy. Chciałem, żebyśmy troszkę popatrzyli na Noego przez pryzmat posłuszeństwa. Jak to jest? Bo widzimy, że Noe był Bogu posłuszny, pomimo tego, że to chyba nie było takie proste.
3: Posłuszeństwo w ogóle nie jest proste.
4: Bycie ale tutaj posłuszny. Miał wyzwanie, nie? No bo to nie było takie idź tam albo zrób to, tylko naprawdę zrób coś takiego, co się wydaje absurdalne.
5: Tak, szalone.
4: Szalone.
3: Posłuszeństwo się musi opłacać.
2: Zrobić taką szalupę, żeby słonia przewieźć, to naprawdę trzeba trochę, nie?
3: W dzisiejszym świecie nawet posłuszeństwo może zaistnieć wtedy, kiedy będę ci posłuszny, kiedy będę miał z tego interes. Tak?
2: No, ale posłuszeństwo wymaga słuchania. No bo to, jak sama nazwa mówi, jest posłuszeniu, tak? Posłyszeniu.
5: Posłyszeniu, tak.
3: Po usłyszeniu. Coś dalej się zadziewa. Tak?
2: My dzisiaj dużo słuchamy. Nasi słuchacze słuchają nas, tak? My słuchamy innych, nie? I gdzieś
3: jesteśmy posłuszni.
2: No właśnie pytanie, nie? Pytanie, czy nasi słuchacze nas słuchają, czy są posłuszni temu, tego już nie wiemy, nie? Tego już nie wiemy, natomiast no, my trochę siejemy i liczymy na to, że Pan Bóg daje wzrost. Natomiast Noe był posłuszny, to znaczy, że słuchał?
5: Tak, i ważne, kogo słuchał. Tu różne rzeczy możemy słuchać, no ale Noe wybrał właśnie słuchanie Pana Boga. To też ja nieraz się mierzę z takim, bo często rozmawiam gdzieś ze znajomymi, którzy są tacy mniej wierzący albo w ogóle niewierzący. No i używam takiego trochę skrótu myślowego, ale o to chodzi. Czyli Pan Bóg mi coś powiedział, albo usłyszałem coś od Pana Boga. No i to nie jest tak, że mi się Pan Bóg pojawia i mi mówi, Michał, staje przede mną jakaś postać i mi mówi, Michał, zrób to czy tamto. No tylko pojawia się jakieś takie
2: poruszenie,
5: natchnienie, przekonanie, poruszenie gdzieś tego serca, jakieś też marzenie, chociaż z tym to tak ostrożnie, bo różne są te marzenia, ale no właśnie. Kogo słuchał Noe? Noe słuchał Boga, a nie ludzi. No i kogo my słuchamy?
2: Żony, szefa w pracy.
5: Bo to też chyba nie chodzi o to, że w ogóle się ludzi nie słucha i to, a mi się wydaje, że Pan Bóg mi to powiedział i koniec. Nie? Mm-hmm. No przecież zawsze jest ten proces rozeznawania, w którym też towarzyszą inni ludzie. Nie?
2: Szczególnie ci bliscy, nie? Gdzieś w jakiś
5: bliscy,
2: sposób.
5: Bliscy, kierownik duchowy.
2: Tylko, że oni widzą tą belkę, którą mam wokół, nie? A ja wolałbym gdzieś tam no, ominąć, a nie zwracać uwagi, nie?
3: No to posłuszeństwo jest związane tutaj z zaufaniem, nie?

0: bo to jest oprócz tego, że jestem posłuszny, to ja musiałem w sobie przed tym posłuszeństwem wzbudzić zaufanie do tego kogoś, do tego, co mówi, do tego, czego oczekuje ode mnie. No i tutaj mamy ten przykład Noego w pełnym posłuszeństwie, ale bo on po prostu ufał Panu Bogu w 100%. To, co powiedział, to, co mówi, on mu ufa. I odpowiedzią jego jest posłuszeństwo.
1: Ja się zastanawiam, nie? Bo jednak posłuszeństwo wymaga takiej pewności, że dobrze słyszę.
2: No właśnie, bo to możesz słyszeć, ale pytanie jest, czy ty da na pewno Pan Bóg mówi, czy ktoś inny, no nie? To jest taki trudność w rozeznaniu, nie? Tak przynajmniej teraz. Ja tak osobiście, no faktycznie, jak się czyta Słowo Boże, otwieram Ewangelię, i tu Pan Bóg mówi, tak, no to jest takie do przyjęcia, aczkolwiek no też to trzeba przełożyć na naszą kulturę, na naszą sytuację, no to jest takie najbardziej pewne, ale też i Pan Bóg mówi przez innych ludzi, przez różne wydarzenia i tu już jest takie trudniejsze moim zdaniem właśnie rozeznać, czy to na pewno Pan Bóg mówi, bo moim zdaniem, że dla człowieka, który jest blisko Pana Boga jakoś i idzie za Nim, no to posłuszeństwo jest chyba łatwiejsze niż to, żeby rozeznać, czy na pewno to jest głos od Pana Boga, czy to jest...
1: Pan Jezus mówi, moje owce znają mój głos, tak?
2: No tak.
1: I myślę sobie, że to jest pewien klucz, nie? Bo żeby znać głos, potrzebujemy go poznać, nie? Żeby go poznać, potrzebujemy się z tym głosem jakoś tam osłuchać, nie? A żeby się osłuchać z tym głosem, potrzebujemy z tym kimś być, nie? Potrzebujemy połazić trochę, pochodzić, nie? Poćwiczyć się w tym słuchaniu, nie? Ja ciągle zastanawiam się, skąd święty Józef to miał?
0: Że on z taką, snów, z taką, że czasem.
1: Że mu się przyśni, Pan ale że nie.
0: Czasem
1: że,
0: przez sen Pan Bóg działa.
1: No tak? Wiem, tylko że on wiedział, że to Pan Bóg, nie?
0: Przecież no wiedział, rozeznał, że to Pan Bóg.
1: Różne są sny, nie wiem, czy wam się jakieś głupoty, mnie się często śnią głupoty, nie? I co?
0: Do Egiptu.
1: No, muszę wiedzieć, że to Pan Bóg mówi, żeby być posłusznym, bo nie mógł być posłuszny temu, co mi się przyśniło, nie?
0: Dlatego ważne, że tutaj to, co rozmawialiśmy, rozeznanie duchowe tutaj i to rozeznanie i to, że rzeczywiście słyszymy Pana Boga, i bo jak tak mówisz, jak owce powinny znać
1: swojego pasterza.
0: Swojego pasterza. Czasem przychodzi w lekkim powiewie, a czasem przychodzi w burzy Pan Bóg. Natomiast dla mnie zawsze to, albo czasem też niektórzy święci mówili, że dlaczego tak działa? Dlatego, że nikt tak nie chciał działać, tak? Że był zachęcany do tego i to nie było łatwe. To było bardzo trudne i nikt tego nie chciał robić, to dlatego wiedział, że to jest tak pod prąd i tak pod egoizm, pod prąd egoizmowi swojemu, egocentryzmowi, że to musi być Boże, bo to nie może być inne. Tak siostra, która wyjechała z Kalkuty,
1: Matka Teresa
0: z Kalkuty, no wyjechać po prostu do takiej przestrzeni i niewiary w ogóle i gdzieś tam próbować żyć według wiary Pana Jezusa i być blisko tej osoby, która jest cierpiąca. I to trzeba gdzieś mieć jakąś odwagę, żeby podejść, ale to nie było łatwe wcale, tak? Tutaj na naszym podwórku Adam Chmielewski, doskonały malarz, mógł się rozwinąć, a gdzieś w głosie słyszy, idź do tych bezdomnych, idzie, pomimo tego, że to jest ogromny trud i takie głupie to takie wydaje się, a trochę jak Noe, no idzie i do jeden, tych noclegowni.
1: Jeden talent musi zostawić, żeby innym służyć.
0: No, żeby dobrze zrozumieć jakby działanie Pana Boga, wydaje mi się, że zostawił nam te ślady tych świętych, zostawił nam ślady, bardzo dużo śladów w Piśmie Świętym, jak rozeznać dobrze i dobrze po prostu nie po swojemu, nie tak jak mnie się wydaje, jakbym chciał, ale jak Ty, Panie, chcesz, jak widzimy w innych przykładach.
1: No ale Słowo Boże mówi, raduj się w Panu, On spełni pragnienia Twojego serca, nie? W związku z tym wydaje się, że Pan Bóg przez pragnienia serca też może mówić, nie? I spełniać te pragnienia serca, nie? Może. Tylko, że ja sobie myślę, że te pragnienia, one są przemieniane w Duchu Świętym, nie? I jeżeli żyjemy w Bogu, jeżeli żyjemy w Nim i w Nim się poruszamy i jesteśmy, jeżeli słuchamy naszego pasterza i znamy Jego głos, no to wtedy w nas rodzą się Boże pragnienia, nie? I wtedy te pragnienia chyba łatwiej Bogu spełnić.
2: No pewnie tak, pragnienia, ale to jest, już można mieć pragnienia, ale też ich nie realizować w żaden sposób, nie? Bo może człowiek być tak uśpiony, że pragnienia ma, ale gdzieś tam usiądzie na tej kanapie i siedzi, nie? Więc właśnie, żeby to...
1: No ale wtedy jak siedzę sobie na kanapie, to jestem niezależny, tak? A jak wchodzę w posłuszeństwo, no to już chyba jakaś zależność jest, nie? To już nie jestem taki sobie wolny strzelec, nie?
3: Wiecie, wracając jeszcze do tego, właśnie do posłuszeństwa i do tego, no jak być posłusznym, to te wszystkie rzeczy, o których tutaj wspominaliście, czyli zaufanie, odwaga, posłuszeństwo, to ja na to patrzę jako na rzeczy, których ja się uczę. I to nie mamy tutaj napisanej wcześniejszej historii Noego, czy on miał jakieś takie momenty gdzieś zaufania Panu Bogu, gdzie musiał faktycznie, może nie aż taka wielka rzecz, że musi zbudować dużą arkę, ale jakaś taka mniejsza, gdzie by posłuszny Panu Bogu, to było dla niego trudne i zauważył, ej, to działa. To działa i można w tę stronę iść. I apostołowie, no też oni się po trochę dopiero uczyli działania Pana Boga, idąc za Panem Jezusem. Tu Pan Jezus rozmnożył chleb i rybki, tutaj kogoś uzdrowił. To wszystko było jakieś takie, że to jest ten proces. I ja też to w sobie zauważam, że mam już za sobą kilka takich historii, którymi się uwielbiam po prostu dzielić. I to są historie sprzed roku, sprzed dwóch lat załóżmy, gdzie ja na nie patrzę i aż mi się, no się cieszę niesamowicie, bo widzę, że to jest Pan Bóg i widzę też to, że ja Mu zaufałem.
1: I już nie musisz się lękać, nie?
3: No wtedy się lękałem. Ja się mimo wszystko lękałem do momentu, aż się sytuacja nie rozwiązała, ale było gdzieś to zaufanie, była gdzieś ta wiara. I teraz no łatwiej mi jest Panu w jakieś takie większe decyzje wejść, żeby Panu zaufać i być Mu posłusznym w czymś większym. Ja tak na to patrzę, że to jest właśnie ten proces. I w takim codziennym życiu, no to może też szukać takich małych rzeczy, gdzie ja mogę być posłuszny Panu Bogu. Nie kradnij, nie cudzołóż.
1: No to są takie grube rzeczy.
3: To są grube rzeczy, ale one się mogą przejawiać naprawdę w małych, gdzieś w tym codziennym życiu, nie wiem, w pracy, gdzieś tam coś sobie tak podwędzę, albo z koleżanką jakieś tam dwuznaczne żarty wymienię. No w różnych takich mniejszych sytuacjach to się gdzieś może objawiać i wszyscy mogą mówić, nie no stary, przecież to nic się nie dzieje, no to mała rzecz naprawdę, ty się tym przejmujesz. A spróbować zaufać Panu Bogu, że a nie, ja będę Mu posłuszny i co z tego wyjdzie? Czy ja na tym zyskam? Bo finalnie to posłuszeństwo, no ja mam to doświadczenie, że się zyskuje na tym. Tak czy inaczej, ale się zyskuje.
2: Ja myślę, że nie jest, czy to nie jest kwestia decyzji, nie? Czy decyzja, że ja chcę iść z Jezusem, nie? I taka decyzja, jak już ma się taką decyzję, to później to już właściwie taka odwaga, to jest taką też takim darem też trochę, no nie? To jakby przychodzi też od Pana Boga. Ale pierwsze co jest, to jest właśnie moja decyzja i czy jestem wierny tej decyzji, no nie?
3: Tak, ale też no jak ja na przykład nie ufam Panu Bogu, no to ja mogę podjąć tą decyzję, tylko ja się potem strasznie boję, co będzie i czy ten Pan Bóg mnie wyratuje. A jak już mam kilka takich doświadczeń, gdzie mnie Pan Bóg z czegoś wyratował, no to już jest inna...
1: inna liga.
2: To jest moje doświadczenie wtedy już takie, tak, które cię już wzmacnia.
3: Tak, jestem w stanie się na tym oprzeć i przypomnieć sobie. Też podczas Paschy był taki rytuał, gdzie przychodziło chyba najmłodsze dziecko albo jedno z dzieci i mówiła, a po co my w ogóle jemy tą Paschę? I wtedy też, mogę się mylić, ale najstarszy chyba z domu opowiadał,
1: bo
3: tak, wychodzili nasi przodkowie, mocą Pana Boga wyszli z Egiptu, nie? I oni sobie przypominali to, że Pan Bóg zadziałał, nie? Ja też sobie mogę przypomnieć to, że Pan Bóg zadziałał i to jest takie kojące, takie, że raz zadziałał, to czemu ma nie zadziałać drugi albo trzeci?
1: I to jest charakterystyczne w Hagadzie i charakterystyczne w ogóle w celebracji Paschy Żydowskiej, że tam się nie tylko mówi o tym, co było gdzieś dawno, dawno kiedyś, ale cały czas ta historia Hagada jest aktualizowana i mówi się o tym, jak Bóg działa w moim życiu, nie? I to jest piękne, nie? I to jest piękne, bo kiedyś wyprowadził z Egiptu, nie? No, a teraz?
3: Tak.
1: No, a teraz?
0: Nie? Ale te wszystkie spisywanie ksiąg, pięcią ksiąg był spisany właśnie w takim celu, żeby Izrael pamiętał o tym, jak Bóg zadziałał, tak?
1: I o Bożej wierności. Tak,
0: w ich praojcach, w ich historiach i żeby sobie oni się tego uczyli przecież na pamięć, tak? Żeby sobie w razie sytuacji takiej, że sam stanę wobec jakiejś tam sytuacji, którą będę musiał podjąć decyzję, no to mam gdzieś z tyłu to, co Michał zresztą mówi, wyuczone historycznie, że tam to się zadziało, to przecież tu też się może zadziać, tak? Bo Pan Bóg działa poza czasem. Taki, żeby taki przykład u nas, tak sobie próbowałem teraz wymyślić taki przykład z życia, żeby to bliżej nas było. My pamiętam z żoną, kiedyś zostaliśmy poproszeni do prowadzenia rekolekcji, ale bardziej od strony muzycznej. Tu się czuję całkiem swobodnie, bo gram na gitarze, prowadziłem wielokrotnie, więc to jest całkiem, podchodzę do tego luźno, po prostu zgadzam się, już nie ma problemu. Natomiast Okazało się, że oprócz tego, że będziemy na 14-dniowym rekolekcjach muzycznymi, to jest problem w ogóle z opieką nad dziećmi. Opieka nad dziećmi, 70 dzieci w różnym wieku i no i jeszcze to są ferie i to jest w zamkniętych pomieszczeniach i właściwie do samego końca nie ma tej opieki nad dziećmi przez 14 dni. A my kiedyś z żoną rozmawialiśmy o tym, chyba z rok wcześniej pewnie, że w sytuacji, kiedy będzie trzeba kiedyś posłużyć jako diakonia wychowawcza, czyli zająć się dziećmi, to my w ramach wdzięczności, bo wielokrotnie byliśmy na rekolekcjach, naszymi dziećmi się ktoś zajmował, to podejmiemy taką decyzję, żeby właśnie wejść w to, tak? No i to stanęliśmy wobec takiej sytuacji, nagle patrzymy na siebie, no gdyby i mówimy tak, no siedzimy w takiej diakonii, czyli tam kilku osób, które zajmują się tymi rekolekcjami, mówimy, gdyby się ktoś nie znalazł, no to my podejmiemy się tego działania, tego po prostu wsparcia tutaj wychowawczego, nie mając praktycznie żadnych ani doświadczenia, ani nic po prostu. Dwójka nas właściwie, no mieliśmy tylko doświadczenie swoich dzieci. I co się okazuje, no nie ma do końca. I mamy te 70 dzieci i tylko nasza dwójka jest dorosła. Później się okazuje, że jeszcze jedna dziewczyna, jeszcze dwie dziewczyny, w sumie nas chyba było z szóstka. I wydawało się, że to jest ogromne. To cóż to z tymi dziećmi robić całymi dopołudniami, popołudniami, wieczorami.
1: Kurę mięsa.
0: Dziećmi, które są od trzeciego roku życia do, nawet byli tacy 17-latkowie zbuntowani życiem, więc jak ich tych wszystkich połączyć, w ogóle to jest niemożliwe kompletnie. Jeszcze siedzieć tak naprawdę w pomieszczeniu, gdzie nie ma po prostu możliwości wyjścia, bo pada albo nawet nie śnieg, bo śnieg był jeszcze był całkiem sensowny, ale deszcz pada. I jak to wszystko w ogóle ogarnąć? I co się okazało, że w ogóle tak gładko to wszystko poszło i wcale nie było tego deszczu. Okazało się, że było bardzo ciepła zima, było po 15-17 stopni, wychodziliśmy z tymi dziećmi, wychodziliśmy grać w jakieś piłkę, w międzyczasie robiliśmy jakieś katechezy i nie wiadomo kiedy minęło 14 dni i wszyscy wyjeżdżaliśmy z poczuciem, że to Pan Bóg jakby wszystko poprowadził, że to my z naszymi doświadczeniami, z naszym byciem wcale to nie poprowadziliśmy. To było czuć, że Pan Bóg to gdzieś daje moc, te w ogóle te osoby, które nie były pełnoletnie, jakoś też tak odpowiedzialnie do tego podeszły, że były naprawdę dużą pomocą. Mieliśmy jeszcze takie osoby z autyzmem, no więc jak tu nigdy nie miałem osoby takiej nierozmawiającej i zajmowaliśmy się, więc to jakoś, jeżeli się podejmie tą decyzję, wydaje mi się, że Pan Bóg prowadzi, błogosławi. W takim naszym przypadku tutaj najbardziej takim ciekawym, niedawnym, no to właśnie tak Pan Bóg nam pobłogosławił w tym wszystkim i to On prowadził. Ja to jestem święcie przekonany, że to nie było nasze dzieło, ani my byśmy tego tak nie poprowadzili.
1: Czas biegnie szybko i pobiegnie też naszym słuchaczom przez najbliższy tydzień do kolejnej audycji z cyklu Wierzę po męsku. Natomiast ja proponuję, by w tym czasie znaleźć trochę czasu, by po prostu pochodzić trochę z takim pytaniem, czy umiem zrobić coś, co rozeznaję jako Boże, nawet jeżeli inni tego nie widzą. Tak, jeżeli inni tego nie rozumieją, jeżeli inni to krytykują, może oceniają, może narzekają, może nas wytykają palcem, czy potrafię pójść pod prąd w jakieś rzeczy, którą rozeznaję jako Boże wezwanie dla mnie. Myślę, że to ciekawe doświadczenie, ciekawe ćwiczenie, a może też sprowokuje nas do tego, by bardziej uważnie słuchać Pana Boga, a oraz bardziej uważnie słuchać kolejnych audycji z cyklu Ofierze po męsku. Dzisiaj już dziękujemy i do usłyszenia.
0: Do usłyszenia z Panem Bogiem.
4: O wierze po męsku. Męski punkt widzenia wiary.
5: Reklama.
6: Nie wiesz, jakie wiertło wybrać? W Jula mamy zestaw marki McTools. Łącznie 246 elementów w jednej walizce, przecenionych z 249 na jedyne 99 zł. Zapraszamy do sklepów i na jula.pl.
7: Szykuj się na Allegro Smart Weeks Festiwal Ultra Okazji. Tysiące markowych produktów do minus 50% tylko dla smartowiczów już od poniedziałku. A jak nie masz Allegro Smart, to wypróbuj za darmo. Jak tak, to Allegro.
8: Miałeś jedno zadanie.
5: zadanie. Kupić używany samochód.
8: A ty? Przyjechałeś nowym Hyundaiem.
9: Nie jest nowy. To używany Hyundai z autoryzowanego salonu. Ma gwarancję nawet do 5 lat. Certyfikat Dekra. Assistance 24 godziny na dobę w całej Europie. Hyundai Promise. To sprawdzone samochody używane najwyższej jakości. Prawda, że fantastyczne?
10: Świetny. Mamusia też szuka samochodu. Pojedziemy jutro z nią do salonu Hyundai.
11: Autoring. Jedyny dealer marki Hyundai w Tarnowie. Ulica Lwowska 187.
12: Odkryj certyfikowaną jakość Hyundai Promise.
13: Po reklamie.

0: RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz.
1: Minutka na słowo. Ksiądz Marcin Gryzło.
2: W dzisiejszą uroczystość głównego patrona Polski, świętego Stanisława, słyszymy Ewangelię o dobrym pasterzu. Co to znaczy być dobrym pasterzem? To nie tylko bezpiecznie prowadzić owce po górach, karmić, poić i myć, lecz także kochać, mówić do nich, traktować je z czułością w sposób osobisty i prawie intymny. I właśnie tak traktuje nas Jezus. On nas zna. Znać w języku biblijnym oznacza bliską i serdeczną więź miłości, obustronne zaufanie i otwarcie się na siebie, odsłonięcie swego wnętrza. Dlatego ci, których Jezus zna, ufają Mu, idą Jego drogą, słuchają Jego głosu, bo wiedzą, że to daje im gwarancję bezpieczeństwa, umożliwia życie w pokoju i miłości, bez lęku przed śmiercią na wieki. Jednak powstaje pytanie, czy ja znam Jezusa?
3: Słuchajcie, radia RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz. Zbliża się godzina 18. Łączymy się z Bazyliką Katedralną w Tarnowie, Sanktuarium Matki Bożej Bolesnej, skąd transmitować będziemy mszę świętą. Dzisiejszej Eucharystii przewodniczyć będzie i Słowo Boże wygłosi ksiądz Adam Nida, proboszcz parafii katedralnej w Tarnowie.

0: Siostry i bracia, witam was bardzo serdecznie na tej uroczystej mszy świętej w Bazylice Katedralnej, w dniu, gdy w całej Polsce świętujemy uroczystość świętego Stanisława, biskupa i męczennika, głównego patrona Polski, patrona naszej diecezji tarnowskiej. Witam wszystkich, ale szczególnie witam dzieci pierwszokomunijne, które przeżywają Biały Tydzień wraz z rodzicami. Serdecznie witam rycerzy Kolumba, witam wszystkich zgromadzonych tu w Bazylice Katedralnej, ale też i łączących się z nami za pośrednictwem transmisji naszego diecezjalnego radia RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz. Siostry i bracia, przez wstawiennictwo świętego Stanisława przedstawiajmy Panu wszystkie intencje. Prośmy za całą naszą ojczyznę, zarządzających naszym krajem. Polecajmy też pasterzy Kościoła, w tym naszego biskupa Andrzeja, jego biskupów pomocniczych. Polecajmy też intencje, w których sprawowana jest obecna msza święta zbiorowa, podczas której modlimy się w intencji akcji katolickiej przy parafii katedralnej w 30. rocznicę wznowienia działalności, dziękując za otrzymane łaski, z prośbą o Boże błogosławieństwo, o opiekę Matki Bożej Bolesnej, o potrzebne siły na dalsze lata pracy, ale też o pomnożenie szeregów oddziału akcji katolickiej tu przy Bazylice Katedralnej, aby nie brakło tych, którzy będą chętnie służyli wspólnocie parafialnej. Prosimy też o szczęśliwe rozwiązanie dla Alicji. Bożemu miłosierdziu polecamy zmarłych świętej pamięci Stanisława Plichtę z okazji imienin oraz jego syna Wiesława, świętej pamięci Stanisława Pawa, świętej pamięci Bogusława Tyrkę, świętej pamięci Romana Piórkowskiego w 17. rocznicę śmierci, świętej pamięci księdza Stanisława Pyciora, świętej pamięci Stanisława Sutkowy. Do tych intencji mszalnych dodajmy również i te, które nosimy w sercu, te intencje, które zapisane są w Księdze Próśb i Łask, intencje nas tu zgromadzonych w katedrze, jak i łączących się z nami duchowo. Abyśmy mogli godnie i owocnie uczestniczyć w tej najświętszej ofierze, z pokorą, z żalem uznajmy nasze słabości i grzechy. Panie Jezu, dobry pasterzu, który znasz swoje owce, zmiłuj się nad nami.
1: Zmiłuj się nad nami.
0: Chryste, dobry pasterzu, który oddałeś życie za swoje owce, zmiłuj się nad nami.
1: Zmiłuj się nad nami.
0: Panie Jezu, dobry pasterzu, który szukasz owiec zagubionych, zmiłuj się nad nami.
1: Zmiłuj się nad nami.
0: Niech się zmiłuje nad nami Bóg Wszechmogący, i odpuściwszy nam grzechy, zaprowadzi nas do życia wiecznego.

0: Módlmy się. W naszych modlitwach nie zapominajmy też o Ojcu Świętym Leonie XIV. Dzisiaj mija pierwsza rocznica jego wyboru na następcę świętego Piotra. Wszechmogący Boże, święty Stanisław, biskup, nieustraszenie broniąc Twojej chwały, padł pod ciosami prześladowców. Spraw, abyśmy dzięki jego wstawiennictwu aż do śmierci trwali w nienaruszonej wierze. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków.
1: Czytanie z Dziejów Apostolskich. Paweł z Miletu posłał do Efezu i wezwał starszych kościoła. A gdy do niego przybyli, przemówił do nich: uważajcie na samych siebie i na całe stado, w którym Duch Święty ustanowił was biskupami, abyście kierowali Kościołem Boga, który on nabył własną krwią. Wiem, że po moim odejściu wejdą między was wilki drapieżne, nie oszczędzając stada. Także spośród was samych powstaną ludzie, którzy głosić będą przewrotne nauki, aby pociągnąć za sobą uczniów. Dlatego czuwajcie, pamiętając, że przez 3 lata w dzień i w nocy nie przestawałem ze łzami upominać każdego z was. A teraz polecam was Bogu i słowu Jego łaski, władnemu zbudować i dać dziedzictwo ze wszystkimi świętymi. Po tych słowach upadł na kolana i modlił się razem z nimi wszystkimi. Oto słowo Boże.

Czytanie z listu świętego Pawła Apostoła do Rzymian. Bracia, jeżeli Bóg z nami, któż przeciwko nam? On, który nawet własnego Syna nie oszczędził, ale Go za nas wszystkich wydał, jakże miałby także wraz z Nim wszystkiego nam nie darować? Któż może wystąpić z oskarżeniem przeciw tym, których Bóg wybrał? Czyż Bóg, który usprawiedliwia? Któż może wydać wyrok potępienia? Czy Chrystus Jezus, który poniósł za nas śmierć? Co więcej, zmartwychwstał, siedzi po prawicy Boga i przyczynia się za nami. Któż nas może odłączyć od miłości Chrystusowej? Utrapienie, ucisk czy prześladowanie? Głód czy nagość? Niebezpieczeństwo czy miecz? Jak to jest napisane? Z powodu Ciebie zabijają nas przez cały dzień, uważają nas za owce na rzeź przeznaczone, ale we wszystkim tym odnosimy pełne zwycięstwo dzięki temu, który nas umiłował. I jestem pewien, że ani śmierć, ani życie, ani aniołowie, ani zwierzchności, ani rzeczy teraźniejsze, ani przyszłe, ani moce, ani co jest wysoko, ani co głęboko, ani jakiekolwiek inne stworzenie nie zdoła nas odłączyć od miłości Boga, która jest w Chrystusie Jezusie, Panu naszym. Oto Słowo Boże. Amen.

Jezus powiedział: Ja jestem dobrym pasterzem. Dobry pasterz daje życie za swoje owce. Najemnik zaś i ten, kto nie jest pasterzem, którego owce nie są własnością, widząc nadchodzącego wilka, opuszcza owce i ucieka, a wilk je porywa i rozprasza. Najemnik ucieka dlatego, że jest najemnikiem i nie zależy mu na owcach. Ja jestem dobrym pasterzem i znam owce moje, a moje mnie znają. Podobnie jak mnie zna Ojciec, a ja znam Ojca. Życie moje oddaję za owce. Mam także inne owce, które nie są z tej zagrody. I te muszę przyprowadzić i będę słuchać głosu mego i nastanie jedna owczarnia, jeden pasterz.

Drogie dzieci, siostry i bracia, te słowa, które przed chwilą usłyszeliśmy w Ewangelii, już wybrzmiewały wielokrotnie i w czasie naszego przygotowania do uroczystości pierwszej komunii i w Białym Tygodniu. Widocznie Panu Jezusowi bardzo zależy na tym, abyśmy zapamiętali sobie tą prawdę, że On jest dobrym pasterzem, że zna swoje owce. Mówiliśmy już wcześniej, że tymi owcami jesteśmy my wszyscy, którzy jesteśmy ochrzczeni, którzy należymy do wspólnoty Kościoła. Nawet tutaj ta dekoracja, która tutaj jest, pokazuje, przypomina nam, że jesteśmy owcami. Na każdej tej owieczce wypisane też jest imię każdego z was. Ta owieczka z tym imieniem przypomina, że Pan Jezus zna każdego z nas po imieniu i z wielką miłością i czułością patrzy na każdego z nas, na dzieci pierwszokomunijne, ale też i patrzy na rodziców, patrzy na rycerzy Kolumba, na członków naszej scholi sanktuaryjnej Akatyst, na każdego z nas tutaj, którzy jesteśmy zgromadzeni w katedrze, na siostrę Gosię też, i na wszystkich tych, którzy łączą się z nami przez transmisję naszego diecezjalnego radia RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz. Patrzy z miłością i jak mówi Pan Jezus o sobie, oddaje życie za owce, czyli za każdego z nas. Mówiliśmy o tym w czasie przygotowania, że raz jedyny Pan Jezus oddał swoje życie na drzewie krzyża. Umarł za nasze grzechy z miłości, ale to była taka miłość, która też prowadziła do życia. Bo widzicie, tu przy ołtarzu mamy wizerunek Jezusa ukrzyżowanego, a obok mamy Jezusa, który zmartwychwstał, który pokonał śmierć. I te dwie figury jakoś też nam pokazują, że On oddaje swoje życie po to, żebyśmy mieli życie, żeby tak jak On zmartwychwstał, żebyśmy przez tą miłość, którą On nam oferuje, żebyśmy też powstawali do nowego życia. I Pan Jezus, który umarł na drzewie krzyża, oddaje swoje życie podczas każdej komunii świętej. Już od niedzieli, codziennie przyjmujecie Jezusa do swojego serca. Czyli Pan Jezus oddaje siebie, chce być obecny w sercu każdego z nas. Chce mieszkać w sercu każdego z nas, po to, żebyśmy byli dotknięci tą miłością, żebyśmy byli szczęśliwi, żebyśmy mieli radości, żebyśmy mieli życie. Chcąc przypomnieć wszystkim ludziom o tej wielkiej miłości, przed laty, bo to już było w XVII wieku, objawił się takiej siostrze Małgorzacie Alacoque w wizytce we Francji i objawił jej swoje serce. Serce, które jest pełne miłości i pełne dobroci, które promieniuje tą wielką miłością i tą miłością pragnie ogarnąć każdego człowieka. I jednocześnie Pan Jezus siostrze Małgorzacie mówił, że jego serce pała miłością, ale niestety nie wszyscy o tej miłości pamiętają. Idą swoimi drogami, zapominają o Panu Bogu, obrażają Go grzechami. Dlatego też prosił siostrę Małgorzatę, żeby wynagradzała te wszystkie zniewagi przez to, że będzie jak najczęściej przyjmowała Pana Jezusa w Komunii Świętej i żeby przekazała wszystkim ludziom, żeby jeżeli chcą wynagradzać te wszystkie grzechy, to żeby się nawracali, żeby jak najczęściej Pana Jezusa, żeby Go przyjmowali w Komunii Świętej, żeby prowadzili życie święte. I jednocześnie Pan Jezus świętej Małgorzacie złożył taką obietnicę. Mówił, że żeby jak najczęściej przyjmować Komunię Świętą, ale szczególnie w pierwsze piątki miesiąca. I obiecał przez siostrę Małgorzatę wszystkim, którzy
odprawią 9 pierwszych piątków miesiąca, czyli jeżeli przez kolejne 9 pierwszych piątków miesiąca przystąpią do komunii świętą, przyjmą komunię świętą, to zapewnił, że taka osoba, która odprawi tych 9 pierwszych piątków miesiąca, na pewno nie umrze w grzechu ciężkim, ale w momencie, kiedy będzie odchodziła z tego świata, pojedna się z Panem Bogiem i będzie z Panem Jezusem już na wieki. Mówię wam o tym, drogie dzieci, ale też drodzy starsi bracia i siostry, po to, żeby przypomnieć sobie tą wielką miłość, jaką Bóg ma ku nam i żeby ta miłość nie została zmarnowana, bo Pan Jezus jest przygotowany, również i dzisiaj jest przygotowany, żeby obficie obdarzyć nas miłością. Ale ktoś może powiedzieć: nie, dziękuję. I ta miłość zostanie zmarnowana. Dlatego dzisiaj zachęcam wszystkich, ale przede wszystkim dzieci, do praktykowania pierwszych piątków miesiąca. To jest wielka obietnica Pana Jezusa. Kto będzie przez 9 pierwszych piątków miesiąca przyjmował Go do swojego serca, będzie w stanie łaski uświęcającej, to będzie mógł obficie czerpać z tej Bożej miłości. Ta miłość będzie, chłopcy, wypełniała jego serce, będzie przemieniała jego serce, będzie przemieniała jego życie. Drogie dzieci, ja was zachęcam, już w czerwcu będzie pierwszy piątek miesiąca, zachęcam, żeby ten pierwszy piątek miesiąca czerwca, później lipca, sierpnia, żeby być w Kościele, żeby wcześniej się wyspowiadać i żeby przyjąć Komunię Świętą. Natomiast mam taką propozycję, żebyśmy wspólnie tę praktykę 9 pierwszych piątków miesiąca rozpoczęli od września. Od września. Żeby od września, co w każdy miesiąc, żebyśmy się spotykali w kościele, tutaj, w katedrze, żeby wspólnie przyjąć Komunię Świętą. Wtedy też we wrześniu otrzymacie taką książeczkę, gdzie są spisane wszystkie te obietnice, które przekazał Pan Jezus świętej Małgorzacie Alacoque. I tutaj też będzie można w tej książeczce zapisać sobie, potwierdzić u księdza, że byłam na pierwszy piątek miesiąca i przyjąłem Pana Jezusa w Komunii Świętej. Dlatego już dzisiaj też mówię to do dzieci, ale też i zachęcam rodziców, żebyśmy mogli od września raz w miesiącu się spotykać na wspólnej mszy świętej i praktykować te pierwsze piątki miesiąca. Więcej szczegółów o tym to powiem we wrześniu, bo dzisiaj to przed nami jest jeszcze, są wakacje, to różne rzeczy byśmy zapomnieli. Proponuję to od września, ponieważ przez tamte lata to rozpoczynaliśmy już od czerwca, ale wiemy, jak to jest w czasie wakacji. Ktoś tam jedzie gdzieś na wczasy, na kolonie, na jakiś obóz i może być problem z tym, z takim nieprzerwanym praktykowaniem tych pierwszych piątków miesiąca. Dlatego proponuję, żeby to rozpocząć od września. Akuratnie, jeżeli rozpoczniemy we wrześniu, zakończymy w pierwszy piątek miesiąca maja i później uroczyście te książeczki z tymi praktykami pierwszych piątków miesiąca złożymy w darach

Jeżeli trzymamy się Pana Boga, to nawet jeżeli czasami przechodzimy przez trudne momenty, trudne okresy, kiedy może nie widzimy na kilka kroków do przodu, bo wydaje się, że wszystko się wali, to Pan nawet przez najbardziej ciemną dolinę nas przeprowadzi. Dlatego tą Bożą miłość przyjmujmy, ale też tak na co dzień też wynagradzajmy boskiemu sercu Jezusa wszelkie zniewagi nasze, naszych bliskich. Pan Jezus nie potrzebuje tego wynagrodzenia, ale jeżeli my wynagradzamy, to tym samym nasze serce otwiera się na tą Bożą miłość, a w ten sposób też jesteśmy takimi apostołami tej Bożej miłości, Bożego miłosierdzia w świecie. Amen. A teraz powstajmy i wspólnie wyznajmy naszą wiarę. Wierzę w jednego Boga,

0: przed wszystkimi wiekami, Bóg z Boga, światło i ze światłości, Bóg prawdziwy z Boga prawdziwego, zrodzony, a nie stworzony, współistotny Ojcu, a przez Niego wszystko się stało. On to dla nas ludzi i dla naszego zbawienia stąpił z nieba i za sprawą Ducha Świętego przyjął ciało z Maryi Dziewicy i stał się człowiekiem, ukrzyżowany również za nas pod Poncjuszem Piłatem, został męczony i pogrzebany i zmartwychwstał trzeciego dnia, jak oznajmia Pismo, i wstąpił do nieba, siedzi po prawicy Ojca i powtórnie przyjdzie chwale sądzić żywych i umarłych, a Królestwo Jego nie będzie końca. Wierzę w Ducha Świętego, Pana i Ożywiciela, który od Ojca i Syna pochodzi, który z Ojcem i Synem wspólnie odbiera uwielbienie i chwałę, który mówi przez proroków. Wierzę w jeden święty, powszechny i apostolski Kościół. Wyznaję jeden chrzest na odpuszczenie grzechów i oczekuję wskrzeszenia umarłych i życia wiecznego w przyszłym świecie. Amen.
1: Za wstawiennicę świętego Stanisława, biskupa i męczennika, wołajmy wspólnie do Chrystusa.
2: Serce Jezusa, źródło życia i świętości, obdarzaj swymi łaskami Ojca Świętego Leona i wszystkich pasterzy Kościoła. Ciebie prosimy.
0: Wysłuchaj nas, Panie.
3: Serce Jezusa, Królu i Zjednoczenie, serc wszystkich, obdarz ludzkie serca pokojem i broń nas od wojen i nienawiści. Ciebie prosimy.
0: Wysłuchaj nas, Panie.
4: Serce Jezusa, gorące ognisko miłości, rozpalaj swoją miłością i apostolską gorliwością naszych parafian i wszystkie wspólnoty działające parafii katedralnej. Ciebie prosimy.
0: Wysłuchaj nas, Panie.
5: Serce Jezusa, cierpliwe i wielkiego miłosierdzia, prowadź do siebie wszystkich zagubionych grzeszników i daj im łaskę nawrócenia. Ciebie prosimy.
0: Wysłuchaj nas, Panie.
6: Serce Jezusa, hojne dla wszystkich, którzy Cię wzywają. Wejrzyj na nasze rodziny i naszych bliskich. Zaraź naszym potrzebom i niepokojom. Ciebie prosimy.
0: Wysłuchaj nas, Panie.
7: Serce Jezusa, dobroci i miłości pełnej, wysłuchaj wszystkich interneci zastrzonych we wszystkich sakramentu przez orędowniczy Matko Boże Bolesnej. Ciebie prosimy.
0: Wysłuchaj nas, Panie.
8: Serce Jezusa, domie Boży i bramo niebios, wprowadź do mieszkania w niebie naszych bliskich zmarłych. Ciebie prosimy.
0: Wysłuchaj nas, Panie.
9: Serce zbawienia.

0: ufanych tobie. Krzyżuj nasze serca, na wzór swojego serca i daj nam pragnienie święcie i Ciebie prosimy.
1: Wysłuchaj nas. Panie Jezu, przyjmij te modlitwy, które zanosimy przez stawnictwo świętego Stanisława, biskupa męczennika, te wypowiedziane i te, które pozostają w głębi naszych serc. Niech wszystko, co się dzieje w naszym życiu, będzie na Twoją chwałę i nasz duchowy pożytek. Prosimy o to przez Chrystusa, Pana naszego.

0: Módlcie się, aby moją i waszą ofiarę przyjął Bóg Ojciec Wszechmogący.
1: Niech Pan przyjmie ofiarę z rąk Twoich.
0: A także na pożytek nasz i całego Kościoła Świętego. Panie nasz Boże, niech ofiara, którą składamy, wspominając zwycięstwo świętego Stanisława biskupa, zapali w nas ogień Twojej miłości i pomoże nam osiągnąć nagrodę obiecaną wytrwałym przez Chrystusa,

Zaprawdę godna to i sprawiedliwa dla nas zbawienna, abyśmy Tobie składali dziękczynienie i Ciebie wychwalali, Panie Ojcze Niebieski, Wszechmogący i Miłosierny Boże. Ty ustanowiłeś świętego Stanisława biskupem, aby rządził świętym ludem Twoim i kierował go na drogę zbawienia. On, umocniony przez Ciebie duchem męstwa, aż do śmierci walczył w obronie Twojego prawa i naśladując przykład dobrego pasterza, oddał życie za swoje owce. Ponieważ był wierny aż do śmierci, wszedł do radości swojego Pana Jezusa Chrystusa. Przez Niego Twój majestat uwielbiają zastępy aniołów, którzy zawsze się radują w Twojej obecności. Prosimy, aby i nasze głosy przyłączyły się do nich, razem z nimi wołając.

Zaprawdę święty jesteś, Boże, źródło wszelkiej świętości. Uświęć te dary mocą Twojego Ducha, aby stały się dla nas ciałem i krwią naszego Pana, Jezusa Chrystusa. On to, gdy dobrowolnie wydał się na mękę, wziął chleb i dzięki Tobie składając, łamał i rozdawał swoim uczniom, mówiąc: bierzcie i jedzcie z tego wszyscy. To jest bowiem ciało moje, które za was będzie wydane.

Podobnie po wieczerzy wziął kielich i ponownie dzięki Tobie składając, podał swoim uczniom, mówiąc: bierzcie i pijcie z niego wszyscy. To jest bowiem kielich krwi mojej, nowego i wiecznego przymierza, która za was i za wielu będzie wylana na odpuszczenie grzechów. To czyńcie na moją pamiątkę.

wspominając śmierć i zmartwychwstanie Twojego Syna, ofiarujemy Tobie, Boże, chleb życia i kielich zbawienia i dziękujemy, że nas wybrałeś, abyśmy stali przed Tobą i Tobie służyli. Pokornie błagamy, aby Duch Święty zjednoczył nas wszystkich, przyjmujących ciało i krew Chrystusa. Pamiętaj, Boże, o Twoim Kościele na całej ziemi. Spraw, aby lud Twój wzrastał w miłości, razem z naszym papieżem Leonem, naszym biskupem Andrzejem, biskupami pomocniczymi oraz całym duchowieństwem. Pamiętaj także o naszych zmarłych braciach i siostrach, którzy zasnęli z nadzieją zmartwychwstania i o wszystkich, którzy w Twojej łasce odeszli z tego świata. Dopuść ich do oglądania Twojej światłości. Prosimy Cię, zmiłuj się nad nami wszystkimi i daj nam udział w życiu wiecznym z Najświętszą Bogu Rodzicą, Dziewicą Maryją, ze Świętym Józefem, jej oblubieńcem, ze Świętymi Apostołami, i ze Świętym Stanisławem i wszystkimi świętymi, którzy w ciągu wieków podobali się Tobie, abyśmy z nimi wychwalali Ciebie przez Twojego Syna, Jezusa Chrystusa. Przez Chrystusa, z Chrystusem i w Chrystusie, Tobie, Boże, Ojcze Wszechmogący,

0: Wybaw nas, Panie, od zła wszelkiego i obdarz nasze czasy pokojem. Wspomóż nas w swoim miłosierdziu, abyśmy zawsze wolni od grzechu i bezpieczni od wszelkiego zamętu, pełni nadziei oczekiwali przyjścia naszego Zbawiciela, Jezusa Chrystusa.
1: Bo Twoje jest Państwo.
0: Panie Jezu Chryste, w dniu zmartwychwstania pozdrowiłeś uczniów słowami: pokój wam. Prosimy Cię, nie zważaj na grzechy nasze, lecz na wiarę swojego Kościoła i zgodnie z Twoją wolą napełniaj go pokojem i doprowadź do pełnej jedności, który żyjesz i królujesz na wieki wieków.
1: Amen.
0: Pokój Pański niech zawsze będzie z wami.
1: I z duchem.
0: Przekażcie sobie znak pokoju.
1: Amen.

0: Oto Baranek Boży, który gładzi grzechy świata, błogosławieni, którzy zostali wezwani na Jego ucztę.
1: Panie Jezu.

Modlme se. Wszechmogący Boże, niech udział w uczcie eucharystycznej umocni i pomnoży łaskę we wszystkich, którzy oddają cześć świętemu Stanisławowi biskupowi, aby zachowali nienaruszony dar wiary i szli drogą zbawienia, którą wskazywał. Przez Chrystusa, Pana naszego. Siostry, bracia, dziękuję wszystkim za wspólną modlitwę. Dziękuję naszej scholi, sanktuaryjnej akatyst za to, że pomagała nam przez śpiew wspólnie się modlić. Po błogosławieństwie, bezpośrednio po błogosławieństwie wyruszymy w procesji maryjnej z kopią słynącej łaskami piety wokół katedry, podczas której będziemy śpiewali litanie do Matki Bożej Miłosierdzia. Porządek tej procesji będzie następujący, że krzyż za kolitkami, też później DSM, dzieci pierwszokomunijne, ministranci, kapłan pieta i za pietą wszyscy wierni. Serdecznie zapraszam do tej wspólnej modlitwy. Właśnie tą procesją rozpoczynamy taki cykl procesji, które będą odbywały się w każdy drugi piątek miesiąca. Drugi piątek miesiąca po mszy świętej wieczornej do października włącznie. Przypominam też, że w czasie tych mszy świętych piątkowych, wieczornych Panu Bogu przez stawiennictwo Matki Bożej Bolesnej polecamy intencje we mszy świętej zbiorowej. Zapraszam do wspólnej modlitwy. Zakończymy tę procesję przy ołtarzu Matki Bożej Bolesnej i po akcie oddania, zawierzenia się Matce Bożej Bolesnej jeszcze też dzieci pierwszokomunijne wraz z rodzicami zapraszam tutaj do Nawy Głównej na chwilę na takie spotkanie organizacyjne.

Wszechmogący Boże, przez stawiennictwo świętego Stanisława, biskupa i męczennika, potężną prawicą broń Twojego ludu i daj mu oglądać blask Twojego majestatu w niebieskiej Ojczyźnie, przez Chrystusa Pana naszego. Niech Was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec.

0: Zakończyliśmy transmisję przy świętej z Bazyliki Katedralnej w Tarnowie, Sanktuarium Matki Bożej Bolesnej. Dzisiejszym przy świętej przewodniczył i Słowo Boże wygłosił ksiądz Adam Nita, proboszcz parafii katedralnej w Tarnowie.
1: Monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie to zawód z przyszłością. Nauczysz się malować, szpachlować i tapetować. Sucha zabudowa? Czemu nie? OHP. Rekrutacja na nowy rok szkolny. Zaczynamy i zapraszamy. Centrum Kształcenia i Wychowania OHP Tarnów, ulica Mościckiego 27. Telefon 14 621 72 35.
2: Festiwal Tydzień Talentów w Kąśnej Dolnej. 17 kwietnia. Koncert laureatów konkursów skrzypcowych. Emilia Linka, Zoja Syguda i Gaja Wilewska. Przy fortepianie Hanna Holeksa. 18 kwietnia. Tarnowskie Talenty. 19 kwietnia. Domosławickie Talenty. 24 kwietnia. Wieniawski in Blue. Piotr Pławner, Paweł Tomaszewski Trio i Orkiestra Śląskich Kameralistów. Szczegóły na www.centrumpaderewskiego.pl.
3: Jedź po więcej z MG. Nowoczesne hybrydy ZTS, HS, MG3 teraz z dodatkowymi rabatami oraz w wygodnym finansowaniu 50 na 50. Promocja ograniczona czasowo. Sprawdź ofertę w salonie MG Auto Complex. Wielogłowy 188. Zapraszamy!
4: Marzy Ci się idealnie równy trawnik? W Jula znajdziesz kosiarkę Stanley, czterosuwowy silnik i napęd o mocy 3,5 kW. Teraz zamiast 1999 zapłacisz tylko 1299 zł. Zapraszamy do sklepów i na jula.pl.
5: Po reklamie.
6: RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz.
7: Informacje z życia Kościoła.
8: Ewa Biedroń, zapraszam. 8 maja przypada pierwsza rocznica wyboru papieża Leona XIV. Ojciec Święty, upominający się o cierpiących, wołający o pokój, dialog i pojednanie, upominający możnych, którzy wzniecają wojnę, pragnący głosić Ewangelię i oddający się pod opiekę Maryi, mówiąc spokojnym głosem, a słuchany przez wszystkich na świecie. Między innymi taki jest rys charakteryzujący pontyfikat Leona XIV w rok po jego wyborze, który dokonał się 8 maja 2025 roku. Od początku swojego pontyfikatu, już podczas pierwszego wystąpienia z balkonu Bazyliki Świętego Piotra, podkreślał, że Kościół powinien budować dialog i pojednanie. Pokój niech będzie z wami wszystkimi. Pokój, który jest nieuzbrojony i rozbrajający, pokorny i wytrwały. Pokój, który pochodzi od Boga. Boga, który kocha nas wszystkich, a zło nie zwycięży. Razem musimy szukać sposobów, by być Kościołem misyjnym. Kościołem, który buduje most i zachęca do dialogu, Kościołem zawsze otwartym, aby przyjmować. Kościół w Polsce trwa przy Leonie XIV w jedności serc i modlitwy, zapewnił arcybiskup Tadeusz Wojda, przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski w homilii podczas mszy świętej sprawowanej z okazji rocznicy wyboru papieża. Arcybiskup zapewnił o duchowej jedności z Ojcem Świętym i wskazał, że następca Piotra strzeże, aby Kościół nie odszedł od źródła Chrystusa. 8 maja w liturgii przypada uroczystość świętego Stanisława, głównego patrona Polski i diecezji tarnowskiej. W Szczepanowie, miejscu narodzenia świętego Stanisława, biskupa i męczennika, trwa tygodniowy odpust. W sobotę przybędą tu pielgrzymi z całej diecezji w Szczepanowie. Odbędą się wtedy centralne uroczystości odpustowe ku czci świętego Stanisława.
9: O godzinie 10.15 wyruszymy właśnie z tego szczególnego miejsca, miejsca narodzin świętego Stanisława. Jest to mała kapliczka naprzeciwko cmentarza parafialnego. To jest to miejsce narodzin świętego Stanisława pod dębem, gdzie właśnie stamtąd wyruszymy w procesji uroczystej do Bazyliki, gdzie o godzinie 11 będzie sprawowana msza święta pod przewodnictwem i skazaniem księdza biskupa tarnowskiego Andrzeja Jerza. Będzie także ta msza święta z udziałem chóru Puelle Orantes.
8: Mówił proboszcz i kustosz Sanktuarium Świętego Stanisława w Szczepanowie ksiądz Piotr Gawenda. W sobotę w radiu RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz będziemy transmitować mszę świętą o godzinie 11 ze Szczepanowa. Kościół Tarnowski docenił nauczycieli religii i osoby zaangażowane w dzieło katechizacji. W Wyższym Seminarium Duchownym odbyło się wręczenie nagrody imienia księdza Walentego Gadowskiego. Za kilka dni, 14 maja, przypadnie 70. rocznica śmierci kapłana, który był wybitnym katechetą, wychowawcą młodzieży zaangażowanym w kształtowanie religijnej i patriotycznej świadomości wiernych. Był także twórcą Górskich Szlaków. Nagroda jest wyróżnieniem ustanowionym przez biskupa tarnowskiego Andrzeja Jerza, przyznawanym katechetom za wybitne zaangażowanie w działalność dydaktyczną i wychowawczą oraz osobom i instytucjom za szczególne zasługi w dziele katechizacji na terenie diecezji tarnowskiej.
5: Chcemy tutaj docenić katechetów i duchownych, i świeckich, oczywiście siostry też zakonne, którzy z gorliwością w tych bardzo labilnych czasach pełnią tę posługę. Przecież niektórzy nagrodzeni katechizowali jeszcze w punktach katechetycznych.
8: Mówił biskup Andrzej Jerz. W pierwszej edycji wręczono 35 statuetek nagrody imienia księdza Walentego Gadowskiego, katecheta, pedagog, przewodnik. Takie wyróżnienie otrzymał pochodzący z diecezji tarnowskiej ksiądz profesor Marian Zając, konsultor Komisji Wychowania Katolickiego, wykładowca KULU.
10: W sprawie katechezy, nauczania religii poświęciłem 41 lat swojego życia po poświęceniach kapłańskich. Najpierw jako wikariusz dwóch parafiach, gdzie katechizowałem, i później ksiądz biskup wysłał mnie na studia specjalistyczne i od kilkudziesięciu lat jestem związany z Katolickim Uniwersytetem Lubelskim. Też wykładałem tutaj w Tarnowskim Seminarium Duchownym przez 19 lat. Nie dla nagród się to czyni. Zawsze jest miło doświadczyć tego, że ktoś widzi to staranie, ale przede wszystkim chodzi nam o dobro młodego pokolenia. Jeśli ich dobrze wychowamy, to nam dobrze będzie także z nimi, a przede wszystkim oni się nie zagubią w życiu.
8: Nagroda trafiła także do siostry służebniczki starowiejskiej, Krystyny Ciepielowskiej, która ponad 40 lat uczyła religii.
11: Zaczęłam katechezę w salkach. To były salki przy katedrze. Dość dużo było tych grup i z ogromną radością tą misję spełniałam. To były nasze umiłowane istoty właśnie, gdzie od najmłodszych lat siostry wychowywały.
8: Spotyka siostra na pewno na ulicach swoich wychowanków. Uśmiechają się z daleka.
11: I to bardzo dużo. Nieraz nie mogę przejść, prawda, bo dorośli ludzie, którzy już mają swoje dzieci, też mówią, czy to siostra Krystyna? Siostra mnie uczyła. No i tak sobie wtedy przypominamy. To jest radość ogromna.
8: Galę wręczenia nagród poprzedziła konferencja naukowa poświęcona księdzu Walentemu Gadowskiemu. Więcej o tym piszemy na naszej stronie internetowej rdn.pl. W sobotę w Tuchowskim Sanktuarium odbędzie się kolejne spotkanie z cyklu Czuwania o Powołania. Maj to czas matur i decyzji młodych ludzi o dalszej drodze życiowej. Tym bardziej módlmy się za młodych ludzi, którzy myślą o kapłaństwie i zgromadzeniach zakonnych, mówi redemptorysta ojciec Szczepan Hebda.
12: Zapraszamy pielgrzymki z parafii diecezji tarnowskiej, księży, siostry zakonne, ale również młodych ludzi, ministrantów, lektorów, aby też modlić się we własnej intencji, prosząc o otwarte oczy na decyzję, jakie podejmujecie, młodzi ludzie. Mszy świętej będzie przewodniczył ojciec Ryszard Bożek, wikariusz biskupi do spraw życia zakonnego w diecezji tarnowskiej. Adorację poprowadzą siostry Józefitki. Również świadectwem podzieli się jedna z sióstr Józefitek.
8: W sobotę o 12 będzie msza święta w Tuchowskim Sanktuarium Maryjnym. Następnie czas świadectw i adoracja Najświętszego Sakramentu.
3: To były informacje z życia Kościoła.

0: Reklama.
1: Już od poniedziałku Allegro Smart Weeks. Festiwal ultra okazji do minus 50% tylko dla smartowiczów. Kup teraz Smart 33% taniej za 39,90. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 59,90.
0: Po reklamie.
2: Słuchajcie, radia RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz. Minęła godzina 19. O tej porze zapraszamy wszystkich słuchaczy do udziału we wspólnej modlitwie różańcowej, którą w naszym studiu poprowadzą członkowie Katolickiego Stowarzyszenia Wychowawców z Tarnowa.
3: W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Jako motto dzisiejszej modlitwy różańcowej przypomnijmy słowa Ojca Świętego Leona XIV ze środowej audiencji ogólnej. Papież podkreślił, że chrześcijańska nadzieja nie jest ucieczką od rzeczywistości, lecz wezwaniem do działania. Kościół ma obowiązek jasno sprzeciwiać się wszystkiemu, co poniża życie i hamuje jego rozwój, oraz stać po stronie ubogich, wyzyskiwanych i ofiar przemocy. Módlmy się dzisiejszą modlitwą różańcową o pokój na świecie. Prośmy Maryję, Królową Pokoju, niech wstawia się za tymi, którzy cierpią z powodu wojny i niech prowadzi serca po ścieżkach pojednania i nadziei. Otoczmy dzisiaj naszą modlitwą za wstawiennictwem Matki Bożej Różańcowej naszą młodzież, która w tych dniach zdaje egzaminy maturalne i staje przed wyborem swojej drogi życiowej, a także ich nauczycieli, pedagogów i katechetów. Niech Bóg ześle dla nich wszystkich pomyślność, zdrowie, błogosławieństwo, dar mądrości i udzieli im swojej Bożej opieki. A zmarłym niech otworzy bramy raju. Wierzę w Boga Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi, i w Jezusa Chrystusa,
4: w Syna Jego jedynego, Pana naszego, który się począł z Ducha Świętego, narodził się z Maryi Panny, umęczon pod Ponckim Piłatem, ukrzyżowan, umarł i pogrzebion, wstąpił do piekieł, trzeciego dnia zmartwychwstał, wstąpił na niebiosa, siedzi po prawicy Boga Ojca Wszechmogącego. Stamtąd przyjdzie sądzić żywych i umarłych. Wierzę w Ducha Świętego, święty Kościół powszechny, świętych obcowanie, grzechów odpuszczenie, ciała zmartwychwstanie, żywot wieczny. Amen.
3: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi.
4: Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen.
3: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
4: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
3: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
4: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
3: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
4: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
3: Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu.
4: Jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.
3: O mój Jezu,
4: przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia.
3: Część bolesna Różańca Świętego. Tajemnica pierwsza, modlitwa w Ogrodzie. Jezus rzekł do uczniów: smutna jest moja dusza aż do śmierci. Zostańcie tu i czuwajcie. I odszedłszy nieco dalej, upadł na ziemię i modlił się, żeby, jeśli to możliwe, ominęła go ta godzina.
4: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi. Naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
4: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
4: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
4: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
4: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
4: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
4: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
4: Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu,
0: jak była na początku, teraz zawsze i na wieki wieków. Amen.
4: O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia.
3: Tajemnica druga, biczowanie. Wówczas Piłat, chcąc zadowolić tłum, uwolnił im Barabasza, a Jezusa kazał ubiczować i wydał na ukrzyżowanie.
5: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi.
4: Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen.
5: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
4: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
5: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
4: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
5: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
4: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
5: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
4: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
5: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
4: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
5: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
4: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
5: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
4: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
5: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
4: Święta Maryjo, Matko Boża,
3: módl się za nami grzesznymi,
4: teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
5: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
4: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
5: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
4: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
5: Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu,
4: jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.
5: O mój Jezu,
4: przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia.
3: Tajemnica trzecia, cierniem ukoronowania. A żołnierze zebrali koło niego całą kohortę. Uplótwszy wieniec z ciernia, włożyli mu go na głowę i zaczęli go pozdrawiać. Witaj, królu żydowski. Przy tym bili go trzciną po głowie, pluli na niego i przyklękając oddawali mu hołd. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi.
4: Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen.
3: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
4: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
3: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
4: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
3: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
4: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
3: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
4: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
3: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
4: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
3: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
4: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
3: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
4: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
3: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
4: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
3: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
4: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
3: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
4: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
3: Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu.
4: Jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.
3: O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy.
4: Zachowaj nas od ognia piekielnego. Zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia.
3: Tajemnica czwarta, droga krzyżowa. A gdy Jezusa wyszydzili, zdjęli z Niego purpurę i włożyli na Niego własne Jego szaty. Następnie wyprowadzili Go, aby Go ukrzyżować. Żołnierze zatrzymali niejakiego Szymona z Cyreny, który wracał z pola, i włożyli na Niego krzyż, aby Go niósł za Jezusem.
6: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi.
4: Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen.
6: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
4: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
6: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
4: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
6: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
4: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
6: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
4: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
6: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
4: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
6: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
4: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
6: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
4: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
6: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
4: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
6: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
4: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
6: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
4: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
6: Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu,
4: jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.
6: O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia.
3: Gdy Go ukrzyżowali, tajemnica piąta, śmierć Pana Jezusa na krzyżu. Gdy Go ukrzyżowali, rozdzielili między siebie Jego szaty, a mrok ogarnął całą ziemię. Lecz Jezus mówił: Ojcze, przebacz im, bo nie wiedzą, co czynią. Na koniec Jezus zawołał donośnym głosem: Ojcze, w Twoje ręce powierzam ducha mojego, i po tych słowach wyzionął ducha.
7: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi.
3: Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen.
7: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
4: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
7: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
4: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
7: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
4: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi,
6: teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
7: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
6: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
7: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
6: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz

0: nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu,
0: jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.
1: O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia.
2: Pod Twoją obronę
1: uciekamy się, Święta Boża Rodzicielko, naszymi prośbami racz nie gardzić w potrzebach naszych, ale od wszelakich złych przygód racz nas zawsze wybawiać. Panno chwalebna i błogosławiona, o Pani nasza, orędowniczko nasza, pośredniczko nasza, pocieszycielko nasza, Synem swoim nas pojednaj, Synowi swojemu nas polecaj, swojemu Synowi nas oddawaj. Amen.
2: Ojca
1: i Syna, i Ducha Świętego. Amen.
3: Modlitwa o dar pokoju świętego Jana Pawła II. Boże Ojców naszych, wielki i miłosierny, Panie życia i pokoju, Ojcze wszystkich ludzi, Twoją wolą jest pokój, a nie udręczenie. Potęp wojny i obal pychę gwałtowników. Wysłałeś Syna swego Jezusa Chrystusa, aby głosił pokój bliskim i dalekim i zjednoczył w jedną rodzinę ludzi wszystkich ras i pokoleń. Niech już nie będzie więcej wojny, złej przygody, z której nie ma odwrotu. Niech już nie będzie więcej wojny, kłębowiska walki i przemocy. Spraw, niech ustanie wojna w Ukrainie, która zagraża Twoim stworzeniom na niebie, na ziemi i w morzu. Z Maryją, Matką Jezusa i naszą, błagamy Cię, przemów do serc ludzi odpowiedzialnych za losy narodów. Zniszcz logikę odwetów i zemsty, a poddaj przez Ducha Świętego nowe rozwiązania wielkoduszne i szlachetne, w dialogu i cierpliwym wyczekiwaniu, bardziej owocne niż gwałtowne działania wojenne. Ojcze, obdarz nasze czasy dniami pokoju. Niech już nie będzie więcej wojny. Amen.

0: RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz.
1: Reklama.
2: My, pracownicy Agaty, chcielibyśmy Państwa natchnąć, przepoić wiedzą.
3: Może poinformować po prostu.
4: Nie komplikuj. Mamy promocję na 1000 dodatków, lampy, dywany, akcesoria kuchenne i wiele innych. Teraz drugi produkt 50% taniej, albo trzeci 90% taniej, a do tego można kupować różne produkty, niekoniecznie te same. No i po co komplikować?
5: No w sumie.
6: Powtarzamy! W Agacie 1000 dodatków w promocji. Drugi produkt 50% taniej, albo trzeci 90% taniej. Tylko do 16 maja. Szczegóły w sklepach i na agatameble.pl.
7: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
8: Szykuj się na Allegro Smart Weeks Festiwal Ultra Okazji. Tysiące markowych produktów do minus 50% tylko dla smartowiczów już od poniedziałku. A jak nie masz Allegro Smart, to wypróbuj za darmo. Jak tak, to Allegro.
9: Miałeś jedno zadanie. Kupić używany samochód.
10: A ty? Przyjechałeś nowym Hyundaiem.
11: Nie jest nowy. To używany Hyundai z autoryzowanego salonu. Ma gwarancję nawet do 5 lat. Certyfikat Dekra. Asystans 24 godziny na dobę w całej Europie. Hyundai Promise to sprawdzone samochody używane najwyższej jakości. Prawda, że fantastyczny?
12: Świetny. Mamusia też szuka samochodu. Pojedziemy jutro z nią do salonu Hyundai.
13: Autoring. Jedyny dealer marki Hyundai w Tarnowie. Ulica Lwowska 187.
14: Odkryj certyfikowaną jakość Hyundai Promise.
15: Po reklamie.

0: Słuchacie radia RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz.
1: Reklama.
2: 30 lat, tysiące polis, jedno zaufanie. Agencja Ubezpieczeniowa Bimar. Z okazji Twojego jubileuszu życzymy Ci kolejnych dekad sukcesów, nieustannego rozwoju i samych bezpiecznych historii.
3: Dziękujemy. To dzięki Wam, naszym klientom, możemy świętować 30 lat działalności. Dziękujemy za zaufanie, rozmowy i wspólnie budowane bezpieczeństwo.
2: Bimar. Od 30 lat blisko Was. Region Tarnowski, Dąbrowa Tarnowska, Żabno, Szczucin i Tarnów. Dziękujemy, że jesteście z nami.
1: Po reklamie.

0: Audycja powstała dzięki ofiarności naszych słuchaczy. Wejdź na rtn.pl i dołącz do grona wspierających działalność radia.
1: Znamy je od lat, lecz niewiele o nich wiemy. Oto historia jednej piosenki. Program Krzysztofa Borowca.
2: Tym razem najstarsza piosenka, jaką kiedykolwiek przypominałem w tym programie. Po raz pierwszy wydana została w grudniu 1930 roku. W gruncie rzeczy jednak szeroki świat poznał Georgia On My Mind dopiero dzięki wersji Raya Charlesa, nagranej w maju 1960 roku. Georgia.

Tekst piosenki Georgia on my mind napisał Stuart Gorel. Muzykę skomponował jego serdeczny kolega Hoggy Carmichael. Ponoć słowa zostały stworzone dla siostry Hoggiego noszącej imię Georgia. Jednak tekst utworu odebrać można bardziej jako odniesienie do amerykańskiego stanu Georgia. Carmichael w swojej autobiografii z 1965 roku Sometimes I Wonder wyjaśniał okoliczności powstania utworu. Pewnego razu jego kolega Frankie Trombauer, lider bandu, z którym Carmichael współpracował, zasugerował, dlaczego nie miałbyś napisać piosenki zatytułowanej Georgia. Jak dotąd nikt wiele nie stracił, pisząc o południu. To oczywiście mowa o południu Stanów Zjednoczonych. Jednocześnie dodał, że dobrze by było, gdyby piosenka zaczynała się od słów Georgia, Georgia i zawierała cały pozostały tekst autorstwa Stuarta Gorella. Kompozycja w takiej wersji została po raz pierwszy zarejestrowana 15 września 1930 roku w Nowym Jorku, a firmował ją Hoggy Carmichael ze swoją orkiestrą. Wraz z upływem lat Georgia doczekała się wprost niezliczonej ilości wersji, w tym także tych zaśpiewanych przez największe gwiazdy światowych estrad. Wśród wykonawców znaleźli się m.in. Dean Martin, Glenn Miller, Willie Nelson, Anita O'Day, Ella Fitzgerald, Gladys Knight, James Brown, Louis Armstrong, Billie Holiday, a także The Band, Django Reinhardt, Wes Montgomery, Jerry Lewis, Van Morrison i Coldplay. Znakomity znawca tematu Dave Marsh w książce The Heart of Rock and Roll and Soul, The 1001 Greatest Singles Ever Made, napisał, iż w latach 1931-1941 piosenkę rejestrowano jeszcze trzykrotnie. Uczynili to Biggs Bitterbeck z grupą Frankiego Trombauera, Mildred Bailey i wreszcie wspomniana Anita O'Day ze słynną orkiestrą Jane'a Krupy. Co by jednak nie mówić, tę najsłynniejszą wersję podarował światu rówieśnik kompozycji, Ray Charles.

W wykonaniu Raya Charlesa piosenka została zarejestrowana podczas sesji nagraniowej do płyty The Genius Hits The Road. Na singlu została wydana we wrześniu 1960 roku, a w listopadzie uplasowała się na szczycie notowania Billboard Hot 100 i stała się wielkim hitem. 7 marca 1979 roku jako symbol pojednania po konflikcie w kwestii praw obywatelskich Charles wykonał utwór przed siedzibą władz stanu Georgia w Atlancie. Po tym występie 24 kwietnia 1979 roku władze oficjalnie ustanowiły Georgia on My Mind piosenką stanową. Ta wersja piosenki, jak można przeczytać w sieci, wraz z odpowiednim telewizyjnym montażem odgrywana jest zawsze, kiedy telewizja publiczna stanu Georgia kończy przekaz telewizyjny, co zazwyczaj ma miejsce późnym wieczorem w niedzielę. Piosenka była także tematem przewodnim serialu telewizji CBS, Designing Woman. Początkowo była to wersja instrumentalna w wykonaniu Doka Severinsyna, ale wkrótce została zamieniona na nagranie Raya Charlesa. Sample Georgia On My Mind w wersji Raya Charlesa wykorzystała rapowa grupa Field Mob w swoim utworze pod tytułem Georgia, wykonywanym razem z Jamie Foxxem. Po roku 2000 Ray Charles zapraszał niekiedy do wspólnego wykonania Georgia On My Mind włoską piosenkarkę Georgię Todreani. Był to dowód uznania po tym, jak artysta dowiedział się, że imię jej zostało nadane właśnie na cześć piosenki. Warto przy tym dodać, że wersja Charlesa była też jedną z przewodnich piosenek letnich Igrzysk Olimpijskich w 1996 roku, odbywających się w Atlancie. Jako sympatyczną ciekawostkę należy wspomnieć, że tytuł piosenki był sloganem tablic rejestracyjnych stanu Georgia w okresie od stycznia 1997 do listopada 2003 roku. W 2004 kompozycja, oczywiście w wykonaniu Raya Charlesa, została sklasyfikowana przez magazyn Rolling Stone na 44. miejscu listy 500 największych utworów wszechczasów.

Znamy je od lat, lecz niewiele o nich wiemy. Oto historia jednej piosenki. Program Krzysztofa Borowca.

0: RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz.
1: Reklama.
2: Już od poniedziałku Allegro Smart Weeks. Festiwal ultra okazji do minus 50% tylko dla smartowiczów. Kup teraz Smart 33% taniej za 39,90. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 59,90.
3: W Kiku znajdziesz wszystko, czego potrzebujesz, aby twój nakryty stół stał się ulubionym miejscem spotkań. Na przykład porcelanę z motywem cytryn w śródziemnomorskim stylu. Talerze już od 9 zł. Więcej na co dzień i na wyjątkowe okazje. KiK. Więcej niż się spodziewasz.
1: Po reklamie.

0: Słuchacie radia RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz.
1: Duchu Święty, nie odchodź, nie odchodź. Ja kocham Ciebie, Jezus. Potrzebuję Tobie cała chwała i cześć. Ja dziękuję Tobie za to, że Ty jesteś zawsze blisko i nie

0: Aktualności Radia Watykańskiego, Watykan News.
1: Dziś pierwsza rocznica wyboru Leona XIV na następcę Piotra. Podobnie jak Jan Paweł II, papież udał się w pielgrzymkę do Sanktuarium Maryjnego w Pompejach. Leon XIV wezwał do odmawiania różańca, zwłaszcza w intencji rodziny i pokoju. Z Pompejów papież udał się po południu do pobliskiego Neapolu. Krzysztof Brąk, aktualności z Watykanu. Dziś w pierwszą rocznicę wyboru na następcę Piotra Leon XIV odbył pielgrzymkę do Sanktuarium Matki Bożej Różańcowej w Pompejach. Zostałem wybrany w dzień supliki do Matki Bożej Pompejańskiej, musiałem więc tu przybyć, aby powierzyć moją posługę opiece Najświętszej Dziewicy, powiedział papież. W Pompejach wielokrotnie odwoływał się do Jana Pawła II, który również w pierwszą rocznicę pontyfikatu pielgrzymował do tego sanktuarium. Leon XIV przywołał jego słowa.
2: Dzisiaj, podobnie jak w czasach starożytnych Pompejów, konieczne jest głoszenie Chrystusa społeczeństwu, które oddala się od wartości chrześcijańskich, a nawet traci o nich pamięć.
1: Papież zachęcał do odmawiania różańca. Przypomniał, że modlitwa Zdrowaś Maryjo przenosi nas do chwil zwiastowania, kiedy odwieczne Słowo Boże staje się człowiekiem i niesie nam zbawienie.
2: Pokolenia wierzących zostały ukształtowane i były strzeżone przez tę modlitwę, prostą i ludową, a jednocześnie zdolną do mistycznych wyżyn i będącą skarbnicą najbardziej istotnej teologii chrześcijańskiej. Cóż bowiem jest bardziej istotnego niż tajemnice Chrystusa, niż Jego święte imię, wymawiane z czułością dziewiczej matki? To w tym imieniu i w żadnym innym możemy być zbawieni.
1: Papież zauważył, że różaniec przenosi nas również do wieczernika, w którym Maryja i apostołowie po wniebowstąpieniu przypominają sobie wszystkie chwile z życia Jezusa.
2: Żaden szczegół nie mógł im umknąć. Wszystko należało zapamiętać, przyswoić, naśladować. Tak rodzi się droga kontemplacyjna Kościoła, której podobnie jak rok liturgiczny, różaniec oferuje syntezę w codziennej medytacji świętych tajemnic. Słusznie różaniec został uznany za kompendium Ewangelii, które święty Jan Paweł II chciał uzupełnić tajemnicami światła.
1: Leon XIV zaapelował w szczególności o odmawianie różańca w intencji rodzin i pokoju.
2: Niech za wstawiennictwem Maryi, wszechmocnej dzięki łasce, od Boga pokoju spłynie obfity strumień miłosierdzia, który dotknie serca, uciszy urazy i bratnią nienawiść. Oświeci tych, którzy ponoszą szczególną odpowiedzialność za sprawowanie rządów. Bracia i siostry, żadna ziemska potęga nie zbawi świata, ale tylko boska moc miłości, którą Pan Jezus nam objawił i darował. Wierzmy w Niego, pokładajmy w Nim nadzieję, naśladujmy Go.
1: Drugim etapem dzisiejszej wizyty duszpasterskiej Leona XIV jest pobliski Neapol. W programie przewidziano spotkania z duchowieństwem oraz przedstawicielami lokalnej społeczności.
0: Więcej wiadomości na portalu vaticannews.va/pl i w mediach społecznościowych vaticannews.pl.

0: Nasza Matko i Królowo z Jasnej Góry, Majowa Pani, w rytm naszej polskiej codzienności wpisała się godzina apelu, w której stajemy przed Twoim świętym i cudownym jasnogórskim wizerunkiem. Tak wielu jednoczy się codziennie w tym modlitewnym skupieniu razem z braćmi i ojcami Paulinami. Jednoczymy się jako pielgrzymi obecni tutaj, pokonawszy wiele kilometrów dróg, a jeszcze więcej jednoczy się z nami zarówno z kraju i zagranicy, duchowo za pośrednictwem mediów. W dzień patrona Polski, świętego Stanisława, biskupa i męczennika, zdajemy sobie sprawę, może bardziej niż zwykle, że dziedzictwo, któremu na imię Polska, jak to mówił święty Jan Paweł II, wymaga nieustannej troski, nieustannego zaangażowania, oddania, a nawet ofiary. Tu, na Jasnej Górze, jak w żadnym innym miejscu w naszej ojczyźnie, ogniskuje się tak wiele spraw z naszej polskiej codzienności i życia Kościoła w Polsce i na świecie. Wśród tych niezliczonych spraw są też sprawy kierowców i użytkowników dróg oraz ich rodzin, które przynosi tu rokrocznie ogólnopolska pielgrzymka kierowców. Obecna, już jubileuszowa, 25. pielgrzymka przybywa tutaj pod hasłem Światłem Świata na Drogach. Organizuje ją co roku misyjne stowarzyszenie MIWA wraz z ojcami Paulinami i Krajowym Duszpasterstwem Kierowców. Dziś obok pielgrzymki kierowców w tym samym czasie gromadzi się także liczna pielgrzymka bankowców, którzy przedstawiają swoje sprawy i swoje intencje, także sprawy zawodowe, jak i rodzinne, i zawierzają je w Twoje matczyne ręce. Nasza jasnogórska Pani, dziś w szczególny sposób spoglądamy na Ciebie, Maryjo, jako Matkę dobrej drogi, bo dobrą drogą jest Twój Syn, a nasz Pan Jezus Chrystus, na którego Ty nam zawsze wskazujesz ze swojego cudownego jasnogórskiego wizerunku. On jest światłością świata, która oświeca nasze ziemskie drogi i zaprasza nas, abyśmy podążali za tym światłem i sami stawali się światłem dla innych w codzienności życia. Gdy w 2002 roku została zainicjowana przez MIWA pielgrzymka kierowców na Jasną Górę, bezpieczeństwo na polskich drogach było w opłakanym stanie. Tylko w samym roku 2000 miało miejsce w Polsce ponad 57 tysięcy wypadków drogowych, w których zginęło wtedy prawie 6300 osób, a ponad 71 tysięcy zostało rannych. Po 25 latach sytuacja wygląda zupełnie inaczej. W roku ubiegłym, 2025, wypadków było prawie 3 razy mniej niż w roku 2000. Zabitych 4 razy mniej, a rannych 3 razy mniej niż wówczas, chociaż w tym czasie zwielokrotniła się liczba pojazdów na naszych drogach. Wtedy też było zaledwie 425 km tras szybkiego ruchu i autostrad. Dziś mamy ich ponad 5,5 tysiąca. Dziś warto i trzeba podziękować Panu Bogu za ten ogrom wysiłku tak wielu grup, instytucji różnego szczebla oraz indywidualnych ludzi na rzecz poprawy bezpieczeństwa na polskich drogach. Nie należy też pomijać duchowego i modlitewnego wysiłku, poprzez który mamy udział w tym dziele. Czy jednak możemy się zadowolić, zatrzymać względnie dobrym istniejącym stanem i dobrym trendem, który istnieje w sprawach bezpieczeństwa na drogach? Gdy obecnie na polskich drogach każdego dnia ginie ciągle od 4 do 5 osób, czy nie należy nadal uczyć i zachęcać do odpowiedzialnego korzystania z naszych pojazdów, do poszanowania zasad bezpieczeństwa na drogach. Gdy przebywa na drogach tak zwanych niechronionych użytkowników, szczególnie motocyklistów, rowerzystów, użytkowników hulajnóg, jakże potrzebne jest zachowywanie przez wszystkich większej ostrożności i rozwagi. Obok wielu działań edukacyjnych ważny i cenny jest również przykład starszych i doświadczonych kierowców, przykład rodziców wobec dzieci, przekazywaniu zasad kultury, jazdy i życzliwości na drogach. W ten sposób możemy stawać się dla innych światłem życia i w podróżowaniu. Maryjo, Matko Niosąca Chrystusa, w pielgrzymce kierowców razem z Miwa Polska, która od 2000 roku działa przy Komisji Episkopatu Polski do spraw misji, przed Twój wizerunek przybywają również reprezentanci świata misyjnego spośród ponad 1600 wszystkich polskich misjonarzy i misjonarek posługujących w 99 krajach świata. Oni są niosącymi światło Chrystusa. Nie tylko poprzez głoszone słowo, ale poprzez swoje życie nasycone Bogiem, a także liczne dzieła i inicjatywy służące drugiemu człowiekowi, szczególnie będącemu w ciężkim położeniu. Ich obecność tutaj jest wyrazem wdzięczności za środki transportu dla swojej posługi misyjnej, które otrzymują dzięki Miwa Polska. Włączają się oni w tę modlitwę za swoich darczyńców, szczególnie za kierowców i ich rodziny, którzy biorą udział w tak zwanej akcji jeden grosz za jeden kilometr szczęśliwej jazdy na pojazdy misyjne. Tylko w roku ubiegłym, 2025, zostało zakupionych 1112 różnych pojazdów na misję do 34 krajów świata. Wśród nich ponad 70 różnego rodzaju samochodów, w tym dwa ambulanse do szpitali misyjnych, autobus do integracyjnej szkoły w Bomie w Demokratycznej Republice Konga, 28 motocykli dla misjonarzy i katechistów, setki rowerów dla katechistów i uczniów oraz nauczycieli, między innymi na Madagaskarze. Na Amazonii misjonarze otrzymali dwie łodzie motorowe, a dla potrzebujących z niepełnosprawnościami zostało zakupionych prawie 750 wózków inwalidzkich. Nowe nogi, tak zwane promienie miłosierdzia. Misjonarze dziś dziękują za wszystkich, którzy podróżują z misją i składają swój dar na pojazdy misyjne. Oni wiedzą najlepiej, misjonarze, że bez tych pojazdów tak wielu ludzi byłoby pozbawionych mszy świętej i wielorakiej pomocy. Wielu chorych nie miałoby ratunku, wiele dzieci nie przyszłoby bezpiecznie na świat, wielu nie miałoby szans na żadną edukację. Maryjo, nasza niebieska Matko, spójrz swoim matczynym okiem na wszystkich podróżujących i kierowców, młodszych i starszych. Niech ich drogi będą obrazem i znakiem drogi, która prowadzi do ostatecznego celu. Ucz ich poczucia odpowiedzialności i życzliwości wobec innych. Bądź także z misjonarzami i misjonarkami w ich trudach i poświęceniu, w ich podróżach, po drogach i bezdrożach świata. Amen.
1: Dziękujemy księdzu Jerzemu Kraśnickiemu, dyrektorowi Miwa Polska, za dzisiejsze rozważania apelowe. W tej świętej godzinie apelu jasnogórskiego, jak każdego dnia, naszą modlitwą pragniemy otoczyć cały Kościół Święty. Dziś w sposób szczególny modlimy się za papieża Leona w pierwszą rocznicę jego wyboru na stolicę Piotrową. Prosimy dla niego o wszelkie Boże błogosławieństwo, potrzebne łaski, siły, dary Ducha Świętego. Polecamy polski episkopat na czele z księdzem arcybiskupem Tadeuszem Wojdą, przewodniczącym Konferencji Episkopatu Polski. Polecamy obecnych wśród nas naszego metropolitę, księdza arcybiskupa Wacława Depo, także obecnych księdza biskupa Tadeusza Bronakowskiego z diecezji łomżyńskiej, a także księdza biskupa Janusza Ostrowskiego z diecezji warmińskiej. Prosimy za parafię wszystkich świętych w miejscowości Siemonice w diecezji sosnowieckiej, w której przebywasz, Matko, w wizerunku świętego nawiedzenia. Są wśród nas dzieci pierwszokomunijne z diecezji łomżyńskiej, z miejscowości Goworowo, także młodzież z ósmych klas, z Piotrkowa Trybunalskiego, a także z miejscowości Góra koło Pszczyny z archidiecezji katowickiej. Są pielgrzymi, którzy przybyli na doroczną pielgrzymkę bankowców z parafii Turoś i okolice, z Gdańska, z Białegostoku, z Trzebieszowa, a także z Białej Podlaskiej, z miejscowości Zambrów, Białobrzegi. Są wśród nas także pielgrzymi z Chorwacji, z miejscowości Varaždin oraz z Katowic, z miejscowości Orzesze, Opalenica, a także z Wrześni. Dziś przypada także 130. rocznica urodzin Sługi Bożej Stanisławy Leszczyńskiej, która przyjęła ponad 3000 porodów w niemieckim obozie koncentracyjnym Auschwitz-Birkenau. Modlimy się o jej beatyfikację. Prosimy za wszystkie położne i lekarzy, aby na wzór Sługi Bożej Stanisławy Leszczyńskiej bronili i ratowali życia poczętych dzieci. Naszą modlitwą pragniemy otoczyć wszystkich nas tu zgromadzonych w kaplicy cudownego obrazu Matki Bożej, jak i tych wszystkich, którzy łączą się z nami za pośrednictwem jasnogórskich mediów. Pamiętamy o wszystkich osobach chorych, cierpiących. Polecamy wszystkie intencje zapisane w Wielkiej Księdze Modlitwy Apelowej. Prosimy za wszystkich dobrodziejów naszego sanktuarium i klasztoru, odmawiając tajemnicę szczęści bolesnej, dźwigania krzyża przez Pana Jezusa. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święcie imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i

0: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej.
0: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
2: Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu. O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, Tobie, Mario, polecamy wszystkie intencje, które mamy w naszych sercach, intencje tych wszystkich, którzy prosili nas o modlitwę, wołając: pod Twoją obronę uciekamy się, Święta Boża Rodzicielko, naszymi prośbami racz nie gardzić w potrzebach naszych, ale od wszelakich złych przygód racz nas zawsze wybawiać, Panno chwalebne. O Pani nasza, orędowniczko nasza, pośredniczko nasza, pocieszycielko nasza, Synem swoim nas pojednaj, Synowi swojemu nas polecaj, swojemu Synowi nas oddawaj. Obecnych wśród nas księdza arcybiskupa Wacława, biskupów Tadeusza i Janusza prosimy o udzielenie nam pasterskiego błogosławieństwa.
3: W obliczu jasnogórskiej Matki starajmy się odczytywać w kluczu wiary przejście z życia do życia charyzmatycznego pasterza Kościoła w Polsce, świętej pamięci arcybiskupa Józefa Michalika. To jest też znak, że odszedł w dniu właśnie Królowej Polski, 3 maja o 22:50. A dzisiaj żegnaliśmy go w pierwszej stacji pogrzebowej w dniu świętego Stanisława, biskupa męczennika, patrona ładu moralnego. Ojciec święty Leon XIV w ostatniej swojej audiencji w środę wskazał właśnie na Maryję jako królową Polski i świętego Stanisława, ażebyśmy przez ich wstawiennictwo wypraszali utraconą jedność w narodzie i obronę godności chrześcijańskich.

0: To jest audycja powtórkowa.
1: Dąbrowska Bazylika. Dąbrowska Bazylika. Dąbrowska Bazylika. Od ruin zamku po papieski tytuł. Radio RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz zapraszają na cykl audycji, w których ksiądz Jan Bartoszek przybliży treść swojej najnowszej książki. To wyjątkowe duchowe przygotowanie do historycznego wydarzenia. Już 16 maja Dąbrowska Świątynia pod wezwaniem Najświętszej Maryi Panny Szkapleżnej zostanie ogłoszona Bazyliką Mniejszą. Posłuchaj autorskiej opowieści o cudzie na wzgórzu zamkowym. Poznaj historię i trud, jakie legły u podstaw nowej bazyliki. Bądźmy tam razem jako jedna diecezjalna rodzina. Zapraszamy do słuchania.
2: Wyrok prokuratora i wojna nerwów. W poprzednich audycjach towarzyszyliśmy dąbrowskim budowniczym w ich heroicznych zmaganiach z materią. Widzieliśmy moment, w którym mimo braku maszyn, siłą ludzkich rąk i liturgią pracy domknięto potężną kopułę kościoła. Wydawać by się mogło, że gdy monumentalna bryła dumnie górowała już nad miastem, parafia mogła spokojnie odetchnąć i cieszyć się owocami swojego trudu. Niestety, przełom lat 50. i 60. XX wieku przyniósł wyzwania znacznie groźniejsze niż brak cementu czy cegły. Historia Dąbrowskiej Bazyliki to bowiem nie tylko kronika murarskiego wysiłku, ale przede wszystkim dramatyczna opowieść o walce o prawo do istnienia sakrum w świecie, który oficjalnie chciał o Bogu zapomnieć. Lata 60. ubiegłego wieku to czas, w którym Polska Ludowa zaczęła zaciskać pętle wokół kościoła. Atmosfera polityczna gęstniała z każdym miesiącem, kładąc się mrocznym cieniem na entuzjazmie dąbrowian. Państwo, odchodząc od pozornej odwilży roku 1956, rozpoczęło brutalną i metodyczną ofensywę. Z sal lekcyjnych ostatecznie usuwano religię, likwidowano stowarzyszenia katolickie, a duszpasterstwo próbowano za wszelką cenę zamknąć wyłącznie w murach plebanii i zakrystii. W tym kontekście monumentalna sylwetka rosnącego kościoła w Dąbrowie Tarnowskiej stała się dla władz ludowych symbolem ideologicznej klęski. Fakt, że w samym sercu powiatowego miasta wyrastał tak potężny gmach, był dla komunistycznych urzędników niewygodnym, krzyczącym manifestem wolności, którego nie potrafili znieść. Kulminacja tych represji nastąpiła jesienią 1961 roku. Scenariusz uderzenia był typowo dla tamtej epoki precyzyjnie zaplanowany. Do Dąbrowy skierowano specjalną komisję z krakowskiej prokuratury wojewódzkiej, której jedynym zadaniem było znalezienie uchybień formalnych pozwalających na uderzenie w parafię. Jak można było przewidzieć, komisja stwierdziła szereg rzekomych nieścisłości w dokumentacji technicznej. Dnia 8 listopada 1961 roku wydano oficjalną, kategoryczną decyzję o natychmiastowym wstrzymaniu wszelkich prac budowlanych. Dla dąbrowskich parafian, którzy od 13 lat każdą wolną chwilę i każdy grosz oddawali tej budowie, był to cios prosto w serce. Plac budowy, dotąd tętniący życiem, zamienił się w milczące rusztowanie, a nad wzgórzem zamkowym zawisła groźba konfiskaty. W kuluarach lokalnych komitetów partii narodził się wówczas perfidny plan ostatecznego rozwiązania kwestii dąbrowskiej budowy. Skoro kościół nie był jeszcze uroczyście konsekrowany, w świetle ówczesnego, restrykcyjnego prawa PRL pozostawał on jedynie obiektem budowlanym o dużej kubaturze, a nie miejscem kultu. Urzędnicy zamierzali dokonać wywłaszczenia obiektu pod pretekstem wyższej użyteczności społecznej. Plan był bezwzględny. Monumentalna bryła miała zostać przejęta przez państwo i zaadoptowana na powiatowy dom kultury lub wielką salę widowiskową. Argumentowano, że tak wielki gmach w socjalistycznym mieście powinien służyć kulturze masowej i państwowym akademiom, a nie religii. Wyobraźmy sobie ten ból, miejsce, w które Dąbrowianie włożyli swój pot, modlitwę i oszczędności życia, miało stać się sceną dla ideologicznych widowisk. Rozpoczął się czas wyniszczającej wojny nerwów, trwającej blisko rok. Był to jednak czas głębokiej, cichej mobilizacji pod przewodnictwem niezłomnego księdza Jakubiaka.

0: szykują papiery do konfiskaty, dotarła do biskupa Jerzego Ablewicza. Biskup, wybitny intelektualista i dalekowzroczny strateg, doskonale rozumiał, że w konfrontacji z totalitarnym systemem jedyną skuteczną barierą jest fakt dokonany o charakterze sakralnym. Prawo kanoniczne uznaje budynek za kościół dopiero po akcie uroczystej konsekracji, która wyłącza go z użytku świeckiego i oddaje na wyłączną i wieczystą własność Bogu. W atmosferze oblężenia, gdy urzędnicy przygotowywali już pieczątki wywłaszczeniowe, biskup Ablewicz podjął dramatyczną decyzję. Konsekrujemy natychmiast. Postanowiono przerwać wszelkie prace wykończeniowe i oddać świątynię Bogu w takim stanie, w jakim się znajdowała, byle tylko zdążyć przed urzędniczym wyrokiem. Był to prawdziwy wyścig z ideologią, wyścig, w którym stawką nie był estetyczny blask wnętrza czy marmury, lecz samo prawo do modlitwy w tym miejscu. Zaczęły się gorączkowe, niemal konspiracyjne przygotowania pod osłoną nocy. Nie było czasu na tynkowanie sklepień czy montaż dębowych ławek. Liczył się tylko fakt, by Dąbrowskie Wzgórze stało się własnością Boga, zanim milicja opieczętuje plac budowy. O tym, jak wyglądała ta niezwykła liturgia w surowym betonie, o słynnych gazetach rozkładanych na budowlanych deskach zamiast ławek i o mistycznej pieczęci, którą biskup Ablewicz nałożył na Dąbrowskie Wzgórze w strugach majowego deszczu, opowiem Państwu w kolejnej audycji. To była chwila, w której niebo dotknęło surowej, dąbrowskiej ziemi, ratując Dom Boży przed marnością tego świata. Zapraszam do wysłuchania odcinka zatytułowanego Gazety na betonie. Konsekracja jako akt oporu.
1: Wysłuchali Państwo audycji z cyklu Dąbrowska Bazylika – od ruin zamku po papieski tytuł. Wspólnie przygotujmy nasze serca na historyczny dzień 16 maja. Spotkajmy się na Dąbrowskim Wzgórzu, by wraz z kardynałem Stanisławem Dziwiszem oraz biskupem Andrzejem Jerzem świętować dar nowej Bazyliki Mniejszej. Do usłyszenia w kolejnym odcinku.
2: To była audycja powtórkowa.
3: RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz.
4: Audycja powstała dzięki ofiarności naszych słuchaczy. Wejdź na rdn.pl i dołącz do grona wspierających działalność radia.
2: Wieczór pod gwiazdami, czyli brzmienia słowem otulone. Zaprasza Krzysztof Borowiec.

Dobry wieczór. Dzisiejsze spotkanie otworzył tytułowy utwór z albumu The River, płyty wydanej w 1980 roku, afirmowanej przez Bruce'a Springsteena. Dziś jednak sięgnę po utwory, które złożyły się na 2 lata późniejszą płytę tego artysty zatytułowaną Nebraska. Przypomnę, że Bruce Frederick Joseph Springsteen, znany jako The Boss, to amerykański gitarzysta, piosenkarz i kompozytor rockowy. Podczas swojej ponad 50-letniej kariery sprzedał więcej niż 60 milionów płyt w Stanach Zjednoczonych i 150 milionów w pozostałych krajach. Został uhonorowany 20 nagrodami Grammy, 2 Złotymi Globami, a także Oscarem. W roku 1999 został wprowadzony do Galerii Sław Twórców i Kompozytorów, a także do Galerii Sław Rock'n'Rolla. W 2016 został odznaczony przez prezydenta Baracka Obamę prezydenckim medalem wolności. Dzięki wydanej w 2020 roku płycie Letter to You, Springsteen został pierwszym w historii artystą, którego albumy znalazły się na szczytach list przebojów w każdej z ostatnich 6 dekad. Dokładnie 30 września 1982 roku został wydany jego 6 studyjny album, wspomniana Nebraska. Mimo początkowego zaskoczenia, krążek pozostaje jednym z najbardziej cenionych albumów dyskografii artysty. Piosenki zawarte na Nebrasce opowiadały o zwykłych postaciach, które w swoim życiu stanęły przed wyzwaniem lub punktem zwrotnym. Teksty poruszały też temat outsiderów, przestępców i morderców, którzy nie mają nadziei na przyszłość, a nawet, jak to ma miejsce w utworze tytułowym, stoją wobec śmierci na krześle elektrycznym. Utwór ten bowiem to prawdziwa historia seryjnego mordercy Charlie'ego Starkweathera i jego szału zabijania. Z kolei utwór Atlantic City, jak napisał o tym Burhan Wazir, redaktor dziennika The Times, maluje obraz tego znanego miasta hazardu jako ogarniętego korupcją kłębiącego się piekła wygranych i przegranych. Posłuchajmy, najpierw Nebraska, a potem Atlantic City.

Osobiście pamiętam, że w świetle wcześniejszych dokonań Bruce'a Springsteena w postaci Born to Run, Darkness on the Edge of Town czy The River płyta Nebraska mocno mnie zaskoczyła, ale mocno też oczarowała. W przeciwieństwie do poprzednich wydawnictw, które często emanowały energią i optymizmem, Nebraska była smutna i refleksyjna, a nawet mroczna. Stała się swoistym wyzwaniem rzuconym przez Springsteena i sobie, i fanom. W efekcie okazała się spektakularnym sukcesem zarówno komercyjnym, jak i artystycznym. Utwory, które ją wypełniły, artysta zarejestrował na czterościeżkowym magnetofonie, zamierzając je ponownie nagrać z zespołem E Street Band. Ostatecznie jednak zdecydował się umieścić na płycie wersje pierwotne. Wspomniany Burhan Wazir, redaktor dziennika The Times, recenzji zamieszczonej w książce 1001 albumów muzycznych, napisał, że Nebraska, uwzględniając stworzony wcześniej przez Springsteena wizerunek rockmana, wydawała się zawodowym samobójstwem. Artysta był jednak mocno zdeterminowany, żeby wydać krążek z domowymi wersjami piosenek. Tym samym album okazał się w cieniu kłótni artysty z jego macierzystą firmą płytową. Wypełniony pogłosami wokal kreujący nastrój w połączeniu z mroczną treścią stworzyły według innego krytyka muzycznego Williama Rollmana jeden z najtrudniejszych albumów, jakie kiedykolwiek wydała duża gwiazda w dużej wytwórni płytowej. Należy tu podkreślić, że ze względu na zawartość krążka Springsteen zrezygnował z koncertów promujących. Decyzja ta uczyniła Nebraskę pierwszym wydawnictwem artysty, które nie było wspierane trasą koncertową. Za chwilę piosenka State Trooper, dotycząca lokalnego policjanta zmuszonego do konfrontacji ze swoim wiarołomnym bratem, przestępcą. Po tej kompozycji jeszcze dwa utwory: Johnny 99 i Highway Patrolman.

piosenkach, które znalazły się na Nebrasce, można też doszukać się nieco innych tropów interpretacyjnych niż te, o których mówiłem. Według Stephena Turnera, autora książki Głód niebios, rock'n'roll w poszukiwaniu zbawienia, wypada sądzić, że w dwóch utworach na płycie Springsteen w zawoalowany sposób podjął temat, który go nurtował, a mianowicie jak możemy pojednać się z Bogiem, o ile to z Bogiem mamy się pojednać. Co oddziela nas od naszego Stwórcy? Czy pisząc utwory Mansion on the Hill i My Father House, Springsteen odwoływał się do słów Chrystusa o niebie? W domu mego ojca jest mieszkań wiele. Wydaje się, że tak, ponieważ oba utwory mówią o doświadczeniu wygnania. Wydaje się również, że stanowią przetworzoną wersję przypowieści o synu marnotrawnym. W utworze Mansion on the Hill bohater staje przed wspaniałym domem i tęsknie zagląda do środka, gdzie rozbłysną światła, zabrzmi muzyka i radosny śmiech. Trzy utwory, wspomniany Mansion on the Hill, a następnie Used Cars i Open All Night.

Nebraska w organizowanym przez prestiżowe pismo Village Voice corocznym plebiscycie krytyków została uznana za trzeci najlepszy album roku 1982. U schyłku dekady w opublikowanej przez dwutygodnik Rolling Stone liście 100 najlepszych albumów lat 80. znalazła się na miejscu 43. W 2006 roku magazyn Q umieścił ją na 13. pozycji zestawienia 40 najlepszych albumów lat 80. Natomiast w opublikowanej przez wspomniany dwutygodnik Rolling Stone w 2020 roku prestiżowej liście 500 najlepszych albumów wszechczasów zajęła miejsce 150. W utworze My Father House, jak napisał Steve Turner, bohaterowi śni się, że ucieka przed diabłem, który depcze mu po piętach, kiedy on wraca do ojca. Rzuciwszy się ojcu w ramiona, przyrzeka, że już nigdy nie pozwoli, aby cokolwiek ich rozdzieliło. Lecz kiedy budzi się i biegnie do rzeczywistego domu, stwierdza, że ojciec już tam nie mieszka. Nikt nie wie, gdzie się udał, a zatem pojednanie jest niemożliwe. Jakby jednak nie interpretować przekazu zawartego w utworach, które znalazły się na płycie Nebraska, trzeba podkreślić, że dzięki snutym opowieściom przez całą płytę udało się Springsteenowi, to w pojedynkę, utrzymać uwagę słuchacza. Przed nami My Father House i wieńcząca całość piosenka Reason to Believe. Bruce Springsteen. Dobrej nocy.

0: RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz.
1: To jest audycja powtórkowa.
2: Audycja powstała dzięki ofiarności naszych słuchaczy. Wejdź na rdn.pl i dołącz do grona wspierających działalność radia.
1: Kanony wiary.
3: Szczęść Boże. Miło nam znów powitać Państwa w serii Kanony Wiary związanej z nauczaniem katechizmu Kościoła katolickiego. Ze mną w studio ksiądz dr Maciej Biedroń, wykładowca teologii moralnej i teologii duchowości.
4: Szczęść Boże.
3: Podczas ostatniej audycji zatrzymaliśmy się na wstępnych refleksjach na temat nauki o stworzeniu. Co mówi nam na temat stworzenia świata widzialnego katechizm Kościoła katolickiego?
4: Przede wszystkim katechizm zauważa, że Bóg sam stworzył świat widzialny w całym jego bogactwie, jego różnorodności, porządku. Pismo Święte przedstawia symboliczne dzieło Stwórcy jako ciąg 6 dni, można by powiedzieć takiej boskiej pracy, która kończy się też odpoczynkiem 7 dnia. To mamy przedstawione zwłaszcza w 1 i 2 rozdziale Księgi Rodzaju. Na temat stworzenia Pismo Święte naucza prawd objawionych przez Boga dla naszego zbawienia. To prowadzi nas do wniosku, że nie istnieje nic, co nie zawdzięczałoby swego istnienia Bogu Stwórcy. Świat zaczął się wtedy, gdy został wydobyty z nicości słowem Pana Boga. Wszystkie istniejące byty, cała natura, cała historia ludzka zakorzeniają się w tym pierwotnym wydarzeniu. Co więcej, każde stworzenie posiada swoją doskonałość, wyraża dobroć Pana Boga. Różne stworzenia, chciane w ich własnym bycie, odzwierciedlają, każde na swój sposób, jakiś promień nieskończonej mądrości, dobroci Pana Boga. Z tego powodu człowiek powinien oczywiście szanować dobroć każdego stworzenia, by unikać nieuporządkowanego wykorzystania tych rzeczy stworzonych, by nie lekceważyć przez to też swojego Stwórcy. Piękno świata, harmonia między stworzeniami pozwalają także poznać i odczytać tą doskonałość Stwórcy.
3: A jakie miejsce w świecie widzialnym, stworzonym przez Boga, zajmuje człowiek?
4: Człowiek oczywiście jest szczytem dzieła stworzenia. Opis natchniony, biblijny opis stworzenia wyraża tę prawdę bardzo wyraźnie, oddzielając stworzenie człowieka od stworzenia innych bytów. To właśnie przy stworzeniu człowieka Pan Bóg używa tego sformułowania: stwórzmy człowieka na nasz obraz i podobieństwo. Warto zauważyć, że jest to jedyny moment w dziele stworzenia, kiedy Pan Bóg używa tej formy liczby mnogiej, mówiąc o stworzeniu. Stwórzmy człowieka. To użycie tej formuły pluralis majestaticus, czyli właśnie tej formuły liczby mnogiej, pokazuje właśnie w tym opisie, że Pan Bóg przechodzi do jakiegoś szczególnego momentu stworzenia, właśnie stworzenia człowieka, bo to człowiek ma być także tym, który jest odpowiedzialny za to stworzenie, więc jest to pewnego rodzaju szczyt stworzenia.
3: Z tego, co powiedzieliśmy, z piękna stworzenia i jego kontemplacji, możemy odczytać obecność Boga Stwórcy.
4: Tak, podkreśla się to także w refleksji nad duchowością katolicką. Warto tutaj wspomnieć choćby i nawet świętego Franciszka, jego dzieło Pochwała Stworzenia. To właśnie w tym, powiedzmy, poemacie na temat stworzenia święty Franciszek przypomina nam o tym, że przez kontemplowanie piękna stworzenia, przez kontemplowanie tego świata stworzonego możemy uwielbiać Stwórcę i dochodzić również do tego stwierdzenia, że Bóg Stwórca istnieje. Święty Franciszek pisze w tym poemacie takie słowa: Najwyższy, Wszechpotężny, Dobry Panie, Twoją jest sława, chwała i cześć i wszelkie błogosławieństwo. Jedynie Tobie, Najwyższy, przystoją, a żaden człowiek nie jest godzien nazywać Ciebie. Pochwalony bądź Panie z wszystkimi swymi twory. Przede wszystkim ze szlachetnym bratem naszym Słońce, które dzień stwarza, a Ty przez nie świecisz. Więc można tutaj powiedzieć, że właśnie w tym poemacie święty Franciszek ukazuje nam, że ta kontemplacja stworzenia odnosi nas również do prawdy o tym, że istnieje Bóg Stwórca, któremu należy się też ta cześć ze strony człowieka.
3: Bóg zapłać za przytoczenie tego fragmentu. Nie znałem go wcześniej, a zauważam, że może być on idealnym wprowadzeniem do kontemplacji nad pięknem otaczającego nas świata. Z nim Państwa zostawiamy. Niech przytoczona pochwała stworzenia towarzyszy Państwu w codziennym życiu. Żegnają się z Państwem klerg Mateusz i ksiądz dr Maciej. Szczęść Boże.
4: Szczęść Boże.
1: Kanony wiary. To była audycja powtórkowa.

Czyniąc znak krzyża, chcemy rozpocząć kolejny dzień naszego życia. Krzyż uczy nas tego, że w życiu są porażki i zwycięstwa. Musimy umieć znosić te przegrane, nieść je z cierpliwością, także porażki, których efektem są nasze grzechy, ponieważ Jezus już zapłacił za nas. Chciejmy trwać przed krzyżem, który mamy w domu, albo przed krzyżem na różańcu. Patrzmy na Niego, jest znakiem naszej porażki, która ma następstwa, niszczy nas, ale także jest znakiem zwycięstwa, nadziei, ponieważ Bóg na nim zwycięży. W tej modlitwie polecajmy Bogu naszą ukochaną Ojczyznę i upraszajmy Jego błogosławieństwa dla niej i dla nas. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen.